Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję się ranny.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Dzwonię do menadżera, mówi mi spoko, Janek, przyjdzie pora i nie teraz. Wybieram ten mikrofon, a nie posty, no wejść temat.

0: Ya, ite, ilato.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

Polskie Radio. Gramy. Teraz gramy.

0: nierach padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgłę nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, już nic.
1: What's up, y'all? You know what it is.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktu.

setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem

chodzę w mroku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu ty

0: nie Vito Bambino.
1: Ochłoń dziewczyno, Fabijański na linii.
0: Z Brzozowskim tego nie widzę. Tak oto właśnie zostałeś ty mi. Podobno jesteś prymityw, na dzielni kobity coś będą gadać, ale nagrajmy te hity, tak

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jakby nie wiedziałem, że to się w ogóle nagrywa.

Dla siebie osobiście zdrowia życzę. Dla moich dzieci szczęścia, zgody w domu, a dla wszystkich ludzi w Polsce, żeby nam się lepiej żyło i żeby był spokój na całym świecie.

teraz ogarniam takie tematy, o których mi się nawet wcześniej nie śniło. Zadzę buraki, cebulę, sałaty i wkładam w to serce i miłość. Niebawem siano zarobię na tym, na razie to siano mi zgniło. Po prostu nie przekopałem, a miałem zrobić to zimą.

0: A nigdy nie będę już miał tych szalonych 16 lat. Ja muszę zrozumieć, a ty musisz umieć też inaczej pojmować świat. Nagle ważniejszy niż melanż stał się dla mnie ogródek i sad. Choć pewnie nawet już nie wiesz, co to jest, to taki stary swag. Hey! Daddy stres, a.k.a. stary dziad. Jak mu plony zniszczy grad, niech to szlak wszystko trafi. Mówi, niech to trafi szlak. Baba tu siała najlepszy sort, a nie mak.
1: Yeah. And it's like

To tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochani, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
1: Nie tylko piłka nożna, nie tylko koszykówka czy tenis, ale dyscypliny sportowe, choćby takie jak łucznictwo konne. Razem z nami jest Anna Sokulska, mistrzyni Polski, a także medalistka Mistrzostw Świata i Europy właśnie w tym sporcie. Witaj, Aniu.
2: Witam serdecznie.
1: Strzelać z łuku w sam środek to już jest trudne zadanie. Robić to na koniu w galopie? Szapoba. Czy da się jeszcze bardziej utrudnić? Przez chwilę byłem przekonany, że tak, bo jak odpaliłem sobie twojego Instagrama, to widziałem tego posta, że NASA postanowiła zaprosić cię do wzięcia udziału w pierwszym w historii pokazie łucznictwa konnego w stanie nieważkości, ale spojrzałem na datę i tam był niestety 1 kwietnia. No to ładnie potrafisz wkręcać ludzi.
2: Tak, zdecydowanie. Udało się.
1: Dobrze, ale to już wracając do samego łucznictwa konnego tutaj na ziemi. Co było u ciebie pierwsze? Jazda konna czy strzelanie z łuku?
2: Zdecydowanie było u mnie pierwsze jazda konna. Potem był to łuk właśnie. Łatwiej jest połączyć to dla jeźdźców niż odwrotnie, bo jednak jak jeździmy konno, to w sumie już mamy równowagę i mamy te jakby możliwości, wiemy co z tym koniem robić, a trochę trudniej jest w drugą stronę, ale kwestia tego tak naprawdę samych chęci przebywania ze zwierzęciem, więc...
1: A co było taką inspiracją do tego, żeby właśnie połączyć te dwa światy? Była jakaś scena? Ja sobie nie przypominam, ale może coś było w Grze o Tron albo Hobbit, Władca Pierścienia, 300?
2: Nie. Zdecydowanie ja byłam fanką CS-a bardziej niż właśnie takich historycznych rzeczy, że jeżdżenia na konno, czy tam właśnie też i Władca Pierścieni, prawda? Czy tam Merida Waleczna. Powiedzieć szczerze, że to niechcący wyszło. A czemu niechcący? Jakoś tak poznałam grupę osób, które bardzo fascynowały się uczestnictwem konnym właśnie i historyków

0: którzy właśnie łączyli to jedno z drugim, to było w 2007 roku. Ja uczęszczałam do szkoły w Supraślu, jako w centrum edukacji, pod profilem hodowla koni, więc u nas nasze konie były grzeczne i były przyzwyczaili wcześniej konie do łowczyństwa konnego. Zrobiono taki kurs, a w związku z tym, że nie było, to 2007 rok jest, był, to nie było w tak bardzo, Facebook nie był rozbudowany i inne social media, także bardziej poczta pantoflowa, więc tak komercyjnie, były pierwsze ich komercyjne warsztaty, to osób były jedna lub dwie, a moja klasa jeżdżąca dość dobrze konno, to właśnie kolega Michał z Norbertem i z drugim Michałem i Kasią zaproponowali właśnie dla mojej klasy, dla szkoły, żeby uczestniczyć w takich zajęciach. No i uczestniczyłam w takich zajęciach właśnie.
1: Reszta jest już historią. Aniu, mówiłaś o tym CS-ie, to chodzi o Counter-Strike'a, tak? Dobrze rozumiem?
0: Oczywiście, tak, tak.
1: To można też galopować i strzelać z broni palnej, nie tylko z łuku? Są takie odmiany?
0: Z tego, co widziałam w Stanach, jak najbardziej jeżdżą i strzelają z broni, tam z rewolweru. Ja jeszcze tego jeszcze nie robiłam.
1: Wszystko
0: ale
1: jeszcze przed tobą.
0: Oczywiście.
1: No dobrze, to zatrzymajmy się przy tym łucznictwie konnym. Na czym to polega? Jakie jest miejsce, w którym się galopuje i do czego trzeba trafiać?
0: Mamy tor, który jest w szerokości mniej więcej 2-3 metry. Długości taki podstawowy do 100 metrów. No i za tym właśnie to, że jeżeli jesteśmy praworęcznymi łucznikami, to z naszej lewej strony znajdują się tarcze. W zależności od konkurencji, bo konkurencji takich mamy podstawowych dwie, w sumie tor Ride i tor Tower, ewentualnie podobne są nazwami, troszeczkę się różnią, przepisami lekkimi, koszuj.
1: I to się strzela tylko i wyłącznie do tarczy, czy do ruchomych obiektów również? Bo ja się naoglądałem różnych filmików, wersja mongolska łucznictwa konnego. Oni tam podrzucają jakiegoś różnego rodzaju obiekty w powietrze i potem starają się w nie trafiać.
0: To jest jedna z moich ulubionych rzeczy właśnie, jak coś ucieka albo jak coś jest podrzucane do góry i do tego strzelam. Ale na zawodach takich obiektów nie mamy. Są normalne tarcze stojące na ziemi po prostu.
1: I o co w tym wszystkim chodzi? Czy chodzi jedynie o punktację, czy ważny też jest czas? Jak to się wszystko oblicza?
0: Najważniejsza jest punktacja i zaliczenie tarcz i również czas, który przyjedziemy. Im szybciej, to wiadomo, dodatkowo dostajemy punkty za czas, ale też w niektórych konkurencjach jest tak, że jak mamy minimum 3 strzały puszczone i trafione w tarcze, to są dodatkowe punkty bonusowe. Więc warto jest strzelać celnie. I również czasami warto strzelać też i szybko, w zależności od konkurencji, ale czasami jest tak, że mamy konkurencję, ona się nazywa Tower i mamy czas 18 sekund na 90 metrów i im więcej nastrzelamy do tarcz, to jest jakby są nasze punkty.
1: I rozumiem, że to jest w pełnym galopie. Raczej nie warto się zatrzymywać.
0: Nie warto się zatrzymywać, bo to czas leci, a punkty w kusie albo w stój, albo stępując nie są liczone.
1: Ania Sokulska, polska duma narodowa w łucznictwie konnym, jest razem z nami. Teraz na naszej antenie Brockhampton i utwór 1999 Wildfire. Black

0: Rozgrzewka w czwórce.
1: Anna Sokulska, mistrzyni Polski z roku 2020-2021, a także brązowa medalistka Mistrzostw Świata 2021 i Mistrzostw Europy 2022 w łucznictwie konnym. Wracamy do rozmowy o tym sporcie. Aniu, jak wygląda sam start? Trzymasz jedną ręką lejce, a w drugiej masz łuk?
2: Prawie, że tak. Lejce może nie, ale wodze na pewno. Czasami są niepotrzebne te wodze, tym bardziej jak znajdujemy się na torze. Puszczamy wodę, bo musimy mieć rękę jedną, dwie ręce wolne, żeby strzelać.
1: To w jaki sposób ty jesteś w stanie utrzymać się na koniu? Z jaką prędkością się poruszacie, kiedy ty strzelasz do łuku i jeszcze najprawdopodobniej trafiasz w sam środek?
2: Więc tak, w jeździectwie jest tak, że ręce nie są tak naprawdę nam za bardzo potrzebne. Ogólnie jest nam potrzebny dosiad i równowaga. To jest przede wszystkim podstawą w jeździectwie. A u nas jeszcze dodatkowo jest troszeczkę, mamy inne siodła i musimy łapać tu równowagę i utrzymać się razem z koniem, żeby ta równowaga była i również, żeby wszystko amortyzować dołem, by góra była, czyli ręce stabilne, by trafić właśnie w ten środek.
1: I jak wtedy sterujesz tym koniem? Jak mówisz mu, gdzie ma galopować? Dajesz znać jakoś, nie wiem, ciałem może?
2: W sumie tak. Ewentualnie na przykład moje konie uczę tak, żeby na głos również. Tak jak wiadomo, na wsi się używało słowo pr, żeby zwolnił koń, to tak samo u nas. Więc jak mówię pr, to mój konik zwalnia i wie, co ma robić, albo jak stój, to on zatrzymuje się. Wiadomo, to jest zwierzę, więc czasami i też ma różne charaktery. Nie jest tak czasami wesoło, jak się wydaje, ale najważniejsze jest to, żeby koń galopował równym tempem nam na torze. Tak czasami zdarza się, że galopujemy bardzo szybko. Zdarza się, że 50

0: do 60 km na godzinę potrafimy jechać na torze, więc ten czas jest bardzo szybki. 90 metrów potrafimy przejechać w niecałe 7 sekund, więc to jest już koń lecący.
1: Tak lecący, taki Pegas prawie, że wow, ale to jest niesamowicie widowiskowy sport, który cieszy się też sporą popularnością podczas Światowych Igrzysk Nomadów. To jest ta taka impreza, międzynarodowe zawody, które zazwyczaj odbywają się w Kirgistanie. Co 2 lata taka ciekawa, tradycyjna sportowa impreza, ale zanim jeszcze o tym, to wygląda też, to jest fajne dla oka łucznictwo konne, bo gdzieś tam pewnie też ma się ten kołczan, tak? Rozumiem, że gdzieś na plecach, czy w innym miejscu się trzyma łuki i strzały?
0: W różnych miejscach. W sumie podstawowo jest, żeby był przyczepiony do biodra lub na plecach, żeby mieć. Ale przede wszystkim nie zawsze na plecach jest to nam korzystne, bo nie widzimy tych strzał, więc również mamy przyczepione w kołczany do bioder, więc też na biodrach mamy.
1: Wspominałaś o konkurencjach. Ja też sobie tutaj wypisałem tor węgierski, tor koreański, tor polski. Jak to się stało, że jest konkurencja polska? To Polak wymyślił?
0: Oczywiście Polak. Głównym pomysłodawcą jest Michał Hoczaj, który to wymyślił, a ponieważ tor polski teraz troszeczkę przekształcili go na hand track, jest torem dość nietypowym, bo nie znajduje się na 100 metrach, ale jest to tor nawet do 1,5 kilometra może być. I jest to tor bardzo z zakrętami i z dużymi mogą być też i przeszkody. Więc bardziej to pokazuje, jak jeździec jest
1: sprawny. To jest najtrudniejsza konkurencja, ten tor polski?
0: Tak, jedna z trudniejszych. Pamiętam, jak na Mistrzostwach Świata byłam w Mongolii, to Mongołowie pokali strasznie, że ale tu mamy zakręty.
1: Co ci Polacy wymyślili?
0: Tak, dosłownie.
1: No to jeszcze w takim razie tor koreański i tor węgierski. Ja wyczytałem, że pomysłodawca konkurencji tor węgierski, on w ogóle uczył samego Matta Damona, który przygotowywał się do filmu Wielki Mur z 2016 roku, że Matt Damon specjalnie przyleciał na Węgry i tutaj się pod jego okiem kształcił. Na czym polega ta konkurencja?
0: Jest to tor prosty, do 100 metrów. Mamy tarczę oddaloną od toru mniej więcej tam 9-10 metrów i ile wlezie, tyle strzelamy właśnie do tarczy. Mamy strzał wtedy w przód, w bok i w tył.
1: W tył jeszcze? Jak to zrobić? Tak, wydaje bardzo trudne.
0: Normalnie. Jedziemy i strzelamy.
1: Ale to jest tak totalnie na oślep, czy jednak odwracacie się, macie jakiś taki taką przestrzeń, możliwość, żeby tym ciałem skręcić i zobaczyć, co z tyłu? Czy to jest po prostu na zupełny oślep?
0: Nie, to nie jest na oślep. Musimy mieć tarczę cały czas jakby w zasięgu wzroku. I od początku, kiedy wjeżdżamy na tor, ta tarczę musimy widzieć. Nie można mieć jakby jej na zamknąć oczy, czy na przykład odwrócić się i strzelać, bo to nam jakby będzie przeszkadzało przy kolejnym celowaniu.
1: Więc można by kogoś trafić jeszcze.
0: Oczywiście tak, jak najbardziej.
1: A zdarzały się takie przypadki?
0: Na zawodach może raz w Turcji, ale to przez winę organizatora, więc potem naprawił ten błąd organizator i już później nie było żadnych wypadków i nie ma wypadków przy łucznictwie konnym. Jednak dużo organizatorów się stara, żeby nie było właśnie tego.
1: Aniu, to jeszcze tor koreański, bo to jest w ogóle niesamowicie ciekawe, że mamy Polskę, mamy Węgry, Mongołowie i jeszcze Korea do tego? Jak to się stało, że Koreańczycy się również zainteresowali tym sportem i dodatkowo wprowadzili do tego sportu, do ucznictwa konnego swoją konkurencję?
0: Tak naprawdę ta konkurencja była u nich od wiek wieków, więc tak naprawdę można powiedzieć, że my ją wygrzebaliśmy. Ale Koreańczycy kultywują tą swoją tradycję, tak samo jak Chiny. Były przez chwilę jakby śpiącymi łucznikami konnymi, tylko i wyłącznie strzelali z ziemi. Teraz to wszystko się naprawia i tak samo Azja bardzo idzie do przodu odnośnie łucznictwa konnego. Tak jak koreańska konkurencja była zawsze koreańską i konkurencja jakby ta koreańska jest troszeczkę zmieniona na nasze czasy, ale tarcza się nie zmienia, jest taka jak była kiedyś, więc historycznie.
1: A kto w ogóle wymyślił łucznictwo konne? Czy to byli Mongołowie właśnie?
0: Wydaje mi się, że to bardziej wymyślono

0: wiekiem czasu XVI-XVII wiek potrzebne były kiedyś broń w sumie do posługiwania się. Jakby szybka broń i ktoś, kto jest celnie, będzie strzelał. I nasza również szlachta polska posiadała taką broń jak łuk. Dzięki w sumie też Tatarom i najazdom Turków, więc nie tylko Mongołowie używali tej broni, no ale fakt faktem Mongołowie byli w tym kiedyś bardzo dobrzy.
1: No właśnie, to jest niesamowicie ciekawe, jeśli chodzi o historię Mongołów i w ogóle Imperium Mongolskiego. Jeśli pamiętam, drugie największe imperium w historii ludzkości po brytyjskim. Z jednej strony na zachodzie walczyli z nami pod Legnicą, a z drugiej strony chcieli podbić Japonię. To się nie udało i wtedy został ukuty ten termin boski wiatr kamikadze, który miał uratować Japończyków przed mongolskim natarciem.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że

0: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: Chwytamy za łuki, wsiadamy na konia i galopujemy. Anna Sokulska jest razem z nami, mistrzyni Polski i medalistka Mistrzostw Europy i Świata w łucznictwie konnym. Ja jakiś czas temu, Aniu, odkryłem Światowe Igrzyska Nomadów. Zainteresowało mnie to bardzo mocno, bo to są takie międzynarodowe zawody sportowe, ale też właściwie nacisk jest na kulturę i tam koncentracja jest na tradycyjnych sportach uprawianych przez ludy koczownicze i odbywają się co 2 lata, co jest akurat dobrą wiadomością, nie trzeba jakoś szczególnie długo czekać. No i w programie są takie dyscypliny jak tureckie zapasy, albo polowanie z sokołem, albo właśnie łucznictwo konne. Wybierasz się może? A może byłaś już?
2: Jak najbardziej. Byłam raz w Kazachstanie i w Turcji, więc jak najbardziej uczestniczę w takich zawodach. No i przede wszystkim to jest tradycyjne zawody, czyli jesteśmy ubrani nie na sportowo, tylko w strojach tradycyjnych. Taki jest przepis i walczymy o najlepsze miejsce oczywiście.
1: A co to znaczy tradycyjny strój? Jakbyś mogła nam go scharakteryzować?
2: Czyli musimy się ubrać, na przykład my się ubieramy najczęściej w strój XVI-XVII wiek. Koledzy przybierają się na szlachcica albo za Tatarów, zależy. Jeszcze nikt się nie przebrał niestety za husarza.
1: No ze skrzydłami to by było naprawdę już trudno śmigać. W galopie jeszcze strzelać.
2: Czy przy łuku nie byłoby takiego mocnego, nie byłoby takiego dużego problemu w sumie. I każdy kraj przybiera się jakby za swoje tradycyjne jakby stroje, więc można zobaczyć. Oczywiście, jeżeli występują, bo Francuzi takiego stroju nie mają, bo u nich łuk, uczestnictwo konne nie było, nie występowało dopiero, w sumie jakby dla nich jest teraz sportem.
1: To na koniec jeszcze, Aniu, o społeczności w ogóle sportowców, społeczności osób uprawiających łucznictwo konne. Lubicie się, kłócicie się, strzelacie do siebie, ostro rywalizujecie, czy raczej pokojowo nastawieni jesteście wobec siebie?
2: Do siebie jesteśmy raczej pokojowo, ale tu wiadomo, jak każdy się ma jakieś swoje żale do wyrzucenia, to mówimy sobie nawzajem, więc raczej chyba w każdym sporcie tak jest, ale jak jeździmy na zawody międzynarodowe, to trzymamy się razem i walczymy oczywiście o to złoto dla Polski, więc...
1: A popadłaś w jakiś konflikt taki ostrzejszy podczas zawodów międzynarodowych z przedstawicielem lub przedstawicielką, bo trzeba jeszcze podkreślić, że mężczyźni rywalizują z kobietami. Miałaś takie momenty, że był jakiś dosyć ostry konflikt właśnie z reprezentantem lub reprezentantką innego kraju?
2: Nie lubię się bawić przede wszystkim w takie rzeczy. Jak są jakieś konflikty, to unikam. Nie interesują mnie takie rzeczy, a tym bardziej nie ma sensu się kłócić, więc nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy przy mojej karierze sportowej, żeby tak się wydarzyło.
1: Pełne skupienie, żeby trafić do celu i zrobić to jeszcze w galopie, na galopującym koniu. Jazda to jest w sumie definicja jazdy bez trzymanki i to robi właśnie Anna Sokulska, mistrzyni Polski i medalistka Mistrzostw Europy i Świata w łucznictwie konnym. Bardzo ci dziękuję, Aniu.
2: Dziękuję również.
0: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Minęła siódma. Pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, podczas których może dziś spaść grad. Obowiązują przed nimi alarmy pierwszego i drugiego stopnia, także uważajcie. W mocy są też ostrzeżenia przed obfitymi opadami deszczu. A jeżeli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy dziś od 14 stopni w Szklarskiej Porębie, przez 17-18 stopni w Warszawie, w Łodzi i w Krakowie, do 21 stopni w Rzeszowie i w Gdańsku.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutanckim

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje.

0: orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Exuna Siantas i Trueno, czyli bardzo ruszające biodra brzmienia na sam początek poranka czwórki. Takie przynajmniej mam nadzieję, że być może ten utwór trochę bardziej was rozbudził niż poranny budzik, który czasami bywa naprawdę okrutny. A na zegarze 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, przy mikrofonie Dominika Płonka i dzień dobry i zapraszam na poranek czwórki. Dziś dużo ciekawych nowości muzycznych dla was przygotowałam, a to dlatego, że no jak już zwykłam mówić, artyści nie próżnują i tych nowości naprawdę co piątek mamy dosyć sporo, ale nie samymi nowościami muzycznymi człowiek żyje, będzie też coś słodkiego, będziemy mówić o podróżowaniu za tym, co pachnące i słodkie, czyli za wypiekami, będzie też element muzyczny o bardzo ciekawym instrumencie, którego pewnie znacie, będziemy rozmawiać w trzeciej godzinie poranka, a może na razie na samą rozgrzewkę.

0: To jest nowość czwórki.
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

0: dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
2: Czwórki. Na zegarze 12 minut po godzinie 7, a to była nowość z naszej playlisty, czyli PZ i Zachody i Zorze, utwór z albumu Muzyka Popularna od PZ-a, który no nie zwalnia tempa, rzeczywiście bardzo dużo od tego artysty cały czas dostajemy. No a za warstwę muzyczną odpowiada producent Bruno, który współtworzył tą kompozycję wraz z Michałem Rybką. Bruno, bardzo młody, zdolny producent, za niego też mocno trzymamy kciuki. A teraz w poranku przechodzę do nowości z mojej playlisty, czyli no oczywiście do bardziej brzmień popowo, R&B, kto mnie zna, ten wie, że te brzmienia są mi najbliższe. Mam dla was nowy singiel od Trio Flo, brytyjskiego trio, które trochę jest takim nowoczesnym Spice Girls, można powiedzieć. Taka wersja Gen Z, jeżeli tutaj miałabym jakoś to trio opisać. Dziewczyny nie rezygnują ze swojego brzmienia. Rzeczywiście cofniemy się tutaj trochę do lat 90. albo wczesnych 2000. Don't Break Her Heart od Flo teraz w czwórce.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Backyard Ball w poranku czwórki, a na zegarze 20 minut po godzinie 7. Wstajemy, budzimy się do życia. No dziś może być rzeczywiście poranek z typu tych cięższych, a to wszystko dlatego, że pogoda nas jakoś nie rozpieszcza. Mieliśmy chwilę takich gorących, wręcz dusznych wczoraj momentów. Dzisiaj już rzeczywiście opady deszczu prawie na terenie całej Polski. Uważajcie w szczególności na silniejsze porywy wiatru, burze. Grad też jest dzisiaj zapowiadany w wielu miejscach w Polsce, także dostosujcie swoje plany dnia na tyle, na ile możecie pod to, że dzisiaj pogoda może płatać figle i trzeba na siebie uważać. Jeżeli chodzi o brzmienia, no to za chwilę rzeczywiście huragan elektroniki. Mam dla was najnowszy, nie tyle singiel, najnowszą część albumu Skrillexa, który również nie próżnuje. Po roku od świetnego poprzedniego krążka przychodzi z album o tytule Soma, a tam z jednej strony jego właśnie to klasyczne, takie dosyć ciężkie, ale rozbudzające również elektroniczne, bardzo świeże brzmienie, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o featuringi i te wokalne wstawki, no to bardzo dużo takiego klimatu latino, który świetnie uzupełnia się z elektroniką. Ja wam cały ten album Soma od Skrillexa polecam przesłuchać od deski do deski, a na rozgrzewkę utwór, który sampluje bardzo ciekawy 90-sowy numer. Ciekawa jest

0: czwartek, poranek czwórki.
1: Oś od wspaniałej raperki Samary Syn prosto z USA na playliście czwórki, a na zegarze 27 minut po godzinie 7. Z jednej strony dostaliśmy właśnie nowy album od Skrillexa, pełen sampli i nawiązań, który przed chwilą w jakimś tam fragmencie graliśmy, utwór Noche Without You. Z drugiej strony w zeszły piątek dostaliśmy też nowy krążek z zupełnie innej bańki, z bańki indie, od artysty Malcolma Todda. Utwór, album o tytule Do That Again, w którym 13 utworów. Wszystkie utwory zagrane i zaśpiewane tylko przez samego artystę Malcolma Todda. Nie mamy żadnych featuringów. To jest też jakiś taki trend, który utrzymuje się ostatnio muzycznie, że tych połączeń właśnie w takich popowo-indie klimatach jest dużo mniej. Album Do That Again, w środku wiele sercowych bolączek artysty na jednym albumie. Album bardzo osobisty. Ten krążek również polecam wchłonąć, przesłuchać sobie w wolnym czasie w całości. Ja natomiast dla was przygotowałam z tego krążka numer 2, czyli utwór Obsesika, teraz w czwórce. One, two.

0: Poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Za 25 minut godzina 8. Mam nadzieję, że wstajecie powoli, przygotowujecie się do dzisiejszego dnia. Jakoś tak wydawało mi się, że dziś jest już czwartek. No i ku mojemu zdziwieniu jeszcze niestety nie. Być może to jakieś takie przyzwyczajenia z zeszłego tygodnia, kiedy środa była już takim realnym piątkiem. Wszystko ze względu na to, że mieliśmy długi weekend. Do tych krótszych trzeba się teraz z powrotem przygotować, ale to może umilić nam kolejna nowość muzyczna. Tym razem od 33-letniej artystki Tina She, która już od lat serwuje nam naprawdę sporo dobrych popowych numerów. Zresztą w zeszłym roku dostaliśmy od niej utwór Nasty, który no przejął rzeczywiście wszystkie playlisty, ale też notowania, Billboard i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj dostajemy od niej kolejny dosyć surowy numer, krótki, oszczędny, ale jednocześnie robiący ogromne wrażenie. Tutaj też dużo komentarzy od fanów K-popu, że Tina She jest świetną songwriterką i że rzeczywiście utwór ten, a mowa o utworze Too Easy, brzmi rodem jak od grupy K-popowej. Posłuchajcie zresztą sami.

DJ Quick, nie mylić z DJ Blick, a na zegarze za 18 minut godzina 8. My cały czas gramy wam najświeższą muzykę na rozgrzewkę o poranku. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Kolejny numer, który dla was dzisiaj przygotowałam, to...

najnowszy singiel od Nee Archives, brytyjskiej DJ-ki i producentki, która dużo inspiracji czerpie z elektroniki z lat 90. i to jak najbardziej dobrze u niej w jej projekcie działa. Dostaliśmy utwór, który jest dużo bardziej alternatywny niż to, co do tej pory od Nee gdzieś tam otrzymywaliśmy. Utwór o tytule Vertical i jest to trzeci singiel zapowiadający jej nadchodzący album Emotional Junglist. Posłuchajcie.

0: To był Soku, Marysia Starosta i Myśl Pozytywnie. Na zegarze za 11 minut godzina 8, a w poranku czwórki czas na rapowy album tygodnia. Jest nim 7. album studyjny od Vince'a Staples'a, czyli Crybaby, a więcej o nim powie Delem.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Najnowszy krążek od Vince'a Staples'a, czyli Crybaby, jest jednym z najbardziej politycznych materiałów w jego karierze. Oczywiście raper nigdy nie uciekał od politycznych tematów, jednak teraz zrobił to w zupełnie innym wymiarze. Nie znajdziemy tu prostych protestów. To bardziej skomplikowana opowieść o Ameryce i jej systemowych problemach z agresją, powszechnością broni, rasizmem, a także kultem celebrytów i przy tym brakiem refleksyjności. Nie ma tutaj też za wiele osobistych wątków rapera. Zamiast tego Vince celnie obserwuje swój kraj i opowiada o tym, jak czuje się w nim steroryzowany. Najbardziej wybrzmiewa mrok wynikający z niepewności jutra i z tego, że nie może liczyć na wsparcie rządu czy policji. Słychać to m.in. w utworze Go Go Gorilla, który za chwilę usłyszycie. Mówił do Was Del M.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed burzami, podczas których może dziś spaść grad. Obowiązują przed nimi alarmy pierwszego i drugiego stopnia, także uważajcie. W mocy są również ostrzeżenia przed obfitymi opadami deszczu. A jeżeli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy dziś od 14 stopni w Szklarskiej Porębie, przez 17 stopni w Warszawie, do 21 stopni w Rzeszowie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
4: i Ula.
2: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera

0: grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był Central Sea, utwór Feelings, a na zegarze 6 minut po godzinie 8. Dominika Płonka cały czas przy mikrofonie. To jest druga godzina poranka w czwórce. Już za chwilę porozmawiamy o czymś, co budzi dużo uczuć, w szczególności o poranku, kiedy jesteśmy trochę głodni i czegoś do kawy czy do herbaty nam brakuje, a mianowicie będzie o wypiekach, a dokładniej o tak zwanym bakery tourism, czyli o turystyce piekarniczej, która podbija media społecznościowe, no i jednocześnie zmienia sposób, w jaki podróżuje pokolenie Z, czyli to, że dziś lubimy przemieścić się do jakiegoś miasta, żeby sprawdzić właśnie, jak smakują tam wypieki. O tym wszystkim już za chwilę z Alicją Michalską.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. Nikap w poranku czwórki, a na zegarze 13 minut po godzinie 8. Dziś ze mną w studiu, zresztą jak bardzo często tutaj o 8 to bywa, Alicja, więcej niż co tydzień, Alicja Michalska,
2: dwa razy w tygodniu, cześć.
1: Dziś będzie o czymś, co, no właśnie, na myśl o czym będzie nam cieknąć ślinka na pewno tym, którzy jeszcze śniadania nie zjedli. Ja się zaliczam do tego grona.
2: No chyba, że jedzą gluten, wtedy tak nie do końca z tym pieczywem. Nie jedzą glutenu.
1: No właśnie.
2: Albo są na diecie.
1: No ale bezglutenowe chyba opcje również się znajdą. Mówimy dzisiaj o wypiekach. Ja od razu w głowie mam takie piekarnie, tutaj nie mogę z nazwy powiedzieć, żeby nie robić darmowej promocji, które naokoło budynku Polskiego Radia się znajdują.
2: Mi to przyszło do głowy.
1: My tutaj jesteśmy naprawdę we wspaniałym miejscu, jeżeli chodzi o ulokowanie, bo tutaj wiele ciekawych piekarni, do których czasami jeszcze nawet przed porankiem, słuchaj, potrafię zajrzeć o 6:30, wiem, że jest otwarcie. No i czasami rzeczywiście świeżutkie wypieki prosto z takiego busika, który, wiesz, pikapa, który przyjeżdża.
2: Wtedy.
1: Oj tak.
2: Gdzieś
1: tam jestem w stanie od razu sobie zgarnąć na poranek. Masz jakiś swój taki ulubiony wypiek?
2: Ten na twarzy?
1: Aleś powiedziała teraz. Nie, no taki, słuchaj, nie ten na twarzy, tylko ten taki, co...
2: Wiesz co? Kiedyś z tym pieczywem to było tak, że wszyscy mówili naokoło, żeby go nie jeść, no bo że gluten, że coś tam, że ta mąka pszeniczna, że nie do końca, więc ja tak odłożyłam pieczywo na jakiś czas, ale pomyślałam sobie, nie no, trzeba mieć jakąś przyjemność z życia, a wypieki, pieczywo, czy właśnie jakieś różne słodkie bułeczki naprawdę potrafią być lekiem na większość zła, więc wróciłam do tego pieczywa rzeczywiście i chyba najbardziej lubię takie, które są takie nie za słodkie, ale też nie są słone, tylko takie, wiesz, mają jakiś taki lekki twist, lekki dodatek, ale tak nie za dużo.
1: Rozumiem, ale mówisz o pieczywie, czy jakaś taka bułeczka do przegryzienia sobie w trakcie
2: dnia? Taka bułeczka do przegryzienia właśnie.
1: Ja mam wrażenie, że ogólnie nie
2: ma taka sucha bułka. Tak średnio.
1: Chociaż za dzieciaka lubiłam takie suche pieczywo.
2: I się wyjadało
1: bagietkę,
2: środek
1: dokładnie.
2: Tej kajzerki. Zawsze,
1: Zanim
2: tak.
1: mama podjechała z bagietką do kasy, to już zdążyła ta bagietka w połowie być na przykład przeze mnie zjedzona. I czasami rzeczywiście mam ochotę na takie po prostu pieczywo. Ale
2: bagietka czosnkowa.
1: Oj tak, no to
2: w
1: właśnie.
2: W dzieciństwie, pamiętam. Moja mama zawsze wracała z tym ze sklepu.
1: Dokładnie.
2: I jeszcze tak pachniało tym czosnkiem wszędzie.
1: Ale jeżeli chodzi o słodkie wypieki, to też miałam taki powrót, a wszystko dlatego, że te słodkie bułki, drożdżówki bardzo znudziły mi się po okresie szkolnym i po podstawówce, bo u nas zawsze pani woźna w podstawówce w ogóle sprzedawała chyba za 50 groszy, słuchajcie, to w dzisiejszych
2: czasach. Tak, w tym plastiku, w tych takich siateczkach plastikowych
1: zawsze były
2: te drożdżówki
1: z budyniem. Nie ma szans chyba w ogóle kupić. No na pewno niestety nie tutaj w Warszawie, ale drożdżówkę za 50 groszy to jest rzeczywiście...
2: Ale za 30 złotych już kupisz maliniankę
1: ale za 30
2: z kremem pistacjowym.
1: Dokładnie, w jakiejś modnej piekarni na Mokotowie, więc ja na chwilę pamiętam po podstawówce rzeczywiście też było takie, było powiedziane, że to jest rzecz niezdrowa i ja odeszłam kompletnie od wypieków. No a teraz raz na jakiś czas rzeczywiście w ramach jakiejś kawki z koleżanką, może właśnie taki wypiek na pół. Ja bardzo lubię kroasanty na przykład z jakimś dobrym nadzieniem, to jak najbardziej mi odpowiada. Może jakaś cynamonka też, jeżeli jest jakaś polecana dobra, to chętnie zjem. Ale właśnie w ramach takiego specjalnego rytuału, którym może być na przykład podróżowanie do jakiegoś miasta.
2: Dokładnie, dochodzimy tutaj do sedna, bo rzeczywiście te wypieki wracają i to nie tylko na śniadanie, ale też w podróżach takich nietypowych. W ogóle pomyślałam sobie, że pogoda w tym tygodniu, no do niedzieli jeszcze nie będzie nas jakoś tak pozytywnie nastrajać, więc sami możemy to zrobić i trochę palcem po mapie, a trochę w naszej głowie udać się w jakąś podróż. I jeszcze niedawno planowanie tych podróży zaczynało się od sprawdzania najważniejszych zabytków, muzeów czy jakichś punktów widokowych. No dzisiaj wygląda to troszkę inaczej, bo chociażby w mediach społecznościowych rośnie popularność tak zwanej turystyki tematycznej, czyli właśnie podróżowania wokół konkretnej pasji, zainteresowania albo doświadczenia. No wiadomo, jedni przemierzają się.

0: świat śladami ulubionych filmów, seriali czy książek, a inni wyszukują najlepsze księgarnie czy jakieś targi staroci. No tutaj coraz większą rolę odgrywa także jedzenie. Nie tylko, wiesz, te takie wielkie, fancy restauracje z gwiazdkami, tylko właśnie te lokalne specjały coraz bardziej przyciągają turystów i to jest według mnie akurat bardzo dobry kierunek, bo dla wielu osób tym samodzielnym celem podróży stają się konkretne kawiarnie, cukiernie czy właśnie piekarnie. No i z tej potrzeby, z tego trendu wyrasta coś takiego jak bakery tourism, czyli właśnie turystyka piekarnicza. Bardzo pięknie to w ogóle brzmi, bardzo śmiesznie dla przedstawiciela tego młodszego szczególnie pokolenia. Znalezienie miejsca, w którym można zjeść idealnego kruasanta, spróbować rzemieślniczego chleba na zakwasie albo ustawić się w kolejce po te słynne cynamonki bywa naprawdę równie ważne dzisiaj jak rezerwacja świetnego hotelu.
1: No ja do dzisiaj pamiętam moją ostatnią podróż do Kopenhagi wraz z przyjaciółkami, które właśnie są takimi tutaj w cudzysłowie foodsy, czyli takimi osobami, które podróżują za jedzeniem. No i rzeczywiście jednym z ważniejszych elementów podróży i dnia było znalezienie tej odpowiedniej piekarni, ale ja tutaj się wcale nie dziwię i więcej o tym na pewno opowiem za moment, a na razie zagrajmy.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Wena, quiz i utwór Pod wiatr w poranku czwórki, a na zegarze 22 minuty po godzinie 8. Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Rozmawiamy dziś o tak zwanym bakery tourism, czyli turystyce...
2: Podróż za chlebem.
1: Podróż za chlebem. No to nie, no to ma jeszcze inny wydźwięk, ale taki podróżnicze piekarnicze.
2: Turystyka.

0: Turystyka piekarniana.
1: Piekarniana, okej. Okay.
0: Piekarnicza, piekarniana.
1: No, możemy to tak nazwać.
0: Zwał jak zwał, generalnie chodzi o to, że podróżujemy za rzeczami, które dają bardzo dużo przyjemności i właśnie są takim wyznacznikiem lokalnego charakteru danego miejsca. No bo wiadomo, sama turystyka kulinarna nie jest niczym nowym. Od lat podróżujemy po to, żeby spróbować tych lokalnych smaków i charakterystycznych dla danego regionu potraw. A właśnie, ty jak wracasz z wakacji, to masz więcej zdjęć w telefonie zabytków czy jedzenia?
1: Zabytków. I w ogóle nigdy nie wrzucam zdjęć jedzenia na media społecznościowe. Nie wiem, czy zdążyłaś to zauważyć, ale jakoś nie jestem fanką.
0: Wiem, też nie jestem fanką. Myślę
1: tych
0: sobie,
1: zdjęć. Nie
0: kogo
1: jestem,
0: interesuje, że ja jem tego, nie wiem, tam...
1: Nie jestem kulinarną jakąś, mam wrażenie też, żeby to raczej moim odbiorcom trochę przeszkadzało. Nie mam nic do tego, jeżeli ktoś rzeczywiście kultywuje to jedzenie. Czasami wiem, że robię zdjęcia jakichś dań, głównie żeby na przykład podesłać swojej mamie, żeby ją zainspirować, bo wiem, że moja mama lubi podpatrywać.
0: Zrób, wiesz, jakieś...
1: Tak, dokładnie. W sensie bardzo dobre. Może takie zrobimy w domu, czyli może ty takie zrobisz w domu, a ja bardzo chętnie zjem. Więc tutaj rzeczywiście ostatnio na przykład jadłam, jak byłam w Lizbonie, takiego Cezara na bazie rybki, a nie na bazie kurczaka stricte. I to też bardzo mi się podobało, bo ten Cezar świetnie smakował rzeczywiście. Jednocześnie myślę, że był trochę zdrowszy. No i tutaj zdjęcie powędrowało oczywiście do mojej mamy, ale to jest jedyna taka sytuacja. Raczej zdjęć wypieków czy jedzenia do internetu
0: tak.
1: Nie wsadzam.
0: Albo rzeczywiście robimy zdjęcia i zachowujemy w swojej galerii i potem patrzymy, żeby się zainspirować. No ciekawe jest to, że rzeczywiście dzisiaj coraz częściej uwaga turystów skupia się na nie na całej kuchni, ale na jednym konkretnym produkcie. No bo jeszcze kilka lat temu ogromną popularność cieszyły się wyjazdy na przykład śladami kawiarni, prawda? Czy później wszyscy oszaleliśmy na punkcie ramenów z Japonii, czy włoskiej pizzy, czy jakichś tych portugalskich smakołyków. No były też różne organizowane wyjazdy wokół lodów nawet rzemieślniczych. Były nawet takie szlaki podróżnicze, że
1: zawsze
0: można
1: musi
0: było...
1: być ten jeden punkt, tak, gdzie jest taka 30-minutowa kolejka. Rzeczywiście tak też było w jednej z piekarni w Kopenhadze, gdzie na szczęście byliśmy trochę wcześniej, ale tak 5 minut po naszym przyjściu kolejka była już tak długa, że myślę, że nie byłabym w stanie się ustawić w tak długiej kolejce. Jednocześnie wyobrażam sobie, jakby zawsze mam takie pragmatyczne do tego podejście, że gdzieś tam dwie ulice dalej jest ta druga piekarnia, gdzie właściciel wygląda zza okna i wyczekuje swoich klientów, gdzie również te wypieki są dobre i może nie ma się co tak nakręcać na tą jedną
0: konkretną. No i nie ma takiego nacisku na ilość, prawda? Tylko na tę jakość.
1: Oj, tak.
0: Wtedy, jak jest mniej ludzi. No właśnie, no i dzisiaj taką drogę podobną przechodzi pieczywo. Chleb, kruasanty, cynamonka. To staje się głównym bohaterem naszych podróży, a nie tylko dodatkiem do śniadania. To też pokazuje, że ten trend na podróżowanie śladem wypieków pokazuje, że współczesnych turystów interesują coraz bardziej wyspecjalizowane, lokalne doświadczenia. Nie chcemy dobrze zjeść, ale znaleźć właśnie ten jeden smak, ten jeden produkt czy miejsce, który najlepiej opowie historię danego miejsca. I tak naprawdę w wielu krajach piekarnia pełni rolę znacznie większą niż zwykły sklep spożywczy. Wiemy o tym zresztą same, jak chodzimy sobie rano na śniadanie do piekarni obok. To jedno z tych miejsc, które dokładnie odwiedza się niemal codziennie. Po świeży chleb, po bułki na śniadanie, ale właśnie też po to, żeby porozmawiać, żeby poczuć tę lokalną społeczność, bo w tych piekarniach można usłyszeć krótkie rozmowy sąsiadów, zobaczyć poranne rytuały mieszkańców, czy poczuć rytm życia miasta, zanim jeszcze na ulicach pojawią się tłumy turystów. I ja muszę powiedzieć, że uwielbiam to robić. Zawsze jak jestem w Hiszpanii u znajomych, to właśnie idę na taki samotny, poranny spacer.
1: O, tak.
0: Po kawę i po jakiegoś właśnie kruasanta, czy po wypieka i wtedy zanim jeszcze, wiesz, ten cały tłum turystów, zanim cokolwiek, to w piekarni porozmawiam z tymi ludźmi z tej piekarni po hiszpańsku. Jest ten czas na to, jest zupełnie inny rytm wtedy.
1: To jest też ciekawe, że rzeczywiście ostatnio mamy taki trend, taką myśl, że każdy z nas chce się rzeczywiście poczuć jak locals.
0: Tak.
1: I to, co zawsze mnie śmieszy, to to, że turystów irytują inni turyści, czyli ja przychodzę tutaj zachowując się
0: piękne.
1: Totalnie
0: tak,
1: jak turystka, tak. Również jakby mówiąc swoim językiem i jednocześnie kolekwialnie mówiąc psiocze po prostu na tych innych turystów, którzy na przykład, nie wiem, w Amsterdamie nie wiedzą, że się tutaj nie przechodzi albo nie przejeżdża w ten czy w ten sposób, albo zatrzymują się rowerami na ścieżkach rowerowych, a tego nie powinno się robić, no bo rzeczywiście to może skutkować jakimś wypadkiem. I rzeczywiście ostatnio nawet na ulicach Lizbony słyszałam taką rozmowę.

dwóch turystów między sobą, którzy narzekali na innych turystów. Rzeczywiście u nas przez to, że mamy ten prosty, łatwy dostęp do tych rzeczy bardzo lokalnych, łatwo jest nam od razu sobie wyobrazić,

0: tym, że w tym tkwi fenomen bakery tourism, czyli turystyki piekarniczej. Paradoksalnie nie chodzi o coś spektakularnego, ale o coś bardzo zwyczajnego. Właśnie kiedy idziemy rano do tej lokalnej piekarni po chleb czy po drożdżówkę, robimy dokładnie to samo, co mieszkańcy danego miasta. Nie oglądamy życia zza szyby autokaru czy z jakiegoś punktu widokowego, tylko na chwilę po prostu stajemy się częścią tej codziennej rutyny.
1: O tym więcej o tych miejscówkach, bo tutaj też mam jedną gwiazdę muzyki pop, która też gdziekolwiek nie poleci, to udaje lokalsa i zachowuje się, jakby turystką nie była, ale to bardzo dobrze dla osób, które chcą iść śladami. O tym wszystkim powiem za moment, a tymczasem zagrajmy.
2: Ayo, the cocaine lighter, the rope chain brighter, the choke chain tighter, the close range sniper, the dope game.

0: 6-0.
1: Poranek czwórki. Lil Wayne, Nicki Minaj w poranku czwórki, a razem z nimi Alicja Michalska.
2: Ale mam towarzystwo.
1: Za 28 minut, godzina 9. Ciekawe, czy Nicki Minaj i wyobrażasz sobie Nicki Minaj i Lila Wayne'a w Kopenhadze jedzących jakieś bułeczki
2: świeże?
1: Myślałam,
2: że powiesz, że u nas w Warszawie, w tej piekarni obok nas.
1: No, albo na przykład w tej piekarni obok
2: słuchaj,
1: nas.
2: Skoro Dua Lipa przyjechała tutaj do Baru Mlecznego, no to może Nicki Minaj zawita
1: Rosalia
2: też do naszej...
1: Rosalia. Baru Mlecznego.
2: No tak,
1: ale
2: bym się pomyliła z tym, co
1: my jesteśmy coraz bardziej, ale w ogóle też wiem, że jedną z rzeczy, którą uwielbiają turyści w Polsce, są również wypieki. Ja do dzisiaj pamiętam, jak swoją koleżankę z Kanady tutaj posadziłam przy stoliczku, również w bardzo dobrej piekarni, której nazwy nie powiem, żeby nie robić promocji. Tak, powiedziałam. I to jeszcze był czas na drożdżówki z rabarbarem i z kruszonką, takie, wiesz, typowe letnie, bo ona tutaj chyba była w czerwcu.

0: lipcu, coś takiego. No i rzeczywiście jej zachwyt, bo prawda jest taka, że tych wypieków z owocami za granicą nie ma aż tylu, że tutaj akurat jako Polska się w tym naprawdę specjalizujemy z tartoletki, z truskawkami, z borówkami, jak się nazywają, czekaj, te jagodzianki, o właśnie, to zaraz będzie na to rzeczywiście pora. No najgorzej jeszcze taka sytuacja, wstępem tym polskim drożdżówkowym, jak jakiś wypiek wyjdzie z obiegu w danej piekarni. Tutaj mamy też taką sytuację, że słuchajcie, w piekarni obok nas
1: apelujemy
0: z tego miejsca. Możemy zrobić taki szantaż, że na przykład padnie nazwa tej piekarni, jeżeli wróci tartoletka z truskawkami, bo tutaj nasz wydawca Jędrzej rzeczywiście bardzo tęskni za tym wypiekiem, także jeżeli ktokolwiek z tej piekarni nas dzisiaj słucha, to proszę, niech tartoletka z truskawkami wróci, bo bardzo, bardzo za nią. Z borówkami tutaj mam poprawkę, bo bardzo, bardzo za nią tęsknimy.
1: To ja tutaj się dołączę i od siebie poproszę, żeby wróciła szakszuka w takim razie z humusem, ale zobacz, to tylko pokazuje, jak bardzo te piekarnie rzeczywiście są częścią naszej codzienności. I skoro powiedziałaś o Polsce, no to ja przejdę, dokładnie, to ja przejdę też do tych polskich klimatów, bo ten trend też bez problemu można zauważyć u nas w Polsce, no bo trudno wyobrazić sobie wizytę w Krakowie bez obwarzanka, w Toruniu bez pierników, czy w Poznaniu bez tych rogali świętomarcińskich.
0: Bez precla, chciałaś powiedzieć.
1: Bez preca. A, no tak, bo ja powiedziałam obwarzanka.
0: No tak. No, można
1: to jest precel,
0: powiedzieć
1: czy obwarzanek?
0: No ja, wydaje mi się, że precel mimo wszystko, jako osoba z południa. Tutaj się tymi nazwami
1: poprawka
0: trochę mylimy i
1: ale słuchaj, jeśli chodzi o listę UNESCO, no to jeśli chodzi o polskie wypieki, u nas na liście znajduje się obwarzanek krakowski, bo ja to specjalnie sprawdziłam i chciałam tutaj przyjść i ci powiedzieć,
0: że na liście UNESCO.
1: Przetłumaczyli
0: na taki język wszystkich Polaków po prostu, żeby było.
1: Ale na tej liście jest także u nas w Polsce pieczywo obrzędowe na kurpiach. To jest takie bardzo, to są takie wypieki związane bardzo z tymi lokalnymi historiami. Ale jeszcze mówiąc o Polsce, to chciałam tylko w ramach ciekawostki powiedzieć, że wszedł nowy projekt i bardzo możliwe, że niedługo na liście UNESCO pojawi się także polski rosół, bo Muzeum Pałacu w Wilanowie pracuje właśnie nad tym, żeby ta nasza tradycyjna zupa została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Nie wiem, czy rosół można jeść z chlebem, ale to i tak...
0: W chlebie? Czy widziałam kiedyś rosół w chlebie?
1: O, rosół w chlebie, to... zupy w chlebie. To jest kolejna rzecz ciekawa.
0: To jest świetne. Na rzecz akurat. I tego też chyba nie widziałam w żadnym innym państwie. I tutaj też mam historię, gdzie miałam znajomych z zagranicy, którzy właśnie do restauracji Wyspiańskiego w Krakowie na rynku ich zabrałam na taki żurek w chlebie. No oni byli tym zachwyceni i się zajadali rzeczywiście. I pamiętam, że później ja chyba ich już opuściłam, a oni na drugi dzień wrócili do tej samej restauracji i wzięli sobie to samo.
1: Tak czy inaczej, jeśli mówimy o takiej światowej stolicy bakery turyzm, no to dla wielu osób jest nią jeszcze nie Polska, ale właśnie jest nią Francja, Paryż. No bo trudno znaleźć bardziej kojarzone miejsce z tą kulturą piekarniczą. Dla turystów wizyta w Paryżu zaczyna się tak naprawdę od piekarni i często na tej piekarni kończy. We Francji też to pieczywo jest w ogóle traktowane jako dobro narodowe. Bagietka nie jest po prostu rodzajem chleba, ale takim symbolem tej francuskiej kultury i wręcz stylu życia. Też w Paryżu wiele piekarni bierze udział w prestiżowych konkursach, na przykład na najlepszą bagietkę czy najlepszego croissanta i tam to po prostu jest część życia. Jeśli chodzi o inne kraje, no to w Tokio mamy na przykład popularność takiego wypieku jak shokupan, czyli taki puszysty, miękki chlebek tostowy, no i tam się po prostu zajadają tym. Jadłam kiedyś, rzeczywiście bardzo dobre, też bym jadła. No,
0: rzeczywiście brzmi to wszystko, popatrz, z jednej strony wypieki, z drugiej strony każdy kraj kompletnie gdzieś tam tłumaczy sobie ten chleb tak naprawdę na swój język, to ja jeszcze na sam koniec dodam coś, o czym miałam powiedzieć w wcześniejszym wejściu, czyli Dua Lipa, słuchajcie, zrobiła taki kolab, współpracę z Google Maps i tutaj stworzyła 12 list z różnych miast z całego świata, między innymi Londyn, Los Angeles, Tokio czy Barcelona, czy Paryż właśnie, o którym przed chwilą mówiłaś i te listy zawierają na Google Mapsie wszystkie najciekawsze miejscówki, właśnie piekarnie oraz restauracje, w których Dua Lipa bywa. Kto zna tę artystkę, ją śledzi, ten wie, że ona rzeczywiście uwielbia dobrze zjeść w dobrej restauracji czy w jakiejś dobrej piekarni ciekawy wypiek sobie wziąć. I ona rzeczywiście też stawia, tak jak już tutaj dzisiaj mówiłyśmy, na tę lokalność, na ten lokalny smak.

0: danego miejsca, także jeżeli ktoś się może wybiera do jednego z tych miejsc na wakacje, to warto sprawdzić. Myślę, że polski obwarzanek również by się tam znalazł, jeżeli byłby na tej liście na przykład Kraków.
1: To ja jeszcze dodam na koniec miasto, które słynie z najstarszej piekarni i jest to Apulia we Włoszech. Jeśli ktoś wybiera się do tego kraju, no to powinien koniecznie szukać najstarszej rzemieślniczej piekarni. Otwarta jeszcze, co ciekawe, w średniowieczu, która po dziś dzień produkuje i wypieka chleb nieprzerwanie od 1423 roku. Altamura. Wizyta w tej piekarni to jest rzeczywiście, no jeśli ktoś się interesuje tą turystyką kulinarną, czy właśnie bakery tourism, no to wydaje mi się, że to jest taka Mekka zdecydowanie.
0: Czy jesteście w Apulii, czy w swoim rodzinnym mieście, miejscowości, być może zachęciłyśmy dzisiaj was do tego, żeby przejść się na spacer z samego rana do lokalnej piekarni i dać sobie te 10 minut szczęścia. Alicja Michalska była ze mną w studiu. My dalej walczymy o to, żeby nasza piekarnia przywróciła tartoletki.
1: Tak. Jest. Dzięki.

To był Kas Bałagan w poranku czwórki, a na zegarze za 15 minut godzina 9. Na sam koniec tej godziny mam dla Was jeszcze zaproszenie. Jeżeli jesteście w Warszawie lub w okolicach, to już jutro w zaprzyjaźnionym Big Book Cafe bardzo ciekawe wydarzenie, mianowicie trwa rok Andrzeja Wajdy i z tej okazji Big Book Cafe wraca do jego filmów, które kształtowały wyobraźnię młodych pokoleń. Podstawą każdej z tych wspaniałych ekranowych opowieści jest scenariusz i częścią wydarzenia będzie czytanie scenariuszy, a tak bliżej to współczesnych interpretacji tych scenariuszy Wajdy przez znakomitych aktorów Zofię Wichłacz i Antoniego Pawlickiego. Kto ma przestrzeń jutrzejszego wieczora, tego serdecznie zapraszamy do Big Book Cafe MDM na Placu Konstytucji. Zresztą Big Book ma dla Was bardzo wiele ciekawych wydarzeń w tym miesiącu, także sprawdzajcie na mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, podczas których może spaść dziś grad. Obowiązują przed nimi alarmy pierwszego i drugiego stopnia, także uważajcie. W mocy są też ostrzeżenia przed obfitymi opadami deszczu. A jeżeli chodzi o temperaturę, to będzie dosyć ciepło na termometrach. Zobaczymy dziś od 14 stopni w Szklarskiej Porębie, przez 17-18 stopni w Warszawie, w Łodzi czy w Krakowie do 21 stopni w Rzeszowie i w Gdańsku.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
3: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam na mój set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
13: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
14: Mikrofon,
15: kamera,
14: radiowe studio,
15: scena.
16: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
12: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera,

0: wydawcy czy realizatora odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: 6 minut po godzinie 9, a to jest trzecia godzina poranka w czwórce. Poranek dziś delikatnie wolniejszy dla niektórych, a to wszystko dlatego, że pogoda rzeczywiście również zwolniła. Dziś sporo opadów deszczu, burze z gradem również mogą pojawić się w niektórych miejscach w Polsce, także na to uważajcie szczególnie. Rytm poranka teraz znacznie się zmieni, a to wszystko dlatego, że porozmawiamy właśnie o nim samym, czyli o roli rytmu, stricte w muzyce, ale muzyki też dużo o poranku w czwórce mamy. O tym, jak na przestrzeni dekad zmieniało się wykorzystywanie perkusji. O tym porozmawiamy oczywiście z perkusistą Gniewomirem Tomczykiem, który jest perkusistą jazzowym, rozrywkowym, ale również też hybrydowym. O to, co to znaczy, również zapytamy. Jest producentem, pedagogiem, ale też autorem książki Pat Hank, od werbla do zespołu. Stawu. O tym wszystkim porozmawiamy za moment.

0: tych kredki. Przestawiam czas znów na letni.
1: OTZ, jo, Jan Brynda, TVW, Gest Julka.
2: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki. To był TVB i utwór Zmiana Czasu, a na ficie m.in. Gest Julka, Jakub, Jan Bryndal czy Miły ATZ. Na zegarze 13 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu jest już Gniewomir Tomczyk. Cześć.
3: Cześć, witam.
2: Bardzo się cieszę, że udało się spotkać. Może takie pytanie na rozgrzewkę. Czy ty jesteś porankowy, czy raczej wieczorny jako muzyk? Czy wolisz pracę o poranku, czy jednak wieczór jest ci bliższy?
3: Jestem sobą. Jestem cały czas w trybie nocnym w tym momencie.
2: Czyli rozumiem, że dzisiaj będziemy się rozbudzać. I bardzo dobrze, tak. Myślę, że słuchacze razem z nami dzisiaj będą się budzić w rytm perkusji właśnie. Wszystko ze sprawą tego, że no, tak jak już wcześniej wspominałam, jesteś muzykiem, perkusistą jazzowym, rozrywkowym, jesteś producentem, pedagogiem, no ale również autorem książki Pat Hank Od Werbla do Zestawu. Ta książka nie tak dawno miała swoją premierę razem z wydarzeniem w Bardzo Bardzo tutaj w Warszawie. O tym też będziemy rozmawiać. Ale na samym początku chciałabym trochę rozgryźć sam tytuł tej książki, czyli Pat Hank Od Werbla do Zestawu. Czym jest to Pat Hank dla słuchaczy, czy nawet dla mnie? Nie jestem pewna, czy jestem dobrze zaznajomiona z tym, co to jest.
3: Tak, bardzo się cieszę, że nazwa jest lekko enigmatyczna, ponieważ taka miała być, nie miała być dosłowna. Pat Hank to jest po prostu hangowanie, czyli spędzanie bardzo fajnego czasu z padem perkusyjnym. Może wytłumaczę, czym jest pad perkusyjny. To jest taki na kawałek gumy, można tak kolokwialnie powiedzieć, na którym ćwiczymy technikę. To jest taki mały instrument, bardzo cichy, taki cichy werbel, cichy zestaw, na którym możemy ćwiczyć w bloku, nie wiem, tak żeby no nie przeszkadzać. I to jest taki czas właśnie bardzo intymny z rytmem, z pałkami, ze swoimi ćwiczeniami.
2: Czy to jest książka, która przygotowuje kogoś od samego początku do właśnie przesiadywania z perkusją, czy raczej ona jest skierowana do osób, które już na tej perkusji trochę grają?
3: Raczej dla osób, które już grają, ponieważ w tej książce właśnie Od Werbla do Zestawu pokazuje, jak te klasyczne zagrywki werblowe, czyli na przykład książka jest dedykowana dla kogoś, kto jest w szkole muzycznej pierwszego albo drugiego stopnia, albo też już dalej. I te zagrywki właśnie, które poznaje, może przekładać na język muzyki zestawu perkusyjnego, na język muzyki jazzowej, popowej, soulowej itd., itd.
2: To w takim razie przejdźmy do samego początku. Być może są wśród nas słuchacze, którzy zaczynają swoją przygodę w ogóle z muzyką i na przykład zastanawiają się, jaki instrument wybrać. Jak zareklamowałbyś stricte perkusję pod tym względem? Czym ona różni się od każdego innego instrumentu? Bo ja często słyszę mimo wszystko, że no, jest to taki instrument, który później na przykład najciężej przenieść z jednego koncertu na drugi. No trzeba rzeczywiście mieć większy samochód, nie da się go wziąć przysłowiowo pod pachę i po prostu wyjść, że jest to instrument trudny, jest jakaś bardzo duża ilość, no właśnie, pytanie, czy mitów wokół tego instrumentu, czy jednak warto?
3: Tak, tutaj trzeba być uczciwym, że jeżeli chcemy być zawodowym perkusistą, czy też no po prostu grać na tym instrumencie, to trzeba mieć samochód najlepiej kombi, lubić dużo jeździć, lubić tak, być pierwszym na soundchecku i ostatnim no, wychodzić z koncertu, bo wszystko trzeba zabrać, chyba że ma się technicznego. Różnie to bywa w różnych projektach. Ta część właśnie z przenoszeniem sprzętu, ta część no, fizyczna, oczywiście ona jest, od tego no, nie uciekniemy, ale z drugiej strony, jak już rozstawimy te bębny, dokonamy tego wysiłku i później gramy cały koncert i poruszamy całe tłumy tak naprawdę podczas koncertów i widzimy, jak ludzie reagują na to, co gramy i tańczą i rezonują z naszym rytmem, a rytm jest najbardziej pierwotną formą komunikacji, to wynagradza to wszystko.
2: A czy czujesz, że mimo wszystko czasami ta perkusja jest niedoceniana przez publikę albo być może w ogóle w środowisku muzycznym? Z jednej strony, tak jak mówisz, ona daje te podstawy,

0: stawę. Z drugiej strony rzadko kiedy spotykamy się z solówkami na perkusji w jakichś utworach takich mainstreamowych, powiedzmy, więc ten taki słuchacz niezagłębiony mocno w muzycznym świecie być może często o perkusiście zapomina.
1: Tak, to racja. Perkusja jest kojarzona z instrumentem akompaniującym, co jest też no, słusznym skojarzeniem, aczkolwiek mnie fascynuje. Ja zawsze definiuję swoją osobę jako muzyk, który mówi swoim głosem akurat na tym instrumencie. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ perkusja z pozoru instrument niemelodyczny może dawać melodię, tylko trzeba ją wydobyć. Ja na przykład uwielbiam grać open sola, solówki, czy to w swoich projektach, czy w projektach, w których jest to miejsce, w których jest na takie solo miejsce, gdzie na przykład możemy sobie wyobrazić, że odpalam pewne sample na samplerze, które tworzą mi atmosferę. Lupuję to za pomocą swojego loopera, czyli mam taki background już, taki mikroświat. Potem zaczynam grać filcami, czyli takimi no, miękkimi pałkami, wydobywać takie miękkie dźwięki, trochę no, nietypowe dla perkusji, takiej zwykłej w rytmie. Później przechodzę na pałki i to jest jakby to solo no, nabudowuje i można absolutnie bardzo dużo melodyki wydobyć z tego instrumentu, co jest bardzo fascynujące.
0: To może jeżeli już mieliśmy tyle opisu tego, jak brzmi perkusja, to zagrajmy teraz. Zaczniemy od twojego numeru, Gniewomir Tomczyk i utwór Light Up, a do rozmowy wracamy za moment.

0: second side.
1: На поранок чурки запрошам Домініка Фонка.
2: Niewomir Tomczyk i utwór Light Up, a na zegarze 24 minuty po godzinie 9. Gniewomir jest cały czas z nami dzisiaj w studiu o poranku. Rozmawiamy o tym, czym jest perkusja tak naprawdę, z czym się je i czy warto, czy nie warto zacząć na niej grę. Tutaj na to pytanie myślę, że już odpowiedzieliśmy. A ja chciałabym trochę jeszcze porozmawiać o samej nauce, bo jesteś propagatorem nowoczesnych metod takiej edukacji muzycznej. Jak myślisz, Gniewowie, dlaczego tak często szkoła muzyczna kojarzy nam się tak traumatycznie i rygorystycznie? Bo tutaj rozmawiając z wieloma muzykami sesyjnymi, raczej tendencja jest taka, oczywiście znam takich, którzy z tej szkoły są zadowoleni, ale raczej znam takich, którzy mówią, że no prawie z tego wszystkiego po tej szkole zrezygnowałem, bo było tak ciężko. No i tutaj rzeczywiście nasuwa się ten znany film Whiplash, w którym główny bohater próbuje nauczyć się perkusji, rzeczywiście ma takiego bardzo wymagającego nauczyciela. Czy to rzeczywiście jest doświadczenie większości muzyków, czy to jesteśmy w stanie dzisiaj jakoś odczarować?
3: Szkoła muzyczna ma swój klimat oczywiście i swoje założenia. Też warto wspomnieć na samym początku, że za moich czasów, kiedy zdawałem do szkoły muzycznej, to pierwszy i drugi stopień, czyli podstawówka i szkoła średnia, one były tylko i wyłącznie klasyczne. I w momencie sam wpadłem w tą pułapkę, zdając do szkoły muzycznej na perkusję. Myślałem, że w szóstej klasie podstawówki będę grał z chłopakami w kapeli, będzie fajnie i wiadomo, że to jest zawsze fajny klimat. Ale okazało się, że przychodzę na pierwsze zajęcia i pani profesor mówi, a to jest ksylofon, a to jest marimba. Mówię, nie, to są cymbałki, w ogóle co tu się dzieje? I się okazało, że właśnie szkoła muzyczna proponuje na początku swojej edukacji perkusję klasyczną, czyli gramy na instrumentach orkiestrowych. Po pierwszym szoku okazało się, że to jest fantastyczny świat różnorodnych dźwięków i to też bardzo pobudza wyobraźnię, ponieważ grając na samej perkusji rozrywkowej mamy do czynienia tylko z tak zwanymi membranami, czyli po prostu gramy na bębnach, czyli na tym instrumencie właśnie niemelodycznym, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. A w szkole klasycznej mamy szansę zderzyć się z idiofonami, czyli z instrumentami, które są melodyczne, czyli ksylofon, marimba, wibrafon i tak dalej. One mają po prostu klawiaturę taką samą jak w pianinie, tylko gramy pałkami, czasami techniką dwupałkową, a czasami czteropałkową. I tak naprawdę będąc w szkole muzycznej, właśnie klasycznej, na samym początku dostajemy pełen pakiet, bo gramy na werblu, czyli mamy tą podstawę techniki, później gramy na kotłach, tak jak w orkiestrze, później gramy właśnie na instrumentach melodycznych. Jeżeli ktoś zdaje stricte na zestaw i chce grać w kapeli rockowej, to może niekoniecznie, ale jeżeli ktoś właśnie szuka czegoś innego, no to jak najbardziej.
2: Czyli tutaj rzeczywiście odczarowujemy ten mit, nie ma czego się bać i szkoła muzyczna daje takie szersze pojęcie o tym, czym jest instrument perkusyjny, czyli że to nie jest tylko ta taka typowa perkusja, którą sobie wyobrażamy z jakiejś bajki na przykład, czy z takiej typowego zespołu.
3: Tak, tak. Też warto dodać, że to, co może było niedoceniane i co było normalne w tych dawniejszych czasach, nie chcę brzmieć jak jakiś tutaj boomer, ale chodzi o to, że w dzisiejszych czasach trochę brakuje momentu na skupienia, na skupienie. I w tym niedoborze szkoła muzyczna w tym momencie właśnie trochę wychodzi przed szereg i na prowadzenie.

0: ponieważ ona uczy dyscypliny. I co by nie mówić złego o szkole muzycznej, bo sam skończyłem 3 szkoły klasyczne i 2 jazzowe, czyli trochę tej edukacji było.
1: I żyjesz.
0: Grasz
1: dalej, jeszcze tak. Tego nie rzuciłeś.
0: Tak, tak. No najważniejsza jest pasja, absolutnie. Tutaj szkoła jest tylko pretekstem, żebyś dalej zdobywać wiedzę. Ale

0: na przykład, że mamy bardzo dużo ćwiczeń już na YouTubie, czy po prostu w formie wideo, czy play-along tracków, a szkoła po prostu uczy dyscypliny i tego, że cel i efekt jest odsunięty w czasie, co jest bardzo ważne dzisiaj w generacjach na TikToka i tak dalej, gdzie wszystko musi być od razu, a muzyka to jest taka ostoja, czy praca na instrumencie, tak jak bycie sportowcem, to jest jednak czas i nie oszukamy i nie przyspieszymy, więc szkoła muzyczna jest, ma plusy i minusy.
1: Czyli to możemy powiedzieć, że jednak elementy filmu Whiplash pojawiają się gdzieś tam w trakcie edukacji muzycznej, czy jednak obalamy ten mit, że to tak nie wygląda?
0: Pytałem kilku perkusistów, którzy studiowali w Stanach, jak z tym filmem Whiplash, bo on bardzo mocno rezonuje w naszej świadomości, absolutnie, też go widziałem z kilka razy. Jest fascynujące, ponieważ pokazuje historię, jak człowiek, który jest pełen pasji i marzeń, poświęca całe swoje życie. W ogóle tam jest też taka wzruszająca chwila, kiedy główny aktor, perkusista w ogóle rozstaje się ze swoją partnerką, żeby właśnie więcej grać, więcej ćwiczyć i tak dalej. I to jest absolutnie prawda. Niestety branża muzyczna, jeżeli chcemy być w tym najlepsi, to nie pozostawia złudzeń. Trzeba no, bardzo dużo oddać muzyce, ale z drugiej strony nie jest aż tak. Hardkorowo mogę tak to określić. Nie doprowadzamy się do krwi i do różnych rozcięć w dłoni i tak dalej. Ale właśnie w tym tygodniu ruszam w trasę, drugą trasę z Carlosem Botello, znakomitym perkusistą amerykańskim marszowym, który po pierwszej trasie, spędzając ze sobą chyba dwa tygodnie, bite dwa tygodnie w samochodzie i też na scenie oczywiście, poznałem wiele historii, które są bardzo zbieżne z tym, z tymi historiami z Whiplasha, więc oni w Stanach mają taki kunszt właśnie i taką tradycję twardej pracy.
1: To może teraz, pozostając w klimacie tego filmu, zagramy fragment soundtracku właśnie z filmu Whiplash, Overtura.

0: Gniewomirze, mam do ciebie pytanie jeszcze odnośnie właśnie twojego wydarzenia, które przedwczoraj, dobrze mówię, w bardzo, bardzo
1: 8,
0: się działo.
1: 8 czerwca, tak.
0: Dziś 10, więc chyba dobrze trafiłam. Tak. Skąd pomysł na to, bo to było wydarzenie dosyć wyjątkowe, na to, żeby to wydarzenie to nie był tylko i wyłącznie twój koncert, ale i coś, gdzie mogli się sprawdzić również ci, którzy no właśnie słuchali, ćwiczyli. Jak wyglądało to wydarzenie?
1: Tak, jestem za tym, żeby tworzyć rzeczy, które, po których od razu widać, do czego dążą, żeby widać było tą sprawczość i zastosowanie. Tak samo w książce, w momencie, kiedy pokazuję pewne ćwiczenie, to od razu staram się pokazać kontekst muzyczny, jak to będziemy wykorzystywać, żeby nie był ten efekt właśnie odwleczony w czasie, to o czym rozmawialiśmy wcześniej. Też bardzo mi zależy na tym, żeby było wiele elementów, które bodźcują naszą wyobraźnię, więc książka pomimo tego, że powinna być czarno-biała albo szara, jest w kolorze, nie jest to ekonomiczny wybór, ale po prostu no, kolory też na nas inaczej działają. Też w książce jest trochę wątków historycznych, żeby nadać kontekstu, też trochę anegdot, też kilka takich kontekstów muzycznych i chociażby odnoszących się do muzyki J. Dilly, więc tutaj też jest taki bardzo fajny motyw. Zależy mi na tym, żeby właśnie bodźcować, inspirować i pobudzać wyobraźnię, bo jak rozedergamy tą wyobraźnię, to ona już przez te trochę nudniejsze i może bardziej żmudne ćwiczenia nas przeprowadzi, bo jak tylko mamy te ćwiczenia przed sobą, to czasami ciężko spędzać te godziny przy instrumencie. Ale właśnie to ćwiczyliśmy podczas naszego wydarzenia. Wydarzenie rozpoczęło się właśnie od mojego open sola, o którym wcześniej opowiadałem na perkusji. Potem zagrałem utwór z lupami, utwór z mojej pierwszej płyty Seventh Horizon w klimacie drum and bassu. A później odbyliśmy chwilę rozmowy, gdzie opowiadałem właśnie o tym, jak wygląda książka i tak dalej, i tak dalej. I później właśnie było to mięso, czyli praca z uczestnikami. Na szczęście przyszło sporo osób, sporo bardzo fajnych perkusistów, od tych młodszych do starszych, i mogliśmy razem się sprawdzić. Kolejnym bodźcem też była sytuacja następująca, ponieważ na scenie był też Bartosz Wojciechowski, znakomity basista, który w sekcji razem ze mną i razem z uczestnikami pracował. I to było też, wydaje mi się, bardzo ciekawe dla uczestników, ponieważ mogli się zmierzyć od razu z ćwiczeniami, które pokazywaliśmy w kontekście muzycznym, bo miałem przygotowane lupy, żeby od razu pokazać te ćwiczenia w zastosowaniu muzycznym, ale też od razu z żywym instrumentem kolejnym, który jest w kolejce właśnie tutaj naszej bliskości w sekcji, czyli z basem, bo my z basem tworzymy jeden układ.
0: Piękną całość. Nie lada gratka dla fanów perkusji, myślę, brać udział w takim wydarzeniu. Czy myślisz w ogóle o kontynuacji tego typu wydarzeń, czy to była jednorazowa akcja właśnie poprzedzająca premierę książki?
1: Tak, ja tworzę dużo projektów, dużo warsztatów. Też zapraszam serdecznie oczywiście na letnie warsztaty muzyczne Mostki, które już chyba jest 12 czy 13 edycja. I właśnie to, co opisałem teraz, to tak jest codziennie przez tydzień. Prowadzę też swoje indywidualne warsztaty. To było jedno wydarzenie z wielu, więc przed nami dużo. No teraz właśnie wskakujemy w samochód w sobotę i z Karosem do 24 czerwca ciurkiem będziemy codziennie w innym mieście w Polsce się warsztatować.
0: Będzie się działo, na pewno te wszystkie informacje znajdziecie na mediach społecznościowych Gniewomira. A ja jeszcze na sam koniec muszę zapytać o jeden wątek, może już tak w pigułce. Pytanie, czy się da o tym powiedzieć w pigułce, bo z jednej strony mamy tutaj cały czas analogową książkę, czyli coś, z czym możemy namacalnie spędzić czas, a z drugiej strony rodzi się pytanie z racji tego, że no cały czas rozmawiamy o sztucznej inteligencji w muzyce. Czy perkusja jest instrumentem zagrożonym w tym kontekście? Czy AI jest w stanie ją zastąpić?
1: Tak, jest to temat bardzo szeroki i w pigułce odpowiem, że chyba na razie jeszcze nie. To znaczy w niektórych aspektach tak. Tutaj też warto wspomnieć, że właśnie mam przyjemność prowadzić z bardzo fajną ekipą projekt Futuropolis, gdzie teraz na jesieni 28 listopada w Domu Kultury Kadr będziemy prowadzić już czwartą dużą konferencję naukowo-artystyczną, podczas której właśnie mamy artystów, specjalistów od sieci neuronowych, filmowych i tak dalej, i tam właśnie mamy w repertuarze słuchowisko Stanisława Lema, Lemejaj, i koncert Liral 9 z animacjami, z opowiadaniami i tak dalej, i tak dalej. Więc ten miraż, ten eksperyment i ten romans z AI w moim przypadku jest od 2020.

Overtura z prosto z soundtracku filmu Whiplash. My cały czas w perkusyjnym nastroju, można tak powiedzieć. O poranku rozmawiamy z Gniewomirem Tomczykiem, perkusistą, który wydał książkę Pat Hank od werbla do zestawu, właśnie o tym, jak spędza się czas z perkusją.

0: 2023 roku. Łączenie AI i perkusji na żywo w kreatywny sposób jest dość trudne, ale bardzo ciekawe, ponieważ my traktujemy AI, ja traktuję osobiście AI jako kolejny bodziec albo narzędzie, które odciąża nas w tych takich bardziej żmudnych pracach. A jeżeli zastępuje naszą działalność, to nie korzystajmy po prostu z tego. To jest nasz wybór. Wiem, że Suno w tym momencie robi wszystko i możemy wpisać tam, co chcemy i nam generuje utwory, ale przez to nie staniemy się producentami muzycznymi. Oczywiście.
1: I te pocięte palce, o których dzisiaj rozmawialiśmy z Whiplash. Miejmy nadzieję, że to AI będzie rzeczywiście nas wspierać, ale nie zastępować. Gniewomir Tomczyk był moim gościem w poranku. Bardzo ci dziękuję. Możecie na jego mediach społecznościowych sprawdzić, gdzie gra w najbliższym czasie albo gdzie prowadzi swoje lekcje. A na sam koniec mój ulubiony utwór z perkusją w roli głównej, czyli Tom Misch, Józef Dejs i Tidal Wave. Dzięki.
0: Dziękuję pięknie.

0: Poranek Czwórki.
1: Za 14 minut godzina 10. Ze mną w studiu jest już Naked Relaxing. Olek, cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. 100 lat nie słyszałem tego numeru.
1: A proszę, i tutaj idealnie z pomocą przyszedł Poranek Czwórki. Po godzinie 10 poranna rezydencja, ale zanim to jeszcze cię zapytam, Olku, czy ty kiedyś miałeś marzenie grania na perkusji na przykład? Czy to jest instrument, który cię
2: miałem marzenie
1: kręci?
2: Grania. Kręci mnie perkusja okrutnie. Miałbym marzenie grania na perkusji i nadal trochę mam, gdyż jest to niesamowity sposób fizycznego wyżycia się.
1: A to prawda, to o tym przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z perkusistą Gniewomirem Tomczykiem o Whiplash, o filmie, gdzie rzeczywiście grający główny bohater posuwa się do granic swoich ludzkich możliwości.
2: Nawet bym powiedział, że nie ludzkich.
1: Czy nawet nie ludzkich. Powiedz mi, Olku, czy dzisiaj jakaś perkusja po godzinie 10 jest w stanie nas zaskoczyć?
2: Dzisiaj to będą nawet trzy bardzo mocne perkusje. Pierwsze w wydaniu The Cure, drugie w wydaniu Geese, a trzecie w wydaniu Gorillaz, ponieważ pan Naked pojechał i wrócił na Primavera Sound Festival w Barcelonie, o którym bardzo chętnie z wielkim uśmiechem opowie.
1: Nie mogę się doczekać w takim razie. Słyszałam, że niektóre momenty były podobne do openera z 2022 roku.
2: Zdecydowanie.
1: O tym wszystkim na pewno po godzinie 10, a ja na sam koniec jeszcze przy pożegnaniu się chciałabym was zaprosić na koncert Rap Sceny Czwórki. Tym razem Zuziula wystąpi już 18 czerwca o godzinie 23. A żeby zgarnąć wejściówki na ten koncert, to wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100. A warto. Ja się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Słyszymy się już jutro od godziny 7. Cześć.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
4: Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 10:00.
1: Pogoda.
0: Niestety nie mam dobrych wieści, przynajmniej dla tych osób, które cenią sobie słońce i 20 parę stopni. Przez najbliższy dzień i w najbliższych dniach niestety taka pogoda nas nie czeka. 17-18 stopni, gwarantowane opady deszczu praktycznie w całym kraju, możliwe miejscami malutkie przejaśnienia, ale generalnie tydzień będzie stał pod znakiem opadów deszczu. Co swoją drogą jest dobre, ponieważ towarzyszy nam meteorologiczna susza, więc ja bym się cieszył. Uśmiechnijcie się do deszczu.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancką

0: 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania

0: Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: rezydencję zaprasza Naked Relaxing.
1: Dzień dobry! Witam bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Wiozę ze sobą bardzo dużo słońca, a to dlatego, że właśnie wróciłem ze słonecznej Barcelony, gdzie miałem ogromną przyjemność, niekłamaną przyjemność, największą przyjemność wziąć udział jako uczestnik w festiwalu Primavera Sound 2026. Dlatego też zagraliśmy numer Los Planetas na ficie z zespołem Melenas Jesus, żeby troszkę w taki właśnie kataloński nastrój nas wprowadzić. A co działo się na festiwalu? Niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. Od przemoknięcia, po euforię, po taniec, po płacz, po wzruszenie. Przepiękny czas, którym bardzo chętnie z wami się podzielę. Dlatego zostańcie na antenie. 10:08 na zegarach. Allegre i Jovial od Morn, którzy otwierali festiwal, właściwie otwierali cały festiwal gitarowym, doskonałym koncertem w czwartek.

Powiem wam tak, jeśli hiszpańska scena niezalowa wygląda tak mocno, to aż się boję pomyśleć, co będzie za rok. Alegre y Jovial, Morn, Primavera, Sound 2026, recap festiwalu z Naked Relaxing.

jakby skończył 30 lat i absolutnie dbał o swój głos w jakiejś niesamowicie skrupulatnej manierze, gdyż na żywo, a stałem dość daleko, myślę, że około 40-50 metrów od sceny, brzmiało to doskonale. Sam zespół grał prawie 2,5 godziny z dosłownie dwuminutową przerwą na picie, bo nie widziałem nigdzie wody na scenie, a scena była swoją drogą ogromna, przepięknie, choć oszczędnie zaaranżowana, bo tak naprawdę poza samym zespołem, gdzie ciekawostką wizualną była przeźroczysta perkusja perkusisty, mieliśmy tylko i wyłącznie ekrany LED-owe i wizuale, jakby, które były projektowane na sam zespół i na ekran z tyłu. Wyglądało to wszystko bardzo, bardzo atrakcyjnie. Brzmiało niesamowicie, też muszę pochwalić ekipę techniczną Primavery, gdyż każda scena brzmiała co najmniej poprawnie, a już oba main stage'e brzmiały doskonale, bo Primavera wiąże się z tym, że mamy dwie główne sceny. Mamy scenę sponsora jednego i drugiego, mamy Revolut Stage, Estreadem Stage i one są bliźniacze, ustawione obok siebie. I jeśli na jednej scenie jest koncert, to na drugiej zespół ma czas na przygotowywanie się, na opięcie instrumentów, czy po prostu na takie mentalne zebranie się do koncertu, albo odwiedzenie kolegów po fachu na backstage'u. Co zresztą się wydarzyło, gdyż zupełnie niespodziewanie koncert na Primaverze na jednej z mniejszych scen zagrała Olivia Rodrigo, która w Hiszpanii, a już na pewno w samej stolicy Katalonii, jest niezwykle popularna i jak się okazało, zaprosiła na scenę właśnie Roberta Smitha z lidera zespołu The Cure. Zagrali premierowo nowy numer. Niestety nie miałem okazji usłyszeć tego na żywo, gdyż byłem wtedy na innym koncercie, o którym opowiem zaraz. A było to spełnienie mojego nastoletniego marzenia. Ale zanim to posłuchajmy jeszcze Brytyjczyków. Just Like Heaven, a później legendarne Lullaby, które na żywo przeszywało do szpiku kości jak nic innego.

żywo. The Cure, Lullaby. Powiem wam szczerze, że nadal bardzo mocno siedzi we mnie ten koncert, gdyż nie mogę wyjść z podziwu. Z takiego tytułu, że jak można być około 70, 50 lat na scenie i jednocześnie tak dowozić. Swoją drogą, rozmawialiśmy na poza anteniu o brzmieniu samych koncertów, gdyż okazało się, że na tej samej scenie koncerty dwóch różnych zespołów mogą brzmieć kompletnie inaczej. No i tak było w przypadku The Cure, który brzmiał niesamowicie klarownie, czysto, szklankowo, z bardzo selektywną perkusją i takimi przeszywającymi gitarami. I dokładnie na drugim biegunie tej klarowności był koncert kolejnego z headlinerów festiwalu. Chociaż tak naprawdę ta różnorodność na Primaverze z headlinerem, ale o tym w następnym wejściu, gdyż pora oddać głos My Bloody Valentine. Jeden z moich ulubionych zespołów, twórcy shoegaze'u. Płyta Loveless to jest encyklopedia gitarowego grania i jeśli jakkolwiek interesujecie się właśnie muzyką rockową czy około rockową, shoegaze taki, nie można powiedzieć, że to jest rock czy rock and roll, ale ja nie lubię szafowania tutaj i wrzucania muzyki do szufladek. Jeśli coś jest dobre, to jest po prostu dobre, a to było niesamowite. Koncert brzmiał dokładnie tak jak płyta. Przesterowane gitary, ogromna przestrzeń, bardzo dużo brudu, bardzo dużo szumu, schowany wokal i bardzo silna perkusja. I usłyszeć takie rzeczy jak Only Shallow albo When You Sleep na żywo z wzrokiem wbitym w ziemię i szczerze mówiąc łzami w oczach, ponieważ jest to po prostu dla mnie bardzo ważne nagranie z czasów młodzieńczych, ale jak się okazało, nie tylko. Pięknym było przypomnienie sobie tych przeżyć, przeżycie ich jeszcze raz, trochę może gdzieś tam odłożenie ich w sobie, uronienie łezki czy dwóch, bo jak tutaj akurat Anti-The Cure Boys Cry 2. I powiem wam, że było to niesamowite przeżycie w sam raz na rozpoczęcie trzeciego dnia festiwalu, a później była już tylko taneczna dekadencja. No i Pink Panthers, o której też później w audycji. Ale póki co When You Sleep, My Bloody Valentine, a później Only Shallow.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Na zegarach 11.
1: Pogoda.
0: Dziś w Polsce dużo chmur, okresowe opady deszczu, lokalnie możliwe burze i podtopienia. Dlatego uważajcie na siebie. Chłodniej niż ostatnio, od 16 do 18 stopni, dlatego miejcie ze sobą i bluzy, i parasole.
1: Autopromocja.
2: Masz inne zdanie?
3: Inne zdanie?
2: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16. A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon,
13: kamera,
12: radiowe studio,
13: scena.
14: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: rezydencję zaprasza Naked Relaxing.
1: Jakaż wielka była moja eksplozja radości, kiedy usłyszałem intro do tego numeru podczas występu Gorillaz na żywo na Primavera Sound w Barcelonie. Bo właśnie o tym festiwalu jest dzisiaj mowa. 8 minut po godzinie 11, Naked przy mikrofonie, jak co środę, poranna rezydencja. Powiem wam tak, no Stilo nie słyszałem, myślę, że od czasów dzieciństwa. Jest to singiel z płyty Plastic Beach z 2010 roku z gościnnym udziałem jeszcze wtedy Mos Defa i Bobiego Womaka. I ten uśmiech, i energia, i skakanie do góry, kiedy Mos Def wszedł na scenę i zarymował swoją zwrotkę na żywo. Tak jak zrobili to De La Soul, tak jak zrobiła to Little Sims. Absolutnie bomba energetyczna. Powiem szczerze, że nigdy nie byłem na koncercie, na którym tyle bym przetańczył. Dla mnie topka festiwalu. No, Damon Albarn totalnie wie, jak się robi rzeczy, jak robić muzykę, jak na przykład kupić sobie dziecięcy

tą zabawkę i zrobić z niego jeden z największych hitów. Mowa tu oczywiście o Clint Eastwood, ale tak naprawdę muzyka Gorillaz zakorzeniona jest gdzieś pomiędzy właśnie tym indie podejściem znanym z Blur i jednoczesną przystępnością. Ale swoją drogą, czy właśnie nie tego po brytyjskim muzyku można się było spodziewać? No właśnie, ale takiego występu na żywo na pewno nie. Podobno na Gorillaz zawsze jest tyle energii. Mam nadzieję, że będę mógł się przekonać jeszcze raz o tym kiedyś w życiu, ponieważ... uśmiecham się teraz niezwykle szeroko. No i zostajemy z tym skaczącym małpim zespołem, bo czekają nas jeszcze Feel Good Incorporated i On Melancholy Hill.

ale piękny milenialsowy powrót do lat 90. A tak naprawdę do samego ich początku. Płyta Plastic Beach, 2010 rok, Gorillaz. Bardzo fajne rzeczy. Fajnie jest sobie czasem przypomnieć o zespołach, które pamięta się właśnie z adolescencji. I też przypomnieć sobie o jakichś takich przeżyciach, które nam wtedy towarzyszyły. Dla niektórych był to dobry czas, dla niektórych różny, bo generalnie młodość to jest różny czas, a dorosłość nie. Dorosłość też, moi drodzy, ale przynajmniej są w niej takie momenty, gdzie można zdecydować, że na 4 dni odklejam się absolutnie od wszystkiego, wyjeżdżam do, jak się okazało, nie do końca słonecznej Barcelony i biorę udział w Primavera Sound 2026 i delektuję się line-upem i cieszę jego różnorodnością, ponieważ myślę, że taki statement spokojnie mógłby zostać wypisany na sztandarach festiwalu. W Primaverze headlinerem jest różnorodność. W tegorocznym line-upie mieliśmy i niespodziankową Olivię Rodrigo i tak naprawdę rockowych wyjadaczy, dinozaurów, The Cure. Mieliśmy Gorillaz, którzy koncertują, szczerze mówiąc, dość często. Zresztą będą w tym roku w Polsce. Niedługo, więc na maksa polecam się wybrać. The Cure zresztą też. I mamy takie projekty jak

Pinterest, mamy DJ sety od Yosuke Kimatsu albo od Kiki, czyli naprawdę bardzo mocne uderzenie i bardzo, bardzo szybkie tempo, oscylujące w granicach nawet 150 uderzeń na minutę. Mamy sety od Peggy Gou, ale mamy także powrót na scenę DXX. Jednocześnie właśnie taki powrót do wczesnych lat 10., do Tumblr era, do jarania się tym, co wizualnie przetworzone i takie przefiltrowane, do jeżdżenia wózkiem sklepowym po parkingach przy zachodzie słońca. Kto tak nie robił, temu polecam bardzo, bardzo serdecznie, gdyż jest to niesamowicie uwalniające. I to wszystko przy pierwszych głośniczkach Bluetooth i na pewno leciało w nich Islands albo Crystallized, ponieważ szczerze mówiąc, wśród moich znajomych nie było kogoś, kto nie słuchałby DXX. Ich koncert? Super rzecz. Świetnie dowieziona. Bardzo fajnie korespondowało ze sobą to, co działo się na scenie muzycznie, z tym, co było wyświetlane na telebimach, bo jak się okazało, nie było tam tylko i wyłącznie relacji z koncertu, ale także zbliżenia na twarze, niesamowite kontrasty, to było po prostu jak dobry teledysk. Na przykład był taki moment, gdzie Oliver, który jest wokalistą zespołu, tańczył tak, jakby był na rejwie. I na to był nałożony taki efekt stroboskopowy. Niesamowicie pięknie to wyglądało. I do tego motywu jeszcze wrócimy, ponieważ czeka nas On Hold w remiksie Jamie'ego XX, o którym też opowiem, ale najpierw Crystallized i Islands DXX, powrót na scenę. Czy warto? Warto. Posłuchajmy.

wspaniałe, wspaniałe Islands od DXX. Powiem szczerze, że specjalnie, tak jak robię to bardzo często w porannych audycjach, kiedy mam jakiś pomysł na powrót do którejś z epoki słuchania muzyki, czy muzyki per se, to nie słucham playlisty, która wymarzyła mi się wcześniej, z uwagi na to, żeby na antenie złapać te żywe emocje z usłyszenia czegoś po raz pierwszy od, załóżmy, 10 czy 15 lat. I tak samo było w przypadku koncertu DXX. Trio tak naprawdę wydało 3 przełomowe płyty, bo mówimy to o XX z doskonałym intro. Później był album w 2012 i w 2017 ICU. Wszystkie trzy rzeczy coraz bardziej odchodzące i coraz śmielej eksplorujące rejony muzyki elektronicznej. Bardzo duże palce, nomen omen, maczą w tym Jamie XX. Dlaczego mówię o palcach? Dlatego, że bardzo często Jamie XX jest taką szarą eminencją. Stoi praktycznie za każdą kompozycją muzyczną, która jest przez trio wykonywana, a jednocześnie jest zawsze na scenie schowany gdzieś w tle, z tyłu. I główną rolę właśnie w wizualach koncertowych odgrywają jego palce, tak jak w przypadku Fred Again, wystykujące rytm, melodię na

Tutaj było to Akai MPC. Ale palca? Nie dam sobie uciąć za to. Natomiast brzmiało to i wyglądało to wszystko absolutnie genialnie.

kawę. Jamie XX potrafi też zremiksować numery własnego zespołu. I to zrobił z trackiem On Hold. I szczerze mówiąc, to był moment, kiedy mi absolutnie puściły emocjonalne hamulce, których nie warto mieć ze sobą, no ale czasem tak się zdarza, że coś w sobie wstrzymujemy, nawet nie chcę powiedzieć kisimy, no ale czasem tak bywa, że nie chcemy dać albo nie wiemy kiedy i jak dać czemuś upust. I kiedy usłyszałem intro do On Hold, wtedy wszystko mi puściło, zostawiłem swoją ekipę, poszedłem 5 metrów do przodu i przetańczyłem cały remix ze łzami w oczach, a później zaczęli grać oryginał i tutaj już z uśmiechem na twarzy wróciłem. Dlaczego mam takie tak duże emocjonalne przywiązanie do tego numeru? Bardzo proste. Kiedy zaczynałem karierę DJ-ską, właśnie ten remix wychodził i był to mój go-to closing track, czyli numer, którym bardzo często swoje house'owe sety zamykałem. I bardzo to przeżywałem, bo było to pierwsze. I chętnie przeżyję to jeszcze raz. On Hold, Jamie XX remix, a później oryginał. Wspominamy koncert DXX na Primavera Sound 2026.

41 minut po godzinie 11. I tak naprawdę to już powoli koniec moich primawerowych wspominek. Koncert DXX, świetna rzecz. Czyli było to trochę liczenie na właśnie taką późno-milenialską nostalgię? Tak. Czy udało się to doskonale? Jeszcze jak. Naprawdę serduszko pełne emocji, głowa pełna pomysłów, uszy pełne świetnie wykonanej na żywo muzyki. Chociaż, szczerze mówiąc, zawiodłem się koncertem Fake Minka, po którym mogłem się spodziewać, że jednak będzie to puszczanie tracku ze Spotify z rapowaniem co trzeciego słowa, no ale bez przesady. Naprawdę, Mink, bez przesady. Żałuję również braku obecności na Primavera La Ciutat w sali Apollo, gdyż grał tam Nick Leon, grała Six Sex i grali Bass Victim, których zresztą bardzo często, jeśli słuchacie Porannej Rezydencji albo Nagiego Relaksu, to doskonale wiecie, kto to jest. Natomiast nie żałuję niespodziankowej, bo nieplanowanej obecności na koncercie Pink Panthers na scenie Capra, wypełnionej po brzegi. Byliśmy dosłownie ostatnimi osobami, którym udało usiąść się na trybunach. I powiem tak, dawno nie widziałem nic tak smacznego, lekko kampowego, tanecznego, queerowego, dowiezionego, świetnie zaśpiewanego, 45 minut koncertu, 3 stylówki, 4 scenografie, nie wiem jak, ale Pink Panthers i jej team dowieźli to absolutnie doskonale. No i Girl Like Me musi to polecieć, a później Pain i później Illegal. Zapraszam. Pink Panthers w czwórce, wspomnienia z Primavera Sound.

0: Pink Pantress w czwórce. No i co, wspomnienia z Primavera Sound dobiegają końca, ale muszę zapytać tutaj moją...
1: Widziałam twoje relacje.
0: Właśnie.
1: Jedna za drugą.
0: Byłaś kiedyś na Primaverze?
1: No nigdy, nie. No, byłam w Barcelonie parę razy, ale nigdy na tym festiwalu i pewnie było świetnie i pewnie koncerty były wspaniałe, no i na tych relacjach widać było, że świetnie się bawisz, no, że po prostu energia płynąca ze sceny przekłada się na energię pod sceną, więc było dobrze.
0: Było doskonale. Myślę też, że my mogliśmy trochę energii dać właśnie artystom, którzy tam grali, bo
1: no, byliśmy... Prawda, że padało?
0: To nie padało, lało.
1: Ale przecież w Barcelonie tylko świeci słońce.
0: No właśnie, wyobraź sobie, że przez ostatnie 2 miesiące padało tam 3 razy i to był 3. Natomiast zerwała się niesamowita ulewa, burza z piorunami. Przemokliśmy do suchej nitki, Massive Attack nie zagrali, Doja Cat nie zagrała.
1: Jakby wam to przeszkadzało, naprawdę.
0: Nie przeszkadzało mi to ani trochę, naprawdę nie przeszkadzało mi to ani trochę. Co więcej, przenieśliśmy się do jednego z okolicznych barów, gdzie spędziliśmy 2 godziny w swoim własnym towarzystwie. Mogliśmy lekko odpocząć sobie od koncertów, zdekompresować to, co przeżyliśmy, a byliśmy, wiesz, na giz, czekaliśmy w zawrotnej kolejce na Massive Attack, którzy finalnie nie wystąpili, więc stwierdziliśmy, że troszkę nam jeszcze mało, przecież jesteśmy
1: wyjazdowo.
0: Wiadomo,
1: że na festiwalu nie samą muzyką człowiek żyje.
0: Dokładnie tak. Ale co zrobiliśmy? Przemoczeni do suchej nitki, nikt z ekipy nie pojechał się przebrać, tylko po 2 godzinach wróciliśmy na teren festiwalu na Yosuke Yukimatsu i tańczyliśmy do 6 rano i jestem pewna,
1: i to jest właśnie...
0: że bawiłabyś się razem z nami tak doskonale.
1: To prawda, chociaż Naked powiedział, że on już kończy tutaj opowiadanie o tym, jak było na Primavera festiwalu, ale pewnie tych historii jest całe mnóstwo, no zła wiadomość jest taka, że Naked właśnie kończy swój dyżur i ja zaczynam.
0: Tak, to
1: więc
0: prawda.
1: Pewnie jeszcze będziesz wracał do tego festiwalu, do tej muzyki,
0: Myślę, którą stamtąd
1: przywiozłeś i tych historii będzie tutaj zdecydowanie więcej, a tymczasem po godzinie 12:00 kultura na antenie czwórki i dzisiaj mam nadzieję, że wielu fanów książek Sławka Gortycha będzie zadowolonych, bo autor odwiedzi nas dzisiaj w studiu. Będziemy rozmawiać o jego najnowszej książce Święto Karkonoszy i to jest, no jak wiadomo, historia, która rozgrywa się w górach. Zresztą zastanawiam się, ile kilometrów musiał w ogóle przejść Sławek Gortych, żeby napisać te wszystkie książki, czy jak wpada na szlak, to ludzie go już tam rozpoznają,
0: tak,
1: i proszą.
0: Myślę, że jest jak u siebie i po prostu mówi dzień dobry.
1: No więc Sławek Gortych, to początek naszego spotkania, ale też sprawdzimy, co ciekawego będzie się działo na pikniku naukowym, co się ciekawego będzie działo w teatrze, ale także na Centralnym Placu Muzycznym, bo jak wiadomo, tam przez całe lato będzie trwał festiwal muzyczny, różnej

0: muzyki, taki otwarty dla mieszkańców Warszawy, dla tych, którzy nas tutaj będą w Warszawie też odwiedzać w czasie wakacji, więc to się wydarzy w tym, myślę, wspaniałym miejscu, które będzie jednoczyć ludzi. Będziemy o tym mówić dzisiaj w czwórce.
1: Tak, o tym dzisiaj w czwórce. Kasia Dydo w Stacji Kultura. Wspomnień z Primavery. Koniec. Naked Relaxing przy mikrofonie. 11:50. Dziękuję, że byliście ze mną. Dobrego dnia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
2: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
2: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
3: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
2: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
1: i Bartek Czarkowski.
2: U nas spotkasz jutro, już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
0: Po reklamie.

0: Mówiła nie faworyzować nikogo. W Warszawie około 21 stopni, więc idealnie na spacer, kawę na mieście albo udawanie, że wracamy do formy przed wakacjami. W Krakowie nieco cieplej, około 22 stopni. W Gdańsku przyjemnie, 18 stopni i morska bryza, która skutecznie przypomina, że kurtki jeszcze nie warto chować na dno szafy.
1: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
6: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Stacja Kultura. Zapraszam, Kasia Dydo.
1: 5 minut po godzinie 12 to Stacja Kultura. Witam się z wami z uśmiechem. Zapraszam na 2 godziny rozmów o kulturze w bardzo różnych postaciach oraz formach. Dzisiaj sporo niespodzianek nas czeka. No, na dobry początek czeka nas przyjemna górska wycieczka. Górskie klimaty tutaj nam ostro wiadą. A to z okazji Święta Karkonoszy. To jest najnowsza książka Sławka Gortycha. Autor za moment będzie w naszym studiu. Opowie o inspiracjach płynących z jednego z najbardziej fascynujących regionów Polski. Porozmawiamy o legendach, o historii, o karkonoskich tajemnicach i o tym, dlaczego góry od wieków rozbudzają wyobraźnię pisarzy, podróżników, ale też i poszukiwaczy przygód. No i też swoją drogą zapytamy, ile kilometrów musiał przejść Sławek Gortych, żeby napisać te wszystkie książki i czy jak jest na szlaku, to wszyscy proszą go o autograf i jest tam już rozpoznawalny. No to o tym będziemy rozmawiać za moment, ale dzisiaj przeniesiemy się także do Warszawy w 1989 roku, czyli taka przyjemna podróż w czasie nas dzisiaj czeka. W świecie rodzącego się kapitalizmu, wielkich marzeń, takich szybkich karier i jeszcze szybszych interesów, porozmawiamy o spektaklu Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna. No to będziemy sobie sprawdzać, czy Wokulski odnalazłby się na wolnym rynku, kim byłaby współczesna Łęcka, no i czy pod nowoczesnym miastem naprawdę ukrywają się duchy dawnych marzeń, czyli lalka, czyli to, co znamy ze szkoły, ale przeniesiono w zupełnie inne czasy i w zupełnie inne relacje i czasy i no po prostu w zupełnie inną rzeczywistość. Ale dzisiaj także oczywiście zaproszenie na piknik naukowy. Mam nadzieję, że to jest taka impreza, na którą chętnie wracacie. A jeśli jeszcze nie byliście nigdy na pikniku naukowym, to ja namawiam, żeby chociaż raz w życiu się wybrać i doświadczyć tego wszystkiego, co jest tam do doświadczenia, chociaż wszystkiego nie da się, bo po prostu jest tego zdecydowanie za dużo. W najbliższą sobotę piknik naukowy na Stadionie Narodowym w Warszawie, a my dzisiaj będziemy gościć duet siostry Plotą, bo one też będą tam na miejscu i będą prowadziły warsztaty wikliniarskie, a więc o wiklinie dzisiaj będziemy rozmawiać i o tym, czego będzie można się dowiedzieć i nauczyć na tych warsztatach. Taki mamy plan działania. Zostańcie z nami na fali. Zapraszam, Kasia Dydo.

0: Gość stacji.
1: A razem z nami zapowiadany już wcześniej Sławek Gortych, autor książki Święto Karkonoszy. Dzisiaj wobec tego taka przyjemna wycieczka w góry nas czeka, ale to jest też także wycieczka w przeszłość. Będziemy się zastanawiać trochę nad tym, jak historia wpływa na współczesność, czy dawne krzywdy mogą zostać zapomniane, no i też dlaczego Karkonosze wciąż skrywają tyle zagadek i dlaczego autorzy, poszukiwacze przygód cały czas gdzieś tam w tych Karkonoszach sobie funkcjonują, a może nawet się tam po nich włóczą. Tak jak Sławek Gortych. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Kiedy ostatni raz byłeś w górach na szlaku? Ile kilometrów wychodziłeś, żeby napisać tę najnowszą książkę, czyli Święto Karkonoszy?
2: Myślałem, że pytanie się zakończy, kiedy ostatni raz byłeś w czwórce. I zacząłem o tym myśleć tak intensywnie, ale przypomniałem sobie, to było dokładnie w czerwcu zeszłego roku, też po premierze poprzedniej książki.
1: Ja myślę, że ty jesteś częściej w górach niż w czwórce.
2: Tak, to

0: To zdecydowanie. Ostatni raz, to będzie brzmiało jak na spowiedzi, ostatni raz w górach byłem 2 tygodnie temu. Odprawiłem wędrówkę w ilości, myślę, tak 40 paru kilometrów. Szedłem sobie przez 3 dni. To jest taka moja nowa praktyka od jakichś 2-3 lat, a mianowicie praktyka samotnego chodzenia po górach. Kiedyś wydawało mi się to totalnie szalone i wydawało mi się, że nie byłbym w stanie wytrzymać sam z sobą tyle czasu i że czułbym się bardzo niebezpiecznie w tych górach.
1: No jednak... właśnie, ale powiedz mi, co daje ci ta samotność, to bycie sam ze sobą na sam, bycie ze swoimi myślami? No i też muszę cię zapytać o to, czy ty jak idziesz w góry, to zawsze idziesz po nową historię, albo z nadzieją, że ją znajdziesz, czy też no jednak chodzisz tam dla przyjemności?
0: Przede wszystkim chodzę tam dla przyjemności, chociaż to zabrzmi hedonistycznie, to tak, raczej nie zdarzyło mi się jeszcze iść w góry typowo z myślą, że idę jak do pracy, to znaczy idę szukać materiału na książkę, dlatego że te książki zazwyczaj rodzą się w mojej głowie gdzieś poza górami, bo wtedy, kiedy w tych górach mnie nie ma, kiedy się za nimi tęskni, to właśnie więcej o nich się myśli i wtedy człowiek często szuka w swojej pamięci różnych wspomnień, wydarzeń, które go w tych górach spotkały, krajobrazów, które gdzieś tam się zapisały na tym naszym twardym dysku w głowie i właśnie wtedy te pomysły się rodzą. I kiedy już rzeczywiście idę sobie w góry, to zazwyczaj idę po wyciszenie i idę, jeżeli idę sam, to właśnie to daje mi taką nieograniczoną możliwość obcowania z tym krajobrazem Karkonoszy. Krajobrazem i w takim rozumieniu samym w sobie per se, ale też takim krajobrazem kulturowym. Zazwyczaj jednak, kiedy idzie się większą grupą, czy w kilka osób, czy kilkanaście, to człowiek też jest skupiony na rozmowie, na tym, kto co opowiada, albo samemu się coś opowiada i czasami te góry tak nam płyną obok trochę nieświadomie. To jest super i to ma swoją wielką wartość i uwielbiam też chodzić w góry z przyjaciółmi, czy ze swoją rodziną, czy ze swoim chłopakiem. Natomiast jeżeli właśnie chcę się wyciszyć i poczuć te Karkonosze, to idę sam, bo wtedy przez ten cały dzień, kiedy człowiek wędruje z plecakiem, nie ma nic, co by go mogło rozproszyć i jedyne, co może przeżywać i z czym może się wtedy kontaktować, to są właśnie te góry.
1: Powiedz, czy w schroniskach mają już twoje zdjęcie? Jak przekraczasz próg tych schronisk, to wszyscy dawajcie, chowamy archiwa, bo Gordy zaraz będzie zadawał trudne pytania.
0: Nie zdarzyło mi się jeszcze coś takiego. Schroniska też tak z nimi jest, ponieważ one no, mają tę historię taką mocno podzieloną na 2 etapy. Ten etap sprzed II wojny światowej i ten współczesny, ten po II wojnie światowej, więc tam raczej nie ma archiwalnych materiałów na miejscu. Jeżeli szukałem jakichś historii czy źródeł na ten temat, to musiałem korzystać z Archiwum Państwowego we Wrocławiu albo jego jeleniogórskiego oddziału, czy też z Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Natomiast schroniska to są fantastyczne kopalnie tych historii, które się wydarzają, a które nigdzie nie zostały opisane. Mówię o takich międzyludzkich historiach, czasami jakichś mrocznych, trudnych wydarzeniach, właśnie zaginięć jakichś turystów, czy sytuacji, gdy, no nie wiem, okazuje się, że nocą w schronisku, raz taką historia była w Karkonosza, gdzie facet nocą zażył jakieś tam środki odurzające i biegał po schronisku z maczetą i przerażony turysta przybiegł do gospodyni, która była sama w schronisku i mówi, proszę pani, piętro wyżej biega facet z maczetą i mówi, że zaraz kogoś zabije. I to są takie historie, które nie są opisane w archiwach, ale wydarzają się czasami.
1: To są te historie, których my jako turyści nie chcemy znać. Których wolelibyśmy nigdy nie usłyszeć. To nie są historie, które zachęcają do
0: może
1: tego, żeby
0: tak być.
1: Samotnie przechadzać się po górach.
0: Ale myślę, że może właśnie dlatego ci gospodarze schronisk często chętnie mi je opowiadają, bo ja właśnie zawsze bardzo chcę tych historii słuchać i mogą się też poniekąd wygadać. Więc raczej nie zdarzyło mi się, żeby ktoś się miał moje zdjęcie i się wystraszył na moje wyjście. Natomiast ja też w niektórych tych schroniskach już znam po prostu te załogi, więc po prostu nie muszą mieć tego zdjęcia, bo po prostu się znamy. To jest tak, że często niektóre schroniska mają takich pracowników, którzy tam pracują po 5, 10, 15 lat i pamiętają mnie jeszcze, jak tam przychodziłem, nie wiem, niepełnoletni.
1: Teraz zabierasz nas no, do 1948 roku, ale także do 2008, no bo to jest tak, że te twoje książki często dzieją się w dwóch płaszczyznach czasowych, kiedyś i teraz. Dlaczego właśnie ten czas, dlaczego właśnie okres powojennych przesiedleń stał się takim ważnym elementem tej najnowszej opowieści Święto Karkonoszy.
0: Bo to jest temat niesamowicie bogaty i wręcz to jest taka bezdenna studnia inspiracji literackich, bo jest to wydarzenie bezprecedensowe i w skali historii Dolnego Śląska i w ogóle w skali historii

0: Europy. Nie ma innego takiego miejsca, gdzie doszłoby tak nagle, w tak krótkim czasie, do tak intensywnego przesiedlania ludności, gdzie kilka milionów zostaje wysiedlonych, zupełnie wyrugowanych, bez możliwości powrotu, z utratą całkowitą własności i tej ziemskiej, i tych dóbr ruchomych. I na ich miejsce przychodzi zupełnie inny naród. Co więcej, ten naród nie przychodzi też tam dlatego, że sam sobie tę ziemię wywalczył, że jej tak pragnął, że to było polskie marzenie, czy jakiś postulat, który sprawił, że, nie wiem, Polska wzięła udział w II wojnie światowej. To było zupełnie inaczej i myślę, że tej świadomości nie zawsze wszyscy mają, że Polacy tak naprawdę tam się pojawili. Ja mam czasami poczucie, że nie do końca wiedzą, dlaczego ta ziemia teraz weszła w skład Polski. To była decyzja, która została podjęta poza nami na konferencjach takich jak konferencja poczdamska, gdzie Polska tutaj zbyt dużego głosu decydującego nie miała.
1: A jednocześnie mam wrażenie, że to jest w ogóle taki trochę przemilczany temat, że w ogóle ciężko się szuka informacji, że one są takie bardzo jednostronne, że gdybyśmy się chcieli dowiedzieć czegoś więcej, co tam było wcześniej, jak ci ludzie tam funkcjonowali, w ogóle kto tam żył na przykład w danym mieszkaniu, no to po prostu już w ogóle ciężko jest jakoś to odkopać, znaleźć.
0: To się zmienia. To było rzeczywiście bardzo trudne na pewno do końca lat 90. Z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że to pokolenie pierwsze, które tu przyjechało, no nie za bardzo chciało o swoich doświadczeniach opowiadać, bo to są doświadczenia trudne, często związane z wojną. Ta przeprowadzka na Dolny Śląsk zawsze była pokłosiem wojny i często jakiejś osobistej tragedii. Przyjeżdżali tu ludzie z Polski Centralnej, którzy po prostu stracili swój dom gdzieś w Polsce Centralnej i liczyli, że tutaj znajdą nowy i go dostaną. Przyjeżdżali tu ludzie wysiedlani z Kresów Wschodnich, z terenów Lwowa, którzy nie przyjechali tu dlatego, że tak im się zamarzyło, tylko że zostali właśnie przymusowo wysiedleni, bo te tereny zostały Polsce odebrane. Wracali tu ludzie, którzy byli wcześniej zesłani na Sybir i po prostu kiedy wracali do Polski, jeśli jakimś cudem tę zsyłkę przeżyli, to często już ich domu dawno tutaj nie było, ich bliskich, więc jechali na ten Dolny Śląsk. Przyjeżdżali Łemkowie w ramach akcji Wisła, którzy też, no znowu, nie przyjeżdżali, tylko byli brutalnie tu przesiedlani i to był cud, jeżeli w ogóle przeżyli akcję Wisła. Więc w gruncie rzeczy ten Dolny Śląsk był taką, ja go sobie wyobrażam, jako taką bardzo smutną, starszą, biedną kobietę o dobrym sercu, która przyjmuje tak tych wszystkich wyrzutków, tych właśnie różnych przesiedleńców z różnymi trudnymi historiami, w których zawsze gdzieś w tle pojawia się wojna i jakaś rodzinna tragedia, więc to nie są historie, które się chętnie przekazywało i to nie był też powód do dumy, że dostałem jakiś obcy dom, dom, o którym nie mogę powiedzieć, że to jest dom, który zbudował mój dziadek, pradziadek, który ma jakąś historię rodzinną, który nosi jakieś nasze wspólne wspomnienia. To były obce domy, które powstały w innej kulturze, w innej świadomości, które mówiły obcym językiem, miały obcą historię, często też w jakiś sposób tragiczną, bo ci Niemcy, którzy wyjeżdżali, też często wyjeżdżali w okolicznościach dramatycznych i nikt, to znaczy często było tak, że ludzie tej historii po prostu nie chcieli poznawać, bo później była źródłem różnych takich dalszych tragedii. Jest jedna taka historia tu na koniec, którą chciałem powiedzieć, właśnie o domu, która jest też wspomniana w Święcie Karkonoszy, to jest prawdziwa historia z Wałbrzycha, gdzie pani opowiada o tym, że zasiedlili dom po Niemcach, w którym doszło wcześniej do rozszerzonego samobójstwa. Mężczyzna zabił swoje dwójkę albo trójkę dzieci w fotelu, zastrzelił je po kolei, a później się powiesił bo przyszła Armia Czerwona i wiedział, jak to się dla nich może skończyć. I ci Polacy zamieszkali w tym domu i znaleźli jeszcze te dzieci w tym fotelu. I oni tego fotela nie wyrzucili, wymienili obicie, które było w trzech miejscach dziurawe i zakrwawione, ale fotel stoi w tym domu do dzisiaj. I to są takie historie, którymi raczej nikt nie chce się chwalić, że mówi, a wiesz, siedzisz w takim fotelu, w którym ktoś kiedyś zastrzelił trójkę swoich dzieci.
1: Sławek Gortek dzisiaj jest razem z nami. Źródło historii, nie tylko przyjemnych, ale także tych, które po prostu są prawdziwe, w tym wypadku związanych z przesiedleniami, bo wokół tego krąży jego książka Święto Karkonoszy. Za chwilę na kartę tej książki powrócimy.

0: Gość stacji.
1: Sławek Gortych dzisiaj jest razem z nami. Rozmawiamy o książce Święto Karkonoszy. To jest jego najnowsza książka. Z naszej perspektywy już nie taka nowa, bo ona już jest miesiąc.
2: No właśnie, o tym rozmawialiśmy. A z mojej perspektywy, bo to powiedziałem jeszcze tu przed wejściem na antenę, że jest to książka bardzo nowa, dlatego że ja piszę dość wolno. Piszę mniej więcej jedną książkę w roku, czasem nawet troszkę wolniej, więc dla mnie książka, która ma miesiąc, to jest no po prostu noworodek.
1: Nowka sztuka.
2: Tak.
1: Zajrzyjmy na karty tej książki, poznajmy trochę bohaterów, ale także historię, którą tam przedstawiasz. Wiemy, że ona krąży wokół prawdziwej historii przesiedleń, które miały miejsce na Dolnym Śląsku, ale mamy tam postać Bronisława Kowalewskiego. To jest postać zainspirowana prawdziwymi historycznymi wydarzeniami?
2: To znaczy Bronisław Kowalewski jest postacią fikcyjną, natomiast żyje w, jakby za jego... Jego postać porusza się w realnych obszarach, historycznych miejscach, po Jeleniej Górze, po sąsiednich wsiach, po miasteczkach takich jak Cieplice czy Sobieszów, ale też po górach. I za jego sprawą staram się też opowiedzieć prawdziwe historie, które spotykały różnych mieszkańców Dolnego Śląska po II wojnie światowej. Wbrew pozorom zachowało się dość sporo wspomnień tych mieszkańców, tylko nie jest zawsze łatwo do nich dotrzeć, bo często to były wspomnienia wydawane w bardzo małym nakładzie, w małych wydawnictwach, też w dawnych latach, bo był taki okres, gdzie to po prostu niewiele osób w ogóle interesowało. I ja właśnie dotarłem do takiej fascynującej lektury Jelenia Góra 1945-1985 w 40-lecie tego powrotu do macierzy, jak to było dumnie napisane w tej książce. Zebrano wspomnienia pionierów, czyli tych mieszkańców, którzy tam przybywali jako pierwsi w 1945 roku. I to było dla mnie jedna z najbardziej chyba niesamowitych lektur o mojej ziemi, gdzie mogłem szerzej spojrzeć na ten taki, na tą taką lukę w historii Dolnego Śląska, te pierwsze powojenne lata, na to, jak one wyglądały i jak różni ludzie różnie odbierali te same wydarzenia. To jest w ogóle fascynujące, że mimo cenzury ta książka w tym 85 roku została wydana, bo tam się pojawiają różne, nawet skrajne opinie. Jest opinia jednego pana, który, no to jest jakby wiadomo, w Jeleniej Górze był zapalonym marksistą, nauczycielem, takim zaangażowanym partyjnie, który mówił, że po przybyciu do Jeleniej Góry czuł, że polskość bije tam z każdego kąta. A przybył tam w roku 1945. I w tej samej książce, dwa rozdziały dalej, znajduje się wspomnienie pana, który nie był właśnie zaangażowany politycznie i mówi, że Jelenia Góra była miastem, z którego na wskroś wyzierała niemiecka przeszłość, było mu tam trudno się odnaleźć, nie było polskich nazw ulic, nie było polskich pieniędzy jeszcze, wszystko funkcjonowało jeszcze na niemieckich markach, bo polskiej waluty po prostu nie było wydrukowanej i nie było wiadomo, jak to wszystko przeliczyć. Większość, nie wiem, tramwajów, komunikację miejską, autobusów może jeszcze nie, ale tramwaje w Jeleniej Górze były i to wszystko obsługiwali niemieccy motorniczy, więc on tam się czuł, jakby wyjechał do Niemiec, a nie jakby przyjechał do polskiego miasta. I ta cała gama różnorakiego sposobu myślenia i odbierania ziem odzyskanych, to jest chyba jej największy fenomen, że nie da się tego tak streścić do jednego punktu widzenia, że było tak,

0: albo tak, tylko bardzo dużo zależało od człowieka, jego indywidualnego odbioru tej sytuacji,
1: tego
0: miejsca.
1: No i tutaj też mamy w związku z tym postać Emmy, która jest Niemką, żyjącą na marginesie społeczeństwa. Co

0: dla mnie literacko i też tak etyczno-moralno-filozoficznie trudne, a mianowicie zestawić te dwa światopoglądy, te dwa sposoby patrzenia na Ziemię, na której jedni są już formalnie dawnymi mieszkańcami, chociaż jeszcze tam część z nich mieszka, a drudzy są już nowymi.
1: No wiesz, abstrahując od całego tragizmu tej historii, bo zawsze jednak ta niemiecka perspektywa była taka dla nas trochę obca, no to jak spojrzysz na to obiektywnie, fakt, że musisz opuścić swój dom w przeciągu kilku dni, mówiło się, że oni opuszczali przecież te domy, czasami jeszcze zupa była gorąca na piecu, no tak sobie pomyślisz o tym obiektywnie i włączysz taką ludzką po prostu empatię, no to ten ich tragizm też jest tam porażający.
0: Jest porażający i myślę, że on przez długi czas w ogóle nie wybrzmiewał w kulturze, bo było to źle widziane, bo jak mówić o jakimś tragicznym przeżyciu Niemca, kiedy
1: w kontekście tego,
0: się,
1: co się wydarzyło w Polsce, w kontekście wojny.
0: Tak, tak. I ja miałem z tym na początku problem. Jak o tym opowiedzieć, skoro ja mam poczucie takiego współczucia wobec tych ludzi, że spotkała ich straszna krzywda, a z drugiej strony zestawiam to z obrazkami z obozu Auschwitz, czy w ogóle z historią, nie wiem, chociażby Powstania Warszawskiego. Ale zrozumiałem w pewnym momencie, że trzeba na to po prostu patrzeć też na człowieka jako na jednostkę. Bardzo dużą wskazówką tutaj dla mnie były takie łódzkie wykłady z poetyki Anny Bator, która mówiła o swoich literackich kierunkach, które jej wyznaczają tę drogę i sposób narracji historii. Ona powiedziała, że to, co jest najważniejsze, to to, żeby mieć wyobraźnię, która pomaga nam współczuć i wyobrazić sobie tragedię innego człowieka czy bohatera naszej książki, a współczucie może zrodzić z kolei troskę o tego bohatera i bunt wobec nieszczęścia, którego spotkało. I to, co mi przyświeca przy Święcie Karkonoszy i przy innych moich książkach, to to, żeby właśnie umieć, mimo tego, że czasem jest to trudne, odnaleźć w sobie współczucie i dla tych, którzy zostali skrzywdzeni niezależnie od tego, jakiej byli narodowości.
1: A twoje książki, ta cała karkonoska seria, cieszą się ogromną popularnością. Wiem, że czytelnicy nawet w moim domu wyczekują kolejnych twoich książek, nie mogą się doczekać. Jak tylko one się pojawiają, to od razu śmigają do księgarni, żeby zakupić sobie najnowszą opowieść. Dlaczego czytelnicy tak w ogóle chętnie sięgają, myślisz, po te karkonoskie opowieści? Co oni w nich tak naprawdę odnajdują? No na pewno się dzielili z tobą tymi informacjami, być może nawet na szlaku.
0: To prawda, zdarza mi się czytelników na szlaku spotykać, na szlaku czy w schroniskach. To jest dla mnie dalej pewna wielka tajemnica czytelnictwa. Jak to się wydarzyło, że to osiągnęło taką skalę, że książka, pierwszy tom, który miał początkowy nakład 5000 egzemplarzy i to miało wystarczyć na kilka lat sprzedaży, a teraz ten nakład zbliża się do 300 000. To myślę, że tutaj złożyło się kilka czynników. Pierwszy jest taki, że właśnie dożyliśmy takich czasów Polski wolnej, niepodległej, która jest zintegrowana z Europą w Unii Europejskiej, która może już na tę historię spoglądać bez takiego wstydu, z większą właśnie tym współczuciem i troską popatrzeć na te wszystkie trudne jej elementy, gdzie nie ma takich wpływów jak do 89 roku, gdzie podręczniki do historii, które też mówiło o historii Dolnego Śląska, były dyktowane na Kremlu, więc to jest jeden z tych elementów, że dzisiaj możemy to odkrywać, bo jesteśmy wolni i możemy o tym mówić tak, jak to było, a nie tak, jak ktoś nam to podyktował. Drugi element, który myślę, że za to odpowiada, to jest to, że na Dolnym Śląsku, no ja już jestem trzecim pokoleniem, które się tam wychowało, a mówią tak socjologowie, że właśnie zazwyczaj trzecie pokolenie to jest to, któremu jest najłatwiej oswoić już nową ziemię i potraktować ją jak swoją, a więc też się o nią zatroszczyć i o niej opowiadać bez jakichś takich uprzedzeń, wstydu czy trudu i potrzeby przemilkiwania.
1: A trzeci powód?
0: A trzeci, ostatni powód, to myślę, że to są po prostu Karkonosze. To są cudowne góry, kochane przez Polaków. Szczególnie to widzę, no nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też właśnie w Wielkopolsce, w województwie łódzkim, zachodniopomorskim, lubuskim. To są te regiony, które bardzo często wybierają się w Karkonosze i te książki są, jakby nie patrzeć, jednymi z pierwszych takich fabularnych książek, nie mówię o opracowaniach naukowych, które też te historie mogą przed czytelnikiem odkryć.
1: A zapraszamy. Karkonosze te czekają w czasie wakacji na was, ale przede wszystkim też książki Sławka Gortycha, które przenoszą nas do świata tych gór. Święto Karkonoszy to ta najnowsza,
0: tak,
1: nówka sztuka. Cały czas na was czeka. Bardzo dziękuję ci za spotkanie w czwórce. Sławek Gortych był naszym gościem. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.

0: Stacja Kultura.
1: No, w Stacji Kultura teraz bardzo przyjemne zaproszenie na piknik naukowy, chociaż to jest taka impreza, na którą specjalnie nie trzeba zapraszać, bo i tak wszyscy na nią idą. Tradycyjnie już na Stadionie Narodowym będzie organizowana ta wielka impreza, ten wielki piknik po prostu fascynujących historii oraz odkryć. Mam nadzieję, że znajdziecie w tę najbliższą sobotę czas, żeby odwiedzić piknik naukowy. No, a podczas pikniku naukowego też ciekawe warsztaty, między innymi tradycyjnego rzemiosła naturalnych materiałów. Dzisiaj naszym gośćmi będą siostry Plotą, które szykują się na ten piknik naukowy, pasjonatki plecionkarstwa, które podczas warsztatów w czasie pikniku naukowego pokażą, jak z pozornie zwykłych wiklinowych gałązek powstają trwałe i też piękne przedmioty codziennego użytku oraz dekoracje. No i w związku z tym dzisiaj razem z nami Katarzyna Neyman-Pawlik, jedna z sióstr, które plotą.
2: Dzień dobry.
1: Czy to będzie twoja pierwsza wizyta na pikniku naukowym? Jak do tego doszło?
2: Na pikniku naukowym tak i nie wiem zupełnie, jak do tego doszło, bo przeglądając cały wachlarz atrakcji, które tam są, aż mi jest żal siebie z przeszłości, że nie byłam na tych wszystkich edycjach, ale jestem za to bardzo szczęśliwa i dumna, że w tym roku mogę być jako wystawca i na pewno też mam zamiar, jeżeli tylko to będzie możliwe, przejść i skorzystać po prostu tak prywatnie z tego doświadczenia.
1: Nigdy nie miałam okazji rozmawiać o wikliniarstwie. Jakoś gdzieś tak sięgam pamięcią, to kojarzy mi się to trochę z przeszłością, trochę z takim zanikającym rzemiosłem. Właściwie od kogo się tego uczyć w tej chwili? Właściwie skąd się wzięła wasza pasja do wikliny i takiego plecionkarstwa?
2: No, u nas plecionkarstwo rozpoczął nasz dziadek, który przez 30 lat prowadził sklep w Warszawie. I to jest taka, no, dosyć długa i dla mnie osobiście wzruszająca historia.

0: historię, ale postaram się ją bardzo skrócić. Nasz dziadek postanowił 5 lat temu zamknąć swój zakład, swój sklep i my postanowiliśmy mu tak najpierw rodzinnie w tym zamknięciu pomóc. Podeszliśmy do tego z takim zrozumieniem dla jego decyzji i też momentu życia, w którym się znajduje. No ale trochę nieoczekiwanie przez wzgląd na różne wydarzenia, które się wydarzyły, przez tak naprawdę ludzi, którzy nas odwiedzili tego ostatniego tygodnia w sklepie. Razem z siostrą podjęłyśmy bardzo spontaniczną decyzję, zmieniającą nasze życia o 180 stopni, tego, że chcemy zrobić wszystko, żeby to rzemiosło w naszej rodzinie zostało. I bardzo wielki wpływ na to miało to, co już powiedziałaś, czyli to, że zdałyśmy sobie sprawę z tego, jak to zaczyna być unikalne rzemiosło i jak ma się dosyć średnio obecnie w Polsce. I zdałyśmy sobie sprawę, że ta nasza historia zamykającego się zakładu dziadka jest właściwie taką historią, mikrohistorią tego, co się obecnie dzieje w Polsce, czyli tego, że tych zakładów jest coraz mniej, rzemieślników jest coraz mniej i że my po prostu nie mamy na to zgody w naszych sercach, żeby to się wydarzyło.
1: No, ale dziadek wcześniej w ogóle pokazywał wam, jak to się robi. Czy ty pobierałyście u niego jakieś nauki? No bo, że wpadłyście na pomysł kontynuacji, to w ogóle super. No ale jednak to rzemiosło jakoś trzeba opanować.
0: Wiesz co, my już po podjęciu tej decyzji, że się chcemy tym zająć, wiedziałyśmy, że się chcemy tym zająć tak na full i że chcemy, żeby to nasze miejsce było miejscem nie tylko, w którym można to rzemiosło zobaczyć, ale przede wszystkim go doświadczyć i zakochać się w nim, tak jak my się w nim zakochałyśmy. Dlatego podjęłyśmy taką decyzję, że chcemy to zrobić bardzo profesjonalnie i skończyłyśmy szkoły zawodowe. Obie jesteśmy z zawodu...
1: Szkoły zawodowe, w których uczą wikliniarstwa?
0: Wikliniarstwa nie, plecionkarstwa tak, bo plecionkarstwo i wikliniarstwo to są dwie różne dziedziny i wikliniarstwo to jest to wszystko, z czym się wiąże opieka nad materiałem, czyli jego sadzenie, dbanie o nie, sortowanie, okorowywanie, przechowywanie, sprzedaż materiału. A plecionkarstwo to jest to wszystko, co my potem z tym materiałem robimy. I rzeczywiście my z moją siostrą jesteśmy głównie nastawione na wiklinę, czyli na wierzbowe witki i z nimi pracujemy, ale plecionkarstwo tak naprawdę jest dużo szersze i obejmuje też różne inne materiały, jak słoma, rogożyna, azjatycki ratan, tak samo jest jakby w tym obszarze plecionkarskim, ale w Polsce mamy naprawdę wspaniałe materiały, z których przez lata korzystaliśmy i jakby żyliśmy w takiej symbiozie z naturą, robiąc z niej różne piękne rzeczy.
1: Dzisiaj w stacji Kultura taka namiastka tego, co się będzie działo na pikniku naukowym, bo siostry Plotą będą tam obecne. My dzisiaj tylko trochę wam opowiadamy o tych warsztatach, o tym, czego w ogóle będzie można się dowiedzieć, bo właśnie po to jest piknik naukowy, żeby mieć tę wiedzę na wyciągnięcie ręki, żeby móc jej także doświadczyć. Co się wydarzy na pikniku naukowym na waszym stanowisku siostry Plotą, ale w ogóle też jak pracuje się z wikliną, o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy w czwórce.

0: Kultura w czwórce. Kultura w czwórce.
1: Dzisiaj kulturalnie zapraszamy na piknik naukowy, bo na pikniku naukowym nie tylko fizyka, nie tylko chemia, nie tylko nauki ścisłe, ale także plecionkarstwo. Siostry plotą dzisiaj razem z nami, czyli Katarzyna Neyman-Pawlik. Oto one poprowadzą, ona dzisiaj i siostra, mam nadzieję, że też. Tak. Poprowadzicie warsztaty w czasie pikniku naukowego. Właściwie na co możemy się nastawiać, odwiedzając wasze stanowisko na pikniku naukowym?
2: Na doświadczanie, na dotykanie, na rozmowę i na, mam nadzieję, takie zainteresowanie i zakochanie się w plecionkarstwie. Mam taką nadzieję. Natomiast tak już z praktycznego punktu widzenia będzie to podzielone na takie dwie części. Jedną z nich będzie taki, powiedziałabym, wykład, tylko ja się trochę boję tego słowa, bo mam wrażenie, że on nam się bardzo często kojarzy tak szkolnie z ławkami i z jakimś skrępowaniem, a ja bardzo lubię opowiadać o tym materiale i lubię o nim różnego rodzaju ciekawostki i takie jego po prostu życie. Życie w sobie tego materiału, ale też po prostu tego, jak on nas otacza. I sam ten materiał mnie co i rusz zaskakuje i rozkochuje w sobie i lubię o nim właśnie, tak jak powiedziałam, mówić i tą część też bym chciała dalej przekazywać. I będzie to połączone z pokazem wyplatania, czyli będę ja i siostra, ja albo siostra, to już zobaczymy, jak rozdzielimy te role, wyplatać na żywo i osoby, które będą przychodziły, będą miały na to wpływ, co będzie się działo teraz dalej. Jaki kształt, jaka rączka, jaki uchwyt, jaka wiklina, jaki splot. Będziemy sobie o tym rozmawiać i wspólnie tworzyć moimi rękami taki koszyk.
1: A czego o wiklinie będzie można się dowiedzieć na waszym stanowisku? Jakie ciekawostki, bo tak powiedziałaś o tym ciekawostki, tak się zastanawiam.
2: No to trzeba będzie przyjść i posłuchać.
1: Jakie
2: tak łatwo. Nie, ja jestem zakochana w tym materiale i ja uważam, że wierzba jest rośliną niesamowicie magiczną i ona jest z jednej strony bardzo praktyczna, jest przez wieki występująca w Polsce, więc jest w naszym korzeniu, ale przez to, że też przez wieki jest w naszej historii, ma też wiele ludowych znaczeń i takich bardzo magicznych, od tego, że wyciąga kobiece problemy. I że praca...
1: Ale serio? Ale że jak?
2: No tutaj mam na to kilka swoich teorii i chętnie o nich porozmawiam.
1: A co, wystarczy sobie przytaszczyć trochę tego do domu, postawić trzeba się, i po problemach?
2: Trzeba się przytulać i z nim pracować. To tak z wierzeń magicznych, a z wierzeń praktycznych ma w sobie salicylany, które działają przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo i moi drodzy, pierwsza aspiryna to była właśnie nic innego jak sproszkowana kora wierzby. Więc tutaj mamy nawet taki już bardzo naukowo poświadczony dowód o magii tego materiału. Natomiast no oprócz tego ona ma wiele cech takich naprawdę niesamowitych. Jest elastyczna, ale jak jest mokra, to możemy jej nadać dowolny kształt, a jak wysycha, to zostaje w tym kształcie, który jej nadaliśmy, jak była mokra. Więc to daje naprawdę wielkie możliwości działania z nią. Dodatkowo ma w sobie takie cechy, że jest lekka, bardzo wytrzymała i trzecia właśnie tutaj taka jej niezwykła rzecz. Jak sobie wyobrazimy koszyk do balonu, takim, w którym się lata, to on jest właśnie zrobiony z kosza wiklinowego i pierwszy był zrobiony z kosza wiklinowego i każdy kolejny też. Dlatego właśnie przez te dwie cechy, o których powiedziałam i trzecią, czyli on pochłania, rozprasza falę uderzeniową. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy w koszyku aluminiowym na przykład od balona, to najprawdopodobniej byśmy stracili zęby albo nabili sobie niezłego guza i siniaka, a wiklina ma w sobie taką

0: niesamowitą cechę, jak właśnie rozpraszanie tego uderzenia.
1: Ja to myślę, że każdy w ogóle
0: i
1: będzie...
0: I jeszcze tutaj dokończę, co za tym idzie, była bardzo wykorzystywana podczas czasów kryzysu wojen i między innymi okopy były wyplecione też z wikliny właśnie przez te fale uderzenia i to, że ten okop stawał się powiedzmy bardziej solidny i bardziej wytrzymały. Więc jak widzicie, i to jest początek, jestem panią ciekawostką, to jest początek wielkiej gamy ciekawostek, a mogłabym o tym mówić i 3 godziny. Na pikniku też będę miała określony na to czas, to moja siostra przypilnuje, bo ona jest od tej strony bardziej praktycznej, czyli drugiej części naszej oferty, czyli warsztatów. Będzie to podzielone na panią ciekawostkę i panią praktyczną, czyli każdy będzie mógł wypleść coś swojego, z czym wróci do domu.
1: No idę jak w dym na te wasze warsztaty, skoro tyle ciekawostek o wiklinie i tylu rzeczy nie wiedziałam o tym materiale, a pewnie na pikniku naukowym będzie można się dowiedzieć zdecydowanie więcej, mało tego, będzie można spróbować swoich sił w wyplataniu, co też wydaje się bardzo ciekawym wyzwaniem, no bo czy każdy podoła temu? No przekonacie się na pikniku naukowym w najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym. Mnóstwo atrakcji, mnóstwo ciekawych warsztatów, między innymi siostry plotą, czyli pasjonatki plecionkarstwa i wikliniarstwa. I tu się okazuje, że są dwie różne rzeczy, ale o tym też będziecie mieli szansę porozmawiać na ich stanowisku. Katarzyna Neyman-Pawlik dzisiaj była razem z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie, no i zapraszam oczywiście na piknik naukowy.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
1: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywiadu.

0: poruszania się.
1: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy. Popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
0: Wpadajcie posłuchać. Będzie nam super miło.
2: Podcasty Radiowej Czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
0: Słuchasz Czwórki.

0: Na zegarach godzina 13.
1: Pogoda.
0: Jeżeli wybieracie się dzisiaj w trasę, to Poznań przywita Was temperaturą około 21 stopni, Lublin około 22 stopni, w Katowicach 23 stopni na plusie. Temperatury całkiem przyjazne, bez upałów i bez potrzeby szukania cienia co 5 minut. Idealna pogoda na piknik, rower albo po prostu na to, żeby powiedzieć, ale dzisiaj ładnie.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie.

0: goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
1: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam na mój set w 12 calach na godzinę.
0: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
2: Jeszcze nie było.
0: Słuchaj nas na Antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
9: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 6 minut po godzinie 13 to Stacja Kultura. Jeszcze przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o różnych ciekawych rzeczach ze świata kultury, między innymi o lalce Bolesława Prusa, no bo będziemy się trochę zastanawiać, to będzie takie bardzo przewrotne. Co by się stało, gdyby bohaterowie lalki Bolesława Prusa trafili do Polski roku 1989, do świata rodzącego się kapitalizmu, wielkich ambicji, błyskawicznych fortun, no i też również szybkich rozczarowań. O tym właśnie opowiada spektakl Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna, który możemy zobaczyć w Teatrze Rampa. No i jest to pełna humoru, ale też uwaga i magii i nieoczywistych rozwiązań, reinterpretacja jednej z najważniejszych polskich powieści. No w tej wersji, tutaj mogę wam już zdradzić, potomek Wokulskiego wraca do Warszawy, żeby zmierzyć się z rodzinną klątwą, no i żeby odnaleźć swoją Bellę. W tle pojawiają się pytania o wolny rynek, o marzenia o sukcesie, o romantyczne mity oraz o duchy przeszłości, które być może nadal mieszkają pod powierzchnią tego miasta, w którym rozgrywa się akcja. Porozmawiamy o tym, dlaczego twórcy przenieśli akcję właśnie do roku 1989, jak dzisiaj odczytują lalkę Bolesława Prusa oraz czy współczesny świat naprawdę różni się od tego, który opisał Bolesław Prus. No to o tym będziemy mówić za moment w czwórce w Stacji Kultura.

0: Gość stacji.
1: A dzisiaj razem z nami w czwórce Agata Łabno, aktorka, która wpadła do czwórki, do stacji Kultura, żeby opowiedzieć o spektaklu Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna. Ten spektakl będziecie mieli szansę już za moment zobaczyć w Teatrze Rampa 11, 12 oraz 13 czerwca wtedy.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Przedstawienie, tak się teraz zaczęłam zastanawiać, czy to dobrze, bo o tej Lalce teraz rozmawiamy, wiesz, koniec roku. Właściwie to jest chyba ostatni tydzień wystawiania ocen. W tej chwili mamy tutaj Lalka Bolesława Prusa, dawaj, lektura. W ogóle pamiętasz przerabianie tej lektury w swojej szkole?
2: Tak, pamiętam i dobrze to wspominam. Dobrze wspominam.
1: Nie, że jakiś koszmar.
2: Nie, nie, zdecydowanie nie. Myślę, że to jest tak uniwersalna powieść, że można ją odczytywać po kilku latach na nowo aktualnie.
1: No i wy postanowiliście odczytać ją w ogóle zupełnie.
2: Postanowiliśmy ją obrócić do góry nogami,
1: totalnie,
2: że tak powiem.
1: Totalnie. W ogóle skąd pomysł na to, żeby akcję Lalki przenieść do przełomowego 1989 roku?
2: Spektakl powstał we współpracy z DSH, z Domem Spotkań z Historią, i ze względu na to, że w tym roku przypada 37. rocznica 4 czerwca 89, nasza Lalka właśnie w te czasy została przeniesiona, ale nie tylko, bo w naszej Lalce wirujemy trochę po tym świecie, bo jesteśmy w 2026, jesteśmy w 89 i jesteśmy też w czasach, kiedy rozgrywała się Lalka oryginalnie, czyli 1878. No wirujemy po świecie, mówiłam, że to jest absurd.
1: Co właściwie łączy świat Wokulskiego z rzeczywistością tego przełomu transformacji ustrojowej? To był taki bardzo ciekawy czas rodzącego się kapitalizmu, takich wielkich ambicji, błyskawicznych fortun, ale też bardzo szybkich rozczarowań.
2: Myślę, że to bardzo się łączy z naszym współczesnym, szybkim światem, który jest przepełniony tym konsumpcjonizmem i tym, że w zasadzie gonimy za czymś, nie do końca wiemy za czym. I pojawia się takie pytanie, czy jest miejsce we współczesnym świecie na taki romantyzm i jeszcze na jakąś szansę dla miłości.
1: Dlatego nazwaliście ten spektakl kapitalistyczną komedią romantyczną?
2: Tak, jest to na pewno zdecydowanie komedia i duże jest w niej poczucia humoru, absurdu i jest też w niej dużo romansu. No, sama relacja bardzo miłosna Wokulskiego i Belli, którą gram. Ale nie tylko. Myślę, że te uczucia gorące, które kierują naszymi bohaterami, są takim przewodnikiem, który prowadzi widza przez ten świat Lalki.
1: Ile tak naprawdę Lalki w Lalce?
2: To jest trudne pytanie. Są postaci Lalki, ale są też i postaci w ogóle niezwiązane z tą lekturą. Jest Grzegorz Braun. Myślę, że to jest taki psztyczek, który reżyseruje naszą Lalkę 89. I jest to jego wizja, Grzegorza Brauna. Jest Geist, jest profesor Geist, jest Ochocki, jest Starski. Jest oczywiście Helena Stawska, z którą ja konkuruję. No i jest trochę tych postaci z Lalek, ale gdyby ktoś chciał de facto przyjść i zobaczyć taką, że tak powiem, prawilny obraz Lalki, to raczej tego nie zobaczył.
1: Nie, że nie przeczytam lektury i pójdę, zobaczę nasz spektakl.
2: Myślę, że to jak się zobaczy ten spektakl, to ma się chęć na to, żeby przeczytać tę książkę.
1: Ile w Belli jest Izabeli? Poza tym, że wiadomo, że tutaj jest gra słów trochę, ale tak naprawdę ile jest tej prawdziwej postaci z Bolesława Prusa?
2: Myślę, że ona taki

0: i wewnętrzny człon. Ja się starałam jednak budować na tej Izabeli, która jest w książce i tak też scenariusz jest napisany, że mam na to szansę, ale nasza Izabella Bella w naszym spektaklu jest też demoniczna. Na pewno ma coś z wampira.
1: A ile Wokulski ma z tego Wokulskiego sprzed wielu lat, którego nakreślił Prus?
0: To pytanie byłoby dobre do Piotrka, którego tutaj dzisiaj z nami nie ma. Piotrka Napierały, który wciela się w Wokulskiego. Nasz Wokulski na pewno, myślę, że w 50% jest jak Wokulski z książki, ale jest też pomieszaniem trochę takiego współczesnego, dzisiejszego młodego mężczyzny, który próbuje się odnaleźć w tym świecie.
1: No to skoro już tutaj mowa o Belli i o Wokulskim, no to muszę zapytać, ile tak naprawdę miłości i prawdy o miłości w tym spektaklu?
0: To nie wiem do końca, jak mam odpowiedzieć na to pytanie, bo to już jakby bardziej pytanie do widza, jak on to odbiera, ale między Izabelą naszą i Wokulskim tworzy się jakaś więź i chemia, którą widać na scenie, mam nadzieję. I jest tam trochę tej miłości, takiej niedoścignionej. Bardziej ja jestem w tym brutalna, jako Izabela, niestety, a Wokulski jest tym bardziej takim romantykiem, który próbuje znaleźć tę miłość i złapać tą nieuchwytną Izabelę, która po prostu pływa po tej krainie wiekuistej wiosny.
1: Dzisiaj rozmawiamy o spektaklu Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna. Ten spektakl macie szansę zobaczyć w Teatrze Rampa 11, 12 i 13 czerwca. Jak wyglądały przygotowania do tego spektaklu, jak wyglądały próby, co się na nich wydarzyło, no i też co ostatecznie zobaczymy na scenie, o tym jeszcze będziemy rozmawiać za moment w Czwórce.

0: Gość stacji.
1: Aktorka Agata Łabno dzisiaj jest razem z nami. Rozmawiamy o, no chciałabym powiedzieć, nowej wersji lalki, ale to właściwie jest jakaś taka wariacja na temat. Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna. Ten spektakl macie szansę zobaczyć w Teatrze Rampa 11, 12 i 13 czerwca, ale potem we wrześniu jeszcze pojawią się kolejne
2: we wrześniu i w listopadzie.
1: Spektakle. Powiedz, jak wyglądały przygotowania do tego spektaklu? Właściwie od jakiego momentu to się zaczęło? No i na jakim etapie teraz jesteście? Jutro przedstawienie, a dzisiaj pełen luzik?
2: Pełen luzik. Już myślę, że już ta premiera za nami, więc już to powietrze premierowe zeszło, ale warto wspomnieć, że ta...

0: Lalka nasza 89 jest we współpracy z Michałem Walczakiem i Maksem Ubieńskim, którzy są twórcami Pożaru w burdelu i to się charakteryzuje bardzo niekonwencjonalnym podejściem do pracy nad spektaklem. Zazwyczaj te prace nad spektaklem, nad premierą trwają średnio w teatrze około 2-3 miesięcy, a tutaj jest to skondensowana praca, która w zasadzie de facto u nas trwała tydzień. Mieliśmy tydzień prób na scenie i trwało to szybko, intensywnie i myślę, że to tworzy też jakby obraz tego spektaklu, że jest to pożar jednego w burdelu. I troszkę na początku ciężko jest się to w tym złapać i odnaleźć, bo trzeba od razu próbować, od razu działać. Szybko się trzeba na pewno nauczyć tekstu, który powstaje w międzyczasie, ale jest to bardzo ciekawy zabieg i nie ma czasu na zastanawianie się za bardzo na scenie, czy okej, czy moja postać tak powinna powiedzieć, czy nie tak. Jest po prostu działanie.
1: Był jakiś element takiej spontaniczności w tym wszystkim? Czy reżyserzy, twórcy tego spektaklu dali wam trochę wolnej?
0: Ależ oczywiście. Myślę, że Pożar w burdelu to w ogóle można tutaj dać znak równości, jeśli chodzi o wolność i taką przestrzeń dla aktorów, żeby trochę poszaleli na tej scenie i porobili sobie jakieś swoje eksperymenty. Oczywiście jest to wszystko w ramach scenariusza i w ramach tego, co tam reżyser od nas oczekuje, ale praca jest intensywna, jest też dużo muzyki, bo to też jest spektakl muzyczny, więc każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie w tym spektaklu.
1: A jaką rolę odgrywa magia? Bo tutaj też czytamy w opisie, że...
0: Oj tak, jest tej magii.
1: Trochę magii. Ta się nie kojarzy za bardzo z Bolesławem Prusem.
0: Tak, mamy postać profesora Geista, który tam eksperymentuje i w tej roli jest Wojtek Rotowski, który jest znany z tego, że potrafi różne magiczne sztuczki tworzyć na scenie. No i nie chcę tutaj za dużo spoilerować, ale są u nas takie sztuczki, że niektórzy aktorzy latają. Naprawdę.
1: Okej, wierzę na słowo, że te eksperymenty są tam przeprowadzane w czasie spektaklu. Chciałam cię zapytać jeszcze o nostalgię do lat 80., do lat 90. Nie wiem, czy ty w ogóle pamiętasz cokolwiek z tego przełomu, czy ty...
0: Ja jestem rocznik 98.
1: Z dywanu. Nie, nawet nie było cię na świecie.
0: Ja jestem rocznik 98, więc jakby troszeczkę już później się narodziłam, ale te czasy pamiętam bardziej ze wspomnień moich rodziców, którzy jakby się w tych czasach też żyli, ale myślę, że to, co mi pomaga w tym odnalezieniu się w tych czasach i zachłyśnięcia się tym klimatem, to są świetne kostiumy Kamili Bukańskiej, która zrobiła genialną robotę, uważam. Stworzyła i scenografię, i kostiumy, które świetnie oddają ten klimat i pozwalają widzowi na zaczerpnięcie trochę tych lat 90. szalonych, mocnych kolorów, marynarek z szerokimi ramionami. No ja w ogóle się odnajduję w tych czasach, jeśli chodzi o modę. Sama też często się tak ubieram.
1: No właśnie, bo mamy teraz tę nostalgię za latami 90. Ona jest obecna, także w twoim pokoleniu gdzieś czujesz, że z jakiegoś powodu tęsknimy do tamtych czasów, a jeśli tak, to właściwie jakie są te powody?
0: Wydaje mi się, że ja mogę wypowiedzieć się tylko i wyłącznie w mojej osobie. Ja tęsknię trochę za tymi czasami analogowymi, kiedy te telefony nie były tak blisko, nie były aż tak obecne i może bardziej się doceniało i patrzyło, było, żyło tu i teraz. Doceniało te chwile, a teraz wszystko się zapisuje w tych telefonach, w relacjach i trochę żyje się nie do końca tu i teraz, tylko w tym świecie social mediów, które oczywiście jakby na przykład mi jako aktorce bardzo pomagają też i to trzeba też rozwijać, ale czasem tęsknię za tym, żeby tego nie było.
1: Mimo tego, że cofamy się do czasów lalki, no bo jednak ta lalka jest jakoś tam, ten duch lalki jest obecny w tym przedstawieniu, mimo tego, że cofamy się do końcówki lat 80., do lat 90., to czy czegoś o sobie dowiemy się z tego spektaklu, czegoś powie nam jakąś prawdę tu i teraz?
0: Myślę, że tak. Myślę, że ten spektakl, pomimo tego, że jest pełen absurdu, humoru i jakichś dziwnych, różnych sytuacji, nie zostawia żadnej tezy i daje szansę widzowi na zastanowienie się nad tym, gdzie właściwie on dąży, za czym goni i czy ma w swoim życiu miejsce na miłość.
1: Jesteś po premierze tego spektaklu. Czy już jakaś zwrotka ze strony publiczności po premierze? Jakie były głosy i czym też ta publiczność była jakoś najbardziej

0: zaskoczona.
1: Popremierowo dostaliśmy dość dobre opinie, ludzie są zadowoleni. Myślę, że dlatego też, że ten pożar w burdelu charakteryzuje się tym, że bardzo często te spektakle są tak zawiłe w formie i we wszystkim, że czasem można się pogubić, a tutaj uważam, że jest ta forma zamknięta i wychodzi ktoś z tego spektaklu wiedząc, o co chodziło. W sensie, że ta lalka nas trochę ratuje, ta fabuła tej lalki. Oczywiście u nas ją trochę przewracamy, ale widz wyjdzie z takim poczuciem, że coś w nim zostanie. Przynajmniej mam taką nadzieję.
0: Z jaką refleksją chciałabyś, żeby widzowie opuścili ten spektakl? Z jakimi przemyśleniami na temat, no właśnie, współczesności albo może na temat lalki Bolesława Prusa?
1: Może chciałabym, żeby się zastanowili, czy ta lalka z XIX wieku nie jest aktualna właśnie dzisiaj, w 2026 roku, że w sumie te klasy społeczne i to, jak to wszystko teraz wygląda, to właśnie, że gonimy za tym jakimś sukcesem, żyjemy w tak szybkim świecie, a nie mamy chwili na zatrzymanie i zastanowienie się, czego tak właściwie chcemy i pragniemy i co jest w życiu dla nas ważne. Myślę, że ten spektakl da taką nutkę nostalgii każdemu widzowi.
0: Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna, to w Teatrze Rampa, 11, 12 i 13 czerwca najbliższe spektakle, kolejne we wrześniu, więc jeżeli nie zamówicie się na to, no to zawsze we wrześniu będzie czas na to, żeby to dobrze zaplanować. Dzisiaj razem z nami Agata Łabno, aktorka, która wciela się w Bellę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i serdecznie zapraszam wszystkich na zobaczenie wspaniałego zespołu w Teatrze Rampa.
0: My zapraszamy do tego teatru i zapraszamy na to przedstawienie. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Kultura w czwórce.
1: 29 minut pozostało do godziny 14, a w stacji Kultura myślę, że przyjemna rozmowa o historii, o kulturze i magii teatru, który od

0: rękę, tę książkę w swoich rękach.
1: A było co trzymać, tylko dodam, no, bo książka
0: rozumiem,
1: naprawdę...
0: to niezła cegła.
1: Tak, księga ogromna, w końcu 100 lat historii, no na tych kartach musiało się to zapisać i na tym papierze i na tych kartkach, więc rzeczywiście było co trzymać. Radiowy Teatr Wyobraźni, bo tak pięknie się on nazywa, jako rówieśnik Polskiego Radia obchodził pod koniec 2025 roku swoje stulecie istnienia. Teraz możemy przeczytać o tym w tej całej, o tej całej stuletniej historii w książce pod tytułem 100 lat Teatru Polskiego Radia, twarze Teatru Wyobraźni autorstwa Tomasza Lerskiego i Janusza Kukuły, wieloletniego dyrektora teatru. I jak mówi jeden z autorów, publikacja miała być nie tylko takim spisem dat, faktów i ważnych momentów, ale przede wszystkim oddaniem hołdu tej cenionej i ważnej instytucji.
2: Książka to jest przede wszystkim manifestacja nadziei ludzi, aktorów, to głównie związanych z Teatrem Polskiego Radia. Nadzieja polegająca na tym, że no po prostu wierzymy, że ten teatr będzie dalej istniał, prawda? Każda wypowiedź, ponieważ to jest podtytuł tej książki, to są twarze Teatru Wyobraźni, a zatem są to wypowiedzi ludzi, którzy to miejsce tworzą, więc każda z tych wypowiedzi kończy się jakimś przesłaniem, wyrażającym przede wszystkim nie tylko nadzieję, ale nawet pewność, że to miejsce musi istnieć i muszą się znaleźć oczywiście i pieniądze, i odpowiednie kadry, które to miejsce będą utrzymywać dalej, ponieważ jest to najpiękniejsza i najwspanialsza instytucja, czy też redakcja, precyzując, Polskiego Radia. To jest najpiękniejsze, co w Polskim Radiu się tworzy. Najważniejsze to właśnie jest teatr radiowy, Teatr Wyobraźni.
1: Ja bym się tutaj pokusiła o takie zdanie, że w sumie radio to jest taki jeden wielki teatr wyobraźni, no bo nas nie widać, się tylko słychać, i na tym polega cała magia radia. I rzeczywiście Teatr Polskiego Radia ma w sobie tę siłę wyobraźni, że po prostu na nią oddziałuje. Jest to instytucja, która trwa już tyle lat i stworzyła się pewna znana jakość tych słuchowisk, które były gdzieś tam, towarzyszyły nam nawet w domach i właśnie weszły w naszą codzienność. O tym opowiedział mi także współautor książki.
2: Tak, też ja w to wierzę, że po prostu no, Teatr Polskiego Radia wytworzył pewne nawyki, wytworzył pewne potrzeby. Jest to jednak 100 lat i na słuchawisk słuchali nasi rodzice i dziadkowie i tak dalej, i tak dalej. To być może nie poszło zupełnie w eter, bez śladu i po prostu przeminęło, ale jednak wytworzyło coś. To stwarza coś trwałego w nas po prostu, jakąś potrzebę, bez czegoś po prostu nie możemy żyć. Brakuje nam czegoś. To są nasze prywatne też rytuały, takie domowe, czyli właśnie do tego też należy no, włączenie radio o odpowiedniej godzinie i posłuchanie spektaklu radiowego. Myślę, że to są potrzeby jakby no niezbywalne i nie do unicestwienia przez jakieś koniunktury takie czy inne. To w nas po prostu jest. I będziemy chyba walczyli, jeśli trzeba będzie, o to, aby to miejsce istniało. Rola Teatru Wyobraźni no jest oczywiście ogromna właśnie w rozwijaniu wyobraźni, czyli tego, czym ten teatr służy, ale rzeczywiście to jest misja, która, jak mi się wydaje, no jest spełniana w niemalże 100%. Nie myślę, że ktoś jest niezadowolony, czy ktoś może być niezadowolony ze słuchania i ze swojej oceny, prawda, odbioru słuchowisk Polskiego Radia. Te słuchowiska zawsze stoją na jakiejś artystycznej wyżynie. No i jest to coś, czym na pewno możemy się pochwalić. Jakaś taka wspaniała oaza kultury, pięknego słowa, poprawności językowej w oceanie kultury różnej, bo kultura to jest pojęcie bardzo szerokie dzisiaj.
1: Ale książka to oczywiście nie jest jedynie zbiór faktów czy zbiory słuchowisk, tylko przede wszystkim wspomnienia osób, którzy je tworzyli. Z okazji jubileuszu stulecia Teatru Polskiego Radia książka oddaje głos jego obecnym i najbardziej cenionym twórcom, którzy zapisali się w pamięci pokoleń słuchaczy. Album zabiera naprawdę obszerne wypowiedzi pisarzy, kompozytorów, satyryków, poetów, reżyserów na temat historii Teatru Polskiego Radia, ale także ich pracy twórczej dla tej instytucji, która dla niejednej osoby no, była także domem.
2: Książka no, to są wypowiedzi aktualnie żyjących i aktualnie współpracujących z Teatrem Polskiego Radia twórców, wykonawców, czyli oczywiście przede wszystkim aktorów i aktorek, bo to są najważniejsze osoby dla teatru radiowego, to jest zrozumiałe, ale także ludzie, których może wiadomo, że nie widać, ale także może ich o nich nawet nie słychać za bardzo, czyli autorzy, reżyserzy, adaptatorzy, tak zwani oprawcy muzyczni i tak dalej, i tak dalej. Ludzie w ogóle z realizacji, czyli ludzie zajmujący się techniką radiową. To powiedzenie o wszystkich ludziach, którzy je tworzą, którzy w nich biorą udział, no jest po prostu misją, a wykonalną. Stwierdziliśmy, że trzeba po prostu zaprosić do wypowiedzi te osoby, które aktualnie tworzą teatr radiowy, bo wszystkich niestety na przestrzeni wieku całego no nie zdołamy zgromadzić, więc byłoby to po prostu niemożliwe do przeprowadzenia. Natomiast ci, którzy są dzisiaj, kiedy mamy to stulecie, czyli w roku 2024 i 2025, bo wtedy trwała praca nad książką, no to są jakąś wykładnią tego, jaki ten teatr jest dzisiaj. Dzisiaj w stulecie to jest nasz teatr, który powstaje właśnie na naszych uszach i oczach.

0: Tak, teatr, który nam służy, który jest częścią nas, dlatego myślę, że takie spojrzenie na stulecie, no jest jedyne z możliwych, aby rzeczywiście było no nie tylko uczczeniem stulecia, ale także pokazaniem naszego wkładu ludzi tu i teraz żyjących no w tę tradycję teatru wyobraźni.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć, że książka rzeczywiście zawiera mnóstwo anegdot i historii osób, którzy tak naprawdę można powiedzieć, że żyli w tym Teatrze Polskiego Radia. My ciągle mówimy o tym teatr wyobraźni. No ale jak sobie zobaczymy w spisie treści w książce, to każda osoba oczywiście opowiada, czym ten Teatr Polskiego Radia dla nim jest i był. I pojawiają się tutaj takie określenia, jak na przykład miłość od pierwszego usłyszenia, religia absolutna, potrzeba wolności, czy teatr jeszcze dziwniejszy. Więc takie anegdoty i czym w ogóle ten Teatr Polskiego Radia był i jest dla aktorów, o tym można przeczytać w książce. I ja zapytałam jeszcze o wspomnienie Krzysztofa Gosztyłę, aktora teatralnego i filmowego. No jeden z takich najbardziej rozpoznawanych głosów w Teatrze Polskiego Radia, a także na polskiej scenie dubbingowej. Czym dla niego jest był Teatr Polskiego Radia?
2: Teatr Polskiego Radia, który znałem, to przede wszystkim było miejsce spotkań. Miejsce spotkań, jak słusznie powiedziała tego wieczoru Ewa Domańska, z wielką literaturą. I to niezwykle pociągało, bo można było się z nią spotykać licznie, rozlicznie i w towarzystwie kolegów, z którymi w żaden inny sposób by się człowiek nie spotkał. Ale też miejsce spotkań z wybitnymi twórcami. Ale to byli wielcy kompozytorzy, wielcy pisarze, tekściarze i tak dalej, i tak dalej. To było miejsce spotkań i takich działań można było przeżyć w roku, załóżmy, że 50, prawda? Teraz jeżeli połowa z nich była związana z wybitną literaturą, to musiałaby pani, nie wiem, 100 lat żyć, żeby w teatrze z deskami, takim stacjonarnym, spotkać się z materią tylu wybitnych twórców. No to było niezwykłe, zupełnie niezwykłe.
1: Więcej podobnych wspomnień znajduje się w jubileuszowej książce pod tytułem 100 lat Teatru Polskiego Radia 1925-2025 Twarze Teatru Wyobraźni.

0: Stacja Kultura.
1: A w Stacji Kultura bardzo przyjemne zaproszenie na jeszcze jeden festiwal, który będzie się odbywał praktycznie przez całe wakacje. Centralny Plac Muzyki to będzie taki plenerowy festiwal, w ogóle takie nowe miejsce w Warszawie, nowe miejsce w naszym mieście, które mam wrażenie w ogóle zmienia tę całą miejską tkankę, zmienia tę przestrzeń, wielką scenę pełną dźwięków, emocji, ale też przede wszystkim spotkań i mam nadzieję właśnie, że tym ludzkim, prawdziwym spotkaniom w realu one będą służyły.
2: Pięknie to powiedziałaś i ja rzeczywiście podpisałam się pod tym wszystkim, co mówisz. No to jest coś, na co ja się bardzo ekscytuję, bo uwielbiam, kiedy te piękne, otwarte, pełne ludzi przestrzenie łączą się ze sztuką i piękną muzyką, a tak się stanie już niedługo w samym sercu Warszawy pod Pałacem Kultury i Nauki na Placu Defilad, a to wszystko za sprawą pierwszej edycji festiwalu Centralny Plac Muzyki, nowy plenerowy festiwal muzyczny, który odbędzie się od 19 czerwca do 7 lipca. Wszystko oczywiście na Placu Centralnym. Będzie to po prostu spotkanie z muzyką, bo zazwyczaj jest tak, że do filharmonii, do opery, do teatru trzeba się wybrać samemu. No a tym razem to muzyka, teatr i opera przyjdą do nas. Oto właśnie wyjście z sali koncertowych do tak otwartej, ale też niepewnej przestrzeni zapytałam na miejscu Kajtka Porchyrę, dyrektora orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, bo ten nasz polsko-radiowy akcent w postaci właśnie występu orkiestry też się pojawi na Placu Defilad.
3: To jest wspaniale wyjść z muzyką do serca Warszawy. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś taki powrót, dlatego że my kochamy naszą salę, kochamy Studio S1, ale stoimy sobie tutaj pod Pałacem Kultury, patrzymy na domy centrum, na MSN, na hotele, na to wszystko, na to nasze miasto. My jesteśmy jego częścią i to jest wspaniałe, że możemy my, wszystkie 11 instytucji muzycznych warszawskich, możemy zawładnąć Placem Centralnym. To jest dla mnie powód do jakiejś takiej bardzo dużej satysfakcji, radości, ekscytacji. Coś oczywiście chciałbym zrobić głupiego, korzystając z tej możliwości, jeszcze nie wiem co. Ale no to jest takie miejsce, które wszyscy znamy, które nie wiem, czy wszyscy uwielbiamy to miejsce. Jest tak, że tutaj jest właściwie, kojarzy nam się to z gwarem. Najczęściej gdzieś się spieszy człowiek, z A do B biegnie, czy do teatru, czy na jakieś straszne zakupy. A nagle tutaj będzie Beethoven i będzie Lang Lang i my będziemy. I będzie, mam nadzieję, 3000 ludzi na kocach, ze sobą. I tak jak siedzieliśmy tutaj podczas tej konferencji, to można powiedzieć wszystkie słowa tego świata, a nagle, kiedy zaczęła brzmieć muzyka, to nagle ta przestrzeń się bardzo zmieniła. Nagle zaczęliśmy patrzeć, jak tutaj wygląda ten nasz Pałac Kultury. Zaczęliśmy patrzeć na artystów. Nagle ten czas zaczął płynąć inaczej. I myślę, że tak będzie tutaj podczas tego festiwalu. No przynajmniej ja po to tu przyjdę.
2: No pięknie to Kajtek opisał. Rzeczywiście bardzo. Tu sklepy, tu bar, tam gwara, tutaj
1: tu
2: Beethoven.
1: Tu kocyk, leżaki. No i przyjemne czasu spędzanie przy dobrej muzyce.
2: I dokładnie tak będzie na Centralnym Placu Muzyki, który ma być teraz taką kulturalną i muzyczną wizytówką Warszawy. Na czym polega wyjątkowość tej inicjatywy, tego konkretnego festiwalu? O to zapytałam Romana Osadnika, dyrektora Teatru Studio i pomysłodawcę tego festiwalu.
4: Po pierwsze, powstaje, można powiedzieć, oddolnie. Jest to współpraca 11 instytucji warszawskich, muzycznych, najlepszych, które postanowiły wspólnie spotkać się na jednej scenie plenerowej, wyjść ze swoich siedzib, ze swoich sal koncertowych i teatralnych i tutaj w plenerze, w samym sercu Warszawy, u stóp Pałacu Kultury, na Placu Centralnym zaprezentować

0: zaproponować to, co mają najlepsze. To będzie spotkanie zarówno artystów, jak i spotkanie widzów. I to różnych pokoleń, gdyż repertuar tego festiwalu został tak ułożony, żeby każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.
1: No i tak rzeczywiście będzie. Opera, koncerty symfoniczne, musicale, spektakle muzyczne, a razem z tym wszystkim oczywiście artyści światowego formatu. Wybitni soliści, dyrygenci związani z największymi scenami i filharmoniami świata, a także znakomici instrumentaliści. O tym jeszcze parę słów od dyrektora.
0: Dla miłośników musicali będą występy Teatru Syrena oraz Teatru Roma. Z kolei dla miłośników klasyki zaprezentuje się Filharmonia Narodowa oraz Symfonia Juventus oraz Orkiestra Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dla miłośników opery z kolei fantastyczna Toska z udziałem Soni Jonczewej, Jonathana Tetelmana, Georga Ganidze pod dyrekcją Bassema Akiki z Orkiestrą Symfonia Varsovia, ale także wystąpi Gwiazda nad Gwiazdami, czyli Lang Lang, który wykona koncert fortepianowy Beethovena. Również Teatr Studio, mimo że nie jest teatrem muzycznym, ale ma w swoim repertuarze spektakl muzyczny z udziałem Marii Peszek, Jana Peszka oraz znakomitego, wspaniałego zespołu aktorskiego. Będzie to właśnie Serce ze Szkła, musical Zen. Także zapraszam serdecznie na Plac Centralny.
1: A na Placu Centralnym usłyszymy między innymi program takich instytucji jak Warszawska Opera Kameralna, Teatr Muzyczny Roma, Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury, Polska Opera Królewska, Teatr Syrena, a nawet Filharmonia Narodowa. I właśnie o taką piękną, ale niecodzienną przestrzeń i wychodzenie z muzyką klasyczną do niej opowiedziała mi o tym wszystkim Zofia Zembrzuska, dyrektorka Filharmonii Narodowej.
2: Myślę, że pomimo tego, że my jako Filharmonia jesteśmy chyba najbliżej położoną instytucją, mamy naprawdę dwa kroki, to myślę, że to jest wielka szansa, bo wciąż bardzo wiele osób nie wie, gdzie jest Filharmonia Narodowa. Często dla nich muzyka klasyczna nie jest pierwszym wyborem i myślę, że taka szansa na pokazanie, zwłaszcza w tym repertuarze Chopin i Dworzak, czyli koncert fortepianowy Chopina i dziewiąta symfonia Dworzaka, to jest naprawdę bardzo przystępny, bardzo znany, melodyczny repertuar, który pozwala się zanurzyć i w tę muzykę i pokazać, że to nie jest jakaś muzyka, która jest niedostępna, w której nie można się zakochać, w której trzeba wiedzieć bardzo dużo, żeby w ogóle zacząć. Więc ja widzę to jako okazję właśnie do takiego zauroczenia się muzyką klasyczną i do spędzenia też czasu z innymi, z bliskimi, bo tu będzie bardzo dużo miejsca, bardzo dużo przestrzeni. I rzeczywiście też wspomnę to, co już mówiłam tutaj przy okazji konferencji, że zachęcam, bo Krzysztof Urbański ma w sobie niesamowitą taką energię, która rzeczywiście pokazuje, wręcz tłumaczy w jakimś sensie tę muzykę. Jak można się w niej zakochać, jakie emocje można poczuć.
1: No bo zakochać się w muzyce można nie tylko w Filharmonii, ale właśnie wtedy, kiedy nie spodziewamy się jej i nagle na Placu Centralnym słyszymy te dźwięki. Ten festiwal to będzie po prostu wyjście z muzyką tak zwanego niedzielnego słuchacza, ale także do wszystkich osób, które potem mogą właśnie wrócić do Filharmonii, bo zachwyciły się tym zupełnie przypadkiem. O tym opowiedział mi jeszcze na koniec Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio, no i pomysłodawca festiwalu.
0: Uważam, że żeby zachęcić potencjalnych widzów do stałego uczestnictwa w kulturze, trzeba im pokazać to, co mamy najlepszego. Stąd wybór tych najlepszych rzeczy, które posiadają instytucje w swoim menu, w swoim repertuarze, bo tylko muzyka na najwyższym poziomie, czy w ogóle sztuka, teatr na najwyższym poziomie jest w stanie rozpalić, rozgrzać serca potencjalnych widzów. Mam nadzieję, że ci widzowie, którzy przyjdą tutaj może i z przypadku na plac i posłuchają, zobaczą, co mamy do pokazania, potem w normalnym już sezonie jesiennym powrócą do tych instytucji, do ich sieci.
1: A więc plan jest taki, 19 czerwca widzimy się w Warszawie, w stolicy, pod Pałacem Kultury i Nauki. Festiwal Centralny Placy Muzyki rusza i potrwa do 7 lipca. Będzie wszystko co najlepsze.
3: Plenerowy muzyczny festiwal w Warszawie. Zabierajcie koce, jakieś krzesła, no nie wiem, może i leżaki, jeżeli ktoś może je przytaszczyć, czemu nie, a przede wszystkim znajomych, no bo tak naprawdę chodzi o to, żeby ten festiwal nas połączył. Przy okazji słuchania oczywiście pięknej muzyki. Dzisiaj informacje na ten temat zbierała Alicja Michalska. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
3: A ja dziękuję bardzo za ostatnie dwie kulturalne godziny. Życzę Wam udanego popołudnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam, Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
12: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata

0: Czwórka, Polskie Radio, godzina 14.
1: Pogoda.
0: No i mówiłem i się znowu sprawdziło, nie wierzyliście. Ochłodzenie zawitało do Polski, chmury nad chmurami i wszystko. Chmury, tak można podsumować dzisiejszą pogodę w naszym kraju. Dużo opadów. Na większe przejaśnienia można liczyć na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Natomiast najwyższa temperatura jest obecnie w mieście, który w herbie ma niedźwiedzia brunatnego. Mowa o Przemyślu. Tam 23 kreski. Bardzo przyjemna temperatura, natomiast jeśli skierowalibyśmy się trochę na zachód, za Wieliczkę, za Kraków jeszcze, kilometrów kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt, tam jest piękne miasto pod tytułem Bielsko-Biała, które jest obecnie biegunem zimna, bowiem odnotowano tam 13 kresek, no i właściwie sytuacja może się trochę polepszy, może dobiją tam do 15. Najcieplej dziś będzie w okolicach Szczecina, 21 stopni, deszcz może spaść praktycznie wszędzie, także jeśli ktoś z Was planował taki popołudniowy, środowy spacer, to parasolka się na pewno przyda. Burze, te zawitają przede wszystkim do województwa podkarpackiego, tam silniej zagrzmi, natomiast jeśli chodzi o kolejne dni, no to już

0: Jutro będzie jeszcze chłodniej, ale nie na Podlasiu. Na Podlasiu będzie cieplej. No więc się cieszymy waszym szczęściem, mieszkańcy Białegostoku i Suwałk.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: Koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: she a dreamer. I like nice girls, she a keeper. Kartel Madras, ale wbrew pozorom nie jest to duet hip-hopowy z Chile, tylko z Kanady, z Calgary, przepiękne miejscówki na północy.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Dzień dobry, 12 minut po godzinie 14. Jędrzej Rosiewicz przy mikrofonie. No i słuchajcie, oczywiście będzie konkurs, będzie wspaniały gość, wszystko będzie super świetnie, bo lecimy już, słuchajcie, no zaraz Fajrant, jeszcze niecałe dwie godziny.

0: Dzięki, niektórzy z was pewnie gdzieś tam wcześniej potrafią się urwać bardzo dobrze. Trzeba dbać o siebie i o swoje zdrowie. Natomiast słuchajcie, zacznijmy od tego, że jutro zaczyna się Mundial 2026, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i już mnóstwo kontrowersji. Słuchajcie, wczoraj cała Polska się nabrała. Koszulka Haiti, państwa, jednego z najbiedniejszych państw na świecie, ale Haiti wraca po wielu dekadach na piłkarskie Mistrzostwa Świata i wczoraj cały kraj obiegła wiadomość, że na koszulce Haiti jest flaga Polski. I wiecie co, ja już autentycznie szykowałem się do tego, żeby tę koszulkę nabyć. Tym bardziej, że te koszulki, wiadomo, są dosyć drogie, ale całkiem atrakcyjna cena, z jakieś 200. No to jak na meczową koszulkę, naprawdę nie jest źle i wszyscy, jest Polska. Tylko co flaga Polska robiła na koszulce Haiti? No argumentacja była taka, że jak Napoleon wysłał swoje wojska, żeby tłumić tamto powstanie na wyspie, no to Polaków tam wysłał, a ci Polacy, widząc tych Haitańczyków, pomyśleli sobie, chwila, hola, hola, no przecież oni mają podobny los do naszego, walczą o wolność, walczą o niepodległość. I co zrobili Polacy? Zgadliście, przeszli na stronę Haitańczyków. No i Haiti uzyskało w 1804 roku niepodległość, drugie państwo na zachodniej półkuli, któremu się to udało. No i wczoraj wszyscy pomyśleli, że Haiti chciało upamiętnić w ten sposób braci Polaków. Swoją drogą, mamy N-word pasa, to jest wiadomość sprawdzona, ale nie. Okazało się, że po prostu to nie jest biało-czerwona flaga, tylko jakiś dziwny odcień niebieskiego, bo cała koszulka jest granatowa, więc musieli trochę rozjaśnić tę flagę, która się okazała być flagą haitańską, niebiesko-czerwoną. No tutaj można było się naprawdę pomylić, bo trochę jednak była konsternacja taka kolorowa. Także niestety, Haiti nas nie upamiętniło, ale jednak mają do nas sentyment dużo osób, które podróżuje w tamte rejony, jednak spotyka się Polaków, spotyka się z ciepłymi słowami. No dobrze, a więc plan popołudniowy dzisiejszy jest taki, że godzina pierwsza to konkursiwo, czwórkowe torby są do zgarnięcia, także dzwonicie do nas pod numer 226452100. Pytanie, zadajecie jedno, potem strzelacie, ja mogę odpowiedzieć tylko tak lub nie. Kategorię zaraz zdradzę, a w drugiej godzinie będzie Bartek Kot, autor kanału na YouTubie pod tytułem Telewizja z kartonu, który robi icebergi. Czym są te internetowe icebergi? O tym przekonacie się już niebawem. A my zaczynamy od nowości na naszej playliście i uwaga, uwaga, cóż to będzie?
1: To jest nowość czwórki.
0: Zara Larsson in Pink Panthers, utwór Midnight Sun. W takim rytmie zaczynamy pierwszą godzinę popołudniowy.

0: Dobrze się spotkać tu na Starych Schodkach. Molesta, Evenement, grupa hip-hopowa, która spotkała się niedawno w Opolu w ramach koncertu Hip Hop Jedno Podwórko 2.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: A jeśli ktoś ma ochotę posłuchać chłopaków, no to będzie okazja tej jesieni 12 września legendy polskiej sceny hip-hopowej. G-Mek, Orkiestra Symfoniczna i to wszystko na lotnisku Bemowo. Tymczasem startujemy z naszym konkursem. Czwórkowe torby mamy do rozdania. Nasz numer znany i lubiany 226452100. Jedno pytanie, na które odpowiadam tak lub nie, potem strzelamy. No chyba, że jesteś pierwszą osobą dzwoniącą, no to masz dwa pytania. I teraz uwaga, uwaga, uwaga, kategoria to nie geografia. Oj, nie, nie, dzisiaj zmieniamy, dzisiaj trochę będzie inaczej. Kategoria znane osoby. I teraz o czym ja tu mogę myśleć? Dzwońcie do nas 226452100, a my teraz gramy Steffi i Virginie Stab Stealer, 23 minuty po godzinie 14. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: 27 minut po godzinie 14, a do lata pozostały już niecałe 2 tygodnie, więc czemu by nie zgarnąć czwórkowych toreb?
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: A żeby to zrobić, trzeba włamać się do mojej głowy. O czym myślę, a właściwie o kim, bo kategoria to znane osoby.

0: osoby. 226452100. Jedno pytanie, a potem strzał, ale Michał będzie mieć dwa pytania, bo dodzwonił się do nas jako pierwszy. Cześć Michale.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: O stary, ty już w trasie gdzieś jesteś, pewnie na wybrzeże, już wakacje przedwczesne. Przyznawaj się, co tam się dzieje?
1: Niestety nie, wracam z trasy do domu.
0: Do domu, dobrze, no ale to w takim razie z pracy do domu, 14:28, to jest dobra pora na to, żeby mieć taki fajrancik. No to dobra, to zaczynamy w takim razie. Dwa pytania masz, a potem strzała.
1: Dobra, pierwsze pytanie. Czy ta osoba jest mężczyzną?
0: To jest chłop, tak jest.
1: Dobra, czy ta osoba jest powiązana ze światem sportu?
0: No nie, nie, nie, nie, nie, nie.
1: Nie, nie, a szkoda, kurczę. Dobra, miałem strzelać, że to jest mój idol, czyli Michael Jordan.
0: Michael Jordan, super słynny koszykowiec, legenda parkietu, ale niestety to nie jest on, no bo jednak szukamy kogoś innego niż sportowca. Dzięki serdeczne za telefon, trzymaj się, bezpiecznego powrotu. Ania jest razem z nami, witaj Aniu.
2: Cześć.
0: Aniu, jeszcze w pracy, czy też wracasz tak jak Michał już na HT?
2: Wracam z córką od dentysty. Więc...
0: No i jak tam, plomba jakaś kolorowa?
2: Nie, było wyrywanie zęba, ale była bardzo dzielna. Dzielna dziewczyna, naprawdę.
0: Ale znieczulenie zadziałało? Bo ja pamiętam, że mi raz nie zadziałało i to był jakiś absolutny dramat.
2: Wszystko zadziałało tak, jak miało być i jesteśmy po, także należy mi się uśmiechnąć.
0: No to bardzo dobrze, to pozdrawiamy w takim razie córkę. Natomiast Aniu, ciebie poproszę o pytanie i o strzał.
2: Tak, pytanie moje jest takie, czy ta osoba jest Polakiem?
0: To jest Polak, chłop Polak.
2: Chłop Polak, czy to jest Borys Szyc?
0: To nie jest Borys Szyc, chociaż on ma znakomite zdolności aktorskie. No i w ogóle mimiczno-dykcyjno-głosowe. Aniu, dzięki serdecznie za telefon.
2: Dzięki.
0: Pozdrowienia. Pozdrawiam. Sławek jest z nami. Cześć Sławku.
3: Dzień dobry serdecznie. No mamy pytanie, czy ta osoba jest związana z polityką? Pewnie nie.
0: No nie, nie jest związana z polityką.
3: No to musimy strzelać wobec tego. Henryk Sienkiewicz.
0: Henryk Sienkiewicz. Muszę sobie to zapisać, żeby wam podpowiadać potem, podsumowywać właściwie. No niestety nie jest to Henryk Sienkiewicz. A czytałeś coś Sienkiewicza? Czekaj.
3: Tak szybko nie będzie dzisiaj. No dobrze, czytałem. Staś i Nel
0: w pustyni, w puszczy. A która wersja ci się bardziej podobała, filmowa? Bo pewnie też oglądałeś. To starsza czy ta nowsza?
3: No ja jestem taką osobą, która pamięta, jeżeli w ogóle, to tą najstarszą wersję, tą z lat, no nie wiem, których w zasadzie, ale pewnie 80.
0: Tacy blondyni tam byli, blond włoski, pamiętam, i zarówno tak, no Stasiu, jak i Nel.
3: Oni są tak. No pamiętny film i bardzo dobra książka.
0: Dobra. Chociaż czasem te opisy przyrody mógł sobie Sienkiewicz darować, ale to wiadomo, to różnie, zależy od podejścia. Dzięki Sławku serdeczne, pozdrowienia.
3: Udanego dnia, cześć, hej.
0: Cześć Michał, ale Michał jest razem z nami.
4: Cześć.
0: No to opowiadaj w takim razie w trzech słowach, co u ciebie, a potem pytanie i strzał.
4: U mnie, słuchaj, fantastycznie. Jestem na urlopie, zwiedzam sobie Lubelszczyznę, a po prawej stronie mijam cementownię w Chełmie.
0: O ty, cwaniaczku, a tam chyba jakaś obwodnica się buduje, nie?
4: A buduje się, tylko jest zakaz, więc muszę jechać starą drogą koło cementowni, ale też jest pięknie.
0: No to widzisz, to dobrze, że jeszcze nie oddana do użytku, to można cementownię powdziwiać. Dobra, lecimy w takim razie z konkursem. Poproszę cię o pytanie i o strzała.
4: Czy ten polski chłop żyje z tego, że występuje na scenie?
0: Na scenie? Nie, no na scenie to on nie występuje, to jest człowiek mobilny, nie. Ale mobilny nie scenowo.
4: Mobilny nie scenowo i nie sportowiec.
0: Nie.
4: Oj. No powiem ci, że...
0: Nie pomogłem ci.
4: Że nic, nie pomogłeś mi, bo... No cóż ci mogę powiedzieć, ale skoro nie jest na scenie, to może chodzi o Robert Pawłowicza.
0: Aleś gościu trafił, no. Gratulacje. No słuchaj, ja jestem zaskoczony podobnie tak jak ty. No niesamowicie, żeś po prostu to trafił. Ale ja nie wiem, skąd ci to w ogóle przyszło do głowy akurat?
4: Wiesz co, powiem ci, że to twoje powiedzenie, że jakby, no, że jest znany, ale żyje mobilnie, to tak sobie pomyślałem, no, któż by inny mógłby tak podróżować i być znany z tego, że jest, no, podróżnikiem. Więc no wiesz, tutaj wybór

0: jest taki bardzo wąski, bo zostaje albo Wojciech C., albo Robert Makłowicz.
1: No tak, ale tu wiesz, a nie, no dobra, Martyna Wojciechowska to jest płeć piękna, okej, okay, bo tu jeszcze się zastanawiałem, kogo można by dorzucić. No dobra, stary, słuchaj, gratuluję ci serdecznie, zestaw toreb trafia do ciebie, niech ci służą.
0: Super.
1: Bezpiecznej
0: super.
1: Drogi,
0: bardzo
1: trzymaj
0: dziękuję.
1: Się.
0: Trzymaj się, dzięki wielkie.
1: A my

0: drodzy państwo, tak to właśnie wygląda.
1: Brawo.
2: Nasze kulinarne dobro narodowe, Robert Makłowicz.
3: Ten tylko o jednym myśli.
2: No słuchajcie, Michał zgarnął nasze czwórkowe torby, zrobił to w sposób spektakularny. To lecimy z drugą odsłoną w takim razie konkursu w pierwszej godzinie po południu. 226452100. Torby do zgarnięcia, dzwońcie do nas i uwaga, uwaga, kategoria moja ulubiona. Wracamy już w takim razie do kategorii geografia. 226452100. Torby czwórkowe na was czekają. Teraz Lady Gaga i Doechii na antenie czwórki.
4: No matter what. No matter what, you got.

0: Jeśli ktoś oglądał film Diabeł ubiera się u Prady 2, to zna ten utwór doskonale. Dołczy Lady Gaga i utwór Runway.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: 226452100. Konkurs w czwórce trwa, a w nim do zgarnięcia nasze torby. I mamy słuchacza, dodzwonił się do nas Wojtek. Cześć Wojtku.
2: A mówię.
0: Oj Wojtku, trochę bliżej mikrofonu, bo coś tam przycina. Ja tylko powtórzę jeszcze kategorię. Kategoria geografia. No i z racji tego, że dodzwoniłeś się do nas jako pierwszy, masz dwa pytania, a potem strzał. Lecisz, dawaj. Halo, halo, Wojtku, jesteś z nami? No, chyba jakieś problemy z zasięgiem. No, jeśli chodzi...
2: Słychać
0: mnie? O, jesteś, Wojtku. Cześć, cześć, cześć. Jak się
2: teraz
0: słyszymy?
2: Teraz mnie słychać?
0: Teraz jest idealnie. Ale chyba jest jakieś małe opóźnienie. No właśnie, damy radę, Wojtku. Dwa pytania. No, ostatnia szansa. No, to czekamy w takim razie na kolejne telefony. Może Wojtkowi się jeszcze raz uda do nas dodzwonić. 226452100. Kategoria geografia. No i spieszymy się, moi drodzy, bo są czwórkowe torby do zgarnięcia. Dzwońcie do nas. 226452100. Sarah James teraz na antenie czwórki.

0: Sara James, która od dzisiaj może samodzielnie podpisywać umowy, może założyć konto bankowe bez zgody rodziców, a także wziąć kredyt i pożyczkę.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: A to dlatego, że wokalistka skończyła 18 lat, 100 lat, 100 lat, urodzona w Słubicach, także wszystkiego najlepszego, Sara. Mamy Wojtka na antenie. Wojtku, udało się. Cześć, halo, halo.
2: Czy to znowu ja?
0: To znowu ty we własnej osobie, mogę ci to potwierdzić.
2: Tylko tym razem mnie słychać. Przepraszam za zakłócenia wcześniej. Jak sądzę, nielicznych słuchaczy, bo jak to jest, że ja się zadzwoniłem od razu po tym?
0: Nie, słuchaj, tu po prostu... Tutaj, słuchaj, strzeliłeś się idealnie tu w moment. Tutaj jest rozgrzana słuchawka do czerwoności, akurat wstrzeliłeś się w ten slocik. Dobra, lecimy. Dwa pytania i strzała, dawaj.
2: Dobrze, czy to będzie w Europie?
0: Czy to będzie w Europie? To będzie w Europie, bardzo dobrze.
2: Okej, czy to jest jakiś akwen wodny?
0: To nie jest akwen wodny, no ale już nam tutaj bardzo dobrze tutaj to zawężyłeś się ten
2: No spoko, to
0: obszar.
2: To ja mam taki strzał, Kalabria.
0: Kalabria, czubek buta włoskiego, no niestety nie, bardzo piękny
2: dobra.
0: Region. Dzięki serdeczne, Wojtku, za telefon.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. Cześć. Kategoria geografia, szukamy czegoś w Europie. Wojtek nam tutaj trochę ułatwił, bowiem szukamy czegoś w Europie, nie jest to Kalabria, ani to nie jest też akwen wodny. Dzwońcie do nas 226452100. Kategoria geografia, a do zgarnięcia są czwórkowe torby.

0: Kevin Abstrakcyjny i Love Spells 97 Jack. Tak się nazywają artyści, tak się nazywa utwór, który wybrzmiał na naszej antenie.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: No i to już jest ostatnia szansa na to, żeby zgarnąć czwórkowe torby. Radek jest razem z nami. Cześć, Radku.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jakie masz pytanie?
2: Czy jest to państwo?
0: To nie jest państwo. To nie jest Akwen również. No właśnie, szukamy czegoś w Europie. To cóż to takiego jest?
2: Zobaczymy.
0: No, zobaczmy. Szczał. Dawaj.
2: Czy jest to morze?
0: Ale już musisz powiedzieć konkretne tutaj, wiesz, obiekt, przedmiot, miejsce i tak dalej.
2: No. No dobrze, no to niech będzie na przykład Czechy.
0: Czechy. Niestety to nie są Czechy. Dzięki serdeczne za telefon. Pozdrawiamy. Sławek jest razem z nami. Cześć,
3: jest,
0: Sławku.
3: Witam ci serdecznie. Czy to jest miasto?
0: To nie jest miasto. To nie jest państwo, to nie jest Akwen.
3: W takim wypadku rzeka San.
0: Rzeka San. Niestety nie jest to rzeka San. Dzięki serdeczne za telefon. Dzięki, pozdrowienia. No i Marcin jest jeszcze na naszych łączach. Witaj, Marcinie.
4: Witam wszystkich. Pozdrawiam. Czyli to jest rzeka, tak?
0: No to nie jest rzeka San na pewno.
4: A może nasza Wisła?
0: Nasza Wisła. Poczekaj, zanim ja odpowiem na to pytanie, to jeszcze ty masz jedno pytanie, a potem strzał. Ja ci chciałem tutaj podpowiedzieć. Przypominam jeszcze numer do nas 226452100. No dobrze, to wracamy w takim razie, Marcinie, do ciebie. Dawaj, pytanie i strzał.
4: Pytanie, czy to jest, znaczy w Europie to na pewno, czy to jest u nas w Polsce?
0: To nie jest u nas w Polsce.
4: W razie.
0: No.
4: No to będzie, no nie wiem, no.
0: Dawaj, idź na całość, na żywioł. Śmiało.
4: No nie u nas to jest może jakaś, nie wiem, no.
0: Oj, Marcinie, ale tam trochę teraz cię słabo słychać, trochę wyraźniej poproszę.
4: Dobrze, to niech, bo ja myślę, że to będzie Patagonia, więc ja to tak w tym celu myślałem, że to jest to.
0: Że Patagonia. No właśnie, ale to już jest twoja ostateczna odpowiedź, zapytam, tak, jak Hubert Urbański. No niestety nie, to nie jest Patagonia, bo szukamy czegoś w Europie. Dzięki, Marcin, serdeczne.
4: Dzięki,
0: pozdrowienia, miłej środy. No słuchajcie, no niestety nie udało nam się odgadnąć. Chodziło o Mont Blanc, czyli najwyższy szczyt starego kontynentu. Z racji tego, że nikomu się teraz nie udało zgarnąć czwórkowych toreb i nikt nie zgadł tego hasła, no to jutro prawdziwa kumulacja nagrody. Te torby, dwie z dzisiaj przechodzą na jutro. Będzie można zgarnąć aż 4 torby, także jutro odpalamy koniecznie popołudniowe, gramy i bawimy się. My się słyszymy już po godzinie 15. Gość specjalny, specjalista od Icebergów pojawi się w naszym studiu, a my teraz gramy utwór pod tytułem Gra Warta Świeczki. No czasem warto zagrać, zadzwonić do nas, także szykujcie się już na jutro na popołudniowe.

0: Autopromocja.
1: Masz inne zdanie?
2: Inne zdanie?
1: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16.
2: Od godziny 16.
1: A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Nóżka, powieka i paluszek przy tym utworze chodzi. Polo and Pan, utwór Nenuphar.
1: Pogoda.
0: Godzina 15 na zegarach, a to oznacza, że Przemyśl cały czas najcieplejszym miejscem w Polsce. Oni tam zaraz dobiją do 24 stopni. Na biegunem zimna nadal pozostaje bielsko-biała. Jedynie 12 kresek. Najcieplej dziś będzie raczej w okolicach Szczecina, no ale tam też spadnie deszcz. Właściwie jak tak patrzę teraz na mapę Polski, to może padać wszędzie, oprócz województwa kujawsko-pomorskiego. Będzie grzmiało. Przede wszystkim w województwie podkarpackim, no a jak burza, no to też wiatr, także zabieramy wszystko z balkonów, jakieś parasole, gazety, żeby nam tego gdzieś daleko nie zwiało. Słabe burze mogą także wystąpić w województwie zachodniopomorskim. No i sporo chmur dziś nad całym krajem, ale jeśli chodzi o nadchodzące dni, no to jutro zrobi nam się ciut chłodniej, ale to nie dotyczy jednak ściany wschodniej. Białystok, Suwałki, Lublin, tam może być nawet cieplej niż dziś. Przyzwyczajmy się do tych takich właśnie wiosennych temperatur, bo one tutaj będą nam towarzyszyć nieco dłużej, także na upały jeszcze sobie trochę poczekamy.
1: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
2: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
2: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
3: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
2: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę.

0: O 18.00 zapraszają Marta Zinkiewicz
1: i Bartek Czarkowski.
0: U nas spotkasz jutro, już dziś.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: Lexa Gates i utwór Nothing to Worry About. Nie ma się czym martwić, bo w studiu Bartosz Kot.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Bardzo no miło. I właśnie, Bartosz Kot, który jest autorem kanału na YouTubie Telewizja z Kartonu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bo my będziemy...
2: Mam jedną sprawę.
0: Masz jedną sprawę?
2: Tak.
0: Jaką sprawę?
2: Jestem Bartłomiej.
0: Bartłomiej, widzisz, tak ja tak zawsze... Bartek, Bartłomiej, na przykład... Ja się zawsze zastanawiałem, skoro Darek Dariusz, to dlaczego nie Marek Mariusz?
2: Dobre pytanie.
0: No właśnie, to jest jeszcze kwestia do rozwiązania. Więc w drugiej godzinie będziemy rozmawiać o górach lodowych i nie, tutaj nie chodzi o żadną glaciologię, nie będziemy rozmawiać o Antarktydzie, tylko porozmawiamy sobie o internetowych icebergach, czyli mamy taką grafikę, na niej są hasła, te najwyżej, te hasła dotyczą jakiegoś zjawiska, osoby i tak dalej. Te najwyżej to są hasła, które właściwie no, odpowiadają takim znanym faktom dotyczącym danego zjawiska czy osoby, a im głębiej schodzimy, tym staje się coraz bardziej niszowo, tajemniczo. Ale zanim jeszcze te icebergi, no to krótko, Bartłomieju, w takim razie ty jesteś gościem, który zadziwia swoją punktualnością. Nasi goście tutaj w studiu, no zdarza, czasem się ktoś spóźni, korki i tak dalej, a Bartek przyjechał do Polskiego Radia już tydzień temu. Jak to się stało, że ty stawiłeś się u nas 7 dni temu i czy ty nocowałeś w budynku Polskiego Radia, czy jak to wyglądało?
2: Fantastycznie się to stało. Generalnie była sprawa, że właśnie dostałem od dzisiaj, licząc dwa tygodnie temu, może i dalej, właśnie maila z zaproszeniem na ten wywiad. No i tam było, że właśnie na początku to był wtorek, któryś tam czerwca, ale potem został przełożony na środę, bo dzięki Czora Donalda. I to jakoś był właśnie początek czerwca, ja to zapamiętam totalnie, jako że to będzie trzeciego.
0: Ale nie spałeś tutaj?
2: Znaczy tam na przystanku, tam sobie śpiwór rozłożyłem, bo już mi się nie chciało wracać.
0: No
2: nie?
0: Proszę bardzo, i takich gości szanujemy. Bartłomiej Kot, twórca profilu na YouTubie Telewizja z Kartonu. Będziemy rozmawiać o icebergach, a teraz czas na nowość na naszej playliście. Utwór pod tytułem Dwie noce w Los Angeles.
1: Nowość na playliście.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Piętnaście, 16 minut po godzinie 15, a przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i lecimy z icebergami. Bartłomiej Kot, twórca profilu na YouTubie Telewizja z Kartonu, jest w studiu czwórki, specjalista od icebergów. Ja tutaj tak trochę w kilku słowach opowiedziałem, czym te icebergi internetowe są, no ale oddam głos specjalisty, który być może jeszcze lepiej wyjaśni, o co w tym wszystkim chodzi i kiedy to się zaczęło.
2: Wszystko zaczęło się mniej więcej pod koniec 2022 roku. Wtedy w ogóle odkryłem w internecie właśnie coś takiego jak koncepcja icebergów. Na początku w ogóle w formie samej grafiki, że to były takie bardziej memy na jakiś temat i był schemat góry lodowej i im niżej, tym tematy jakby bardziej już zaawansowane, nieznane i tak dalej. Zastanawiałem się, czy coś takiego także powstało w formie wideo. Czy ktoś takie grafiki przepuścił na formę wideo? I się okazało, że jeśli chodzi o zagranicznego YouTube'a, była tego cała masa, mnóstwo. Na polskim YouTube'ie była ledwie garstka i miałem takie, że może kiedyś będę coś takiego chciał zrobić. Gdzieś tam to było na półce. W tamtym czasie pracowałem w centrum Warszawy, więc za każdym razem, gdy wysiadałem z metra, widziałem Pałac Kultury. To było pierwsze, co widziałem zawsze wychodząc z metra. I się zawsze zastanawiałem, co w ogóle, ile tajemnic, ile ciekawostek i rzeczy, o których się tak normalnie nie mówi na co dzień, poza tymi kilkoma najbardziej oczywistymi, może ten obiekt kryć. I tak sobie właśnie, z obecnej perspektywy, że to mogę powiedzieć, w godzinach pracy sobie przeglądałem na drugiej karcie właśnie różne ciekawostki o Pałacu Kultury, ale uznałem, że także w książkach pewnie znajdę coś ciekawego, więc zacząłem szukać po bibliotekach książek opisujących czy to architekturę Warszawy z PRL-u, czy książki o Pałacu Kultury, żeby czegoś się dogrzebać. No i tak to się zaczęło, od Pałac Kultury iceberg. Z perspektywy czasu koszmarnie zmontowany.

0: To prawda.
1: Ale słuchaj, to był jeden z pierwszych filmików, tak jak to ja tam widziałem. To te pierwsze Pałac Kultury, Mundial też na przykład. Tak, jeszcze dla tych niewtajemniczonych. Mamy iceberga, czyli tę grafikę takiej góry lodowej. Bierzemy taki Pałac Kultury, to na tym czubku tej góry pojawi nam się na przykład, załóżmy takie hasło, że Pałac Kultury kiedyś był jaśniejszy. A gdzieś tam głęboko, głęboko na przykład tunel między domem partii a Pałacem Kultury. To już są te takie historie pewnie mniej znane. Takie też trochę teorie spiskowe, ciekawsze. No to dobra, no to zacząłeś opowiadać o tej swojej zajawce. Mnie zainteresował jeden z twoich icebergów, który zrobiłeś o Robercie Makłowiczu.
0: Tak, zgadza się.
1: Czego nie wie, a powinien wiedzieć statystyczny Polak o naszym kulinarnym skarbie narodowym?
0: Ostatnio właśnie się okazało, że gdy zajrzałem na profil YouTube'owy Makłowicza, bo się zorientowałem, że w sumie dawno nic od niego nie oglądałem, fajnie byłoby nadrobić. Okazało się, że jakoś niedawno, tydzień, może dwa tygodnie temu, wypuścił on kolejne swoje Q&A i tam wśród pytań od widzów pojawił się temat, który w moim icebergu znajdował się praktycznie na samym dnie i bardzo mało w ogóle o nim opowiedziałem, bo to były jakieś tylko strzępki artykułów, a mianowicie nigdy nie wyemitowano odcinek w więzieniu. I tam właśnie Robert Makłowicz opowiadał, jak w tamtych czasach to było więzienie bodajże w Łodzi, mam nadzieję, że się nie mylę.
1: Czyli on gotował dla więźniów?
0: Tak, gotował w więziennej kuchni, miał za zadanie właśnie ze swoim bardzo ograniczonym budżetem stworzyć jakieś właśnie potrawy.
1: Bo tam za 2 złote z hakiem miał chyba to ugotować, takie te potrawy, nie?
0: Z jakieś tego, takie pamiętam. Naprawdę grosze to były. I on tam opowiedział właśnie w tym Q&A, że była taka scena, w której on jajka w jakiejś tam formie przygotował i podał jednemu z więźniów, który był na takim wieloletnim wyroku, takim już no poważnym. I ten więzień w trakcie jedzenia tych jajek miał się popłakać ze wzruszenia, bo mu się kojarzyły z jego mamą czy tam babcią. I generalnie oni uważali, że to jest fantastyczny pomysł na taki odcinek, że jest misyjny. No ale gdzieś tam z góry szły naciski, że to tak trochę nie za bardzo pokazywać więzienie w telewizji, że to takie trochę...
1: No a dzisiaj to już właściwie reality show w więzieniach są kręcone, także tak się te czasy zmieniły, bo my mówimy tutaj o czasach oczywiście, to jest ze 20, ponad 20 lat wstecz, dlatego ja tutaj też mówię 2 złote, ktoś dzisiaj pomyśli, jak to za 2 złote przygotować posiłek.
0: No tak.
1: No tak, no to były te dawne czasy, tam właśnie fasola jakaś też poszła w ruch i tak dalej. I tak dalej. Natomiast jeszcze jedna ciekawa rzecz, której się dowiedziałem z twojego iceberga, to że istnieje niesporczak i nazywa się właśnie od nazwiska Roberta Makłowicza.
0: Tak,
1: to jest piękna historia. Bezkręgowiec kilkumilimetrowy i jegomość pod tytułem Daniel Stec odkrył nowy taki gatunek niesporczaka, nazwał go na cześć Makłowicza. No i Makłowicz się ucieszył z tego powodu.
0: Tak, tak. On tam mówił, że był z tego bardzo zadowolony, że mu to schlebia. Zachwycony.
1: No więc właśnie, Bartłomiej Kot, twórca profilu na YouTubie, który zbiera te wszystkie informacje, telewizja z kartonu, tak się nazywa jego kanał. Bartłomiej przygotowuje icebergi, odcinki choćby o Makłowiczu, choćby o takie icebergi o TVP, o Hugo, o Mundialu. O tym sobie jeszcze wszystkim porozmawiamy, a teraz gramy Kajetan, Wolas i Mulatę. Utwór bez zmian, 21 minut po godzinie 15.

0: Dzisiaj sporo o Robercie Makłowiczu. W pierwszej godzinie to było hasło naszego konkursu, ale nie ma się co dziwić, no bo Robert Makłowicz jest najpiękniejszy. Istnieje taki fanpage na Facebooku i ma ponad 260 tysięcy obserwujących, a Bartłomiej Kot, który siedzi tutaj przede mną, twórca profilu na YouTubie Telewizja z Kartonu, przygotował iceberga właśnie o Robercie Makłowiczu i tam jest jeszcze jeden wątek już tak na sam koniec, jeśli chodzi o temat Makłowicza. Makłowicz nienawidzi słowa smacznego. Dlaczego?
1: On wtedy stwierdził, że bardziej jakby podchodzi mu forma jakby dobrego apetytu, czy coś takiego, że smacznego brzmi trochę tak jakby życzeniowo, jakby ktoś miał zakładać, że istnieje opcja, że ta potrawa może nie być smaczna, coś takiego, że jakby...
0: Ty się nacharujesz, a tutaj ktoś życzy smacznego, a wiadomo już, żeby tutaj wykazać się kulturą, lepiej nie powiedzieć smacznego, tylko właśnie może guten appetit.
1: Tak, tak, tak właśnie jak rozmawialiśmy sobie teraz w przerwie.
0: Tak, poza anteną, tak.
1: Że skojarzyło mi się to z tym, jakby na przykład pokazujesz komuś jakiś swój obraz i mówisz od razu, fajny, nie?
0: Tak,
1: czyli
0: tak,
1: trochę
0: tak
1: jakby właśnie z góry zakładasz, że wymuszasz tą opinię na kimś.
0: Bartłomiej Kot, który przygotował icebergi nie tylko o Robercie Makłowiczu, ale także były wątki Lost Media, TVP1, TVP2, Hugo, chociażby jeszcze dawny program. Który iceberg był najtrudniejszy do przygotowania?
1: Najtrudniejszy do przygotowania? Myślę, że jeśli chodzi o to, jak go napisać, to najtrudniejszy był iceberg o Smoleńsku, bo się jakby bardzo obawiałem nieprzekroczenia tej cienkiej linii między opowiadaniem o tym wydarzeniu popkulturowo, bo jednak ono się bardziej skupiało na popkulturze, która powstała wokół tego wydarzenia, jakkolwiek to nie brzmi. W którym momencie zrobić to tak, żeby zachować wciąż jednak granicę...
0: Neutralność. Też i nie przekroczyć pewnych granic.
1: Tak, zachować neutralność, nie wyjechać za bardzo na tematy polityczne, ale zachować też jakby... granice dobrego smaku i szacunku, bo jakby nie patrzeć, to jest wydarzenie, w którym zginęło kilkadziesiąt osób. I...
0: No tak, ja oglądałem tego iceberga w całości i rzeczywiście ty masz właśnie jakieś takie wyczucie, że potrafisz przedstawić różnego rodzaju historie i nie dodawać też do tego swojej interpretacji, co akurat w przypadku tych icebergów moim zdaniem jest pożądane. No to w takim razie iceberg, którego nie zrobisz.
1: Iceberg, którego nie zrobię? Na pewno nie zrobię iceberga takiego typowo influencerskiego, patostreamowo, freakfightowego. Totalnie. Ja mam pełną świadomość, że zrobienie takiego iceberga mogłoby mi przynieść bardzo duże zasięgi, ale jest to coś, z czego bym totalnie nie był dumny, a wręcz przeciwnie. Nie są to tematy, które chcę promować, którymi chcę się zajmować i poświęcać na nie swój czas.
0: No szczególnie chętnie oglądany jest iceberg o latach 90., część pierwsza. Tam już dobijasz prawie do 1,5 miliona. 1 400 000 chyba odsłon jest z tego, co pamiętam, dzisiaj sprawdzałem. No twoje pierwsze icebergi były takie jeszcze krótsze, po 20 minut i tak jak patrzyłem sobie, jak to ewoluowało, potem 30, 40, potem coraz dłuższe, aż w końcu przebiłeś barierę godziny. Spory research trzeba przy tym wszystkim zrobić. Jak wygląda w takim razie przygotowanie takich icebergów? Jesteś w robocie tak, na pewno. Jesteś w robocie swojej i szukasz jakichś informacji ciekawych pewnie.
1: Nie, nie.
0: Tak to było na początku.
1: Tak, to było na początku. W chwili obecnej jakby faktycznie już tym się po prostu zajmuję jakby zawodowo. To jest już coś, co robię faktycznie po kilka godzin dziennie. I generalnie wszystko zaczyna się przede wszystkim od tej żarówki w głowie, że

0: musi się zapalić ten pomysł i to się pojawia w totalnie losowych momentach, więc nie ma czegoś takiego w tym jak godziny pracy, ja to nie mogę o tym myśleć przy śniadaniu, na spacerze, przed zaśnięciem.
1: To rzuć jakiś przykład z ostatniego czasu, bo mówiłeś o Pałacu Kultury, cały czas się kręciłeś gdzieś tam w centrum, no i ten Pałac Kultury był na horyzoncie, a inne przykłady na przykład?
0: Inne przykłady to na przykład powiedzmy, że właśnie ten iceberg o Biedronce, najnowszym. Zresztą z nim to śmieszna historia wyszła, bo się praktycznie okazało, że dwie osoby miały ten sam pomysł, nie wiedząc o nim nawzajem.
1: No tak, tak. Ktoś wypuścił, a ty już byłeś w momencie takiej postprodukcji pewnie,
0: już
1: nie?
0: Byłem praktycznie w 90% zrobiony. Chyba z 4 dni przede mną wypuścił tego iceberga, coś takiego, a już miałem prawie wszystko zrobione. I pomysł z tą Biedronką był taki, że jakiś czas temu właśnie widziałem się z koleżanką na warszawskiej Ochocie i tam była Biedronka, ale taka stara, blaszana, taka żółta Biedronka. I ja się zdziwiłem, że nadal się takie zachowały. I tak sobie pomyślałem, ej, zaraz. Bo w sumie mógłbym tak o supermarketach pozbierać masę różnych ciekawostek.
1: No właśnie, o takich, których już na przykład też w Polsce nie ma.
0: Tak, to miał być pierwotnie ogólnie iceberg o supermarketach, tylko gdy zacząłem tego iceberga o supermarketach tworzyć, zacząłem sobie go rozpisywać.
1: To się wyspecjalizowałeś w jednym markecie.
0: Bo się okazało, że jakieś 2/3 tematów dotyczyło Biedronki, więc miałem takie, okej, to ja idę już konkretnie w Biedronkę, bo robienie ogólnie o supermarketach, gdzie 2/3 to będzie tylko Biedronka, nie ma sensu, to już po prostu... Wyspecjalizowałem wtedy to, żeby...
1: Bartłomiej Kot, specjalista przede wszystkim od icebergów. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, posłuchać sobie o tych ciekawych historiach, nie tylko o supermarkecie z Biedronką w logo, ale także na przykład legendy miejskie warszawskie. To jest super ciekawy temat. Za chwilę o tym sobie na pewno porozmawiamy. To wbijajcie na jego kanał na YouTubie Telewizja z Kartonu. A my teraz gramy utwór pod tytułem Trimski. 15:30 na zegarach. Wysłuchacie Popołudniu w Czwórce. Za chwilę do was wracamy.

0: Popołudniowa w czwórce trwa w najlepsze. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Bartłomiej Kot. Telewizja z kartonu, tak się nazywa jego kanał na YouTubie. Przebita bariera 100 000 subskrypcji. Masz ten taki przycisk
1: tak,
0: YouTubeowy?
1: Mam.
0: Srebrny.
1: Mam.

0: jest, nie?
1: Z koloru tylko.
0: Z koloru tylko, a z materiału?
1: Podobno kiedyś były lepsze jakości, obecnie jest to tak, taka trochę po prostu sklejka.
0: Żelastwo
1: tak to
0: jakieś. A jak to, nie?
1: Nawet taka sklejka bardziej, taka pokryta.
0: Ojej, nie, to nawet YouTube zaczęło
1: szczędzać. Myślę, że to wynika z tego, że kiedyś jednak wbicie 100 000...

0: Tak, napisali do mnie na mailu, musiałem podać im swój adres, oni coś tam jeszcze potem weryfikowali, czy ja to ja. No i jak zweryfikowali, że no ja to ja, no to właśnie koło miesiąca oczekiwania poszło.
1: Bartłomiej Kot, twórca Icebergów, specjalista w tej dziedzinie. Ja też znalazłem na grupie facebookowej, Sekcja Warszawska się nazywa, świetnego iceberga, takie legendy miejskie dotyczące stolicy, postacie. Ja sobie zrobiłem też nawet wycieczkę, co jakiś czas robię śladami tych miejsc i historii. Cmentarz Choleryczny w Warszawie, Praga Północ, bardzo ciekawa miejscówka. Niewiele osób też wie, że się znajduje za torami, między torami właściwie. Taki cmentarz, osiedle Dudziarska, kojarzysz może?
0: Tak, tak.
1: No to jest kultowa miejscowa, opuszczone
0: osiedle. Najsłynniejszy urbex w Warszawie.
1: Tak jest i to stoi. Ma być co prawda do końca tego roku wyburzone, no ale tam cały czas były jakieś historie, że ma być wyburzone, że nie. W ogóle umiejscowienie tego osiedla jest no naprawdę zadziwiające. Między torami, tam gdzieś niedaleko spalarnia śmieci była.
0: Areszt
1: też,
0: śledczy jeszcze tam jest.
1: No? Areszt Śledczy Grochów, jest nawet przystanek autobusowy. Ej stary, gdzie wysiadasz? No ja Areszt Śledczy Grochów.
0: Tak i tam
1: przystanek
0: była
1: na żądanie.
0: Jedna linia, która jeździła tak parę razy dziennie.
1: Do samego osiedla Dudziarska,
0: tak,
1: mówisz?
0: Tak,
1: tak. No, ale
0: znaczy
1: została...
0: potem przestała istnieć, ale jak istniała, to i tak bardzo rzadko.
1: Tak, została zlikwidowana. No i właśnie ja też w tym Icebergu na Sekcji Warszawskiej akurat, już nie pamiętam, czy u ciebie to było, bo ty też zrobiłeś, prawda, legendy miejskie Warszawy. Grochowski Ninja. Ja go spotkałem, kurczę, kilka dni temu. Idę sobie na Pradze, idzie jakiś chłop ubrany, katana i naprawdę, no, włosy stanęły mi dęba, trochę się wystraszyłem. Tam jeszcze była klątwa rabinów, tak, gołębie tak. Mięso w kebabach i tak dalej, i tak dalej. A co ciebie w ogóle zaskoczyło najbardziej, przygotowując te icebergi? Tu już tak mówię szeroko, Robert Makłowicz, Hugo, TVP1 i tak dalej. Kiedy ty byłeś tak szczerze zdziwiony, robiąc research, przygotowując jakiegoś iceberga?
0: Powiem ci tak, ciężko mi określić, kiedy byłem najbardziej zdziwiony, bo przy każdym icebergu znajdzie się coś, co mnie totalnie zaskoczy i totalnie jakby nie spodziewałem się, że ten temat może mieć coś takiego. Więc możemy powiedzieć na przykład o pierwszym szoku, gdzie jak robiłem iceberga o Hugo i się okazało, że w zagranicznie, wiadomo, to jest marka międzynarodowa, ale istnieją zagraniczne adaptacje i bodajże w tureckiej ta wiedźma Scylla miała wręcz charakter, że ona chciała z potu tych troli uzyskać eliksir młodości i chciała uwięzić trole i je zmusić do niewolnictwa w obozie pracy, by z ich potu pozyskać ten eliksir. W życiu bym się nie spodziewał, że ktoś padnie na taką pomysł interpretacji Hugo, nie?
1: No tak, no ale takie rzeczy się dzieją, ale co ty naprawdę robisz dogłębny research. Hugo to już jest taki dawny program, już tego nie ma, polsatowski program. Ja zawsze byłem zaskoczony, jak to leciało, jak za dzieciaka oglądałem, że co oni, to sterowali pilotem? Właśnie ja myślałem, jak oni sterują tym Hugo, że teraz w lewo łapie się te liany tutaj w prawo potem. Jak oni to pilota używali, czy to przez komórkę się działo?
0: Każdy przycisk na klawiaturze telefonu, każda cyfra miała nieco inny ton. I oni mieli jakiś system, który u nich wyłapywał ten ton. To można nawet zauważyć, jak gra, jak to Hugo było emitowane, że w trakcie gry było zawsze słychać ten taki specyficzne piski o różnym natężeniu, które oznaczały, że gracz wciska dany przycisk. Ale często się zdarzały jednak duże opóźnienia, nie tylko w kwestii telefonicznej, ale w kwestii telewizyjnej, bo na przykład inne opóźnienie będzie miał Polsat, którego ktoś oglądał z anteny takiej telewizyjnej drucianej, jakie wtedy jeszcze były, a inne z satelitarnej. I przez to często się zdarzały te sytuacje, gdzie ludzie się zastanawiali, jak ktoś może tak źle grać i wpadać na najłatwiejszą pułapkę tak. I ten Hugo już dawno martwy, a nadal słychać takie py tak, 20 tak. razy do ściska, a to było to opóźnienie najpewniej właśnie.
1: No to były czasy i o dawnych czasach też mamy cykl na kanale Telewizja z Kartonu, którego autorem jest Bartłomiej Kot, bo tam wracamy do dawnych lat, czyli nie tylko icebergi, o tym też sobie za chwilę porozmawiamy, co na kanale Bartłomieja można znaleźć, a teraz gramy Makoto, L-Side i Sola. Utwór Falling za 22 minuty, godzina 16, a popołudniowa w czwórce trwa w najlepsze.

0: popołudniowa w czwórce, tak się nazywa ta audycja. Ona powoli dobiega końca, ale słuchajcie, mamy jeszcze 20 minut. Co można zrobić w 20 minut? Można na przykład obejrzeć Iceberga na kanale Telewizja z Kartonu, którego autorem jest Bartłomiej Kot i który siedzi tutaj naprzeciwko mnie. No to stary, będzie coś o audycjach radiowych? Iceberg o audycjach radiowych, dawaj.
1: A ja cię teraz zaskoczę, bo istnieje, nie mojego autorstwa, ale istnieje na YouTubie polska radiofonia Iceberg i on trwa jakieś 3 godziny.
0: O mamo, więc... kochana, to tam pewnie same lost media jakieś, naszpikowane tym pewnie.
1: Totalnie, totalne różności, naprawdę, jeśli ktoś ma ochotę, zachęcam.
0: No dobrze, Bartłomieju, wybiegamy w przyszłość. Jakie będą kolejne icebergi, co dla nas szykujesz tego lata?
1: Kolejne icebergi będą. I to jest właściwie tyle, co mogę powiedzieć.
0: Coś w tym miesiącu się jeszcze kroi? Czy czekamy jeszcze?
1: W tym miesiącu akurat pracuję nad Witaj w 2013, więc nie. No, ciężko mi powiedzieć jeszcze dokładnie kiedy, ale do końca wakacji na pewno coś będzie. Może lipiec, może sierpień, ale tematu niestety nie mogę zdradzić.
0: A obszar zainteresowania?
1: Tego też nie wiesz dlaczego? Ponieważ w tym momencie mam jakieś 5 pomysłów mniej więcej, o czym bym chciał zrobić iceberga i każdy jest z totalnie innej bajki. A ja się nauczyłem już z przeszłości, kiedy dopiero rozwijałem ten koncept icebergów, robiłem wtedy takie ankiety, że podawałem różne propozycje i pytałem widzów, z czego byście chcieli. I często się okazywało, że jednak ta opcja, która wygrywała, potem w praniu się okazywało, że nie idzie mi jedynie takie robienie, albo w ogóle, że jak miałem jakiś świetny pomysł, to potem się w połowie okazywało, że jednak nie ma on aż tak dużo tematów, więc zawsze wolę to trzymać jednak w takiej tajemnicy, w niespodziance, aby być stuprocentowo pewnym, że to będzie właśnie to, że będę to chciał zrobić, a nie, że będę musiał, bo już ogłosiłem. Więc po prostu zachęcam do
0: siedzenia. Bierzesz swoich widzów z zaskoczenia. No moja szkoła, tak ja też nie lubię mówić, ja wolę zrobić i potem się dopiero chwalić, także dobre podejście. No właśnie jeszcze wspomniałeś o tej formule, o tym formacie Witaj w.
1: Tak
0: czyli
1: jest.
0: To nie jest do końca iceberg, ale przenosimy się jednak, to jest trochę podobne, jest tutaj wiele analogii, przenosimy się do lat minionych, 2013 rok.

0: Teraz jest in progress, nad tym pracujesz.
1: Dokładnie tak. No obecnie jest 2013.
0: No dobrze, a będziesz tak do kiedy? Do 2013-14 kolejne lata też się pojawią?
1: Na ten moment zakładam zrobienie do 2016, czyli dekadę od dzisiaj licząc. I zobaczymy, co dalej. Być może jak przyjdzie rok 27, to zrobię Witaj w 2017 wtedy. Ale na razie powiedzmy do 16.
0: No dobrze, bo jeszcze tak na koniec chciałem cię tutaj zapytać, bo ten zakres tematyczny na twoim kanale jest bardzo szeroki. Hugo, Wieczorynka też, tutaj też było tym Iceberg, różnego rodzaju lata. Jakie są twoje główne zainteresowania? Jakbyś miał wymienić top 3? Bo teraz słuchają nas twoi widzowie i jeśli mieliby poznać ciebie jako człowieka, ty też się nie ujawniasz za bardzo w mediach społecznościowych. Nie wszyscy wiedzą, jak wyglądasz. No, to teraz przedstaw nam się trochę w takim razie.
1: Jeżeli mielibyśmy poruszyć temat takiej, powiedzmy, głównej trójcy moich zainteresowań, bo zawsze mam też jakieś poboczne zajawki, które mi po dwóch tygodniach się nudzą, to po pierwsze wrestling, tutaj pozdrawiam i polecam Federację PPW z Warszawy.
0: To bardzo zaskoczyłeś, to tak? Naprawdę tak. A czekaj, kojarzysz Istociarza może?
1: Tak, naprawdę wrestlingu, tak.
0: Jeny, to był kiedyś mój wykładowca z filozofii i się potem okazało, że jest fanem wrestlingu, no niesamowite.
1: Kiedyś PPW było w ogóle u was, był Biesiac z Johnem Blade'em.
0: Tak, ja w ogóle z Istociarzem rozmawiałem tutaj w audycji sportowej też kiedyś, tak.
1: Było. Widzisz, może na jakiejś gali się przetniemy znowu, nie?
0: Może tak. No dobrze, to już zaskoczenie na sam koniec. Wrestling, co jeszcze mamy w takim razie? Miejsce drugie i trzecie.
1: Miejsce drugie, to już także wiesz, tam także się przecięliśmy. Czyli tematy podróżnicze, często właśnie prelekcje w Południku Zero, bardzo chętnie słucham, bardzo, bardzo ciekawe miejsce i uwielbiam podróżować, dawniej autostopem, potem pociągiem na biletach dobowych, obecnie już trochę bardziej leniwie samochodem.
0: Ulubione państwo?
1: Hiszpania.
0: No dobrze, to ja Włochy w takim razie, to już trochę inna szkoła. I jeszcze to trzecie twoje miejsce, jeśli chodzi o zainteresowania, to...
1: To jest właśnie szeroko pojęta popkultura, mniej więcej od lat 80. po takie 2015 okolice. Stąd właśnie tematyka kanału także.
0: Bartłomiej Kot, który paradoksalnie nam się na koniec tej rozmowy przedstawił się szerszej publiczności. Bartłomiej jest autorem kanału na YouTubie Telewizja z Kartonu. No to słuchaj, stary, czekamy na kolejne odcinki, czekamy na kolejne Witaj Wy i kolejne Icebergi. Dzięki serdeczne za rozmowę.
1: Ja także dziękuję.
0: No
1: tobie,
0: i udanej pracy.
1: Słuchaczom.
0: Dzięki serdeczne. No i do zobaczenia. Miejmy nadzieję niebawem. Cześć.
1: Do zobaczenia.

0: Xavier, syn Michała Wiśniewskiego, o którym Bartosz Kot, Bartłomiej Kot też zrobił Iceberga. O Michale Wiśniewskim, no ale Bartosza już z nami nie ma, jest za to z nami Kuba Jamrozek, który po 16
1: jestem,
0: przejmuje stery.
1: Jestem,
0: dzień dobry.
1: Jestem. Dzień dobry, cześć.
0: No to co u ciebie słychać i co po 16?
1: U mnie wszystko dobrze. Dzisiaj wpisałem sobie w wyszukiwarkę Google hasło Małpki Łódź i wyszło mi, że warto odwiedzić miejscowe zoo, bo można zobaczyć tam orangutany, natomiast my dzisiaj będziemy rozmawiać o zupełnie innych małpkach, dlatego że łódzcy radni wystosowali taki apel specjalny w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu sprzedaży małpek. Dodatkowo system kaucyjny ma zostać rozszerzony o tak zwane małpki, więc my będziemy zastanawiać się i pytać was o to, czy powinniśmy zakazać ich sprzedaży. Podrzucam numer 226452100, on na pewno się przyda.
0: Telefony będą się urywać, małpki, ale nie te szklane, tylko te zwierzaczki, to przeurocze są naprawdę. No a ja się z wami już powoli żegnam, popołudniowa dobiega końca. Alicja Mucha, Maciej Załęski, Jędrzej Rosiewicz, słyszymy się jutro, pa pa! So many cases at the same time. Uh-huh. It's Kirk. Drum Lord. Yeah.

0: play with that money, young. Save up that money, young.
1: Feel like you gotta be nice out of yourself, man. You know what I'm saying?
0: With your burner, young. Yeah, if you leave him alone with that dollar, you got it. Ain't supposed to be none of that missing. Yeah, especially if you trust it with your life and it's supposed to be your brother, young.
1: Yeah.
2: Autopromocja.
3: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
4: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam na mój set w 12 calach na godzinę.
3: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
5: Jeszcze nie było.
3: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
11: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
12: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: i Recording i Me, i ten dźwięk sprawiają, że chętnie wybrałbym się na Erasmusa. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Kiedy była mały Szomania, ja chciałem być skoczkiem narciarskim. Kiedy do kin wszedł film z Piotrem Adamczykiem, chciałem zostać papieżem. A teraz, jak będę duży, to zostanę naukowcem. Bo naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pracują nad urządzeniem wytwarzającym bańki, które będą zapylać kwiaty. Dron ma też rozsiewać nasiona. System, który opracowujemy, ma pomóc pszczołom, mówi Andrzej Szczepańczyk z Wydziału Mechatroniki.
2: Z racji tego, że dużo się mówi, że pszczoły mają ciężko w dzisiejszym świecie, także my chcemy troszeczkę im tak wyjść naprzeciw i urządzenie, które budujemy, to w dużym skrócie generator baniek mydlanych, gdzie te bańki robione są z zawiesiny pyłków, które zapylają kwiaty, i cały nasz system jest zamontowany na dronie. I to jest jedna z jego funkcjonalności. Natomiast druga to jest taki moduł, który będzie rozsiewał nasiona roślin. Na ten moment zakładamy, że będą to rośliny miododajne. Na to rozwiązanie mamy patent i to, myślę, jest też takie cenne, że staramy się nie robić tych patentów do szuflady, tylko gdzieś to potem wprowadzać w życie.
0: Szanujemy i popieramy. To teraz informacja dla pszczół i pszczelarzy. Jutro temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 15 do 18 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 14, a cieplej na krańcach południowo-wschodnich do 20 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
3: Miejski folklor w każdą środę od 20 do 22.

0: zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam, Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo.

0: nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Czwórki.

0: To Harry Styles w czwórce. No gdybym był teraz nastolatką, to piszczałbym bardzo głośno, a tak powiem tylko, że dziś nasze spotkanie będzie przebiegać pod hasłem Małpki. Dzień dobry, witajcie, cześć. Mam nadzieję, że już po pracy, a jeśli nie, to będę wam w cierpieniu towarzyszył.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Sprawa jest poważna, bo łódzcy radni wystosowali apel w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu sprzedaży małpek. Z jednej strony chcą zwrócić uwagę, że ich spożywanie nie tylko odbija się na zdrowiu Polaków, chociaż to na pewno, ale też przyczynia się do zaśmiecania środowiska, no bo te szklane butelki leżą podobno wszędzie. W Łodzi, ale też nie tylko w Łodzi. Natomiast jest też drugi aspekt, dla którego się spotykamy. System kaucyjny ma zostać rozszerzony o tak zwane małpki. Chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Uwaga! Jeszcze w tym roku. Natomiast ja się zastanawiam, czy te małpki, które będą objęte systemem kaucyjnym, nie staną się też takim złotym gralem, czyli czymś, do czego będziemy przykładać jeszcze większą wagę, jeszcze większą wartość. No bo jak wrzucę to do butelkomatu, czy butelkozjada, jak kto woli, to mi coś ten butelkozjad wypłaci. I dlatego chciałbym razem z wami dziś porozmawiać o tym, czy powinniśmy zakazać w całej Polsce sprzedaży małpek. Co wy na to? Macie bardzo różne doświadczenia, bardzo różne historie życiowe, więc ciekawy jestem waszych telefonów. 226452100.
1: Daj znać, co o tym myślisz.
0: 226452100. Jesteśmy z wami dziś.

0: Flood. Tak, damy specjalnie dla was 10 minut po godzinie 16 i pytanie na dziś. Czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce? 226452100. Czekam na wasze telefony. Nie dlatego, że taki temat dzisiaj sobie wymyśliłem, tylko dlatego, że łódzcy radni wystosowali taki apel w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu sprzedaży małpek.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: A razem z nami Przemek. Halo, halo, cześć Przemku.
3: Cześć.
0: I co ty na to? Słyszysz hasło "zakazujemy małpek w Polsce". Myślisz sobie, tak, jestem za, czy nie? To jest łamanie wolności.
3: Ja jestem za jak najbardziej, ale tak, ja się wypowiem jakby trochę od drugiej strony, bo pracowałem przez wiele lat w firmach alkoholowych jako handlowiec. I tak, to co ile ludzi spożywa w ogóle, ile kobiet spożywa tego typu alkohole w tych małych opakowaniach, właśnie małpkach, setkach czy dwusetkach, to ludzkie pojęcie przechodzi, ale wiem, że to się, ja bym był za zakazaniem, ale wiem, że to się nigdy nie wydarzy, bo niestety lobby alkoholowe w Polsce jest tak duże i firmy alkoholowe na właśnie tych produktach typu małe pojemności, te słodkie, kolorowe alkohole mają największą marżę, największe zyski. Więc no, to się nigdy na pewno nie wydarzy, bo tutaj to jest działa w dwie strony, tak? Firmy alkoholowe zarabiają dużo pieniędzy, a państwo polskie no, z akcyzy też duże ma profity z tego, że ten alkohol jest sprzedawany, więc to takie jest jakby naczynia powiązane, tak? Że to ciężko będzie zlikwidować, ale sam jestem za zakazem, bo bardzo dużo ludzi tego spożywa i to w godzinach porannych, 6 rano, pracownicy jadą gdzieś, nie wiem, do pracy, czy tutaj i kupują no, duże ilości bardzo tego alkoholu.
0: Czyli rozumiem, że taki pomysł to twoim zdaniem jest marzenie głupiego, to znaczy warto apelować, warto mówić, ale to się nie wydarzy.
3: Tak, dokładnie tak.
0: Przemku, dzięki za ten głos. Dzięki za ten głos. Wszystkiego dobrego, dobrej drugiej części tygodnia ci życzę.
3: Nawzajem, dzięki, cześć.
0: Mam nadzieję, że w wielu

0: aspektach podryfuje ta nasza rozmowa, tym bardziej, że problem jest złożony. Pytanie do Was. Czy powinniśmy zakazać dzisiaj sprzedaży małpek w Polsce? 22 645 2100. Razem z nami Łukasz Tchórzewski, znany w sieci jako alkoholik z TikToka, autor książek Nie pij dziś, żyj dziś, ale jak się okazuje też kolejnej, która z tego co wiem już w druku. Dzień dobry, cześć Łukaszu.
1: Dzień dobry, tak, zgadza się. Książka o marihuanie jest już w druku, będzie jesienią. Witam serdecznie tutaj. Chciałbym skomentować to, co powiedział słuchacz przed chwilką, że ten wpływ z akcyzy jest bardzo duży, tak? On owszem jest bardzo duży, jest to kilkanaście miliardów złotych w skali roku, aczkolwiek koszty nadużywania przez Polaków alkoholu jest to 185 miliardów. Studenci SGH robili takie badanie właśnie, gdzie udowodnili, że te koszty są ogromne, gigantyczne, tak? To daje nam mniej więcej 500 milionów dziennie.
0: Tylko
1: tak?
0: To jest
1: dziennie.
0: Pytanie, do których danych mają dostęp nasi politycy.
1: Tak, do tych ze strony lobby alkoholowego chyba, tak?
0: A myślisz, że podzielasz zresztą zdanie Przemka, który mówi, że on jest przeciwko sprzedaży małpek, natomiast koniec końców to się nie wydarzy. My możemy sobie o tym pogadać, natomiast to lobby alkoholowe jest tak silne, że nie przekona nikogo.
1: Lobby jest silne, ale może się wydarzyć. Mieliśmy aferę z alkosaszetkami, które powstały i od razu zostały gdzieś tam bardzo szybko wycofane.
0: Tylko, że to była bardzo szybka akcja związana z alkotubkami, że one weszły, nagle wszyscy się zorientowali, że oni są podobne są do tych musików dla dzieci, więc robi się pewnego rodzaju problem, bo dorośli traktują je jako coś zabawnego. Dzieci, myśląc, że sięgają po musik, no bo musik to taki dobry, sięgały po alkohol, no i zrobił się wielki galimatias, szybka akcja, tego nie ma. A małpki
1: tylko
0: są.
1: Gdyby ci rządzący też tak spojrzeli obiektywnie, jak wyglądają kasy w sklepach, tak? Na dole mamy słodycze, jakieś gumy do rzucia, batoniki na wysokości wzroku dzieci, a troszkę wyżej są kolorowe małpeczki dla dorosłych, tak jakby słodycze dla dorosłych w różnych smakach, owocowe, małe, duże i tutaj no, jestem jak najbardziej tym za tym, żeby to zmienić, żeby zakazać tego. Jest taka możliwość, tak? Nie rozwiąże to problemu, absolutnie. Prawdopodobnie będzie tutaj powrót do piersiówek, bo kto kupuje taką małpkę, kto kupuje małą ilość alkoholu, ktoś, kto potrzebuje ją przemycić, tak, w torebce, w marynarce, gdzieś wypić na szybko, tak, no osoba, która kupuje alkohol na imprezę, no to kupuje pewnie, no, większą butelkę niż taką małą dawkę na raz, więc...
0: Czyli rozumiem, że chodzi o to, że po małpki sięgają dzisiaj ci, którzy na przykład idą rano do pracy i chcą schować ją w teczce, w torebce, nie wiem, w jakimś bucie wielkim, bo słyszałem o takich przypadkach.
1: Dokładnie tak, no nikt... Kto nie ma problemu z alkoholem, nie kupuje tych małpek. One są targetowane no, głównie do osób nadużywających ten alkohol, więc myślę, że to jest kolejny aspekt, no, który powinien przekonać rządzących, chociaż rzucić światło na to.
0: A czwórka targetowana jest do Was, dlatego pytamy Was o to, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce. 226452100. Cześć Maćku.
2: Cześć.
0: Dobrze Cię słyszeć i co Ty na to?
2: Jak na lato. Pamiętacie taki pomysł mniejszych pojemności proszków do prania? Ogólnopolska, czy nawet ogólnoeuropejska kampania, że nie będzie wielkich paczek proszku do prania, bo to jest nieekologiczne i tak dalej. Tam było wiele argumentów, że tylko w małych opakowaniach proszki do prania będą sprzedawane. To mamy 2026 rok, nie ma już małych opakowań. W zasadzie tylko na sezon turystyczny chyba się pojawiają w sklepach, a walimy w wielkich opakowaniach. Ja to abstrahuję od problemu alkoholowego, tylko chodzi o pewien mechanizm. Nie będzie małpek, będą kupowali duże butelki. No i problem nie zniknie. Ja jeszcze jedną rzecz zauważyłem, bo oczywiście zgadzam się z tym, że to, co powiedział pierwszy słuchacz, że on pewnie miał analizy różne i widział, w jakich godzinach to się sprzedaje i mniej więcej, jaki jest profil kupca, więc to jest ten przysłowiowy pracownik fizyczny, nie zawsze fizyczny oczywiście, czasami też biurowy, który przed pracą, żeby się zrelaksować, tak, czy żeby ukoić zapotrzebowanie, spożywa tą małpkę. Natomiast ja się spotykam też z innym zjawiskiem, że ludzie kupują te mniejsze pojemności, bo nie chcą pić większych. I wielokrotnie widziałem wśród kobiet, że właśnie idą gdzieś tam na imprezę, twierdzą, że taka małpka, czy taka setka, czy dwusetka wystarczy, bo niepotrzebna im pojemność półlitrowa, bo tyle nie wypiją. Zakazy, ograniczenia pewnie tam coś, tylko no to mówię, to jest to, co pan powiedział tutaj, że pojawią się piersiówki, będą przelewać, ale nie będą przerwane.

0: wylewać. Będą kupować większe pojemności, będą więcej pić. Znaczy, takie jest moje zdanie.
1: Maćku, dzięki za ten telefon i czekamy na wasze głosy. 22 645 2100. Czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce? To pytanie na dziś. Do 18 czekamy na telefony. Łukaszu, no ja się zastanawiam, czy to jest takie zdroworozsądkowe myślenie. Kupuję małpkę, dlatego że więcej nie wypiję, to mi wystarczy. Ale ten wątek rozwiniemy za kilka minut. Przypomnę, Łukasz Tchórzewski, znany w sieci jako alkoholik z TikToka, autor książek Nie pij dziś i żyj dziś, jest gościem czwórki.
2: Daj znać, co o tym myślisz.
1: My to w ogóle w Pogadajmy mamy taką zasadę, że oprócz tego, że gadamy, to serwujemy wam też nowości i chciałbym, żeby tradycji stało się zadość. Posłuchajcie sami.
3: To jest nowość czwórki.

0: Calvin Harris i Jazzy. Tak, gramy dla was, ale oprócz tego, że gramy, to też rozmawiamy, bo pytanie na dziś brzmi, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce. 22 645 2100. Czekamy na wasze telefony.
1: Pogadajmy.
0: Razem z nami Łukasz Tchórzewski, znany w sieci jako alkoholik z TikToka, człowiek, który mieszka w Łodzi. A od Łodzi dzisiaj zaczęliśmy nasze spotkanie, dlatego że łódzcy radni wystosowali apel w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu sprzedaży małpek. Ja kiedy o tym się dowiedziałem, to myślałem, że chodzi przede wszystkim o sprawę alkoholową. Natomiast jeśli chodzi o tych radnych, to rozumiem, głównie chodziło o ochronę środowiska, bo podobno te małpki leżą w Łodzi absolutnie wszędzie.
2: Tak, to prawda, jest ich bardzo dużo. Ja często nagrywam te swoje filmiki na social media z różnych takich miejsc jak park, nad jakąś rzeką. No i tego jest od groma, no mnóstwo. Nawet kiedyś nagrywałem taki materiał, gdzie pokazywałem, no to było przed świętami, ktoś sobie z tych małpek zrobił drzewko choinkowe, nie? Po, po, w, ty,

0: kakao na drzewa, te małpki, no to jest ogromna ilość tego i to jest dobry argument, żebyśmy to no, zlikwidowali. No, poza tym no, to nie jest objęte systemem kaucyjnym, to jest w ogóle przedziwne, dlaczego każdy napój jest objęty tym systemem, a alkohol, wino, wódka, tak, i te wszystkie małpki nie są, więc...
1: No teraz ministerstwo zapowiada, że być może będą i to jeszcze w tym roku. Twoim zdaniem to by była dobra decyzja?
0: No myślę, że byłaby dobra, chociaż lepszą by było gdzieś zmniejszenie tego litrażu. Taką no, optymalną dla mnie najlepszą decyzją, jaką państwo polskie mogłoby podjąć, to wprowadzenie systemu, który jest w Skandynawii. Tak, w Skandynawii alkohol nie jest sprzedawany w sklepach spożywczych, na stacjach benzynowych można tylko tam niskoprocentowe piwo kupić. Są specjalne sklepy otwarte w określonych godzinach, gdzie sprzedawany jest alkohol i to bardzo fajnie buduje świadomość społeczną młodych Skandynawów. Tak, oni wiedzą, dzieciaki tam, że alkohol nie jest dostępny, tak jak właśnie te cukierki, o których wcześniej wspominałem, na każdej stacji, w każdym sklepie, za kasami, nie jest tak wyeksponowany i jest budowana taka świadomość, że jest to narkotyk, tak? Że jest to coś zmieniające świadomość, że tego no, nie można kupić wszędzie i myślę, że to jest optymalne, tylko zanim to by w Polsce zostało wprowadzone, to myślę, że pokolenie minie co najmniej, ale każdy krok, który pokazuje, że to jest coś złego, który pokazuje, że wprowadzane są pewne ograniczenia, tak jak wprowadzana jest ta nocna cisza alkoholowa, tak, w Warszawie i w innych miastach, pokazuje, że to działa, że spada interwencja policji, że SORy są odciążone, że mamy tutaj no, ewidentne dowody na to, że to działa.
1: Chociaż to też jest gruby temat, dlatego że jest taki argument dotyczący tej bezalkoholowej ciszy, jeśli możemy tak powiedzieć, że ona dotyczy wielu miast w Polsce, ale konkretnych godzin. Natomiast są ludzie, którzy mówią, że powinna trwać dłużej, bo być może to wytrącałoby ludziom, którzy chodzą z samego rana właśnie po małpki, ten argument, żeby iść do tego sklepu spożywczego i to kupować przed pracą jeszcze.
0: Oczywiście, powinna trwać dłużej, ale dobre i to, co wprowadzili, bo każda taka zmiana, każda taka działalność, która pokazuje, że coś robimy w tym temacie, ograniczamy, pokazuje też, że alkohol nie jest czymś normalnym, że alkohol nie jest czymś no, tak super akceptowalnym, jak był kiedyś, tak? Ja często przytaczam papierosy, które wcześniej były reklamowane, były zalecane na astmę przez lekarzy, były palone w samolotach, w restauracjach, na przystankach, wszędzie były popielniczki. W tej chwili wiemy, że to jest rakotwórczy cyf. Nie palimy papierosów w miejscach publicznych, nie promujemy ich, nie reklamujemy ich, nie? I to samo powinno stać się z alkoholem gdzieś też. Ta reklama alkoholu powinna być zakazana. No to, co się niedawno działo z piwem Fit, tak? Które kiedyś dostało dofinansowanie, które w tej chwili jest realizowane i jest reklamowane jako piwo Fit, co jawnie gdzieś łamie ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Ta ustawa mówi, że piwo, reklama piwa jest dopuszczalna pod warunkiem, że nie kojarzy się z atrakcyjnością albo czymś prozdrowotnym. A taka reklama, gdzie jest gość bez koszulki, pokazuje swój czteropak na brzuchu i jest piwo Fit, no ewidentnie kojarzy się i z atrakcyjnością, i z czymś pozdrowotnym. Więc to gdzieś tam te koncerny alkoholowe łamią tą ustawę i jej w ogóle nie respektują. Więc tutaj też jest pole do działania.
1: Nie wiem, czy się zgodzisz, ale takich paradoksów to pewnie byśmy kilka jeszcze znaleźli. Pytanie do was. Czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce? 226452100. I teraz nie wiem, Łukaszu, czy cię nie zaskoczę, dlatego że powstał jakiś czas temu, nie powiem, że to jest badanie, to był po prostu sondaż zrobiony przez Ibris na zlecenie zresztą jednej ze stacji radiowych. Polacy są podzieleni w sprawie zakazu sprzedaży małpek, czyli tych małych butelek z mocnym alkoholem. Za wprowadzeniem takiego zakazu opowiada się 46% badanych. Natomiast przeciwnych jest prawie 42% ankietowanych. Kiedy to zobaczyłem, to byłem w szoku, bo jednak myślałem, że u nas jest tak, że jak zadam komuś pytanie, czy jesteś za zakazem, to raczej odpowie tak.
0: No nie zaskoczyłeś mnie, bo Polacy są podzieleni od setek lat i lubią być podzieleni. Mam wrażenie, że to jest jakaś nasza domena narodowa, bycie podzielonym. Ja parę dni temu wrzucałem na ankietę na Instagrama reklamę tego piwa i zadałem pytanie, czy ta reklama kojarzy wam się z atrakcyjnością? Gdzie był ten gość z tą gołą klatą, taki tutaj przepakowany, nie? I podobnie, połowa napisała, że tak, ale połowa napisała, że nie, absolutnie nie kojarzy się z atrakcyjnością. Byłem szokowany, więc nie szokuje mnie to, że ludzie są, mają swoje argumenty, tak? Chociażby tutaj słuchacz, który dzwonił, mówił, że nic to nie zmieni w żaden sposób, że ludzie być może będą pili więcej tego alkoholu. Nie wydaje mi się, żeby tak było, no, ale no, każdy ma prawo do swojej opinii.
1: W internecie atrakcyjny jest na pewno Łukasz Tchórzewski, znany jako alkoholik z TikToka. Uśmiecha się, ale taka jest prawda i to dobrze. Autor książki, książek właściwie, Nie pij dziś i żyj dziś, a także tej

0: kolejnej, która w druku. Pytanie do was. Czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce? 226452100.
1: Daj znać, co o tym myślisz.
2: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Tratva, tratva. To jest Krzaku i Kania, którzy nawijali o swoich aktach, a ja zachęcam was do tego, żebyście ponawijali o tym, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce. O tym rozmawiamy dziś w Pogadajmy w Czwórce. Ja nazywam się Kuba Jamrozek, jestem z wami do 18, a nasz numer telefonu to 226452100.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Razem z nami alkoholik z TikToka, czyli Łukasz Tchórzewski, autor książek Nie pij dziś i żyj dziś, ale razem z nami dziś pierwszy kobiecy głos w tej dyskusji, czyli Ania. Halo, halo, cześć Aniu.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, witam cię Kubo, witam cię Łukaszu. Słuchajcie, no dzwonię, ponieważ chciałam się wypowiedzieć w kontekście dzieci, nastolatków, młodych dorosłych. Jestem mamą uzależnionej nastolatki i no już od dłuższego czasu walczę z tym problemem, ale też walczę z systemem, który niestety w Polsce no, nie zabezpiecza naszych dzieci. Także absolutnie jestem za tym, aby alkohol, reklama i alkoholu i sprzedaż tych małpek absolutnie to zostało zakazane. Przede wszystkim, słuchajcie, no takie małe pojemności alkoholu, to się wiąże z tym, że cena takich buteleczek też jest stosunkowo niewielka. Dla tych dzieciaków jest to oczywiście coś, co jest dostępne łatwiej, a niestety, no niestety sieć sklepów z zielonym logiem sprzedaje

0: Tak, prowadzę też profil na Instagramie i opowiadam właśnie o tym, jak to wygląda w Polsce, bo może nam się wszystkim wydawać, że wszystko w Polsce jest tak jak trzeba. Mamy służbę zdrowia, mamy sądy, mamy policję, mamy wszelkie, jakby cały ten system, który powinien chronić nas i nasze dzieci lub pomagać w takich sytuacjach, jak właśnie w której na przykład moja rodzina i moje dziecko się znalazło. Natomiast okazuje się, że jak już się w to wejdzie, to piętrzą się problemy. Słuchajcie, totalne kolejki do specjalistów, psychologów, psychiatrów, wszelkie terapie. Ośrodki leczenia uzależnień przepełnione, nie ma miejsc, czeka się miesiącami. Sądy, opieszałość sądów, jeśli chodzi o orzekanie, o zabezpieczeniu leczenia, czeka się rok albo lepiej.
1: Aniu, to wychodzi na to, że właściwie na każdej płaszczyźnie jest bardzo wiele do zrobienia i kiedy rzucałem to hasło, że to może być temat wielowątkowy, to chyba jednak miałem rację. Bardzo ci dziękuję za ten głos w naszej dyskusji i dziękuję ci za to, że podzieliłaś się swoją historią. To jedno zdanie, dobra? Bo Artur też czeka.
0: Jedno zdanie, ostatnie, tak, jedno zdanie. To, o czym Łukasz mówi, te wielkie pieniądze, które zostały przeznaczone na firmę, która produkuje piwo, gdyby były przeznaczone, to jest prawie 40 miliardów złotych, gdyby to było przeznaczone na służbę zdrowia i pomoc systemową, byłoby cudownie. Dziękuję bardzo.
1: Trzymam kciuki za waszą rodzinę. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. 226452100, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce? Jestem bardzo ciekawy, na jaką odpowiedź postawi dziś Artur, który jest razem z nami. Halo, halo, czy my się słyszymy?
2: Cześć,
1: Arturze. Fantastycznie.
2: Hej. Tak, ja uważam, że powinno się zakazać albo przynajmniej ograniczyć możliwość zakupu alkoholu w tych małych butelkach. Kilka takich powodów. Po pierwsze, to jest normalizowanie alkoholizmu i normalizowanie picia i ułatwianie ludziom tego picia. Te małpki kosztują, nie wiem, tam kilka złotych, podejrzewam, nie wiem, 6, 8, 10 złotych pewnie. I one, tak jak poprzedni przedmówca wspomniał, wcale nie spowoduje, że tak powiem, zakaz sprzedaży małpek wcale nie spowoduje, że ludzie zaczną pić więcej. Mi się wydaje, że zaczną właśnie pić mniej, bo tutaj właśnie chodzi o to, że ten alkohol jest bardzo łatwo dostępny, jest tani i można go szybko wziąć i wypić. Tam padł też temat tego śmiecenia. To też jest bardzo ważne. Zobaczcie sobie w promieniu, nie wiem, 100 metrów od sklepów, które sprzedają te małpki. Jest jedno wielkie śmietnisko, czyli ludzie po prostu kupują taką małpkę, piją ją od razu i wyrzucają butelkę. Po pierwsze, nie wyrzucają jej do kosza i to nie jest powodu, podejrzewam, tego, że nie wiem, że są śmieciarzami albo coś takiego. Ja po prostu uważam, że ci ludzie mają problem ze sobą. Na tyle duży, że wstydzą się po prostu wyrzucać oficjalnie tą butelkę do kosza, żeby ich ktoś nie zobaczył, dlatego rzucają ją gdzieś w szaki.
1: No to jest w ogóle bardzo ciekawa perspektywa, Łukasz. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym.
3: Zgadzam się, tak jest właśnie. Ja sam tak robiłem, jak ja jeszcze piłem, tak, 10 lat temu. Te małpki były u mnie codziennością i wstydziłem się wyrzucać je do kosza autentycznie, gdzie się też wywalałem w krzaki.
1: Artur, dzięki wielkie za ten telefon. Wszystkiego dobrego i chyba mogę powiedzieć szerokości, bo w trasie.
2: Dokładnie. Dzięki wielkie.
1: Czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce? Czekamy na wasze telefony 226452100. Z ciekawości sprawdziłem, skąd pochodzi nazwa małpka. Profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawczyni, się kiedyś na ten temat wypowiedziała. Chodzi o gwarę warszawską z XX wieku, bo to jest jedna z koncepcji. Wówczas określało się tak niewielkie butelki wódki o pojemności 80 gramów, ale jest też teoria, wedle której te małpki łączą się jednak z funkcjonowaniem małp, które bardzo szybko pochłaniają jedzenie. I podobno to jest tak, że ktoś, kto kupuje taką małpkę, też robi to cichaczem, żeby nikt inny nie widział. I potem, jak wspomniał, chociażby Artur, wyrzuca to gdzieś w krzaczone.
3: Trochę jak taka małpa się zachowuje sama.
1: No właśnie o to chodzi. 226452100. Czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce? Jakie jest wasze zdanie?
4: Daj znać, co o tym myślisz.
1: Zakładam, że wasze historie mogą być bardzo różne, jak w przypadku Ani, która doświadcza tego we własnej rodzinie. To jeszcze raz, czy powinniśmy

0: To Dream State od Kelly Lee Owens. Najlepsza muzyka w czwórce, ale chyba tego nie muszę przypominać. 226452100. Czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce?
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Łukasz Tchórzewski, znany w sieci jako alkoholik z TikToka. Powiedziałeś kilka minut temu, że ty po małpki sięgałeś nagminnie. Czy to oznacza, że tak próbowałeś sam siebie przed sobą wybielić? Że sięgam po takie małe, nieduże, to pewnie nie robi żadnego problemu mnie ani otoczeniu, czy nie?
2: Trochę tak, ale bardziej to było takie ukrywanie, wiesz, tą małpkę mogłem przemycić, wypić szybko, robiłem takie akcje, że wracałem do domu, kupowałem sobie jedno piwo mocne, pod sklepem walnąłem dwie małpki, trzecią miałem gdzieś w kieszeni i ją potajemnie wypiłem, żeby żona nie widziała i to było oszukiwanie wszystkich dookoła, no ale siebie też, więc była to i minimalizacja taka trochę, że tutaj małpka, ale bardziej takie no, oszukiwanie, że, żeby szybko wypić, żeby nikt się nie dowiedział, żeby dostarczyć tą swoją dawkę alkoholu potajemnie.
0: To, co się wydarzyło takiego, że dzisiaj przychodzisz do nas i mówisz, ja jestem przeciwny temu, żeby sprzedawać małpki?
2: No, w moim życiu dużo rzeczy się wydarzyło, opisuję to też w swoich książkach. Miałem i próbę, gdzie chciałem no, skończyć swoje życie. Rozwaliłem to swoje małżeństwo, wyprowadziłem się do innego miasta, zaprzepaściłem gdzieś tam relacje, zostałem zupełnie sam. Mnóstwo rzeczy się wydarzyło i w końcu no, stwierdziłem, że już jestem, nie mam siły, tak, że alkohol zawładnął moim życiem, że przejął kontrolę, że muszę to zmienić, tak. To było 8 lat temu, poszedłem na terapię, na terapii byłem rok później. Zacząłem chodzić też na AA, na grupy samopomocowe. Zacząłem rozmawiać z innymi uzależnionymi. Później zdobyłem kwalifikację.

0: Żeby zostać instruktorem terapii leczenia uzależnień. Zacząłem pracować z ludźmi uzależnionymi i w tej chwili oprócz tego, że właśnie no, nagrywam te filmy, piszę książki, to też pracuję prowadząc terapię z ludźmi online i w Łodzi stacjonarnie.
1: Nawet dzisiaj wracasz zaraz po naszej rozmowie do Łodzi. Nie wiem, czy cię wypucowałem przed chwilą i miałem tego nie mówić, że dzisiaj prowadzisz? Nie, to okay. Nie jest żadna tajemnica.
0: Tak, wracam do grupowiczów od razu po naszym spotkaniu.
1: Ja dzisiaj wspomniałem o tych danych, że 46% Polaków chciałoby takiego zakazu, 42% raczej nie. Kiedy ty spotykasz ludzi w grupach, to faktycznie to są ludzie z takim doświadczeniem też tym małpkowym?
0: Prawie każdy ma doświadczenie małpkowe, tak. Prawie każda z osób w podobnych okolicznościach te małpki pije, żeby przemycić przed żoną, żeby ukryć, żeby zabrać ją do pracy, więc praktycznie każda z osób no, miała z tym do czynienia, nie?
1: Czy powinniśmy zakazywać małpek w Polsce, czy nie? 226452100 to jest pytanie do was, między innymi do Szymona, który razem z nami. Cześć Szymonie.
2: Siemanderko, cześć.
1: Siemanko, cześć. Dobrze cię słyszeć.
2: Dzięki bardzo. Bardzo fajny temat i zgadzam się w 100%, że to jest temat niesamowicie wielowątkowy. Temat pewnie też rzeka. Czy się powinno zakazać? Nie wiem. Podzielam trochę zdanie pierwszego dzwoniącego, że to chyba mało zmieni. Ja bym bardziej szedł w taką rzecz, że zresztą tutaj twój gość przed chwilą świetnie powiedział w tych dwóch ostatnich wejściach moim zdaniem. Wiecie, zakazami, nakazami możemy robić różne rzeczy. Ja się kiedyś spotkałem, nie wiem, czy to było oficjalne badanie, czy to gdzieś tam ktoś wprowadził jakąś taką statystykę, to się też gość pewnie może lepiej wypowie, bo taką wiedzę pewnie ma dokładniejszą, że w tym kraju generalnie około 70% społeczeństwa, nas wszystkich, pijemy alkohol, nazwijmy rzeczy po imieniu, jesteśmy alkoholikami. Natomiast z tych 70%, około 50% w ogóle, że tak powiem, jest tego świadoma, jeszcze z tej połowy, od 7 do 10% mówi o tym wprost. Piję alkohol, tak, piję. Mam z tym problem, nie mam z tym problemu, ale go piję.
1: Ja kompletnie nie znam takich danych, ale jak cię słucham, to bym powiedział, no pewnie by się zgadzało, Łukaszu, nie wiem, czy ty masz.
2: Nie wiem, czy to były jakieś badania. Wiem, że kiedyś dziś o tym czytałem, ale nie wiem, czy to nie była po prostu jakaś bardziej rzecz sondażowa. Mhm. Natomiast ja myślę, że właśnie przy okazji tej wielowątkowości, świetny temat, tam chyba padła kwota 195 miliardów my wydajemy jako społeczeństwo na jakby walkę albo przeciwdziałanie potem skutkom, tak?
0: To są koszty utracone, koszty związane z chorobami, z leczeniem, z profilaktyką, ze wszystkim.
2: Ja myślę, że 30% stuńmy na pewne rzeczy związane z leczeniem i wywalmy je prywatnie, że jak już ktoś dojdzie do pewnego momentu przez alkohol, musi się leczyć prywatnie, a te 30% przeznaczmy na edukację właśnie od samego początku dzieciaków i pełną świadomość. Pijesz? Okej, chcesz pić, stać się na to, nie ma problemu, ale rób to świadomie. Jak już pijesz, to pij świadomie, a jak nie chcesz pić, to bądź świadom, że to strasznie rozwala organizm i nie pij, bo to jest rewelacja.
1: Szymonie.
2: Podziwiam wszystkich niepijących. Pełen szacun dla ludzi, którzy na przykład potrafią z alkoholizmu wejść do zera i totalnie przez x, nie wiem, naście, dziesiątki lat nie pić do końca życia. Pełen podziw, tylko zauważcie, że wszyscy ci ludzie, jak się z nimi porozmawia po kilku lat niepicia, to są wszystko bardzo świadome siebie osoby. I my nad tym społecznie nie pracujemy. Nad samą świadomością samych siebie jako społeczeństwo, które tworzymy.
1: To są mądre słowa.
2: To jest główny problem.
1: Zresztą Łukasz, widzę, że kiwa głową. Szymonie, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki serdeczne. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Cześć, pa, pa.
0: Hej, budowanie świadomości to podstawa, tak? Bo tutaj nakazy, zakazy, one są takim rzucaniem światła na problem, ale podstawa to jest budowanie świadomości. Ja to robię od lat i coraz więcej ludzi to robi. Super, że też ty poruszasz w swoich audycjach te tematy. Jestem już nie pierwszy raz u ciebie, więc rozmawiamy.
1: Swoją drogą zapraszamy do odsłuchania podcastu, bo tam można całą historię Łukasza poznać. Oprócz tego, że oczywiście w jego książce.
0: Jasne. Też.
1: To jeszcze o jedną rzecz na koniec chciałem cię spytać. Czy ty widziałeś fragment rozmowy Małgorzaty Rozenek-Majdan z psycholożką Julią Izmałkową, która znana jest w social mediach jako psychomama?

0: Tak, widziałem i też komentowałem to. No niestety, no, trafiają się też jednostki, które, no nie chciałbym nikogo obrażać, ale no do wybitnych nie należą.
1: To musimy od razu powiedzieć. To jest psycholożka, która prowadzi swój podcast Matcha Talks i tam rozmowa polegała na tym, że Rozenek zaczęła od stwierdzenia, że alkohol nie przynosi nam nic dobrego i wydawałoby się, że wszyscy się tu zgodzą, łącznie z panią psycholog. Natomiast ona szybko weszła jej w słowo i powiedziała, to nieprawda, dlatego, że radość jest czymś dobrym. Ja piję alkohol, tak naprawdę to powiedziała dzisiaj w Polsce psycholożka.
0: No niestety trafiają się takie osoby, trafiają się politycy, którzy mówią, że Polacy, coraz mniej Polaków się rodzi, bo przestali pić alkohol. Mamy też takie niewybitne jednostki, które tak mówią. No ta pani też, no to co powiedziała, to jest no prosta droga do uzależnienia, do alkoholizmu. Ja dzisiaj na przykład od rana też prowadziłem dyskusję w social mediach z zatwardziałym obrońcą marihuany, który mówił, że marihuana jest w porządku, palona codziennie, jeżeli poprawia właśnie mu humor, czyli to samo, co powiedziała ta pani, tak? Czyli jeżeli ja sięgam po jakiś narkotyk, czy po alkohol, który jest narkotykiem po to, żeby poprawić sobie humor, żeby lepiej spać, żeby lepiej się poczuć, no to to jest regulowanie emocji alkoholem, czyli uzależnienie.
1: Łukaszu, to jest takie pytanie, które właściwie w każdej naszej jednej rozmowie powraca, ale myślę, że ono jest ważne. Co tobie alkohol, między innymi małpki, do których nawiązujemy, odebrał?
0: Odebrał mi moją wolność, odebrał mi godność, odebrał mi poczucie własnej wartości, odebrał mi kontrolę nad własnym życiem, więc w momencie, kiedy ja ten alkohol odrzuciłem, uznałem bezsilność wobec niego i przestałem go pić i zacząłem się leczyć, to wszystko zacząłem pomału odzyskiwać. I to jest niesamowite, jak życie bez bez substancji zniekształcających świadomość może być piękne i wartościowe.
1: Człowiek, który na przykład gra teraz, bo muzyka to też jest twoja pasja.
0: Muzyka to moja pasja i potwierdzam, że Czwórka gra najlepszą muzykę na świecie. Słucham Czwórki jeszcze...
1: Dlatego zadałem to pytanie, w ogóle to powiedziałem.
0: Jeszcze jak była Radiem Bis słuchałem, więc tak, jak najbardziej. Muzyka świetnie reguluje emocje. Ja kocham muzykę. Bez muzyki nie wyobrażam sobie życia. Muzyka potrafi podkręcić, potrafi uspokoić. Sam gram też relaksację, medytację na nepalskich misach i gongach. Właśnie dzisiaj po grupie moją grupowiczą będę grał, żeby pokazywać, że są inne metody, zdrowe metody regulowania emocji.
1: To jestem ciekawy, czego będziesz słuchał w drodze z Warszawy do Łodzi. Czy to będzie Czwórka, czy jednak nepalskie misy. Liczę na to, że my wygramy. Łukasz Tchórzewski, znany w sieci jako alkoholik z TikToka, autor książek Nie pij dziś i żyj dziś, był gościem Czwórki, a my na pewno się z nim jeszcze spotkamy, bo trzecia książka w drodze. Dzięki wielkie.
0: Dzięki bardzo, pozdrawiam
1: wszystkich. Pytanie na dziś, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce? 226452100.
2: Daj znać, co o tym myśli.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.

0: jestem bez sens.
1: I tak właśnie Michał Anioł zabrał nas muzycznie do nieba, takie jak ty. Tak nazywa się ten kawałek. Minęła godzina 17.
2: Pogoda.
1: W siódmym niebie są natomiast nieloty. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo dostały nowoczesny wybieg. Mają tam nową plażę z basenem. Teraz będzie można je oglądać pod wodą przez szklaną ścianę.
3: Nam się super podoba, super jest wybieg zrobiony.
4: Właśnie przed chwilą byliśmy świadkami, jak te pingwiny wskoczyły do wody wszystkie naraz, a potem szybko wszystkie naraz wyszły, chyba jeszcze wystraszone, nie znają tego miejsca, ale naprawdę było to super urocze.
5: Fajnie.
6: Super nowoczesny, elegancki, bardzo fajny wybieg.
7: Że jest bardzo ładnie, w porównaniu do tego starego to jest dużo lepsze.
8: Urocze, słodkie są, no ciekawe zwierzęta.
9: Są takie inne, bo nie są w zimnych krajach, tylko to gdzie jest ciepło.
1: Nie jest problem, bo zapomniałem sprawdzić, jaka będzie temperatura wody dla pingwinów, ale mogę powiedzieć, jaka będzie jutro temperatura powietrza. Ta maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 15 do 18 stopni. Trochę chłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 14, no a nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich do 20 stopni Celsjusza.
2: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
10: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
2: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
10: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
11: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
10: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
2: i Bartek Czarkowski.
10: U nas spotkasz jutro, już dziś.
2: Autopromocja. Reklama.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak?

0: tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Nie no, jeśli godzinę temu miałem nadzieję, że jesteście już w domu, to teraz chyba tak musi być. Mam nadzieję, że wygodnie rozciągacie się w fotelu, bo jesteście już po pracy. 7 minut po godzinie 17.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: A rozmawiamy dziś o małpkach. Jeśli chodzi o małpki, to Polacy są podzieleni w ich sprawie. Chodzi oczywiście o te małe butelki z mocnym alkoholem. Za wprowadzeniem takiego zakazu opowiada się 46% badanych przez IBRIS, zakazu sprzedaży małpek w Polsce. To jest badanie na zlecenie jednej ze stacji radiowych, a przeciwnych jest prawie 42% ankietowanych. No mnie to trochę dziwi, bo wydawało mi się, że dzisiaj każdy, kto odpowiada na takie pytanie, czy jesteś za zakazem, mówi tak, jestem, dlatego że alkoholizm w Polsce to jest poważny problem, ale okazuje się, że może być różnie i dzisiaj czekam absolutnie na wszystkie telefony. To jak to jest waszym zdaniem? Czy my powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce? 226452100.
1: Daj znać, co o tym myślisz.
0: Ala Mucha, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 18. No i mam nadzieję, że ten temat jest wam bliski, bo ja zakładam, że on pośrednio albo bezpośrednio dotyczy dzisiaj każdego Polaka. 226452100. Do 18 czekamy na wasze telefony.

0: To Georgia Smith i Hi, muzyka prosto z Wielkiej Brytanii. Mam taką przypadłość, że zawsze sprawdzam wiek tych, którzy grają w czwórce. Georgia Smith jeszcze nie wie, jak piękne jest życie po trzydziestce. 226452100. Dzisiaj pytamy was o to, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce. Ja bardzo się cieszę, bo razem z nami Paweł. Halo, halo, cześć Pawle.
1: Witam ciebie, witam słuchaczy.
0: Pytanie jest bardzo konkretne i teraz pytanie, czy twoja odpowiedź też będzie konkretna?
1: Nie wiem, czy konkretna, bo jest to zdecydowanie moja opinia i moje obserwacje. Mhm. Nadmienię, że w pracy zawodowej jestem dyspozytorem medycznym, ratownikiem systemu i problem alkoholizmu i spożywania tego trunku jest naprawdę ogromny. To jest oczywiście moja obserwacja. I chciałem też zaznaczyć, że odbierając telefony, wysyłając ambulanse na ratunek zdrowia do osób po spożyciu alkoholu jest bardzo dużym odsetkiem, jeżeli chodzi o używki. Rzadko, bardzo rzadko są informacje, że osoba jest pod środkiem innych psychoaktywnych, bo alkohol góruje i jeszcze raz góruje, jeżeli chodzi o wezwania do osób po utracie przytomności bądź bez kontaktu tak zwanych, po spożyciu właśnie alkoholu. Czy zakazywać? To już każdy indywidualnie. Ja oczywiście jestem za tym, żeby prohibicja była w naszym mieście, żeby ten dostęp tego alkoholu był ograniczony, bo on jest tutaj powodem niejednokrotnie urazów, właśnie zachłyśnięć, prawda, utraty przytomności po spożyciu tego trunku, więc jeżeli chodzi o alkohol, w mojej obserwacji pracy dyspozytora medycznego zakazać, przynajmniej ograniczyć, aby tych tutaj korelacji po alkoholu i związanych tu przygód, prawda, na pewno zmniejszy.
0: A z jakiego miasta dzwonisz, Pawle? Bo powiedziałeś, że chciałbym, żeby tak było w moim mieście.
1: Ja dzwonię z Wrocławia.
0: Z Wrocławia.

0: Sławia. Tam sytuacja, jeśli chodzi o tę nocną prohibicję, jest zaawansowana, że...
1: Nie jest. Jest zaawansowana.
0: Do której godziny? Do 6 rano czy do 7?
1: Od 22 do chyba 6 rano. Nie chcę tutaj mówić do której, ale na pewno od 22 już ten alkohol jest ograniczony znacznie, jeżeli chodzi o sklepy z alkoholem, co oczywiście cieszy. Ale liczę na to, że te ograniczenia, te małpki i te zakazy będą się rozszerzać, bo uważam, że jest to zupełnie niepotrzebnie, okazjonalnie jak najbardziej, ale żeby się tutaj tak ścinać i żeby faktycznie wyjeżdżać i do tych osób, które są w potrzebie po tym alkoholu, zupełnie niepotrzebne.
0: To ja wam muszę się przyznać, bo też cieszę się, że dzwonisz i opowiadasz o swojej perspektywie jako dyspozytora. Ja często reaguję na ludzi, którzy na przykład leżą gdzieś przy wiacie przystankowej albo na ławce na przystanku, którzy leżą i do końca nie wiadomo, co im jest. Jest duże prawdopodobieństwo, że są pod wpływem alkoholu, ale wiadomo, to mogą być bardzo różne rzeczy, więc podchodzę i bardzo często, jeśli czuć alkohol, to pomimo tego, że dzwonię, to widzę, że są tam małpki. Małpki, które dotyczą nie tylko tych ludzi, którzy faktycznie idą rano do pracy i próbują to gdzieś przemycić, ale także ludzi, którzy, nie chcę powiedzieć, że mają inny styl życia. Po prostu być może ich życie tak się potoczyło, że dzisiaj cierpią na chorobę alkoholową i można potem ich znaleźć gdzieś na przystanku chociażby. I potem zaczyna się też wasza praca. Także to, o czym mówisz, mi się pokrywa z tym, co sam widzę gdzieś spacerując ulicami polskich miast. Bardzo ci dziękuję za ten telefon.
1: I ja tylko chciałem jeszcze tego nadmienić, bo szanuję to, co teraz powiedziałeś, i tu do słuchaczy apel, reagujmy, sprawdzajmy, czy oddycha osoba leżąca, czy jest to wiata śmietnikowa, czy jest to po prostu jakaś ścieżka, chodnik i tak dalej. Reagujmy, podchodźmy, sprawdzajmy, obracajmy na bok. Nie tylko telefon jest tutaj potrzebny do ratownictwa, do służb, ale też podejdźmy, obróćmy na bok, udrożnijmy drogi oddechowe, sprawdźmy, czy ta osoba potrzebuje naszej pomocy, czy oddycha. To taki apel a propos tutaj tego udzielania pomocy osobom, która być może jest pod znacznym wpływem alkoholu.
0: Prawda? Dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego w drugiej części tygodnia i jak najmniejszej liczby przypadków, o których rozmawialiśmy. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Paweł.
1: Dziękuję. Dobrego.
0: A ciekawy jestem, co do naszej dyskusji dorzuci dzisiaj Tomasz, bo przypominam, pytamy was o to, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce. Cześć, Tomaszu.
2: Cześć, witam. Słuchaj, moim zdaniem popieram apel Pawła, ale moim zdaniem ja bym zakazał sprzedaży małpek, może też dlatego, troszeczkę z innej beczki, tam była mówiona o świadomości człowieka, tak? Ja w 99 roku leżałem w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, mam stwierdzoną schizofrenię, no i z tym alkoholem było różnie, no nie? I powiem tak, małpka to jest coś małego, dobra, nie stać mi na połówkę czy coś większego, to wezmę tą małpkę i to tak nie działa, słuchajcie, w Białymstoku, bo ja z Białegostoku, nie ma prohibicji, są nocne sklepy, jest mnóstwo tego. I jestem za zakazem sprzedaży małpek. Tu jeszcze, jeżeli mogę, gość mówił, było mówione, bo ja tam radio troszeczkę słyszałem, potem nie słuchałem, że napisał też książkę, tak?
0: Napisał nawet dwie książki. Mówimy o Łukaszu Tchórzewskim, znanym w sieci jako alkoholik z TikToka, tak. I będzie trzecia nawet, też o tym wspomnę.
2: No to słuchaj, ja napisałem jedną, która zawiera 40 stron, napisałem 7 lat, no nie?
0: Całe
2: to nie
0: mówię,
2: to jest autoreklama, ale bo ja tam do was wysłałem tą książkę, ale patrzę na maila, nie mam żadnych informacji, to nic.
0: Tak myślę jeszcze raz. Jakub.Jamrozek@małpapolskieradio.pl. Wszyscy mamy podobne adresy, odpiszę.
2: Świetnie. I po prostu, żeby tak nie przeciągać, to ta świadomość, tak samo u mnie było w tych różnych psychozach, to trwało latami, tak? Ta świadomość dorosnąć do tego, że muszę być psychotropy do końca życia i zero alkoholu i co chciałbym dodać, fatalne są te piwa 0%. Fatalne. To jest taki wyzwalacz. Tyle ode mnie, no.
0: To bardzo ważne zdanie w naszej dyskusji. Rozmawialiśmy kiedyś o piwie 0%, które jest taką bombą z opóźnionym zapłonem,
2: oczywiście,
0: jest w stanie nam też przypominać taki klasyczny alkohol, więc tu nie chodzi wyłącznie o to, co jest w środku, ale też o sposób, w jaki sięgamy po alkohol. Dzięki, Tomaszu, za telefon.
2: Fajnie, no trzymajcie się, pozdrawiam.
0: Dużo słońca w Białymstoku, między innymi. 226452100 do 18 pytamy was o to, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce.
3: Pogadajmy.
4: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jak babruchy pykło na raz.

0: Jadę jak? Wiktor Bogdan Suwałki, to tak rozwijając skrót nazwy, tudzież pseudonimu artysty, który na stałe zagościł na playliście czwórki. Dwa sławy, również tutaj, 22 minuty po godzinie 17. Dziś pytamy was o to, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce. A dlaczego? Dlatego, że łódzcy radni wystosowali taki apel w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu sprzedaży małpek.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: A razem z nami Angelika Kołomańska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna z kliniki Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Halo, halo, dzień dobry, cześć Angeliko.
3: Cześć Kubo, miło mi witać wszystkich Państwa.
0: Czy Ty myślisz,
3: cieszę
0: że...
3: się,
0: my też się
3: że
0: bardzo cieszymy, że jesteś razem
3: tutaj
0: z nami.
3: Być.
0: A ja przechodzę do rzeczy, bo mam do Ciebie mnóstwo pytań, a sprawa, jak się okazuje, jest wielowątkowa, jeśli chodzi o kwestie małpek i w ogóle używania albo nadużywania alkoholu w Polsce. Czy Twoim zdaniem dzisiaj forma i wielkość opakowania, czy to wszystko wpływa na to, jak my podchodzimy do picia alkoholu? Czy to jest może jednak przesada i to nie jest, nie działa w ten sposób, że jak kupimy sobie coś małego, to się sami przed sobą usprawiedliwiamy, że to pewnie nic poważnego. Jak to wygląda z psychologicznej perspektywy?
3: To świetne pytanie i są już na ten temat badania. Forma i wielkość opakowania wpływają na picie. Czyli mniejsze opakowania obniżają tak zwany próg wejścia, czyli łatwiej podjąć nam decyzję, kiedy widzimy coś małego. I myślę sobie, że problemem nie są same małpki, ale też to, że uczą one nas pić często.

0: mało i bez zastanowienia.
1: Czyli jest taka szansa, że ktoś idzie do jakiegokolwiek sklepu, gdzie jest alkohol i on zobaczy tę małpkę, ale obok zobaczy też dużą butelkę, to sięgnie po małpkę, bo to łatwiej wytłumaczyć sobie samemu albo też, nie wiem, może i innym przy okazji.
0: Tak, jest taka opcja, że ktoś może właśnie w taki sposób postąpić, czyli to będzie sprzyjało tak zwanym takim heurystycznym, niewielkim szkodom, tak? A tu tylko troszeczkę, to nie jest 0,7 litra, więc może skoro to jest mała ilość, to mało szkodliwa, więc pewnie wokół tej małpki istnieje wiele przekonań, w które my głęboko wierzymy i to one są decydujące właśnie o tym, co zrobimy, czyli jaką właśnie formę i wielkość opakowania wybierzemy.
1: Pewnie po części te przekonania, które znamy z pierwszej godziny naszego spotkania, to znaczy argument, że taką małpkę można łatwo przemycić w pracy, bo się ją wkłada gdzieś do jakiejkolwiek torby, czy nawet torebki, że jest niegroźna, że nikt się nie zorientuje, ale to jest jednak alkohol i my chyba o tym zapominamy.
0: Dokładnie tak. Z pewnością taką małpkę można sobie wrzucić nawet do kieszeni, niekoniecznie do torebki. Myślę, że małpki zmieniły sposób picia w Polsce, ponieważ kiedyś alkohol był związany bardziej z okazją, tak? Czyli z jakąś celebracją, na przykład na weselach. Ludzie wznosili toast za młodych, tak? Po to, aby się weselić. Czyli ten alkohol miał taką zdrową funkcję. Natomiast dzisiaj coraz częściej jest związany z pewnymi momentami, ze stresem, przerwą w pracy, drogą do domu, czyli o tym, o czym właśnie wspomniałeś, Kubo. I to jest niebezpieczne, bo największe ryzyko nie wynika z jednorazowego picia, tylko z takich małych, powtarzalnych decyzji, bo to te małe decyzje, mikrodecyzje, to one będą ewentualnie też prowadziły nas do uzależnienia.
1: Chociaż powiem ci, że jak słyszę hasło weselenie się i alkohol, no to też mi się jakoś nie spina to, biorąc pod uwagę tę mnogość naszych różnych rodzinnych historii, które wokół alkoholu się kręcą.
0: To prawda. Oczywiście alkohol może spełniać różnego rodzaju funkcje, czyli może być to funkcja taka, jaką wspomniałam przed chwileczką, funkcja odstresowania się, czyli radzenia sobie z jakimiś trudnymi sytuacjami w życiu. Ale w innych sytuacjach może być to zdrowa forma, tak, którą znamy właśnie od lat, czyli taka forma po prostu, w której ten alkohol nie stanowi czego, znaczy nie jest czymś złym. Z drugiej strony uwaga, ponieważ mamy najnowsze badania, które mówią jasno, że alkohol jest trucizną, w związku z czym pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy tego alkoholu do celebracji. I dzisiaj świadomość Polaków rośnie, z czego się bardzo cieszę jako psychoterapeutka. I chcę powiedzieć, że ze wzrostem tej samoświadomości Polaków na temat właśnie picia, idą piękne konsekwencje, a mianowicie coraz więcej osób świadomie odmawia picia alkoholu, czyli potrafi już tworzyć piękne eventy bez tego trunku.
1: Ja się zgadzam, chociaż zawsze mam taką myśl z tyłu głowy, czy to nie jest jednak perspektywa nasza, tych, którzy żyją w miastach i gdzie być może te niealkoholowe ruchy się rozwijają, a niekoniecznie ludzi, którzy żyją w mniejszych miejscowościach i na wsiach.
0: Tak i nie. Nie znam badań na ten temat, natomiast myślę sobie, że w dzisiejszych czasach te granice się przesuwają i wynika to z tego, że mamy dostęp do internetu. Mamy dostęp w Warszawie, w Krakowie, ale również w malusieńkich miasteczkach i na wsiach. I to tak naprawdę to, że mamy dostępność różnych właśnie portali, social mediów, prawda? To może powodować właśnie taką większą samoświadomość. I to może pomagać nam zmieniać przekonania na temat alkoholu.
1: No dobrze, to ten argument kupuję, bo Łukasz Tchórzewski, alkoholik z TikToka, który był naszym gościem, jest dostępny i w dużym mieście, i w najmniejszej miejscowości, więc to by się zgadzało. Razem z nami Angelika Kołomańska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna z kliniki Uniwersytetu SWPS w Warszawie. To pogdybajmy trochę za kilka minut, co zmieniłby w Polsce zakaz sprzedaży małpek. Zachęcam Was do włączenia się do tej dyskusji. 226452100.
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
1: Rozmawiamy na poważny temat, ale umówmy się, słońce to też jest coś, po

0: Taka muzyka powstaje, kiedy do pracy weźmie się z południowego Londynu dwóch braci Lorenzów i się jeszcze nie pokłócą. 32 minuty po godzinie 17 pytamy was o to, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce.
1: Daj znać, co o tym myślisz.
0: 22 645 2100. Czekamy na telefony dziś do godziny 18. Angelika Kołomańska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna z Kliniki Uniwersytetu SWPS w Warszawie razem z nami. No to trochę pofantazjujmy, Angeliko.
2: Załóżmy, dobrze, z miłą chęcią.
0: Załóżmy, że taki zakaz wchodzi w Polsce w życie. Czy coś się zmienia, jeśli chodzi o nasze rozmowy na temat alkoholizmu, na poziom uzależnienia, na liczby, które pewnie też będziemy przywoływać, czy nie?
2: W tym momencie myślę, że warto pomyśleć o argumentach za i przeciw zakazowi. Jeśli chodzi o te argumenty za, to myślę, że ograniczenie picia impulsywnego, czyli takiego picia, gdzie właśnie kierujemy się tymi takimi często negatywnymi myślami automatycznymi, albo odwrotnie pozytywnymi, ale nagłymi, to, no to być może faktycznie to mogłoby pomóc i to w znacznym stopniu, ponieważ małpki są kupowane często spontanicznie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, po drodze. Więc być może właśnie ten zakaz spowodowałby mniej picia bez okazji, tak? Ponieważ badania pokazują, że

wiele osób widzi małpki jako taki produkt do szybkiego, codziennego użycia. No, ta małpka jest często niewidziana, tak? Może być

0: kupować piwa, wina albo wódki w jakiejś innej postaci, bo mi się wydaje, że znajdzie się zawsze jakiś zamiennik. I tyle.
1: Zgadzam się w 100% z tobą, Kubo, i to jest ten argument z kolei przeciwko zakazowi. Myślę, że ludzie po prostu mogą przerzucić się na inne formy. To nie jest żaden problem. W przypadku osób chorujących tak na chorobę, jaką jest alkoholizm, no to myślę, że zdecydowanie oni przerzucą się po prostu na tę inną, dostępną formę. Czyli ten zakaz jednego produktu nie usunie całego problemu picia, więc nie można tutaj wnioskować, że jeden zakaz powoduje ogromną zmianę. Pewnie nie, ponieważ po prostu ktoś może sobie kupić większą butelkę zamiast tej małej i to będzie jego nowe rozwiązanie tego problemu, jakim byłby ten zakaz, tak? Więc myślę sobie, że problem jest znacznie głębszy niż to opakowanie. Bo tak naprawdę w Polsce no, nawet te kilka milionów osób pije ryzykownie, więc to jest jakaś w ogóle kwestia stylu życia, stresu, norm społecznych. Ten problem, przepraszam, ten temat dotyka wiele różnych innych problemów i ja to widzę tak naprawdę w swojej pracy terapeutycznej ze swoimi pacjentami, więc myślę, że nie jest to rozwiązanie całościowe.
0: A razem z nami Kamil. Czekałem na ten telefon, czekałem na tego człowieka i jest. Cześć Kamilu.
2: Cześć, miło, że na mnie czekałeś. Miło mi bardzo.
0: Dobrze
2: cię
0: słyszeć. Tak
2: troszkę, gdybyś mnie widział, to byś się zarumieniłem chyba nawet.
0: Zarumieniłeś się? To ja też odzwierciedlam ten dziewiczy rumieniec. Na mojej twarzy też się pojawił. Opowiadaj w takim razie, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce, twoim zdaniem?
2: Wiesz co, tak, bo mówimy o tych butelkach takich z rzędu 100 i 200 ml.
0: Tak, te najmniejsze, najmniejsze, które można kupić z alkoholem wysokoprocentowym przy okazji.
2: Tak, tak, zdecydowanie chciałbym, żeby to było zakazane. Bardzo bym się podpisywał pod tym rękoma i nogami. Natomiast wydaje mi się, że patrząc po tym, co się dzieje przy wprowadzaniu prohibicji w różnych miastach, pojawiają się oferty typu pogotowie alkoholowe, wynajmę chatę na melinę. Obawiam się, że my nie jesteśmy społeczeństwem gotowym do tego, żeby ustać się i zaprzestać pić i może inaczej, nabyć pewnej kultury picia, bo przytoczę taki przykład w Czechach, w supermarketach takich zwykłych, takich jak nasze, można było kupić jeszcze niedawno kieliszki po prostu z 50 pewnego rodzaju trunku. I tam jakby ten problem nie występuje, a u nas mentalność jest taka, że jak już nam czegoś zakażą, czegoś nam zabronią, to my zaczynamy kombinować, jak to obejść. I pytanie, na pewno w jakiś sposób by to zniwelowało problem zakupów porannych przez różne osoby i specyficzne zawody, natomiast no myślę, że oni by znaleźli rozwiązanie, tak? Mam nadzieję, że wtedy ci, co przychodzą, też jest taka tendencja, ja zauważam u siebie, bo mieszkam w miejscowości turystycznej, mężczyzn, którzy idą do baru po coś dla swoich żon, dla swoich dzieci i w międzyczasie na szybko jeszcze przelewają w swoje gardło mały kieliszek pewnego trunku. Tak, żeby nikt nie widział, tak na szybko. I to działa dokładnie tak jak ta małpka. I zastanawiam się teraz, jak zacząłeś tą audycję i ten temat, czy to nie jest właśnie takie przyzwyczajenie, a walę coś na szybko, przecież mnie to tak nie kopnie, jest to dostępne, a trochę będę na rauszu. Także ja zdecydowanie chciałbym, żeby to było zakazane, nie? Wału nie lubię, może nie popieram celebrowania picia alkoholu, tak? No bo sam nie spożywam, natomiast wolałbym, że jeżeli ktoś już to robi, to raz, że w sposób kontrolowany, dwa, nie na szybko i trzy, nie dlatego, że akurat ta ilość jest w zasięgu na przykład jego finansowym albo zdąży tą ilość wypić przed pracą albo w pracy i nikt tego nie zauważy, bo to jest dla mnie taka patologia i myślenie w ten sposób, którego no my jako, przepraszam, no Polacy chyba nie jesteśmy w stanie się wyzbyć. I tak, zdecydowanie chciałbym, żeby to było zakazane i małe butelki z napojami z winogron również, żeby były zakazane, bo wydaje mi się, że to powinno iść całościowo, nie tylko te wysokoprocentowe, jak również i te z niższą zawartością.
0: Powiem ci, że zgadzam się w 100%, choć mam jeszcze gdzieś w sobie z tyłu, gdzieś głęboko zakopaną tę nutę nadziei, która podpowiada mi, że może coś jednak się w naszym kraju zmieni. Powiedziałeś też o pogotowiu alkoholowym. Ja obiecuję, że my wrócimy do tego tematu, bo jest taka usługa medyczna, która ma teoretycznie zapewnić szybką pomoc osobom z objawami kaca czy zatrucia alkoholem. alkoholem, ale jest to jednak wspieranie w wielu przypadkach choroby alkoholowej. Wszystkiego dobrego, Kamilu, dzięki za to.

0: ten telefon. Trzymaj się serdecznie.
1: Dobra, na
0: szerokości 226452100. Pytamy was o to, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce. Do godziny 18 rozmawiamy na ten temat. Razem z nami Angelika Kołomańska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna z Kliniki Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która usłyszy jeszcze kilka pytań, ale to za kilka minut.
2: Pogadajmy.

0: Chain. Niby popołudnie, niby wieczór, ale jednak wciąż energetycznie. 18 minut pozostało do godziny 18. Dziś pytamy was o to, czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce. Czekam na wasze telefony 226452100. Dlaczego o tym rozmawiamy? Chociażby dlatego, że łódzcy radni wystosowali taki apel w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu sprzedaży małpek.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Razem z nami Angelika Kołomańska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna z Kliniki Uniwersytetu SWPS w Warszawie, ale razem z nami również Joanna. Dzień dobry, cześć Asiu.
3: Cześć. Wiecie co, słucham uważnie i tak podchodzę do tematu tak naprawdę w dwojaki sposób. Mhm. Na początku była mowa na temat alkoholizmu, reklam, alkoholizmu wśród nastolatków. Okej, okay, tylko tak się zastanawiałam, czy te reklamy, czy to jest winowajcą? Czy ta reklama, jeżeli reklamy nie będzie, będzie zakaz sprzedaży małpek, czy to dużo pomoże? Dlaczego akurat tak myślę? Bo zauważmy, że my jeszcze tkwimy w takiej mentalności, mamy chrzciny dziecka, ach, napijmy się za zdrowie dziecka, tak? Impreza rodzinna. To komunia dziecka, napijmy się, wyciągnij, co tam mamy, nie? W baretku, cała rodzinka pije. Mamy inne uroczystości związane z dziećmi, zawsze ten alkohol się pojawia na stole. Więc tu, myślę, jest początek problemu, a nie reklama czy zakaz sprzedaży małpek.
0: Ale
3: tak?
0: Wiesz co, rzucę jeden argument, dlatego że były święta bożonarodzeniowe i była taka reklama z bardzo, ale to bardzo znanym aktorem, gdzie powstała, on był świętym Mikołajem, a tam powstała choinka

0: z butelek z piwem. No i teraz zastanawiam się, bo powiedziałaś o tych uroczystościach rodzinnych. Czy przypadkiem tak. taka reklama tak podświadomie nie sprzedaje nam informacji, jak są święta, jak są imprezy rodzinne, to ten alkohol sprawi, że te święta będą jeszcze lepsze. To jest dokładnie tak samo jak dokładnie tak samo jak byliśmy mali i była ta niesamowita reklama jednego z czarnych napojów gazowanych, który miał sprawić, że święta Bożego Narodzenia będą jeszcze lepsze niż dotychczas.
1: To na pewno, chociaż, ale mówię, no obserwuję środowisko i widzę, że ten alkohol pojawia się w domu. No i to też gdzieś jest początek tego wszystkiego. A co do sprzedaży małp do zakazu, to chyba daleko nie trzeba szukać, jak była wypowiedź pana Czarka niedawno, że przyczyną, że tak mało dzieci się rodzi w Polsce, że za mało alkoholu pijemy, tak? Więc tu mamy odpowiedź, czy taka propozycja w ogóle przejdzie. Skoro człowiek potrafi publicznie z takim statusem powiedzieć, tak?
0: No dzisiaj Łukasz Tchórzewski, alkoholik z TikToka, mówił też o tym, że na przykład jeśli chodzi o Polskę, to my płacimy dużo więcej za leczenie ludzi, którzy mają problem z alkoholem, niż mamy z akcyzy. I ja rzuciłem takie hasło, że nie wiadomo tylko, po które dane sięgają nasi politycy. I to jest dzisiaj w Polsce duży problem. Ale bardzo ci dziękuję, że zwracasz na to uwagę.
1: Tak, dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
0: Dobrej drugiej części weekendu chciałem powiedzieć. To ciekawe jestem, co Freud by powiedział na ten temat. No dobrze, 226452100. Czy powinniśmy zakazać sprzedaży małpek w Polsce? Krzysztofie, co ty na to? Czy jesteś razem z nami?
2: Tak, cześć. Bardzo ciekawy temat, tym bardziej ciekawy, że od półtora roku nie spożywam w ogóle alkoholu, po prostu przestał mi smakować. I w kwestii małpek mam takie moje wahanie jest takie. My Polacy każdy zakaz potrafimy obejść i to jest sprawdzone w każdej materii. Mój pomysł jest taki, że okazja czyni złodzieja. I okazjonalne picie idę, przechodzę, widzę małpkę, ona mało kosztuje, zmieści się w kieszeni, łatwo schować, łatwo wyrzucić, powoduje, że częściej kupujemy. Jeżeli tej setki tak popularnej by na przykład był zakaz sprzedaży, a tylko by jak już większa ilość by była, ta butelka by była większa, trudniej ją schować, trudniej od razu spożyć, czy to w pewien sposób by nie ograniczyło? Bo myślę, że zakaz stuprocentowy, my jesteśmy oporni na zakazy, my sobie z tym będziemy jakiś w pewien sposób świetnie radzić. To w kwestii małpek, a ogólnie jeżeli chodzi o picie alkoholu, ja zauważyłem i utkwiła mi na dzień dzisiejszy, widzę jedną reklamę, która mówi o szkodliwości, zupełnie szkodliwości picia alkoholu w telewizji. Jest tego dużo za mało, nie edukujemy, nie pokazujemy. I myślę, że jeżeli nie będzie tego więcej w sposób spektakularny pokazywane, będzie trudniej zrozumieć ludziom, tak?
0: No to o czym mówisz, to jest ten odwieczny problem, czy zakazywać, czy jednak edukować, co ma większą siłę przebicia. Bardzo ci dziękuję za te argumenty, które dzisiaj dorzuciłeś do czego kotła. To jedno zdanie, dobra? Bo Bartek też czeka.
2: Dobra, z czym ogólnie nie pijąc przychodzisz na imprezę zawodowo, to spotykasz się na różnych szkoleniach, nie pijesz, wszyscy pytają, a ty chory jesteś? Nie ma takiego, że nie akceptujemy, jeżeli ktoś nie pije, bo to coś musiało się wydarzyć, tak? Więc ogólnie jakbyśmy rozmawiali więcej o szkodliwości, było to prezentowane, reklamowane, nie picie, myślę, że byłoby łatwiej.
0: Albo ten wąsaty wuj na weselu, który pyta, ze mną się nie napijesz? Tylko, że ten wuj nie słucha naszej audycji. Dzięki wielkie, Krzysztofie, wszystkiego dobrego. Razem z nami Bartek. Bartku, jesteś po drugiej stronie?
3: Tak, cześć, to znowu ja.
0: No i coś czuję, że w trasie, znów.
3: To jest taka pora, że wracam z pracy i mam okazję zadzwonić, ale nie o tym. A propos małpek, ja mam taką wesołą sytuację, bo z alkoholu korzystam, ale nie często i robię to z rozwagą. I tutaj pierwszy punkt, czyli edukacja. No z jednej strony moje dzieci są nauczone tego, że alkohol nie, to jest złe i trzeba uważać. Z drugiej strony tłumaczymy, że wszystko jest dla ludzi, ale w rozsądnych ilościach. I teraz tak, z jednej strony zakazując bierzemy pod uwagę część osób, dla której to faktycznie jest problem, dla której ta małpka jest potrzebna, niezbędna i której faktycznie należałoby tego zakazać. Natomiast wracając do dzieci,

0: starsza córka ostatnio miała anginę i potrzebowałem małpkę, bo nie zużyję większej ilości alkoholu do dezynfekcji. I był z tym problem, bo pani nie za bardzo w sklepie miała, no właśnie ze względu na to, że jakiś tam był częściowy zakaz. Więc wydaje mi się przynajmniej, że tutaj edukacja jest tym podstawowym elementem. Natomiast my jak zwykle próbujemy rozwiązać problem poprzez jego skutki, a nie przez jego źródło.
1: Powiedział on, nasz słuchacz Bartek, zresztą bardzo mądrze, czyli jeśli chodzi o te dwie rzeczy, czy edukacja, czy zakazy, Bartek stoi po stronie edukacji. Wszystkiego dobrego w drugiej części weekendu, dzisiaj powtarzam to niejednokrotnie i to samo mogę powiedzieć Angelice Kołomańskiej, psychoterapeutce poznawczo-behawioralnej z kliniki Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która gościła razem z nami przez ostatnią godzinę, ale jeszcze jedną rzecz chciałem cię spytać, Angeliko, czy jeśli chodzi o ten system kaucyjny i to, że małpki będą nim objęte, to jakoś zmieni nasze podejście do małpek, czy nie? Będziemy je bardziej romantyzować, że można coś na nich zarobić, czy zupełnie nie będzie miało to wpływu na to, jak wygląda problem alkoholizmu w Polsce?
2: To świetne pytanie, natomiast myślę, że niestety nie znam na nie odpowiedzi. Natomiast z pewnością ważne tutaj będzie zweryfikowanie środowiska, bo największą zmianę daje coś tak naprawdę innego, czyli zmiana środowiska właśnie, w którym podejmujemy decyzje o dostępności, ale też o cenie takiego produktu, jak często alkohol jest na wyciągnięcie ręki, bo ludzie nie piją dlatego, że nie wiedzą, tylko piją dlatego, że to jest łatwe, szybkie, dostępne, no właśnie w tym codziennym życiu. I to, jak rodzi się uzależnienie, to jest właśnie bardzo ważny aspekt, ponieważ do uzależnienia dochodzi w momencie bardzo często, gdzie rośnie dostępność danego produktu lub usługi. Czyli problemem tutaj nie jest tylko brak wiedzy, chociaż psychoedukacja jest bardzo ważnym aspektem, sama o tym dobrze wiem jako psychoterapeutka. Natomiast problemem jest też to, że alkohol jest tak zaprojektowany, żeby decyzja o piciu była właśnie łatwa, szybka i właśnie dlatego pewnie ta polityka zdrowotna, która gdzieś tam jest, no nie zaczyna się tylko od tej edukacji, ale przede wszystkim od zmiany warunków, w których ludzie wybierają świadomie.
1: No jest to na pewno problem złożony, ale też taki problem, do którego będziemy pewnie niejednokrotnie wracać, bo z jednej strony mamy kwestię reklam, z drugiej strony jest system kaucyjny, którym będą objęte małpki, z trzeciej strony mamy też ten problem małpek w przestrzeni publicznej, chociażby wpływ na środowisko, bo jak dzisiaj usłyszeliśmy w Łodzi, naprawdę tych małpek jest mnóstwo absolutnie wszędzie. Angeliko, dziękuję ci za to, że spotkałaś się razem z nami, chociaż dzisiaj telefonicznie. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w żółto-czarnym studiu czwórki. Angelika Kołomańska,
2: ja też mam taką nadzieję i przepraszam, Kubo, jeszcze na koniec chcę tylko jedną bardzo ważną rzecz zaznaczyć, że ten alkohol to jest często taki produkt, o którym myślimy jako o czymś z zewnątrz właśnie, że łączy się to z jakimiś sklepami, reklamami, imprezami. Te hasła tutaj padały dzisiaj podczas naszego spotkania. Z perspektywy psychologii tak naprawdę bardzo często alkohol zaczyna się, ten temat dotyczący alkoholizmu, dużo wcześniej w naszym domu. I w tym, jak świętujemy, jak radzimy sobie ze stresem, to, co pokazujemy dzieciom w domu. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo to nie słowa uczą, tylko właśnie codzienne zachowania.
1: I to niech to będzie puenta naszego spotkania. Angelika Kołomańska gościła dzisiaj w Pogadajmy w czwórce. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję, Kubo. Dziękuję.
1: Wam również dziękuję za ostatnie dwie godziny w Pogadajmy. Słyszymy się jutro po godzinie 16. Pytanie na jutro. Najlepsza piosenka ever. Będzie walka pomiędzy fanami Depeszów, fanami zespołu Toto, czy też Paktofoniki. Zobaczymy, kto wygra. A za dziś wielkie dzięki. Ala Mucha, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia, cześć.
3: No nareszcie. Koniec dnia. Koniec dnia.
4: Autopromocja.
5: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutant

0: Bo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Prognoza pogody na dzisiejszy wieczór powinna skupiać się na deszczu, bo ten jest dziś najważniejszy niestety w całej Polsce. Idąc tu do radia oczywiście, że musiałam zmoknąć. Myślę, że to czeka dzisiaj wielu z was. Jeśli wracacie z pracy, jeszcze przypominacie sobie o jakichś szybkich zakupach, to bierzcie koniecznie ze sobą parasol. Pada i będzie padało do końca dnia na całym terenie Polski. Na północnym zachodzie przelotnie, na południu lokalnie mogą pojawić się nawet burze. Na pozostałym obszarze opady deszczu przelotne, jednostajne, na południu okresami o natężeniu umiarkowanym, nawet silnym, a na południowym wschodzie znów burze i tam może też pojawić się grad. Jeśli chodzi o temperaturę, to również nie jest najcieplej. Ta może być maksymalna od 14 stopni Celsjusza, 16 na południu kraju, około 19 na przeważającym obszarze i 24 maksymalnie na krańcach wschodnich.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
3: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam na mój set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem

0: aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości zaprasza Marta Zienkiewicz.
1: Co wyjdzie z połączenia mody i technologii? I oczywiście, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, no bo z jednej strony mamy innowacyjne materiały, które w czasie rzeczywistym mogą odczytywać i analizować różne parametry, takie jak tętno, przy okazji takie ubrania bardzo innowacyjne mogą naprawdę świetnie wyglądać. I to właśnie technologia noszalna coraz częściej wykracza poza standardowe zegarki, ale oczywiście to nie wszystko, no bo z drugiej strony możemy dorzucić algorytm, który może analizować tysiące trendów, przewidywać, no i sugerować firmom te, do których warto zajrzeć, przy których warto się zatrzymać. To jest oczywiście tylko kilka rozwiązań. Lista jest znacznie dłuższa, no bo dziś moda bardzo często wiąże się z technologią. Niemal na każdym etapie powstawania odzieży i właśnie o takich najciekawszych rozwiązaniach, o najgłośniejszych newsach z tego świata, czyli z branży Fashion Tech, porozmawiamy za chwilę. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
2: We'll be right back.

0: wszyscy ludzie przyszłości.
1: Chwilę temu podałam kilka przykładów ciekawych innowacji, tego co dzieje się w branży, która łączy modę i technologię. Dziś opowiemy szerzej o tych ostatnich, najgłośniejszych, najciekawszych zjawiskach, ale myślę, że takim punktem wyjścia do tego będzie przymierzalnia, która jest wirtualna, która działa dzięki sztucznej inteligencji. O co chodzi? Kto z takich przymierzalni korzysta? Bo to jest coś, co powstało w Polsce, więc warto to też podkreślić i o tym powiedzieć. Naprzeciwko mnie w Studiu Czwórki siedzi już Kasia Gola, założycielka Geek Goes Chic, czyli bloga o tematyce modowej i technologicznej, ekspertka z branży Fashion Tech i dziś reprezentuje krakowską platformę AI Wear Fits. Cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło znowu gościć tutaj u Ciebie.
1: Ja też bardzo się cieszę. No i powiedz, jakiś czas temu się faktycznie widziałyśmy w jednej z audycji w Czwórce. Dużo się w tej branży w ostatnim czasie dzieje?
2: Bardzo dużo się dzieje i my rozmawiałyśmy ostatnio czy przedostatnio o metaversie, prawda? I w tamtym czasie wszyscy się hypowali tym, że będziemy w wirtualnej rzeczywistości się ubierać, będziemy kupować ubrania, było NFT, czyli te tokeny, które się kupowało niewymienialne za grube pieniądze. Teraz tak 97% tych tokenów nie jest sprzedanych, ale pewne rzeczy zostały. Zostały na przykład mikropłatności w grach i skórki w Robloxie, na przykład, o których kiedyś rozmawiałyśmy. Zostały wirtualne przymierzalnie i użycie rozszerzonej rzeczywistości w tym zakresie. Więc jakby pewne technologie, tak jak rozmawiałyśmy przed audycją, się hypują w tym momencie, są na u góry tej krzywej hypu, a potem spadają i zostają te najważniejsze rzeczy.
1: No i które w takim razie technologie są teraz na tej wznoszącej, na tej górze hypu, tak jak to określiłaś?
2: To musi być AI i teraz wszyscy mówią o AI. Wydaje mi się, że już niedługo będzie się to klaryfikować, co z tego AI zostanie, co nie. Ale no, cała branża modowa się tym zajmuje, przynajmniej ta, na którą na to stać, bo to wcale nie jest taka tania technologia, jak się okazuje. Redakcje modowe używają AI do tworzenia newsów modowych, e-commerce sprzedaje przy pomocy agentic AI, czy przy pomocy wirtualnych przymierzalni, więc jakby AI jest takim gorącym tematem w branży modowej i nie tylko.
1: No właśnie mam wrażenie, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, która wdrażana jest w każdym możliwym miejscu, trochę zaczynamy odczuwać takie społeczne zmęczenie tym tematem.
2: Przede wszystkim to tak, dlatego że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych rozwój AI, a raczej to, że firmy zaczęły tak dużo inwestować w te technologie i zwalniać przez to, troszeczkę wkurzyły społeczeństwo. Ale też okazało się właśnie, że AI wcale nie jest takie tanie, jak się wydawało. I co prawda możemy zapłacić $20 za używanie czata, ale już jeżeli chcemy zrobić coś więcej, to musimy płacić w kredytach, które są drogie. Więc okazuje się, że trochę odchodzimy od mody w ogóle, ale okazuje się, że AI wcale nie jest taką tanią technologią.
1: Co w takim razie łączy przymierzalnie ze sztuczną inteligencją?
2: Żeby móc przymierzać modę w internecie, trzeba skorzystać ze sztucznej inteligencji.
1: To no właśnie, ale mam wrażenie, że nawet na tym etapie musimy się zatrzymać, czyli przymierzanie mody w internecie. Co to znaczy?
2: To znaczy, że korzystasz z aplikacji albo ze strony internetowej i są różne przymierzalnie i my robimy różne przymierzalnie. Jedna jest taką przymierzalnią, że kierujesz na swoje buty czy na swoje nogi telefon i tak jak w Snapchacie czy w TikToku wyświetlają się na tych twoich nogach buty

0: i możesz sobie zmieniać te buty i w ten sposób podejmujesz bardziej świadomą decyzję zakupową. Inna opcja jest taka, którą też dewelopujemy, że wrzucasz swoje zdjęcie do sklepu internetowego i my ubieramy na ciebie ubranie z listy produktów, ubranie, które sobie wybierzesz i ty widzisz, jak to ubranie by na tobie wyglądało.
1: Czy to działa w ten sposób, w momencie, kiedy robimy zakupy online, no i dajmy na to, spodobała mi się jakaś kurtka, klikam, przeglądam zdjęcia i widzę modelkę w tej kurtce, która pozuje z boku, z tyłu, z przodu, to ja mogę stać się sama dla siebie taką właśnie modelką?
0: Możesz się stać dla siebie taką modelką. To ma swoje ograniczenia jeszcze w tym momencie, ale działa to coraz lepiej. My jakby dewelopujemy tę technologię już od roku chyba. Nie chcę tu skłamać. Około. Mm-hmm. I bardzo dużo się zmieniło w tym zakresie i powstają też różne startupy, które robią podobne rzeczy i widzimy, jak się rozwijają i to jest bardzo ciekawe.
1: No właśnie ten kierunek rozwoju mnie też interesuje, bo mam wrażenie, że po raz pierwszy o tego typu przymierzalniach mogliśmy jakiś czas temu już usłyszeć, a jednak nie jest to jeszcze stosowane powszechnie, nie jest to coś, co widzimy na każdym kroku. Dlaczego? O tym porozmawiamy już za moment. Dzisiaj Kasia Gola jest razem z nami w czwórce.

0: przyszłości.
1: Wszyscy ludzie przyszłości.
2: Czy wszyscy ludzie przyszłości będą mierzyć swoje ubrania, zanim je kupią w internecie, w online? O tym dzisiaj rozmawiamy z Kasią Golą, ekspertką od branży Fashion Tech, czyli wszystkiego, co na styku mody i technologii. Przymierzalnie działające dzięki sztucznej inteligencji, takie, które pozwalają nam na sobie przymierzyć ubranie, ale właśnie w internecie, na ekranie. Wspomniałaś o tym, że coraz więcej powstaje startupów, które zajmują się właśnie taką technologią. Ale dlaczego to dopiero teraz zaczyna się rozkręcać i czy w zasadzie tak jest? I tutaj od razu wrócę do tego pytania, które zadałam chwilę temu. Technologia chyba nie jest wybitnie nowa. Mam wrażenie, że kilka lat już ma, a jednak jeżeli się pojawia, to dopiero w jakichś pojedynczych miejscach. Dlaczego?
3: Ogólnie to jest związane z wieloma rzeczami. Po pierwsze, wielu marek modowych w dalszym ciągu nie stać albo po prostu nie mają know-how u siebie, żeby zrobić wirtualne przymierzanie, żeby nawet ją wdrożyć. Po drugie, czasami

0: wdrożenie technologii w firmie trwa, nawet jeżeli to jest prosta technologia, to ze względu na wewnętrzne procedury trwa to sporo czasu. A po trzecie, do tej pory nie słyszeliśmy tak dużo w wirtualnych przymierzalniach, dlatego że nie było kart graficznych tak dobrze rozwiniętych i procesorów w telefonach, na przykład te wirtualne przymrzalnie butów, o których mówiłam, nie mogły być takie popularne jeszcze kilka lat temu, dlatego że po prostu te telefony na to nie pozwalały. W tym momencie już technologia na to pozwala. Jeżeli chodzi o generatywne przymrzalnie ubrań, o tym, od czego zaczęłaś teraz, to jest też zależne od chmury obliczeniowej i centrów danych, które jakby muszą prząc. Muszą bardzo silnie działać za każdym razem, kiedy wykonujemy jakieś działania związane z AI, więc w dalszym ciągu są te ograniczenia technologiczne, ale też ograniczenia w know-how. I w tym, że na przykład pamiętam, jak w 2016 roku rozmawiałam z takim panem od Fashion Tech w Dublinie, i pytałam się go, jak tam się ma moda w online w Wielkiej Brytanii, bo był z Londynu. I on powiedział, że połowa sklepów modowych w Wielkiej Brytanii nie ma jeszcze strony internetowej. Więc to był już 2016 rok. To było bardzo dawno temu, 10 lat temu, to prawda, ale to było 16 lat po tym, jak był boom internetu na świecie. Więc to wdrażanie technologii zajmuje trochę czasu w branży modowej. Branża modowa jest kreatywna. Często marki mają, nie wiem, dwie osoby w biurze, które muszą ogarniać wszystko, więc bardzo duże marki już dawno wdrażają wirtualne przymierzalnie. My wdrażamy w dużych markach i mamy kilkadziesiąt tysięcy przymierzeń w przeciągu kilku tygodni. Więc jakby to nie jest tak, że nikt z tego nie korzysta, ludzie chętnie z tego korzystają, a marki implementują to, żeby obniżyć zwroty, zwiększyć zaangażowanie, no i też oczywiście wpłynąć na sprzedaż.
1: Co z takim społecznym nastawieniem do tego tematu? Czy robiliście jakieś rozeznanie albo też na podstawie informacji zwrotnych, które pewnie dostajecie od osób, które wchodzą właśnie w ten temat? Czy takie przymierzenie cyfrowe ubrania jest dla wielu atrakcyjne, wystarczające, czy może jednak stawiają na takie tradycyjne, klasyczne, czyli zamawiam do domu, mierzę, bardzo często zamawiam 10 rzeczy, 2 zostają, 8 odsyłam z powrotem.
0: Okej, my teraz stworzyliśmy tam taką technologię Size and Fit, która pozwala przymierzyć buty przez internet, dokładnie z rozmiarem. To jest największa bolączka, jeżeli chodzi o buty. Wygląd i też przymierzenie fizyczne i rozmiar. Więc to jest na etapie beta u nas, więc będziemy chcieli to wdrażać dalej. Zobaczymy, co się z tym będzie dalej działo. Natomiast mamy takie doświadczenie z markami, z naszą poprzednią, starą przymierzalnią ubrań w 3D jeszcze z czasów metaversu. I ludzie chętnie wchodzili i bawili się w tej przymierzalni, przeciągali suwaczki, patrzyli, jak to ubranie na nich wygląda w tym 3D, na ich sylwetce, którą wygenerowali. Więc ludzie bardzo lubią się bawić tego typu rzeczami i spędzają dużo czasu na tego typu zabawach. I wpływa to rzeczywiście na zaangażowanie i to, jak wygląda sprzedaż.
1: Jeszcze chciałabym Ciebie zapytać o takie pojęcie, jakim są cyfrowe bliźniaki, bo to też jest coś, co jest chyba kluczowe, jeśli rozmawia się właśnie, to jest co, klonowanie prawdziwych ubrań, wrzucanie ich do online'u?
0: To mogą być różne rzeczy. Już cyfrowe bliźniaki chyba urodziły się w czasach metaversu właśnie. My rozumiemy przez cyfrowe bliźniaki tworzenie ubrań i butów przede wszystkim przy pomocy AI, i kiedyś na przykład buty tworzyło się w ten sposób, że albo się je skanowało, to się nazywa fotogrametria, i z kilku, ze 100-200 zdjęć łączyło się je w buty, się obrabiało je w 3D, albo w ogóle grafik siedział i tworzył takie buty w 3D, a teraz dzięki AI z 4-6 zdjęć, nawet jednego zdjęcia, jesteśmy w stanie stworzyć takiego cyfrowego bliźniaka, co sprawia, że te przymierzalnie są bardziej dostępne dla tych marek, których nie stać po prostu na stworzenie cyfrowych bliźniaków samodzielnie, i to bardzo demokratyzuje technologię.

0: wirtualnych przemierzalni, więc my mamy nadzieję, że dzięki temu małe marki modowe też będą miały dostęp do tych technologii, do których mają dostęp najwięksi w tym momencie.
1: I o tym opowiada Kasia Gola, która jest dzisiaj razem z nami w Studiu Czwórki, a do rozmowy wracamy za moment.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Kasia Gola, ekspertka od branży fashion tech ze startupu WearFits, jest dzisiaj razem z nami w czwórce. Rozmawiamy o połączeniu technologii i mody, między innymi poprzez rozmowę o przymierzalniach, wirtualnych przymierzalniach, przymierzalniach AI, w zasadzie możemy nazwać je chyba na różne sposoby. Jestem ciekawa, czy są takie miejsca na świecie, gdzie właśnie tego typu rozwiązania, nowinki, innowacje akurat z tej branży przyjmują się najszybciej, najlepiej. I czego to jest kwestia?
2: To jest ciekawe pytanie, bo najciekawszym rynkiem są chyba Chiny, tak mi się wydaje. Tam wszystko jest bardzo szybko implementowane, począwszy na przykład od nawet nie tylko wirtualnych przymierzalni, ale też live streamingu i shoppingu przez live stream. To jest takie miejsce, w którym to powstało tak naprawdę.
1: I w Polsce też swego czasu to było bardzo popularne. Nie wiem, czy jest nadal, ale pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu też wyświetlały mi się te wszystkie streamy ze sprzedażą ubrań. Ostatnio tego nie widzę. Może zainteresowanie trochę spadło?
2: Ale wejdzie na TikToku, TikTok Shop i tam jakby też to będzie można wykorzystywać z tego, co się orientuję, ale zobaczymy. Ciekawym rynkiem są Indie. My mamy bardzo dużo zapytań z Indii od małych, startupów, małych sklepów z butami głównie, więc to jest taki rynek.

który jest po prostu nienasycony i jest bardzo ciekawy. No najlepsze telefony ma Zachód oczywiście, więc tutaj to jest bardzo złożone pytanie, bo tak naprawdę rynki są różne i mają różne potencjały, więc dla pewnego rodzaju wirtualnych przemierzalni

0: odpowiednio dobry na zachodzie.
1: I gdzie w tym wszystkim jest Polska?
0: No my współpracowaliśmy z kilkoma firmami z Polski, bardzo fajne współprace i jakby to były kampanie. I teraz właśnie to, czym różni się rynek przemylalni od teraz, od tego, czym był kiedyś. Teraz wirtualne przemierzalnie to już nie jest kampania, nie wiem, dwumiesięczny strzał, gdzie sprzedajemy buty czy ubrania i podpinamy wirtualną przemierzalnię i pokazujemy ludziom, o jak fajnie, że możecie sobie przymierzyć. Teraz marki już implementują wirtualne przemierzalnie nie jako gadżet na stronie, tylko rzeczywiście jako element strategii, więc to tym się różni. Więc w Polsce nie mamy w tym momencie takich marek, które mają na celu taką strategię obrać, aczkolwiek pracujemy nad tym bardzo mocno.
1: A jak to jest właśnie prowadzić taki startup z branży modowo-technologicznej właśnie w Polsce? Czy to jest takie sprzyjające miejsce, czy są pewnego rodzaju wyzwania wynikające właśnie z tego położenia? No, że nie jesteście w Chinach, nie jesteście w Indiach, tam gdzie te zainteresowanie mimo wszystko z tego, co powiedziałaś, jest największe.
0: Ogólnie to jest też bardzo złożone pytanie dla mnie personalnie, ale wydaje mi się, że Polska to jest taki fajny kraj, który jest po prostu pośrodku świata, tak mi się wydaje, że jesteśmy tańsi niż Zachód w dalszym ciągu, chociaż już tak nie do końca, ale jeszcze niedawno byliśmy, więc można tu dużo wydevelopować, zresztą między innymi z tego względu wielkie firmy do nas przychodzą, mamy też świetnych inżynierów. Więc jest internet, więc możemy się łatwo globalizować przez internet. Właśnie wydaje mi się, że po pandemii też nie trzeba tak latać do klientów. My byliśmy chyba tylko raz u klienta, żeby go poznać, zanim podpisaliśmy umowę. Więc no, internet bardzo dużo pomaga. Takie fajny wynalazek.
1: Więc warto, żeby takie w ogóle inicjatywy też powstawały, jeżeli to są takie innowacyjne, technologiczne, a o takich rozmawiamy w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. Dziś razem z nami jest Kasia Gola, ekspertka z branży Fashion Tech. Do naszej rozmowy wracamy za moment.

0: status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: Wszyscy ludzie przyszłości.
2: 20 minut pozostało do godziny 19, a my rozmawiamy o przyszłości mody i o jej związkach z technologią. Razem ze mną w studiu niezmiennie Kasia Gola, ekspertka od branży Fashion Tech ze startupu Wearfits. I zostawiłam sobie ten wątek na koniec, bo chciałabym cię zapytać o takie największe newsy, ciekawostki ze świata właśnie tej branży. O czym rozmawia się w 2026 roku?
3: Rozmawia się o agentycznym AI, o tym już powiedziałam. Ogólnie rozmawia się o lekkiej degradacji luksusu, tego, że już ludzie tak nie bardzo chcą kupować w markach luksusowych. To jest bardziej moda niż fashion tech, ale też jakby ma znaczenie. Rozmawia się o platformach, na których można kupować rzeczy używane, czy vintage, które przeżywają rozkwit i mają wielomiliardowe wyceny w tym momencie. Rozmawia się o mobilu w dalszym ciągu, bo około 70%, jak nie więcej, osób przynajmniej raz jako miejsce, atrybucje, w sensie kupuje przez mobile po prostu, o, że tak. Czy opiera na mobilu swój wybór? No tak.
2: A gdzie sztuczna inteligencja jest najbardziej obecna w branży mody?
3: Sztucznej inteligencji nie widać w branży mody i dlatego jakby jest taka fajna. Wydaje mi się, że to, co widać, jeżeli technologię widać w branży mody, to ona nigdy się nie przyjmie, tak jak było widać metaverse na przykład, tak? Sztuczną inteligencję widać w automatyzacji produkcji, w tym, żeby tworzyć rzeczy bardziej zrównoważone, w bardziej zrównoważony sposób. Duże platformy fast fashion też używają do tego, żeby używają agentów do tego, żeby właśnie automatyzować tę produkcję i sprzedaż. W ogóle istnieje taka walka między firmami fast fashion o model biznesowy, czy robienie takich dropów 100 ubrań i potem zwiększanie ilości tych rzeczy i sprzedawanie na masę, czy tworzenie bardziej premium marki z marki fast fashion, to są też ciekawe rzeczy. Innym trendem, który jest bardzo ważny w tym momencie oprócz AI, są paszporty cyfrowe i to, jak mogą wpłynąć na rozwój mody zrównoważonej i cyrkularności. I one wchodzą już teraz, ale mają wejść w branżę modową.
2: A czym są takie cyfrowe paszporty?
3: Że zapisujesz całą drogę od powstania, czy nawet na tym paszporcie na blockchainie zapisywane jest, na przykład może być zapisane, że od tej owcy pochodzi wełna, w tej fabryce było robione, ta firma przewoziła, w tym sklepie było sprzedane, na tej platformie było odsprzedane i tak dalej, więc cała historia ubrania jest zapisywana i też są świetne startupy w Polsce, które się tym zajmują. Więc bardzo ciekawy temat i to jest must, który narzuca nam Unia Europejska, więc to nie jest ciekawostka, tylko po prostu już coś, co wchodzi do mainstreamu w branży modowej i począwszy od największych marek, wszyscy będą musieli wdrożyć te technologie u siebie.
2: A co słychać w świecie tkanin, materiałów, bo na samym początku naszej audycji, chwilę po godzinie 18, wspomniałam o tym, że faktycznie powstają dzisiaj takie ubrania, które mogą mieć inteligentne nici i te na przykład kontrolują, sprawdzają, analizują nasze parametry, takie jak tętno.

0: Kiedy powiedziałaś o tkaninach, ja pomyślałam o startupie, który robi tkaniny z czekolady, więc...
1: Ale... jak to? Musisz to chyba wyjaśnić. Z prawdziwej czekolady?
0: Z prawdziwej czekolady.
1: To się nie topi?
0: To znaczy z, nie z czekolady, tylko z kakao, to jest...
1: z kakao?
0: Z kakao, tak. I jest polski startup, który się tym zajmuje. Nie wiem, czy mogę powiedzieć jaki. Nutico chyba się tak zajmuje. Dubai ostatnio dostał jakąś nagrodę, został wyróżniony nawet. Ale inteligentne tkaniny i w ogóle wearables, o których też kiedyś rozmawiałyśmy, to właśnie teraz dzięki AI te rzeczy mogą być naprawdę inteligentne i począwszy od słuchawek, o których też mówiłyśmy kiedyś, mamy słuchawki, które mogą nam badać słuch. Już nie jest nowością, że zegarek może nam badać tętno i powiadomić szpital, jeżeli coś nam się stanie. I to nie są rzeczy, które są dostępne na przykład dla emerytów, po to, żeby chronić ich zdrowie i tak dalej, co jest super, ale są dostępne po prostu w mainstreamie. Więc no ta moda wearable, ona się rozwija bardzo powoli. Ja pamiętam lata temu był taki, jedna z firm stworzyła Project Jacquard się nazywał, i stworzyli takie inteligentne kurtki, ale to się nie przyjęło, więc wydaje mi się, że po prostu na to potrzeba czasu i też technologii rozwoju software'u do tego potrzeba i takiej edukacji użytkownika, czyli użytkownik to brzydkie słowo, klienta.
1: Jestem ciekawa, czy w ostatnim czasie usłyszałaś być może o jakimś rozwiązaniu, jakimś startupie, jakiejś nowince, o której sobie pomyślałaś, wow, to jest w ogóle niesamowite.
0: Właśnie usłyszałam o takim startupie, który poprzez AI analizuje tkaninę i zanim dojdzie do produkcji, pozwala jakby wyeliminować te wadliwe tkaniny, więc oszczędza czas, energię, pieniądze i pracę, więc to mi się bardzo spodobało. Ten startup Nutico bardzo mi się spodobał. Inny polski startup, zrobię mu reklamę, Into Circularity, to jest startup, który robi upcycling ubrań, czyli nadaje nowe życie ubraniom, też jakby świetny startup. Startupy, które właśnie tworzą na przykład skórę syntetycznego kolagenu, to jest w ogóle dla mnie wow, bo ja tego w ogóle nie rozumiem. Więc no jest tych startupów trochę.
1: Czyli branża fashion tech się jak najbardziej rozwija. Warto obserwować, co tam się dzieje, bo to, co dzisiaj może wydawać się jakąś dziwną ciekawostką z przyszłości, za kilka lat może być naszą codziennością. Tak samo jak pojawiły się najpierw zegarki, później pierścionki, a teraz coraz częściej mówi się na przykład o inteligentnych słuchawkach, czy też innych elementach ubioru, które mogą przydać się nam w przeróżnych sytuacjach.
0: Okularach na przykład. Wielkie korporacje teraz robią inteligentne okulary, które nagrywają, czy mają rozszerzoną rzeczywistość na soczewkach i zbliżają nas do tego świata przyszłości.
1: I coraz częściej mówi się o nich właśnie w kontekście, że a może zastąpią one smartfony. Dzisiaj naszym gościem była Kasia Gola, ekspertka z branży fashion tech ze startupu Wearfits. Bardzo Ci za to spotkanie dziękuję.
0: Dzięki wielkie.

0: I stop it?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.pl.

0: polskieradio.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Mamy bardzo deszczowy wieczór. Deszcz będzie przelotny, będzie intensywny, będzie słaby. W każdym województwie troszeczkę inna prognoza, ale na pewno popada. Taka jest na dziś pewna wiadomość. Jeśli chodzi o temperaturę, to w tym momencie najcieplej jest w Lesku. Tam 22,4 stopnia Celsjusza. Najchłodniej w Kłodzku. Tam 11 stopni. Jeśli chodzi o średnią, to w tym momencie przeważa wysokość 13-14, maksymalnie 15 stopni Celsjusza na znacznym obszarze Polski. Poza tym gdzieniegdzie, oprócz deszczu, o których już wspomniałam, mogą wystąpić burze, szczególnie na południowym wschodzie. Tam też może pojawić się grad, także uważajcie.
1: Autopromocja.
2: Miejski folklor w każdą środę od 20 do 22.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam, Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości zaprasza Marta Zienkiewicz.
1: 7 minut po godzinie 19. Przed nami druga godzina audycji. W pierwszej rozmawialiśmy o tym, co ciekawego może wyjść z połączenia branży mody i technologii. Jednym z efektów takiej mieszanki są wearables, czyli technologia do noszenia. Bardzo często jej przeznaczeniem jest to, żeby analizować temperaturę ciała, tętno, poziom aktywności fizycznej. I coraz częściej to nie są tylko ciekawe gadżety, nowinki, ale również profesjonalne sprzęty medyczne. Ich możliwości są coraz większe, są coraz bardziej zaawansowane technologicznie i już za moment w studiu czwórki pojawią się twórcy inteligentnej opaski. Polscy studenci opracowali rozwiązanie, które może dosłownie uratować życie. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości rozmawiamy właśnie z tymi, którzy są o krok dalej i myślą o naszej rzeczywistości z perspektywy jutra. I myślę, że już za moment właśnie takie osoby się u nas pojawią. Zapraszam, jesteśmy razem do 20.
2: Dope like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to KISS. Follow your dreams.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Technologia może dosłownie ratować życie i już ze mną w studiu czwórki są osoby, które coś o tym wiedzą i będą nam przez najbliższą godzinę opowiadać, jak do tego doszło, o co z tym chodzi, jaka jest wasza w tym rola. Klaudia Szwajkowska, Arkadiusz Kurasz, Rafał Amrozik i Jacek Bajer. Wszyscy są współtwórcami projektu Smart Triage Tak. Cześć, witam was wszystkich.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć, cześć.
1: Powiedziałam, że technologia, która może ratować życie, ale w zasadzie technologia jest czymś, jak wiadomo, neutralnym. To wy sprawiliście, nadaliście jej taką szlachetną funkcję. Będziemy dzisiaj rozmawiać o inteligentnej opasce ratunkowej. A co to właściwie oznacza? Czym taka opaska jest i co sprawia, że możemy powiedzieć, że jest ratunkowa? Arek.
4: Czym taka opaska jest? Przede wszystkim ta nasza opaska, ten nasz pomysł ma za zadanie pomóc ogarnąć chaos, który jest na miejscach zdarzenia masowych i mnogich wypadków. Dzięki tej opasce jesteśmy w stanie kontrolować i mieć podgląd na żywo parametrów życiowych wszystkich pacjentów, którzy mają założoną tę opaskę. Ratownik, który dowodzi całą akcją, ma podgląd u siebie na tablecie na wszystkich poszkodowanych i wie, czy z którymś pacjentem coś się dzieje, czy stan się pogarsza, czy potrzebuje pilnej pomocy.
1: Jacku, ty jesteś ratownikiem.
3: Tak,
1: powiedz, jak to wygląda w praktyce stosowanie takiego rozwiązania, jakim jest właśnie wasza opaska?
3: Znaczy, na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że w przypadku wypadku mnogiego, masowego, tak, używamy papierowych karteczek, tak, zapisujemy parametry pacjenta, oceniamy, decydujemy, komu udzielić pomocy w pierwszej kolejności. I tak właśnie przez to, że praktycznie już 15 lat pracuję w zespołach ratownictwa medycznego, wpadła do głowy taka koncepcja, że można to dość prosto scyfryzować, tak? Stworzyć taką opaskę, dzięki której ratownik, który jest kierownikiem akcji medycznej, mógłby w jednym miejscu widzieć wszystkich poszkodowanych na miejscu zdarzenia. No i zacząłem sobie tą koncepcję, jak ją wymyśliłem, zacząłem trochę składać, no i to tak jak zawsze się... Ja wymyślam jakiś pomysł, trochę go rozgrzebię i potem pytam się Arka, czy da radę to dokończyć, złożyć i to, czy będzie już działało tak, jakbyśmy chcieli. No i się udało.
1: Jaka była reakcja Arka na samym początku? Da się?
4: Wszystko się da, tak? Kwestia tylko czasu, chęci i podejścia do tematu, tak? Jesteśmy czwórką ambitnych studentów, którzy jeśli coś wymyślą, coś chcą osiągnąć, to robią.
1: Rafał, mamy opaskę, mamy sytuacje, o których mówił Jacek i w jaki sposób wkraczamy do akcji? Czy jest już sytuacja, wypadek, katastrofa? Co z tą opaską? Czy nakładamy ją wszystkim poszkodowanym? Jak to właśnie wygląda?
2: Tak jak wspomniał Jacek, obecnie proces triażu odbywa się, ratownik musi nałożyć papierowe opaski, czyli sklasyfikować pacjentów czy poszkodowanych i obecnie ten proces się nie zmieni. W sensie w naszym rozwiązaniu ten proces się nie zmieni. Ratownik, który dociera na miejsce akcji, ma gotowy zestaw opasek i oceniając każdego poszkodowanego, nakłada zamiast papierowej opaski już naszą zdigitalizowaną wersję, która automatycznie przesyła sygnał i dane i parametry życiowe do dowodzącego akcją, uzyskując czy otrzymując podgląd danych w czasie rzeczywistym.
1: Klaudia, jak w takim razie taka opaska wygląda?
5: Jest to takie dość małe urządzenie. Wyglądowo bardzo przypomina taki zwykły zegarek, nieco większe, aby też te wszystkie komponenty pomieścić, aby można było mierzyć te wszystkie parametry. No i mamy tą opaskę, mamy również elektrody EKG, które dodatkowo przesyłają sygnał EKG do urządzenia oraz tablet, który jest taką częścią

0: aplikacją, która łączy te wszystkie opaski i pokazuje nam aktualny stan wszystkich pacjentów.
1: No właśnie, Jacku, po drugiej stronie jest ratownik, który odbiera te wszystkie parametry, wszystkie dane. I co się z tym dzieje? Trzeba patrzeć na wszystkie wykresy, ogarniać je, no bo przecież mówimy o masowych wydarzeniach.
2: Tak, ale to w momencie projektowania właśnie o tym samym myśleliśmy, żeby nie trzeba było tego przeklikiwać sobie na tym tablecie, tylko zastosowaliśmy algorytm, który po prostu wyłapuje za ratownika i pacjentów, którzy są, się pogarszają najszybciej, jak oni ich... Ta kolejka na tablecie wskakuje na samą górę, powiadamiając ratownika, że pacjent, dajmy na to, z trzecią opaską jest pogorszony i trzeba się do niego szybko udać.
1: To jest rozwiązanie, o którym dzisiaj rozmawiamy w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości, inteligentna opaska ratunkowa, a z nami są jej współtwórcy Klaudia Szwajkowska, Arkadiusz Kurasz, Rafał Amrozik i Jacek Bajer. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Oprócz mnie w studiu czwórki są cztery osoby, współtwórcy projektu Smart Trash Tag: Klaudia Szwajkowska, Arkadiusz Kurasz, Rafał Amrozik i Jacek Bajer, ambitni studenci Uniwersytetu WSB Merito. Cofnijmy się do samego początku, do momentu, kiedy Jacek, to chyba była twoja inicjatywa, twój pomysł, ponieważ masz już praktykę zawodową, to żeby to w ogóle mogło powstać. Opowiadałeś o tym, że zwróciłeś się do Arka z takim już zapytaniem technicznym, czy tak się da, czy jest to możliwe. Jak wy wszyscy na siebie trafiliście i jak uznaliście, że łączycie się właśnie w taką czteroosobową grupę? No bo domyślam się, że każdy musi mieć taki swój wąski zakres tego, czym się zajmuje, a jednak wszyscy wierzycie w ten jeden pomysł i jeden cel, który jest na samym końcu.
2: No to poznaliśmy się na studiach, rozpoczęliśmy studia. Wcześniej pracowaliśmy, na pierwszym roku pracowałem głównie z Arkiem, potem do naszego zespołu powiedzmy dołączył Rafał i na końcu Klaudia. I razem realizowaliśmy projekty na studiach, takie zaliczeniowe czy międzysemestralne. No i jak już się narodził pomysł opaski i ja sobie to rozgrzebałem, powiedzmy tą pierwszą koncepcję i Arek ją tam sfinalizował, to Rafał zgodził się zająć tą kwestią właśnie tak.

0: taką, powiedzmy, bardziej biznesową, a Klaudia dopilnować tego wszystkiego po stronie właśnie UX aplikacji, tak? Tego wyglądu, tego stylu, takiej tej kobiecej ręki dodała, tak?
1: Mhm. Rafał, co w takim razie ciebie przekonało do tego, żeby dołączyć do chłopaków i wspólnie taką opaskę stworzyć?
2: Myślę, że tak jak wspominał Arek, jesteśmy grupą dość ambitnych osób. Pracowaliśmy, przetarliśmy szlaki w kilku projektach takich na studiach już wspólnych. Współpracuje nam się dobrze. Uważam, że produkt ma ogromny potencjał. No i dla mnie osobiście, jakby z racji tego, że na co dzień zajmuję się sprzedażą czy usprawnianiem procesów sprzedaży, jest to doskonała okazja też, żeby sprawdzić się w wprowadzaniu produktu na rynek. Co innego jest wprowadzać coś od podstaw, a co innego rozwijać i pracować już w firmie o ugruntowanej pozycji, więc to jest bardzo cenne doświadczenie, a z takim zespołem to też jest czysta przyjemność.
1: No i świetnie, że do tego się wszyscy lubicie. Klaudia, a jak to wygląda z twojej strony? Czym się zajmujesz? Tutaj Jacek powiedział, że przykładasz taką kobiecą rękę do całego projektu.
3: Zgadza się. W dużej mierze też częściowo na studiach realizuję projekty stron internetowych, aplikacji i dzięki temu mogłam przyłożyć się właśnie od tej strony wizualnej oraz pomóc dopracować jakby wygląd samej opaski. Przez to też chciałam zaangażować się w ten pomysł. Zauważyłam, że też tak właśnie ta współpraca bardzo dobrze się układała. Też bardzo zaimponowały mi umiejętności chłopaków i ich wiedza, przez co skłoniło mnie do takiej chęci rozwijania, realizowania projektów wspólnie.
1: Jakie pojawiają się największe wyzwania w momencie, kiedy jest się studentem? Wpada się na taki bardzo ciekawy, ale też na pewno trochę szalony z jednej strony pomysł. Z czym trzeba się mierzyć?
2: Myślę, że najtrudniejszy jest pierwszy krok, no bo każdy z nas oprócz studiów zaocznych ma też jakby pracuje zawodowo, tak? Czyli prowadzi własne życie. No i decyzja zaangażowania się w coś ponadprogramowo wymagała dostosowania procesów u każdego z nas. Aczkolwiek myślę, że efekt, który udało nam się osiągnąć już teraz, wynagradza czas, który w to włożyliśmy.
1: Areka, jak to w takim razie wygląda od strony technologicznej, jeśli chodzi właśnie o te wyzwania w takim projekcie studenckim?
4: Wyzwania to przede wszystkim czas, często wyścig z czasem, a także stopowanie kolegów. A zwłaszcza Jacka, który ma bardzo dużo pomysłów i świetnych pomysłów, ale czasami nie takich do zrealizowania na już, jakby mu się zdawało. Także to było największym wyzwaniem, aby przystopować go w tym, co jeszcze moglibyśmy dołożyć do tej opaski.
1: No to jakie były pomysły? Te z bardziej szalonych albo właśnie takich nie najprostszych do zrealizowania?
4: Z jednym najbardziej szalonych to czujnik do tego... Czujnik, który by sprawdzał, czy dany poszkodowany jeszcze oddycha. To jest bardzo ciężkie do zrealizowania. Lokalizator, GPS bardziej dokładny, tak? Bo GPS tam działa do kilku metrów, to mielibyśmy bardziej dokładną tą lokalizację. Tego typu właśnie pomysły, Jacka.
0: Tylko tak jak Arek powiedział, że to jest na razie nie do zrealizowania.
2: Ja myślę, że takim kluczowym wyzwaniem tym, co już powiedział Arek czy Jacek, było, że chcemy zachować jednak prostotę tego triażu, tak? Czyli nadal ma być stosunkowo proste urządzenie, nie wymagające przeszkolenia specjalnego, tylko nadające się do użycia od razu po wyjęciu z zestawu, tak? Żeby ratownik nie tracił czasu. Więc tutaj połączenie tych wszystkich zaawansowanych technologii, o których myślał Jacek, z zachowaniem tej prostej funkcjonalności, na to też potrzeba czasu. Dla tego niemożliwe jest realizowanie wszystkiego jednocześnie.
1: Jeszcze nie mieliście okazji przetestować w takiej prawdziwej sytuacji, jak działa wasza inteligentna opaska, Jacku, ale zakładam, że jako, że pracujesz jako ratownik, rozmawiałeś ze swoimi znajomymi z branży właśnie o takim rozwiązaniu. Jestem ciekawa tych reakcji.
0: Po wytłumaczeniu, co to jest, jak to ma działać i czemu ma to służyć, to... Raczej większość dochodziła do wniosku, że naprawdę fajne i potrzebne, przydałoby się to nam w pracy w karetce.
1: Dziś rozmawiamy o inteligentnej opasce ratunkowej. Razem z nami jest Klaudia Szwajkowska, Arkadiusz Kurasz, Rafał Amrozik i Jacek Bajer.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Dziś rozmawiamy o inteligentnej opasce ratunkowej Smart Triage. Tak, na początku projekt, dziś starta. Po tej drodze razem z Klaudią Szwajkowską, Arkadiuszem Kuraszem, Rafałem Amrozikiem i Jackiem Bajerem rozmawiamy w czwórce. Takim przełomowym momentem chyba dla waszego projektu była nagroda Jamesa Dysona i konkurs z tym związany. Opowiedzcie o tym wyzwaniu. Czy właśnie projekt powstał trochę wiedząc o tym, że taki konkurs nadejdzie i szukaliście takiego rozwiązania, czy może kolejność była odwrotna?
2: Znaczy, pomysł był przed dowiedzeniem się o tym, że jest taki konkurs o nagrodę imienia Sir Jamesa Dysona, a akurat ktoś chyba w ogóle wspomniał o tym, że ten projekt by pasował, że fajnie by właśnie wchodził w ramy tego konkursu. No i stwierdziliśmy, że chyba warto spróbować, bo to nic nie kosztuje, nic nie szkodzi. No a finał był taki, że udało nam się właśnie wygrać etap ogólnopolski plus dostać się do top 20 najlepszych projektów świata.
3: A myślę, że możemy odważnie dodać, że sam konkurs był takim naszym kickerem, który spowodował, że zaczęliśmy dużo intensywniej pracować nad dokumentacją czy rozwojem dalszym tego pomysłu.
1: A czym jest sam konkurs? Wyjaśnijcie też naszym słuchaczom czwórki, jakiego rodzaju projekty tam można zgłaszać i co się liczy właśnie w takim konkursie, kiedy można zostać laureatem, finalistą albo wreszcie, tak jak wy, wygrać polską edycję.
2: To jest generalnie konkurs dla, najprościej mówiąc, dla studentów, innowatorów, tak, którzy mają przełomową pomysł, koncepcję na coś, co realnie jest w stanie pomóc no, światu, tak? Który zostanie stworzony projekt realnie rozwiązujący jakiś problem, który jest no, problemem palącym. Nie wiem, co tu więcej dodać o...
1: Klaudia, czy oceniany był właśnie sam projekt, koncepcja, czy już musieliście pokazać gotowe urządzenie?
4: W praktyce nie trzeba mieć tam samego gotowego produktu. Bardzo często wystarczy jakaś taka bazowa wersja,

aby po prostu pokazać swoją myśl, zaprezentować, do czego dążymy i co chcielibyśmy dzięki temu uzyskać, co chcielibyśmy poprawić.

0: projektów, które z całego świata naprawdę bardzo zaawansowanych w różnych kategoriach, od medycznych po ochronę środowiska, wręcz kosmiczne czasami pomysły i rozwiązania, więc dla nas było to inspirujące. No i przede wszystkim pozwoliło nam się też dotrzeć i zmierzyć z takimi pierwszymi trudnościami, no bo nam się udało nie tylko dowieść sam projekt, samą koncepcję, no, natomiast złożyć już pierwsze MVP, więc takie bardzo wczesne. Dlatego cały finał i cała otoczka wokół tego no, spowodowała, że byliśmy bardzo podekscytowani pierwszą możliwością pokazania tego rozwiązania światu.
1: A pamiętacie jakieś rozwiązania waszej konkurencji, które z jakiegoś powodu zapadły wam w pamięci?
2: Mi się osobiście bardzo podobało rozwiązanie, tylko nie pamiętam nazwy, chyba Silence Box się nazywało, to też polskich studentów. To generalnie była technologia, która pozwala tłumić hałas, tak? Nakładały się, znaczy nawet nie do końca doczytywałem, jak to działa, ale bardzo mi się spodobało, bo ja patrząc na projekt, stwierdzam, czy sam bym go używał, a ten projekt bardzo mi się spodobał, że ten szum ulicy, tak, i świata by mocno stłumił w mieszkaniu albo w domu.
1: No to jest faktycznie ciekawe rozwiązanie. Czy wy mieliście też jakieś takie, na które wy zwróciliście uwagę? Klaudia, patrzę na ciebie.
3: Ogólnie to ogrom niesamowitych pomysłów był naprawdę... Naprawdę zrobił wrażenie. Jest bardzo dużo pomysłów z Polski, ale nie tylko. I jest to też niesamowita okazja, żeby sprawdzić odbiór takiego projektu, kiedy możemy właśnie zrobić coś i zgłosić się do takiego konkursu, aby sprawdzić, jak społeczeństwo odbierze nasz pomysł.
1: To ja tylko przypomnę, że ten zespół, ta ekipa, która teraz razem ze mną jest w studiu czwórki, zdobyła główną nagrodę w krajowym etapie konkursu o nagrodę Jamesa Dysona, ale też zostaliście wyróżnieni jako znaleźliście się w 20 najlepszych projektów na świecie. Zaczęło się właśnie od takiej inicjatywy studenckiej. Dziś mówicie już o profesjonalnym startupie. Konkurs był jesienią. Co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy? Jakie są plany na przyszłość? Jak trudne jest wdrażanie w życie takich studenckich projektów? O tym porozmawiamy za moment. Klaudia Szwajkowska, Arkadiusz Kurasz, Rafał Amrozik i Jacek Bajer.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Ambitni studenci, którzy stworzyli inteligentną opaskę ratunkową, wygrali krajowy etap konkursu o nagrodę Jamesa Dysona. Zostali wyróżnieni w najlepszej 20 projektów na całym świecie, a dzisiaj są w studiu czwórki. Klaudia Szwajkowska, Arkadiusz Kurasz, Rafał Amrozik i Jacek Bajer. No i co? Fajnie było stworzyć taki projekt studencki. Oczywiście gratuluję wam wyróżnienia, ale później już wszystko opada i nadchodzi rzeczywistość. Łatwo się wdraża później w życie takie projekty?
2: No jest to zdecydowanie długa droga, w której jesteśmy na pewnym etapie, ale dużo kroków jeszcze przed nami. Natomiast no myślę, że warto podkreślić, że mając wizję i pomysł i grupę ludzi, która chce realizować, naprawdę rozglądając się wokół siebie po finale konkursu Jamesa Dysona znaleźliśmy różnego rodzaju ścieżki, którymi możemy próbować podążać jako grupa młodych ludzi w celu uzyskania zarówno środków, jak i wsparcia pomagającego dalej rozwijać produkt, więc przygotowanie do wdrożenia jako urządzenie medyczne jest długim i czasochłonnym procesem, ale obecnie jesteśmy już w formie startupu i bierzemy udział w inkubacji, która prowadzi nas jakby do uzyskania kolejnych kroków, kolejnych etapów rozwiązania. Tak? Podczas ostatnich tygodni mieliśmy okazję zwalidować nasz pomysł już z docelowymi grupami, czyli ze środowiskiem medycznym, z ratownikami, z oddziałami ratunkowymi, ze strażą pożarną i nasza główna koncepcja, czyli nasza główna hipoteza została potwierdzona. Mamy pozytywny odbiór ze środowiska i potwierdzoną rzeczywistą funkcjonalność urządzenia, więc Czy droga jest długa? Tak, ale robiąc to systematycznie, krok po kroku, naprawdę widzimy ogromną satysfakcję, mamy z tego ogromną satysfakcję, jeżeli ludzie wokół to doceniają i potwierdzają to, co sobie zakładaliśmy.
1: Jacku, a co w praktyce, na czym w praktyce polega ta walidacja, o której mówił Rafał, czyli te rozmowy z osobami ze środowiska, które potencjalnie takiej opaski mogłyby używać na co dzień?
3: Tak, z tego powodu, że opaski nie są jeszcze takim super zaawansowanym, dopracowanym projektem, tak, produktem, to Arek stworzył dla nas opaski, które no już są użyteczne, można nimi mierzyć te parametry, o których mówiliśmy wcześniej. I jeździliśmy po prostu do różnych grup, tym ratowników, strażaków i prezentowaliśmy i opowiadaliśmy o tym rozwiązaniu. Dawaliśmy im, żeby sobie potestowali, żeby sobie założyli, żeby sprawdzili, jak to działa. Oni zadawali mnóstwo pytań, bardziej to były takie luźne rozmowy. I tak jak mówił Rafał, wszyscy mówili, że jest super, że naprawdę używaliby tego, że to by było potrzebne. I dodatkowo zbieraliśmy cały czas nowe
2: taki pomysł, realny feedback, tak? Realny co można feedback, by usprawnić.
3: Tak, czego, bo jednak każdy styl ma troszkę inny i widzi inną potrzebę dla siebie, tak? Jeden chciałby na przykład inne elektrody, drugi chciałby, żeby czas pracy na baterii był dużo dłuższy. No i wszystko sobie oczywiście spisujemy i

0: będziemy później przy już opracowywaniu tej finalnej takiej wersji, i która będzie już właśnie w sprzedaży czy w wdrożeniu, to będzie to na pewno zaimplementowane.
1: Arku, a ty ze swojej technologicznej strony, jak patrzyłeś właśnie na te informacje zwrotne?
2: Wiele informacji było bardzo przydatnych. Kwestie techniczne, kwestie samej ergonomii urządzenia, działania urządzenia, odczytywania parametrów, czytelności, na co zwracają uwagę ratownicy, na co nie zwracają uwagi. Tak, te wszystkie kwestie, które były poruszane podczas tych właśnie wywiadów, bierzemy pod uwagę, tak jak mówił Jacek, i dostosowujemy urządzenie pod kątem certyfikacji, a zarazem staramy się zaimplementować te wszystkie pomysły, o których wspominali ratownicy i strażacy.
3: Nadal chcemy rozwijać urządzenie jakby właśnie razem z grupą docelową, tak? Czyli to ma być urządzenie, które ma faktycznie usprawnić proces triażu, a nie stać się tylko dodatkowym sprzętem.
0: Dlatego najlepszy feedback tak naprawdę dostaniemy od ludzi, którzy będą tego używali na co dzień, tak? W ciężkich stanach, czy tam w wypadkach masowych, czy mnogich.
1: I kiedy ten moment nastąpi? Czy już w tym momencie możecie o tym powiedzieć? Wiecie? Znać odpowiedź na to pytanie?
2: Kiedy będziemy mogli docelowo już wyjść z urządzeniem na rynek, do docelowych środowisk, to jeszcze długa droga przed nami, bo musimy dostosować urządzenie pod certyfikację, uzyskać certyfikat MDR, żeby móc produkować i sprzedawać urządzenia medyczne.
3: Ale w tym roku pierwsze testy w ćwiczeniach, w manewrach przed nami, więc trzymamy kciuki tutaj za dalsze.
1: Czyli rozumiem, że te testy już w prawdziwej sytuacji faktycznie ratownicy będą mogli te opaski wykorzystać.
3: W takich symulacjach ćwiczeń. Czyli tak, bo na potrzeby zespołów ratowniczych. Nie jakby już naprawdę na miejscu zdarzenia, ale symulacje szkoleń. Jak
0: tak, często przeprowadza się takie symulacje, bo ratownicy też i straż i inne służby muszą ćwiczyć ten na wypadek najgorszego, by się nigdy nie wydarzyło, ale lepiej być przeszkolonym, przygotowanym, niż potem się nieprzyjemnie zaskoczyć.
1: Klaudia, czego w takim razie można wam życzyć na najbliższą albo i dalszą przyszłość?
4: To znaczy przede wszystkim cały czas dążymy do tego, aby jak najlepiej dopracować wszystkie funkcje, żeby to jak najlepiej działało, żeby jak najlepiej mierzyło wszystkie parametry. Przede wszystkim bardzo ważnym aspektem urządzeń medycznych jest to, że czeka nas bardzo długa ścieżka certyfikacji, przez co zanim to urządzenie będzie w pełni urządzeniem medycznym, początkowo planujemy wykorzystywać je jako takie urządzenie szkoleniowe, aby sprawdzić, zwalidować jego działanie w praktyce, dzięki czemu później będziemy mogli się szykować już do wypuszczenia tego jako urządzenie medyczne.
1: To na pewno ja chcę wam życzyć wytrwałości, bo kilkukrotnie podkreśliliście, że długa droga przed wami, ale jak najbardziej cel słuszny. Dzisiaj razem z nami była Klaudia Szwajkowska, Arkadiusz Kurasz, Rafał Amrozik i Jacek Bajer, współtwórcy projektu Smart Triage. Tak, bardzo wam za to spotkanie dziękuję.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

9 minut pozostało do godziny 20. Audycja Wszyscy Ludzie Przyszłości już dobiega końca i były to dwie godziny wypełnione rozmowami o tym, co łączy technologię z modą, bo nawet taka inteligentna opaska ratunkowa jest z jednej strony elementem tego, co nosimy, jak to ma wyglądać i właśnie o tych wszystkich związkach dziś rozmawialiśmy. Czasami taka technologia brzmi, jakby była wyjęta niczym z filmu science fiction, a nawet nie zauważamy, kiedy już staje się naszą rzeczywistością. Takie projekty warto śledzić, warto wspierać i my właśnie o takich chcemy rozmawiać w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, a już za moment po godzinie 20 Eldo i audycja Miejski Folklor. Dziękuję Wam za dziś. Marta Zinkiewicz.

0: Reklama. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
1: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
0: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
1: No, no.
2: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: Oferta, decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Słońce zajdzie o 20:56. Jak miło czyta się takie zachody słońca, takie godziny zachodów słońca. Więc proszę korzystać, jeszcze godzina słońca na niebie, chociaż no dzisiaj słońce ma poważnego konkurenta w postaci chmur. 14 stopni w centrum Warszawy, 15 na zachodzie. Tam nie jest najcieplej dzisiaj. O dziwo, najcieplej w tej chwili na

0: Gdańsku i to tam wygląda trochę nieśmiało to wieczorne słońce zza chmur. Na południowym wschodzie i południu burze, więc proszę na siebie uważać, ale na wschodzie również ciepło, bo i Lublin, i Rzeszów cały czas powyżej 16 stopni ciepło. Kończy się ten wieczór, ale proszę na siebie w trakcie tych burz i przelotnych deszczów oczywiście uważać.
1: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
6: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Czwórka, Polskie Radio.

0: na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: Pięć minut po godzinie 20:00. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku miejskiego folkloru, jak co środę w radiowej czwórce od 20:00 do 22:00. Zaczęliśmy od Ivy Soul. I tak jak deklarowałem w zeszłym tygodniu, dzisiaj tracklista też bardzo spójna, a zapowiadałem, że będą to panie, no to są panie.

różnych odsłonach. Proszę się Ice Spice nie spodziewać dzisiaj. Będzie bardzo klasycznie. Zaczęliśmy od Ivy Soul, to raperka i producentka z Filadelfii. Ona jest członkinią takich kolektywów jak Indie Gold i Three-Eyed Optics. Bardzo ciekawa zawodniczka. Ona zaczęła rapować w momencie, w którym mając lat 17 wybrała się na koncert Mac Millera, który grał razem, i tu proszę się nie zdziwić, ale z Nicki Minaj. Ja wiem, że bardzo od sasa do lasa to połączenie, no ale takie, na taki koncert się wybrała i po nim postanowiła, że będzie rapować. Ciekawe bardzo teksty przede wszystkim. To też łebska pani, bo to kobieta, która skończyła Uniwersytet Pensylwania, Penn State, więc no nie w kij dmuchał. Co prawda biznes, a nie żadną kwestię związaną ze sztuką, no ale jak wiadomo, we współczesnych czasach raperzy bardzo dobrze się zajmują swoimi biznesami, bo przynajmniej na tym zarabiają, nie tak jak ci z pierwszej generacji, którzy byli durni i podpisywali najgorsze na świecie kontrakty. I nie tylko w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych również. Trzy albumy, Eden Overgrown i Candid, wydany w roku 2022, i z tego ostatniego właśnie słuchaliście przed chwilą piosenki. Do 22 cały czas tracklista bardzo, bardzo damska, chociaż pojawią się na mikrofonie również mężczyźni, bo jakieś tam featuringi w drugiej godzinie wciśniemy. No to zapraszam do słuchania i miłego wieczoru.

No i to jest zawodniczka wagi ciężkiej. Jean Grey, imię w ogóle też bardzo fajne, widać, że ktoś lubił X-Menów oglądać albo czytać, zależy, no ale jak się wychowywał na ulicach Nowego Jorku, to nic dziwnego. Cidi Ibrahim, tak nazywa się Jean Grey naprawdę, to jest w ogóle dziewczyna o bardzo ciekawej przeszłości, bo urodzenia w mieście

którego też kiedyś będę musiał się wybrać. Szkoda, że niestety nie jest to takie miasto swobodnego poruszania się. A mianowicie w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki. Ona urodziła się w 1976 roku. No ale rzeczywistości Południowej Afryki tamtych czasów nie zdążyła poznać, dlatego że jej rodzice, Abdullah Ibrahim i Satima Benjamin, oboje muzycy jazzowi, ojciec w szczególności to potężna postać na scenie południowoafrykańskiej, wyprowadzili się natychmiast do Nowego Jorku i zamieszkali na Manhattanie. Jean Grey wychowywała się w bardzo dobrych okolicznościach, bo Hotel Chelsea, no to przyzwoite miejsce na Manhattanie. A zresztą jakie miejsce na Manhattanie nie jest przyzwoite? No w latach 80. parę mogło być w sumie, ale no myślę, że teraz lokacja typu Hotel Chelsea to całkiem niezłe miejsce. Chodziła do szkoły średniej Fiorello La Guardia, a później skończyła biznes na Uniwersytecie Nowojorskim. Zaczynała w ekipie, która nazywa się Natural Resource. W roku 96 wydawała pierwsze nagrania na oczywiście 12-calowych płytach. No i została zauważona. Talib Kweli i Black Thought, no to zawodnicy, którzy natychmiast zwrócili uwagę na Jean Grey. Talib Kweli też nie dziwne, no bo afrocentryczne teksty Jean Grey natychmiast musiały zwrócić uwagę. Też pani, która nagrywa bardzo dużo gościnnych kawałków, ona się pojawiła czy na płytach właśnie wspomnianego, ale również na płycie Mastaysa, na Pharoah Monchu, na płycie Rootsów. Mr. Len zaprosił ją na płytę Immortal Technique, Ninth Wonder, Atmosphere. Wybierać, przebierać. A na dodatek można powiedzieć, że późno w karierze, bo w roku 2018 Jean Grey razem z Quell Chrisem wydali wspólny album, który nazywa się Everything Fine, i Rolling Stone umieścił ten album na swojej liście najważniejszych albumów 2018 roku. Późno w karierze, ale całkiem zasłużenie. Solowych albumów dużo nie ma, bo to są tylko 4 rzeczy, ale też bardzo dużo epek, niezależnych singli wydawanych, cały czas aktywna muzycznie i bardzo ciekawa postać. Ja też polecę wam, dzisiaj tego nie przyniosłem, trochę jestem gapa, się właśnie też trochę zorientowałem, bo ona ma fenomenalny numer z Herbalizerem, Very Mercenary, więc jeżeli będziecie chcieli posłuchać sobie w dobrym angielskim wydaniu, połączeniu właśnie Jean Grey, no to kawałek z Herbalizerem. Zresztą lista gościnnych kawałków Jean Grey to naprawdę można scrollować, to są ze 4 ekrany. No i taki rap dzisiaj cały czas do 22 w miejskim folklorze.

0: can't see us, but you can hear us. We're loving it, you're loving it.
1: No i kolejna potężna gwiazda współczesności. Uch, też gigant. Little Sims, Simbatu Abisola Ajikawo. Jak ktoś się dobrze i przykładał do geografii w szkole, to już skojarzy, że to musi być Nigeria. No i dobrze kojarzy. Oczywiście i Slington w Londynie, więc klasycznie, świetne płyty i olbrzymi sukces na scenie. No i tak jak bardzo często ludzie narzekają, że kobiety nie mają często miejsca w muzyce, no to w rzeczywistości hip-hopowej panie w XXI wieku weszły na scenę i bardzo mocno na niej są. Zaczynało się wszystko od płyty A Curious Tale of Trials, płyty wydanej w roku 2015, na którą wszyscy

zwrócili uwagę. Ale chyba Grey Area to było takie, takie przebicie sufitu. A później już Sometimes I Might Be Introvert, genialna płyta, z której przed chwilą album, przed chwilą track, którego posłuchaliście, właśnie pochodzi, a świeżutko z zeszłego roku, płyta, na którą bardzo wiele osób czekało, ja również, i płyta, która spełniła oczekiwania, świetny 50-minutowy album pod tytułem Lotus, w którym, który się w ogóle przepięknie zaczyna od kawałka, który opowiada o tym, jak współpracownik muzyczny może być złodziejem. Bardzo ciekawa tekstowo płyta i pojawiają się na niej potężne postacie, bo Ina z Yukimi Nagano, przepiękny numer. Only kawałek z Lidią Koto, przepiękny numer. Lotus z Michaelem Kiwanuką, też przepiękny numer. Na Bloods na dodatek z panem Reg 32, czyli jednym z najbardziej kreatywnych angielskich raperów, chociaż komercyjnie absolutnie niedocenianych. Na płycie się pojawia również też Sampa i Moses Sumney, więc sami widzicie, jak to wygląda. 50 minut fenomenalnej muzyki, mnóstwo instrumentów. Piękna, piękna rzecz, gorąco polecam. Jeśli ktoś nie miał przyjemności obcowania z tą płytą, to Little Sims, płyta Lotus z zeszłego roku. Little Sims zresztą się jeszcze dzisiaj w audycji na pewno pojawi.

0: sort of rappers.
1: Historia będzie dłuższa. Zaczyna się na lotnisku w Los Angeles. Czekałem na autokar, który zawiezie mnie do wypożyczalni samochodów. Na amerykańskich lotniskach bardzo często są takie busy, które dowożą do wielkiego centrum wypożyczalni samochodów, szczególnie na tych największych hubach lotniczych. No i czekając na ten autobusik, gdzieś tam zagadnęliśmy się z taką dwójką Amerykanów. Tak, jakiś z metra cięty chłopak, starszy od swojej dziewczyny, dziewczyna latynoska. Później okazało się, że Puertorykanka. Dziewczyna nazywała się Esmeralda Maldonado. I następnego dnia przekonałem się, że z dziewczynami z Brooklynu jest po 20, to można po angielsku. Ain't nothing to fuck with z dziewczynami z Brooklynu. Jechaliśmy samochodem i w pewnym momencie ktoś zajechał drogę małej Esmeraldzie Maldonado. Esi miała tak, no ja wiem, z 1,55 m, może 1,60 m wzrostu. Po czym szyba została odkręcona na dół i przez okno poleciały takie wiąchy w stronę gościa, który śmiał zajechać drogę małej Esi, że naprawdę zrobiłem się malusieńki, mniejszy od tej małej Esmeraldy na tylnym siedzeniu, bo nie byłem w stanie zrozumieć, jak w takiej małej dziewczynce mieści się taka kula wulgaryzmów. To, jakie ona miała określenia dla tego dżentelmena, który zajechał jej drogę, od razu mi się skojarzyło z warszawskimi kierykami z opowieści babci, którzy przed wojną ci mistrzowie bata na ulicach Warszawy

wszystkich właśnie takimi wiązankami kwiatów polskich postanawiali obrzucić czasami niefrasobliwego przechodnia. No więc tak samo wiązanką kwiatów bruklińskich obrzuciła tegoż

mi sobie nawet pobiegać. No to osoby, które stamtąd się wywodzą, zazwyczaj są dość specyficzne w wychowaniu. I malutka Shanice Thomas, bo tak się nazywa Lola Brook, domyślam się, że do małej Esmeraldy Maldonado ma podobny charakterek. Zresztą widziałem parę wywiadów i tak się właśnie domyślam, że ona, jak ktoś jej drogę zawiezie, zajedzie na ulicy, to też bardzo szybko okno leci w dół. Nie wiem, czy chciałbym mieć żonę z Brooklynu. Tak się zastanawiam, bo domyślam się, że te dziewczyny również wobec swoich partnerów są takie jak wobec tych przechodniów, którzy wjadą na drogę. Samą oczywiście Lolę Brook polecam. To świetny rap bez jakby żadnych skrupułów. Album jest jeden. Dennis Daughter nazywa się ten album, z roku 2023. Wielkiej kariery nie zrobiła. Single owszem gdzieś tam się pojawiły i nawet Don't Play With Me, który nagrała z Lato i Young Miami w roku 2021, był platynowy, no ale wielkiego sukcesu nie było, chociaż w 2023 jeszcze single You z Brysonem Tillerem zrobił dobre liczby i też zrobił złoto. On to zresztą promował, płytę Dennis Daughter. Drugi kawałek, który promował ten album, to kawałek z French Montaną, ale oszczędziłem wam tego, bo Pit Stop to rzeczywiście numer, w który był trochę taki zamach klasyczny na listy przebojów, no ale nic z tego zamachu nie było. Nominowana oczywiście w 2023 do BET Awards w dwóch kategoriach: najlepszy nowy artysta i najlepszy debiut. Niestety nie wygrała. Proszę zwrócić na nią uwagę, bo to naprawdę ciekawa osoba, podpisana w Arista Records, więc gwarantowane to, że będzie na pewno grana w radiach czy w mediach publicznych, no bo przecież to Arista Records to się tylko tak ładnie nazywa, ale to przecież jest po prostu Sony. Gramy dalej. Damn, I hope that answer machine don't come on. Come on, yellow, answer the phone.

No powiem wam, że z mojej perspektywy bardzo fajnie, że dziewczyny przestały musieć się w XXI wieku tak bardzo przepychać łokciami jak kiedyś, dlatego że przyglądanie się na to, jak bardzo wiele talentów marnowało się tylko i wyłącznie dlatego, że branża ma wszystko w nosie, to było dość smutne. Tym bardziej, że nie ma żadnej przeszkody przed tym, żeby przecież robić wyświetlenia i liczby.

Ja nie mówię, że trzeba robić wszystko tak na najłatwiejszą metodę, tak? Czyli nie wiem, no po prostu zhiperseksualizować swoją rzeczywistość muzyczną, tak jak nie wiem, Ice Spice czy Sexy Red i tylko na tym patencie działać, bo przecież są takie osoby jak na przykład Queen Latifah, zupełne przeciwieństwo pań, które wymieniłem przed chwilą, no a to dziewczyna, która do Białego Domu jest zapraszana, tak, i odbiera nagrody Grammy, stanowi jakiś mocny, bardzo mocny fundament kultury hip-hopowej w Stanach Zjednoczonych. Cieszę się, że na rynku brytyjskim te dziewczyny w ten sposób tak samo osiągają sukces. No i również i w Polsce, ja rozumiem, że można bardzo wiele zarzucić temu nowoczesnemu pokoleniu wykonawczyń w Polsce. Ale spokojnie, na tym sukcesie tak czy inaczej wyrosną rzeczy, które będą miały dużo większą wartość. Możemy się wściekać na wulgaryzację zjawiska w naszej polskiej rzeczywistości. Ona mi się absolutnie nie podoba, nie, dla mnie zupełnie inaczej byłem wychowany. Ja, dla mnie MC Light to jest dobra raperka, a nie Ice Spice. I dla mnie dobra raperka to Ryfa, a nie Fagata. Ale spokojnie, na sukcesie, który budują te dziewczyny, które robią niesamowite wyświetlenia, ogromne, ogromne przecież to są liczby, wielkie liczby, konkurujące w pełni, nawet lepsze od większości ludzi na scenie, więc na tym wszystkim na pewno wyrośnie coś dobrego. Proszę spokojnie przystawiać ucho do ulicy, bo możemy sobie żachać się, możemy nawet nazywać kogoś takiego jak OG Kamka na przykład industry plantem, ale nie ma nic naprzeciw, żeby z takich rzeczy wyrośli dobrzy muzycy. A swoją drogą, moi drodzy, w 2026 mówienie o kimkolwiek, że jest industry plantem, to trochę śmieszne, bo to czas tego zjawiska chyba się skończył. To już nie na tym wszystko to polega. My już nie działamy wewnątrz subkultury, która ma tak ścisłą i stricte mocno zapisaną, a zarazem niezapisaną liczbę reguł, których nie wolno złamać, że ja się cieszę, że muzyka tych reguł już jest pozbawiona, bo przynajmniej jest dużo, dużo ciekawsza. Uwierzcie mi, że tak jest. Słyszymy się po 21:00. Miejski folklor oczywiście dzisiaj cały czas do 22:00 w radiowej czwórce.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: Czwórka, Polskie Radio, mina godzina 21.
1: Pogoda.
0: Słońce zaszło 4 minuty temu, chociaż pewnie ciemno się zrobi dzisiaj szybciej niż normalnie, bo tak to jeszcze mieliby Państwo jakieś 30-40 minut dnia, ale przy tym zachmurzeniu, jakie dzisiaj, no to niedługo już będzie ciemno. Następny raz zobaczymy je o godzinie 4:15. Jutro z samego rana deszczowo w całej Polsce. Deszczowo, ale ciepło, bo no, wieczór zaczyna nam się temperaturami powyżej 15 stopni. Tylko na południe od Warszawy, w Łodzi, Kielcach i Katowicach, Wrocławiu, tam stopni 12, na Pomorzu stopni 15, a na wschodzie, w Lublinie i Rzeszowie jeszcze tych stopni 18. I tam ostatnie promienie słońca, chociaż właśnie na południu i południowym wschodzie burzowo, więc proszę w nocy na siebie uważać. Jak ktoś jeszcze nie zaparkował, to niech zaparkuje samochód tak, żeby nie stał pod drzewem, bo rano może się zdziwić.
1: Autopromocja.

Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutant

0: Koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.

0: fajn.
1: Miejski. Na miejski folklor zaprasza Eldo.
2: No i znowu byliśmy nad Tamizą, w ogóle w bardzo, bardzo uroczym Thamesmead. To bardzo naprawdę urocze miejsce, tam łódką można fajnie popływać. Pani nazywa się Nitan Adebitan, występuje pod pseudonimem Eni, pisane wszystko dużymi literami. Tak naprawdę taki najmocniejszy debiut to rok 2020. Ona trochę wcześniej zaczęła nagrywać, ale w roku 2020 nagrała numer, który nazywa się Pink Black Girls, a w szczególności zremiksowana jego wersja z panią, która się nazywa Georgia Smith. Georgia Smith, różnie się to, nie wiem tak naprawdę jak się to wymawia. No w każdym razie z przepięknie śpiewającą koleżanką z West Midlands. Więc ten numer spowodował, że parę osób zwariowało. Pojawiła się na wielu featuringach. Wiele stacji radiowych natychmiast bardzo chciało poznać, kim to ta pani Eni jest. I efektem tego zainteresowania była wydana płyta. Płyta wydana w roku 2021. Under 25 nazywa się ta płyta. I promowały ją właśnie utwory Same Old, I Want, Kisha i Brenda. Płyta bardzo udana, zresztą nominowana została w Wielkiej Brytanii do nagrody najlepszej wokalistki roku, więc spodobało się. No i później album We Go Again, rok 2023. Troszkę ostatnio ucichło. Wydane single w zeszłym roku, Cabin Fever i Selfridges, ale nie było zapowiedzi, z jakiego to będzie albumu, więc co tam się pojawi, zobaczymy. Może też wytwórnia FEM trochę przestała inwestować. No zobaczymy. W każdym razie tour, jak wygląda kwestia grania? No nie ma na razie nic na Songkiku, nic mi Songkik nie podpowiada, no ale możecie sobie sprawdzić playlisty na Spotify. To bardzo fajnie rapująca dziewczyna w taki tradycyjny, normalny sposób na czwóreczki, bardzo, bardzo przyzwoicie. Też fajnie zrobiona strona. Widać, że ludzie, którzy się nią zajmują, mają głowę do tego, co robią. Przypominam, że cały czas damska tracklista. Jesteśmy cały czas w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale też pod koniec audycji powinny się pojawić panie z naszego rodzimego podwórka. Z tym, że te raczej rapujące tradycyjnie. Nie, fagaty proszę się nie spodziewać. To się chyba w miejskim folklorze nie stanie. No dobrze, cały czas jesteśmy z taką tracklistą do godziny 22, jak co środa miejski folklor w radiowej czwórce Zeldo.

No a teraz przenieśliśmy się do Afryki. Nie żartuję. Zresztą powiem wam, że kilka lat temu mój DJ, DJ Daniel Drums, ukłony, namówił mnie do tego, żeby Lechu, zajrzyj sobie na czarny kontynent i sprawdź, co się dzieje. Zacząłem od Republiki Południowej Afryki. Natychmiast stamtąd się przeniosłem do Nigerii, a później zacząłem sprawdzać trochę mniejsze rynki. No ale zapominamy też bardzo często, że przecież to są kraje z dużą ilością ludności, to po pierwsze, a po drugie, no, na przykładzie Nigerii czy RPA, z bardzo dużym rynkiem mediowym. Nigeria to przecież miejsce, w którym kręci się olbrzymie ilości filmów. I też Afryka jest obecnie miejscem, z którego przychodzi naprawdę niesamowita dawka fantastycznej muzyki, tej robionej w klasyczny, można powiedzieć, po zachodniemu sposób, ale też takiej, w której bardzo wiele źródeł jest w muzyce.

muzyce klasycznej, tradycyjnej, muzyce ludów afrykańskich. Pani Sampa the Great, którą przed chwilą mogliście usłyszeć, pochodzi z Zambii. Owszem, na trochę wyjechała do Australii, trochę mieszkała w Australii, no ale to jest osoba, która w Zambii mieszka, cały czas tam nagrywa, ma swoje studio nagraniowe, więc jest wierna miejscu, z którego pochodzi. Swoją drogą, tam są piękne wodospady, proszę państwa, jak ktoś będzie miał okazję pojechać, tam są Victoria Falls, bo to przecież jest, z tego co pamiętam, jedna z tych części, które tworzyły Rodezję. O ile się nie mylę, to właśnie Zambia. Więc przepiękne, przepiękne miejsce i też świetna muzyka. Sampa the Great, pani Sampa urodziła się w roku 93 w miejscowości Ndola. Pięcioro rodzeństwa ma. Urodziła się oczywiście w małej miejscowości Ndola, ale rodzina bardzo szybko przeniosła się do stolicy Botswany, sąsiedniego kraju, do Gaborone. Tam mieszkała. Później jej rodzice razem z nią wrócili. Też rodzina jest bardzo mocno muzyczna i mama była tancerką przez wiele lat, a jej ojciec jest, poza tym, że zajmuje się tym, że jest sprzedawcą ubezpieczeń i to całkiem wziętym, to przy okazji jest również DJ-em. Siostra tańczy, a mała Sampa od małego uczyła się, pobierała lekcje pianina i jak sama wspomina, od wieku mniej więcej 9 lat zaczęła pisać własne teksty. W roku 2010 wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam skończyła na Uniwersytecie w San Francisco Akademię Sztuki. 2 lata spędziła w San Francisco, a później jeszcze dodatkowy rok. W San Francisco nagrała zresztą pierwszy swój numer w życiu. W 2013 poleciała do Australii i tam została do roku 2018. Skończyła inżynierię dźwięku. To powinno być bliskie radiowcom. Skończyła inżynierię dźwięku w takiej uczelni, która się nazywa SAE Institute. Zajęło jej to 4 lata. W Melbourne tę uczelnię skończyła. No i też Sampa zawsze podkreślała, że nie udałoby się to bez lokalnej społeczności, dlatego że jej rodzina właśnie z Botswany i z Zambii zrzuciła się na to, żeby ona mogła pojechać w świat i studiować. Pojawiła się w 2015 roku po raz pierwszy szerzej na singlu Gentlemana, który się nazywa Wallace Golan, w kawałku Beauty. To był debiutancki mixtape tego rapera, wydany na winylu w Melbourne. No i lokalna społeczność zwariowała na punkcie tego mixtape'u. 2 traki nagrała z tym Gentlemanem. Drugim był utwór Female, również wydany jako singiel. Samodzielnie w styczniu 2016 wypuściła kawałek, który nazywa się Black Dignity, a kilka dni później kolejny singiel, który nazywa się Blue Boss. I tak się zaczęła przepiękna kariera. Sampa nagrała kilka albumów, 2 dokładnie, już 3 czy 2. Dwa, przepraszam. The Return z roku 2019, wydany przez Ninja Tune, i w roku 2022, już po rozstaniu z Ninja Tune, wydała w Loma Vista, to jest taka mała wytwórnia wewnątrz wytwórni Concord, album As Above, So Below. I ta płyta jest absolutnym majstersztykiem. Absolutnym majstersztykiem. Gorąco polecam się z nią zapoznać. To jest w wersji normalnej albumowym 11 tracków, a jest też wersja z takim live'em z Lusaki.
I ta wersja ma dodatkowo 7, ma dodatkowo 7 numerów. Gorąco, gorąco polecam, to coś przepięknego ten album, niesamowite numery. Oczywiście po tych dwóch albumach single i te single, na przykład wydane Life Goes On z

Ezra Collective z fenomenalną ekipą jazzową z Wielkiej Brytanii, czy na przykład Supa Team 4 to też numer wydany z Ezra Collective, ja uważam, że w ogóle niesamowicie tam pasuje. A ostatnie ślady tego, co robi, to świeżutki wydany kawałek Self Love z Kadimem. Gorąco polecam, bo po pierwsze świetne teksty, po drugie pięknie to wszystko brzmi, a jeszcze dodatkowo obrazki, które zazwyczaj Sanjay da Silva przygotowuje dla niej, to również majstersztyki. Gorąco polecam nie tylko muzykę, ale również sprawdzić to, w jaki sposób opakowane to jest graficznie, bo wszystko się absolutnie tam zgadza. Oczywiście nominowana na rynku australijskim, bo wtedy wyszła jej pierwsza płyta, wygrała zresztą z tą płytą i najlepszą artystkę roku i najlepszą płytę hip-hopową, również najlepszy występ niezależny. Była nominowana również w kategorii albumu roku, więc naprawdę olbrzymi sukces. Również też wideo zdobywają, te obrazki, które są przygotowywane dla niej, zdobywają bardzo dużą popularność, bo kilkukrotnie w Australii były nominowane do nagród właśnie za wideoklipy roku. Dwa z tych teledysków, Herself i Final Form, taką nagrodę wygrały, więc to już utytułowana dziewczyna, ale to nie o to chodzi, że utytułowana, bo to przede wszystkim gigantyczny muzyk. I z wszystkich tych rzeczy z tracklisty dzisiaj, przygotowując właśnie od Sampy The Great, zacząłem ustawianie tego, dlatego że ja jestem absolutnie zakochany w tej pani z Zambii. Ona zresztą dość często występuje w Europie. Nie omija, jeżeli ktoś na przykład wybiera się na Glastonbury. Ja się na Glastonbury nie wybieram, bo nie lubię tłumów, ale jak ktoś się wybiera, to ona tam regularnie występuje. Lecimy dalej.

Buffalo, stan Nowy Jork, to takie miasto na północy tego stanu, niedaleko Niagara Falls. I tam zresztą ona poznała Benny the Butchera i z Benny the Butcherem zaczęła kolaborować z ekipami również nowojorskiego miasta Rochester. No i zainteresowała się nią oczywiście wytwórnia Griselda Records. Trzy albumy przed rozpoczęciem oficjalnej kariery, tak zwane mixtape'y, dwa gościnnie z raperem i producentem 38 Spesh, a później wydane albumy Juno na Dzień Dobry właśnie ze Speszem, a później na przykład As God Intended, bardzo ciekawy album z Apollo Brownem. Ja bardzo, bardzo polecam zeszłoroczny album Seeds in Babylon, wydany razem z Superiorem. Świetna rzecz. Shenwar poza tym, że rapuje, również produkuje. Ona zresztą w ogóle zaczęła swoją przygodę z muzyką od tego, że produkowała rzeczy. To też jedna z tych raperek, raperów, o których się zazwyczaj mówi, że ulubiony raper twojego ulubionego rapera. Lista featuringów Shenwar na płytach różnych raperów jest naprawdę imponująca. D-Styles, Skyzu, Ransom, Planet Asia, Benny the Butcher, tak jak już wcześniej wymieniłem, to między innymi tacy ludzie, którzy się pojawili u niej na płycie. Evidence również się pojawił, więc no, dziewczyna robi ogromną karierę i bardzo dobrze, bo to wszystko jest absolutnie zasłużone. To jest jedna z ciekawszych postaci. A wcześniej Tiana Taylor, to jest, polecam wywiady, od razu mówię, należy, trzeba bardzo się, w dobrym stanie psychicznym trzeba podchodzić do wywiadów z Tianą Taylor. To jest dopiero personality. Myślę, że zanim Tiana Taylor wejdzie do pokoju, to do budynku w ogóle, nam nie do pokoju tam, albo przyjedzie do miasta, to już wszyscy w mieście wiedzą, że ona jest. Dwa Golden Globy, nagrody od NAACP, British Academy Film Award, Grammy, no pełno tego jest, a na dodatek Time w 2026 Tiana Taylor nominował do nagrody Kobiety Roku, więc no nie da rady nie zauważyć. Mało tego, dzisiaj, bo to taka postać, która, no to ego czasami przeszkadza jej w rzeczywistości, no ale proszę się nie dziwić, proszę państwa, ta dziewczyna w MTA czyta w Nowym Jorku stację metra w tej chwili, w lutym 2026 roku. Taka rzecz została jej sprezentowana. Na dodatek to bardzo publiczna postać, dlatego że no, jej dwa związki, najpierw z Brandonem Jenningsem, a później z Imanem Shumpertem, no to bardzo wszyscy zwracali na to uwagę, tak dyplomatycznie to ujmę. Obaj ci dżentelmeni, no to oczywiście gracze NBA. Też oczywiście Tiana Taylor nie gryzie się w język w wywiadach, absolutnie nie powstrzymuje się przed tym, żeby mówić, ale to wszystko podparte jest olbrzymim talentem, wielką pracą. No i też tym, że Tiana Taylor, moi drodzy, sama również tańczy i jest choreografem na swoich klipach. Niesamowicie zdolna osoba, ale no tak jak mówię, trzeba brać mocno na wstrzymanie, bo ona jak się odpala, to drżyjcie narody. Zresztą, moi drodzy, odpaliła się na MET, odpaliła się też niedawno przy okazji, no to jest osoba, która nie jakby... Nigdy okazja do tego, żeby zwrócić na siebie uwagę, Tiani Taylor nie umknie, o tak, tak to dyplomatycznie również nazwijmy. Ale bardzo ciekawa kariera i również bardzo porządna raperka, gorąco polecam sprawdzić.

Z nieodżałowanym świętej pamięci Piusem mieliśmy dwie ukochane postacie świata hip-hopowego ze sceny nowojorskiej. Jedną to była oczywiście pani Angie Martinez. Angie Martinez, która no też zdarzyło się rapować, ale to głównie osoba znana z tego, że prowadziła w audycji, w nowojorskiej audycji radiowej Hot 97 fenomenalną audycję rapową przez wiele lat. No i też przez to, że przez wiele lat ją prowadziła, doczekała się tego, że ta pani ma pseudonim Głos Nowego Jorku, bo 28 lat prowadziła aż do roku 2014, gdzie przeszła do Power 105. O, też był wielki z tym skandal związany, bo Hot 97 uchodziło za stację, która... No, wszyscy dyskutowali o tym, co ta Angie Martinez zrobiła. No, ale pani Głos Nowego Jorku najwyraźniej się znudziło. Czy to też Portorykanka, też z Brooklynu. Fenomenalna osoba. To ta pierwsza postać. A drugą to taka raperka, która, proszę państwa, nigdy nie zasypywała gruszek w popiele. To potężna postać pierwszych lat amerykańskiego nowojorskiego rapu, no średnich lat, już bez przesady z tymi pierwszymi, to aż nie tak wiekowo posunięta osoba. Średnich rap, a mianowicie MC Light, która no mega się wyróżniała tym, jak rapuje. To był taki chodzący potwór sceniczny. No, muszę powiedzieć, że też umiała bardzo dobrze sprzedać swoją kobiecość, a zarazem no, nikt raczej nie chciał mieć bifu z MC Light, bo MC Light naprawdę potrafiła rapować. Tam nikt z gliszcza zostawał, jak zaczynałeś z MC Light. Ain't No Other, płyta wydana w roku 1993. Przed chwilą mogliście usłyszeć z niej singiel. Absolutnie brzmi jak lata 90. w Nowym Jorku. Całkiem nieźle sprzedana płyta, też wysoko na liście Billboardu, bo aż na miejscu 16 wylądowała. Płyta nagrana oczywiście w legendarnym na tamte czasy, chyba do dzisiaj, Battery Studios. A w 96 Bad As I Wanna Be, i z tej płyty pochodził taki track, który się nazywał Cold Rock Party. I ten numer Cold Rock Party przyniósł jej pieniądze, bo to dobrze sprzedany numer, chociaż absolutnie ta płyta już nie brzmi tak dobrze. Po latach wyszło, bo MC Light bardzo jakby długo nie mówiła o tym, z kim się spotyka. Jej życie prywatne bardzo długo było objęte taką trochę tajemnicą. A po latach wyszło, że wiele lat spotyka się z Todem Brownem, to był producent programu Yo MTV Raps, ale przede wszystkim spotykała się z Q-Tipem. I to Q-Tip w wywiadzie w 2016 roku taką informację podał. Więc no, nie wiem, czy MC Light była bardzo zadowolona. Q-Tip też myślę, że bał się podać taką informację, bo z MC Light, tak jak mówię, no z nią się nie zaczyna. Aktywna cały czas, ostatnia płyta One of One, wydana w roku 2020,

czwarty. Fajna płyta. Pojawia się tam jej koleżanka z branży Queen Latifah, ale też Ghostface Killah, między innymi Common, Big Daddy Kane, więc cały czas aktywna, 50 minut całkiem fajnej muzyki. W ogóle bardzo fajna okładka, tam takie zdjęcie MC Light z wieku nastoletniego. Jak pamiętacie taką fryzurę, którą nosiły dziewczyny w latach 90. na tak zwanego Alfa, i w latach 80. to właśnie taką fryzurę ma MC Light na tym zdjęciu. No dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Słyszymy się oczywiście w przyszłym tygodniu i też na pewno będzie track lista tematyczna, więc proszę się na to przygotować. W przyszłym tygodniu w naszym studiu również koncert w czwartek, więc też proszę uważać na wejściówki, bo pewnie będą do zdobycia. A ja przyniosłem dzisiaj, dzięki uprzejmości chłopaków z Battle of the Year polskiego, dwie płyty z Battle of the Year, więc też również będziemy mieli je do rozdania w naszych audycjach. Nie wiem, może numer je rozda. No zobaczymy już. W każdym razie proszę bacznie przystawiać ucho do naszego radiowego czwórkowego odbiornika, bo parę fajnych rzeczy będziemy dla was w tym tygodniu i przyszłym mieli. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Słyszymy się w przyszłym tygodniu w miejskim folklorze. No i dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni do

0: Poznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Po reklamie.

0: ręki, nie.
1: Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 22.
0: Pogoda.
1: Proszę Państwa, słońce wstanie rano o godzinie 4.15, zajdzie o godzinie 20.56. Deszczowo nam będzie w dniu jutrzejszym, w szczególności na północy kraju, tam padać będzie od rana. Ciepło do 15 stopni, tak w okolicach godziny 10 i na południu i południowym zachodzie powinno być już słonecznie. Po południu chmurki będą odchodzić spokojnie na północny zachód, ale niestety wiele cieplej nie będzie. Jutro najcieplej będzie w Szczecinie, na zachodzie 15 stopni, a w innych częściach kraju w okolicach 15-16 stopni. No i też trzeba mieć zawsze na podorędziu przynajmniej lekką wiatróweczkę albo na przykład lekką przeciwdeszczówkę, bo kap z nieba, ale po godzinie 15-16 już w większości kraju powinno to kap przelecieć, więc proszę się szykować na deszczowy czwartkowy poranek.

Podcast. Kasia Dudo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu

0: najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Nie możesz przegapić.
3: Tak, możecie się coś tutaj poruszać, żeby mi było raźniej.

0: TVB od tak. Brawa dla TVB i dla Fonaja, który to wyprodukował.
1: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie uwierzycie, kogo dziś gościła w poranku Dominika Płonka.
3: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
2: Czwórki. A ze mną w studiu jest już Gniewomir Tomczyk. Cześć.
4: Cześć, witam.
2: Jesteś muzykiem, perkusistą jazzowym, rozrywkowym, jesteś producentem, pedagogiem, no ale również autorem książki Pat Hank od werbla do zestawu. Ta książka nie tak dawno miała swoją premierę razem z wydarzeniem w bardzo, bardzo tutaj w Warszawie, o tym też będziemy rozmawiać. Ale na samym początku chciałabym trochę rozgryźć sam tytuł tej książki, czyli Pat Hank od werbla do zestawu. Czym jest to Pat Hank dla słuchaczy, czy nawet dla mnie, nie jestem pewna, czy jestem dobrze zaznajomiona z tym, co to jest.
4: Tak, bardzo się cieszę, że nazwa jest lekko enigmatyczna, ponieważ taka miała być, nie miała być dosłowna. Pat Hank to jest po prostu hangowanie, czyli spędzanie bardzo fajnego czasu z padem perkusyjnym. Może wytłumaczę, czym jest pad perkusyjny. To jest taki na kawałek gumy, można tak kolokwialnie powiedzieć, na którym ćwiczymy technikę. To jest taki mały instrument, bardzo cichy, taki cichy werbel, cichy zestaw, na którym możemy ćwiczyć w bloku, nie wiem, tak żeby nie przeszkadzać. I to jest taki czas właśnie bardzo intymny z rytmem, z pałkami, ze swoimi ćwiczeniami.
2: Czy to jest książka, która przygotowuje kogoś od samego początku do właśnie przesiadywania z perkusją, czy raczej ona jest skierowana do osób, które już na tej perkusji trochę grają?
4: Raczej dla osób, które już grają, ponieważ w tej książce właśnie od werbla do zestawu pokazuje, jak te klasyczne zagrywki werblowe, czyli na przykład książka jest dedykowana dla kogoś, kto jest w szkole muzycznej pierwszego albo drugiego stopnia, albo też już dalej. I te zagrywki właśnie, które poznaje, może przekładać na język muzyki zestawu perkusyjnego, na język muzyki jazzowej, popowej, soulowej itd., itd.
2: To w takim razie przejdźmy do samego początku. Być może są wśród nas słuchacze, którzy zaczynają swoją przygodę w ogóle z muzyką i na przykład zastanawiają się, jaki instrument wybrać. Jak zareklamowałbyś stricte perkusję pod tym względem? Czym ona różni się od każdego innego instrumentu? Bo ja często słyszę mimo wszystko, że no jest to taki instrument, który później na przykład najciężej przenieść z jednego koncertu na drugi. No trzeba rzeczywiście mieć większy samochód, nie da się go wziąć przysłowiowo pod pachę i po prostu wyjść, że jest to instrument trudny, jest jakaś bardzo duża ilość, no właśnie, pytanie, czy mitów wokół tego instrumentu, czy jednak warto?
4: Tak, tutaj trzeba być uczciwym, że jeżeli chcemy być zawodowym perkusistą, czy też no po prostu grać na tym instrumencie, to trzeba mieć samochód, najlepiej kombi, lubić dużo jeździć, lubić tak, być pierwszym na soundchecku i ostatnim, no wychodzić z koncertu, bo wszystko trzeba zabrać, chyba że ma się technicznego. Różnie to bywa w różnych projektach. Ta część właśnie z przenoszeniem sprzętu, ta część no, fizyczna, oczywiście ona jest, od tego no, nie uciekniemy, ale z drugiej strony, jak już rozstawimy te bębny, dokonamy tego wysiłku i później gramy cały koncert i poruszamy całe tłumy tak naprawdę podczas koncertów i widzimy, jak ludzie reagują na to, co gramy i tańczą.

0: słyszą i rezonują z naszym rytmem, a rytm jest najbardziej pierwotną formą komunikacji, to wynagradza to wszystko.
1: A czy czujesz, że mimo wszystko czasami ta perkusja jest niedoceniana przez publikę, albo być może w ogóle w środowisku muzycznym? Z jednej strony, tak jak mówisz, ona daje tę podstawę, z drugiej strony rzadko kiedy spotykamy się z solówkami na perkusji w jakichś utworach takich mainstreamowych, powiedzmy, więc ten taki słuchacz niezagłębiony mocno w muzycznym świecie być może często o perkusiście zapomina.
0: Tak, to racja. Perkusja jest kojarzona z instrumentem akompaniującym, co jest też słusznym skojarzeniem, aczkolwiek mnie fascynuje. Ja zawsze definiuję swoją osobę jako muzyk, który mówi swoim głosem akurat na tym instrumencie. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ perkusja z pozoru instrument nie melodyczny może dawać melodię, tylko trzeba ją wydobyć. Ja na przykład uwielbiam grać open sola, solówki, czy to w swoich projektach, czy w projektach, w których jest to miejsce, w których jest na takie solo miejsce, gdzie na przykład możemy sobie wyobrazić, że odpalam pewne sample na samplerze, które tworzą mi atmosferę. Lupuję to za pomocą swojego loopera, czyli mam taki background już, taki mikroświat. Potem zaczynam grać filcami, czyli takimi miękkimi pałkami, wydobywać takie miękkie dźwięki, trochę nietypowe dla perkusji, takiej zwykłej w rytmie. Później przechodzę na pałki i to jest jakby to solo nabudowuje i można absolutnie bardzo dużo melodyki wydobyć z tego instrumentu, co jest bardzo fascynujące.
1: Rozmawiamy o tym, czym jest perkusja tak naprawdę, z czym się je i czy warto, czy nie warto zacząć na niej grę. Tutaj na to pytanie myślę, że już odpowiedzieliśmy. A ja chciałabym trochę jeszcze porozmawiać o samej nauce, bo jesteś propagatorem nowoczesnych metod takiej edukacji muzycznej. Jak myślisz, Gniewowie, dlaczego tak często szkoła muzyczna kojarzy nam się tak traumatycznie i rygorystycznie? Bo tutaj rozmawiając z wieloma muzykami sesyjnymi, raczej tendencja jest taka, oczywiście znam takich, którzy z tej szkoły są zadowoleni, ale raczej znam takich, którzy mówią, że no prawie z tego wszystkiego po tej szkole zrezygnowałem, bo było tak ciężko. No i tutaj rzeczywiście nasuwa się ten znany film Whiplash, w którym główny bohater próbuje nauczyć się perkusji, rzeczywiście ma takiego bardzo wymagającego nauczyciela. Czy to rzeczywiście jest doświadczenie większości muzyków, czy to jesteśmy w stanie dzisiaj jakoś odczarować?
0: Szkoła muzyczna ma swój klimat oczywiście i swoje założenia. Też warto wspomnieć na samym początku, że za moich czasów, kiedy zdawałem do szkoły muzycznej, to pierwszy i drugi stopień, czyli podstawówka i szkoła średnia, one były tylko i wyłącznie klasyczne. I w momencie sam wpadłem w tą pułapkę, zdając do szkoły muzycznej na perkusję. Myślałem, że w szóstej klasie podstawówki będę grał z chłopakami w kapeli, będzie fajnie i wiadomo, że to jest zawsze fajny klimat. Ale okazało się, że przychodzę na pierwsze zajęcia i pani profesor mówi, okej, a to jest ksylofon, a to jest marimba. Mówię, nie, to są cymbałki, w ogóle co tu się dzieje? I się okazało, że właśnie szkoła muzyczna proponuje na początku swojej edukacji perkusję klasyczną, czyli gramy na instrumentach orkiestrowych. Po pierwszym szoku okazało się, że to jest fantastyczny świat różnorodnych dźwięków i to też bardzo pobudza wyobraźnię, ponieważ grając na samej perkusji rozrywkowej mamy do czynienia tylko z tak zwanymi membranami, czyli po prostu gramy na bębnach, czyli na tym instrumencie właśnie niemelodycznym, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. A w szkole klasycznej mamy szansę zderzyć się z idiofonami, czyli z instrumentami, które są melodyczne, czyli ksylofon, marimba, wibrafon i tak dalej. One mają po prostu klawiaturę taką samą jak w pianinie, tylko gramy pałkami, czasami techniką dwupałkową, a czasami czteropałkową. I tak naprawdę będąc w szkole muzycznej, właśnie klasycznej, na samym początku dostajemy pełen pakiet, bo gramy na werblu, czyli mamy tą podstawę techniki, później gramy na kotłach, tak jak w orkiestrze, później gramy właśnie na instrumentach melodycznych. Jeżeli ktoś zdaje stricte na zestaw i chce grać w kapeli rockowej, to może niekoniecznie, ale jeżeli ktoś właśnie szuka czegoś innego, no to jak najbardziej.
1: Gniewomir Tomczyk był moim gościem w poranku. Bardzo ci dziękuję. Możecie na jego mediach społecznościowych sprawdzić, gdzie gra w najbliższym czasie albo gdzie prowadzi swoje lekcje. A na sam koniec mój ulubiony utwór z perkusją w roli głównej, czyli Tom Misch, Joseph Days i Tidal Wave. Dzięki.
0: Dziękuję pięknie.

To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie kultury i trendów, to dobrze trafiliście. W stacji Kultura zdradzam wam wszystko od gorących nowości muzycznych.

0: przez wystawy i premiery filmowe, aż po to, co w designie piszczy. Inspirujące rozmowy, świeże pomysły i sporo ciekawostek, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Tutaj dowiecie się, co w kulturze gra pierwsze skrzypce.
1: Gość stacji.
2: A razem z nami zapowiadany już wcześniej Sławek Gortych, autor książki Święto Karkonoszy. Dzisiaj wobec tego taka przyjemna wycieczka w góry nas czeka, ale to jest też także wycieczka w przeszłość. Będziemy się zastanawiać trochę nad tym, jak historia wpływa na współczesność, czy dawne krzywdy mogą zostać zapomniane, no i też dlaczego Karkonosze wciąż skrywają tyle zagadek i dlaczego autorzy, poszukiwacze przygód cały czas gdzieś tam w tych Karkonoszach sobie funkcjonują, a może nawet się tam po nich włóczą. Tak jak Sławek Gortych. Dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Kiedy ostatni raz byłeś w górach na szlaku? Ile kilometrów wychodziłeś, żeby napisać tę najnowszą książkę, czyli Święto Karkonoszy?
3: Myślałem, że pytanie się zakończy, kiedy ostatni raz byłeś w czwórce. I zacząłem o tym myśleć tak intensywnie, ale przypomniałem sobie, to było dokładnie w czerwcu zeszłego roku, też po premierze poprzedniej książki.
2: Ale myślę, że ty jesteś częściej w górach niż w czwórce.
3: Tak, to zdecydowanie. Ostatni raz, to będzie brzmiało jak na spowiedzi, ostatni raz w górach był dwa tygodnie temu. Odprawiłem wędrówkę w ilości, myślę, tak 40 paru kilometrów. Szedłem sobie przez 3 dni. To jest taka moja nowa praktyka od jakichś 2-3 lat, a mianowicie praktyka samotnego chodzenia po górach. Kiedyś wydawało mi się to totalnie szalone i wydawało mi się, że nie byłbym w stanie wytrzymać sam z sobą tyle czasu i że czułbym się bardzo niebezpiecznie w tych górach.
2: No jednak... właśnie, ale powiedz mi, co daje ci ta samotność? To bycie sam ze sobą na sam, bycie ze swoimi myślami. No i też muszę cię zapytać o to, czy ty jak idziesz w góry, to zawsze idziesz po nową historię, albo z nadzieją, że ją znajdziesz, czy też no jednak chodzisz tam dla przyjemności?
3: Przede wszystkim chodzę tam dla przyjemności, chociaż to zabrzmi hedonistycznie, to tak. Raczej nie zdarzyło mi się jeszcze iść w góry typowo z myślą, że idę jak do pracy, to znaczy idę szukać materiału na książkę, dlatego że te książki zazwyczaj rodzą się w mojej głowie gdzieś poza górami, bo wtedy, kiedy w tych górach mnie nie ma, kiedy się za nimi tęskni, to właśnie więcej o nich się myśli i wtedy człowiek często szuka w swojej pamięci różnych wspomnień, wydarzeń, które go w tych górach spotkały, krajobrazów, które gdzieś tam się zapisały na tym naszym twardym dysku w głowie i właśnie wtedy te pomysły się rodzą. I kiedy już rzeczywiście idę sobie w góry, to zazwyczaj idę po wyciszenie i idę, jeżeli idę sam, to właśnie to daje mi taką nieograniczoną możliwość obcowania z tym krajobrazem Karkonoszy. Krajobrazem i w takim rozumieniu samym w sobie per se, ale też takim krajobrazem kulturowym. Zazwyczaj jednak, kiedy idzie się większą grupą, czy w kilka osób, czy kilkanaście, to człowiek też jest skupiony na rozmowie, na tym kto co opowiada, albo samemu się coś opowiada i czasami te góry tak nam płyną obok trochę nieświadomie. To jest super i to ma swoją wielką wartość i uwielbiam też chodzić w góry z przyjaciółmi, czy ze swoją rodziną, czy ze swoim chłopakiem. Natomiast jeżeli właśnie chcę się wyciszyć i poczuć te Karkonosze, to idę sam, bo wtedy przez ten cały dzień, kiedy człowiek wędruje z plecakiem, nie ma nic, co by go mogło rozproszyć i jedyne, co może przeżywać i z czym może się wtedy kontaktować, to są właśnie te góry.
2: Powiedz, czy w schroniskach mają już twoje zdjęcie, jak przekraczasz próg tych schronisk, to wszyscy dawajcie, chowamy archiwa, bo zaraz będzie zadawał trudne pytania.
3: Nie zdarzyło mi się jeszcze coś takiego. Schroniska też tak z nim jest, ponieważ one no, mają tę historię taką mocno podzieloną na 2 etapy. Ten etap sprzed II wojny światowej i ten współczesny, ten po II wojnie światowej, więc tam raczej nie ma archiwalnych materiałów na miejscu. Jeżeli szukałem jakichś historii czy źródeł na ten temat, to musiałem korzystać z Archiwum Państwowego we Wrocławiu albo jego jeleniogórskiego oddziału, czy też z Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Natomiast schroniska to są fantastyczne kopalnie tych historii, które się wydarzają, a które nigdzie nie zostały opisane. Mówię o takich międzyludzkich historiach, czasami jakichś mrocznych, trudnych wydarzeniach, właśnie zaginięć jakichś turystów, czy sytuacji, gdy, no nie wiem, okazuje się, że nocą w schronisku raz taką historia była w Karkonoszach, gdzie facet nocą zażył jakieś tam środki odurzające i biegał po schronisku z maczetą i przerażony turysta przybiegł do gospodyni, która była sama w schronisku i mówi, proszę pani, piętro wyżej biega facet z maczetą i mówi, że zaraz kogoś zabije. I to są takie historie, które nie są opisane w archiwach, ale wydarzają się
2: czasami.
3: To są
2: te historie, których my jako treści nie chcemy znać. których wolelibyśmy nigdy nie usłyszeć.

0: To nie są historie, które zachęcają do
1: może
0: tego, żeby
1: tak być.
0: Samotnie przechadzać się po górach.
1: Ale myślę, że może właśnie dlatego ci gospodarze schronisk często chętni mi je opowiadają, bo ja właśnie zawsze bardzo chcę tych historii słuchać i mogą się też poniekąd wygadać, więc raczej nie zdarzyło mi się, żeby ktoś się miał moje zdjęcie i się wystraszył na moje wyjście, natomiast ja też w niektórych tych schroniskach już znam po prostu te załogi, więc po prostu nie muszą mieć tego zdjęcia, bo po prostu się znamy. To jest tak, że często niektóre schroniska mają takich pracowników, którzy tam pracują po 5, 10, 15 lat i pamiętają mnie jeszcze, jak tam przychodziłem, nie wiem, niepełnoletni.
0: Teraz zabierasz nas do 1948 roku, ale także do 2008, no bo to jest tak, że te twoje książki często dzieją się w dwóch płaszczyznach czasowych, kiedyś i teraz. Dlaczego właśnie ten czas, dlaczego właśnie okres powojennych przesiedleń stał się takim ważnym elementem tej najnowszej opowieści Święto Karkonoszy?
1: Bo to jest temat niesamowicie bogaty i wręcz to jest taka bezdenna studnia inspiracji literackich, bo jest to wydarzenie bezprecedensowe i w skali historii Dolnego Śląska i w ogóle w skali historii Europy. Nie ma innego takiego miejsca, gdzie doszłoby tak nagle, w tak krótkim czasie do tak intensywnego przesiedlania ludności, gdzie kilka milionów zostaje wysiedlonych, zupełnie wyrugowanych, bez możliwości powrotu, z utratą całkowitą własności i tej ziemskiej, i tych dóbr ruchomych, i na ich miejsce przychodzi zupełnie inny naród. Co więcej, ten naród nie przychodzi też tam dlatego, że sam sobie tę ziemię wywalczył, że jej tak pragnął, że to było polskie marzenie, czy jakiś postulat, który sprawił, że nie wiem, Polska wzięła udział w II wojnie światowej. To było zupełnie inaczej i myślę, że tej świadomości nie zawsze wszyscy mają, że Polacy tak naprawdę tam się pojawili. Ja mam czasami poczucie, że nie do końca wiedzą, dlaczego ta ziemia teraz weszła w skład Polski. To była decyzja, która została podjęta poza nami na konferencjach takich jak konferencja poczdamska, gdzie Polska tutaj zbyt dużego głosu decydującego nie miała.
0: A jednocześnie mam wrażenie, że to jest w ogóle taki trochę przemilczany temat, że w ogóle ciężko się szuka informacji, że one są takie bardzo jednostronne, że gdybyśmy się chcieli dowiedzieć czegoś więcej, co tam było wcześniej, jak ci ludzie tam funkcjonowali, w ogóle kto tam żył, na przykład w danym mieszkaniu, no to po prostu już w ogóle ciężko jest jakoś to odkopać i znaleźć.
1: To się zmienia. To było rzeczywiście bardzo trudne na pewno do końca lat 90. Z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że to pokolenie pierwsze, które tu przyjechało, no nie za bardzo chciało o swoich doświadczeniach opowiadać, bo to są doświadczenia trudne, często związane z wojną. Ta przeprowadzka na Dolny Śląsk zawsze była pokłosiem wojny i często jakiejś osobistej tragedii. Przyjeżdżali tu ludzie z Polski Centralnej, którzy po prostu stracili swój dom gdzieś w Polsce Centralnej i liczyli, że tutaj znajdą nowy i go dostaną. Przyjeżdżali tu ludzie wysiedlani z Kresów Wschodnich, z terenów Lwowa, którzy nie przyjechali tu dlatego, że tak im się zamarzyło, tylko że zostali właśnie przymusowo wysiedleni, bo te tereny zostały Polsce odebrane. Wracali tu ludzie, którzy byli wcześniej zesłani na Sybir i po prostu kiedy wracali do Polski, jeśli jakimś cudem tę zsyłkę przeżyli, to często już ich domu dawno tutaj nie było, ich bliskich, więc jechali na ten Dolny Śląsk, przyjeżdżali Łemkowie w ramach akcji Wisła, którzy też no znowu nie przyjeżdżali, tylko byli brutalnie tu przesiedlani i to był cud, jeżeli w ogóle przeżyli akcję Wisła. Więc w gruncie rzeczy ten Dolny Śląsk był taką, ja go sobie wyobrażam jako taką bardzo smutną, starszą, biedną kobietę o dobrym sercu, która przyjmuje tak tych wszystkich wyrzutków, tych właśnie różnych przesiedleńców z różnymi trudnymi historiami, w których zawsze gdzieś w tle pojawia się wojna i jakaś rodzinna tragedia, więc to nie są historie, które się chętnie przekazywało i to nie był też powód do dumy, że dostałem jakiś obcy dom, dom, o którym nie mogę powiedzieć, że to jest dom, który zbudował mój dziadek, pradziadek, który ma jakąś historię rodzinną, który nosi jakieś nasze wspólne wspomnienia. To były obce domy, które powstały w innej kulturze, w innej świadomości, które mówiły obcym językiem, miały obcą historię, często też w jakiś sposób tragiczną, bo ci Niemcy, którzy wyjeżdżali, też często wyjeżdżali w okolicznościach dramatycznych i nikt. To znaczy, często było tak, że ludzie tej historii po prostu nie chcieli poznawać, bo później była źródłem różnych takich dalszych tragedii. Jest jedna taka historia tu na koniec, którą chciałem powiedzieć, właśnie o domu, która jest też wspomniana w Święcie Karkonoszy. To jest prawdziwa historia z Wałbrzycha, gdzie pani opowiada o tym, że zasiedlili dom po Niemcach, w którym doszło wcześniej do rozszerzonego samobójstwa. mężczyzna zabił swoje dwójkę albo trójkę dzieci w fotelu, zastrzelił je po kolei, a później się powiesił i bo przyszła Armia Czerwona i wiedział, jak to się dla nich może skończyć. I ci Polacy zamieszkali

0: w tym domu i znaleźli jeszcze te dzieci w tym fotelu. I oni tego fotela nie wyrzucili, wymienili obicie, które było w trzech miejscach dziurawe i zakrwawione, ale fotel stoi w tym domu do dzisiaj. I to są takie historie, którymi raczej nikt nie chce się chwalić, że mówi, a wiesz, siedzisz w takim fotelu, w którym ktoś kiedyś zastrzelił trójkę swoich dzieci.
1: Sławek Gortek dzisiaj jest razem z nami, źródło historii.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Popołudniowa to miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi?
3: Popołudniowa w czwórce.
4: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i lecimy z icebergami. Bartłomiej Kot, twórca profilu na YouTubie Telewizja z Kartonu, jest w studiu czwórki, specjalista od icebergów. O co w tym wszystkim chodzi i kiedy to się zaczęło?
5: Wszystko zaczęło się mniej więcej pod koniec 2022 roku. Wtedy w ogóle odkryłem w internecie właśnie coś takiego jak koncepcja icebergów. Na początku w ogóle w formie samej grafiki, że to były takie bardziej memy na jakiś temat i był schemat góry lodowej i im niżej, tym tematy jakby bardziej już zaawansowane, nieznane i tak dalej. Zastanawiałem się, czy coś takiego także powstało w formie wideo. Czy ktoś takie grafiki przepuścił na formę wideo i się okazało, że jeśli chodzi o zagranicznego YouTube'a, była tego cała masa, mnóstwo. Na polskim YouTube'ie była ledwie garstka i miałem takie, że może kiedyś będę coś takiego chciał zrobić. Gdzieś tam to było na półce. W tamtym czasie pracowałem w centrum Warszawy, więc za każdym razem, gdy wysiadałem z metra, widziałem Pałac Kultury. To było pierwsze, co widziałem zawsze wychodząc z metra. I się zawsze zastanawiałem, co w ogóle, ile tajemnic, ile ciekawostek i rzeczy, o których się tak normalnie nie mówi na co dzień, poza tymi kilkoma najbardziej oczywistymi, może ten obiekt kryć. I tak sobie właśnie, z obecnej perspektywy, że to mogę powiedzieć, w godzinach pracy sobie przeglądałem na drugiej karcie właśnie różne ciekawostki o Pałacu Kultury, ale uznałem, że także w książkach pewnie znajdę coś ciekawego, więc zacząłem szukać po bibliotekach książek opisujących, czy to architekturę Warszawy z PRL-u, czy książki o Pałacu Kultury, żeby czegoś się dogrzebać. No i tak to się zaczęło, od Pałac Kultury Iceberg. Z perspektywy czasu koszmarnie zmontowane, to prawda.
4: Ale słuchaj, to był jeden z pierwszych filmików, tak jak to ja tam widziałem. To te pierwsze Pałac Kultury, Mundial też na przykład.
5: Tak.
4: Jeszcze dla tych niewtajemniczonych. Mamy iceberga, czyli tę grafikę takiej góry lodowej. Bierzemy taki Pałac Kultury, to na tym czubku tej góry pojawi nam się na przykład, załóżmy takie hasło, że Pałac Kultury kiedyś był jaśniejszy. A gdzieś tam głęboko, na przykład tunel między domem partii a Pałacem Kultury. To już są te takie historie pewnie mniej znane, takie też trochę teorie spiskowe, ciekawsze. To zacząłeś opowiadać o tej swojej zajawce. Mnie zainteresował jeden z twoich icebergów, który zrobiłeś o Robercie Makłowiczu.
5: Tak, zgadza się.
4: Czego nie wie, a powinien wiedzieć statystyczny Polak o naszym kulinarnym skarbie narodowym?
5: Ostatnio właśnie się okazało, że gdy zajrzałem na profil YouTube'owy Makłowicza, bo się zorientowałem, że w sumie dawno nic od niego nie oglądałem, fajnie byłoby nadrobić. Okazało się, że jakoś niedawno, tydzień, może dwa tygodnie temu, wypuścił on kolejne swoje Q&A. I tam wśród pytań od widzów pojawił się temat, który w moim icebergu znajdował się praktycznie na samym dnie i bardzo mało w ogóle o nim opowiedziałem, bo to były jakieś tylko strzępki artykułów, a mianowicie nigdy nie wyemitowano odcinek w więzieniu. I tam właśnie Robert Makłowicz opowiadał, jak w tamtych czasach. To było więzienie bodajże w Łodzi, mam nadzieję, że się nie mylę.
4: Czyli on gotował dla więźniów?
5: Tak, gotował w więziennej kuchni, miał

0: to zadanie właśnie ze swoim bardzo ograniczonym budżetem stworzyć jakieś właśnie potrawy.
1: On tam za 2 złote z hakiem miał chyba to ugotować, takie te potrawy, nie?
0: Naprawdę grosze to były. I on tam opowiedział właśnie w tym Q&A, że była taka scena, w której on jajka w jakiejś tam formie przygotował i podał jednemu z więźniów, który był na takim wieloletnim wyroku, takim już no poważnym. I ten więzień w trakcie jedzenia tych jajek miał się popłakać ze wzruszenia, bo mu się kojarzyły z jego mamą czy tam babcią. I generalnie oni uważali, że to jest fantastyczny pomysł na taki odcinek, że jest misyjny. No ale gdzieś tam z góry szły naciski, że to tak trochę nie za bardzo pokazywać więzienie w telewizji, że to takie trochę...
1: No a dzisiaj to już właściwie reality show w więzieniach są kręcone, także tak się te czasy zmieniły, bo my mówimy tutaj o czasach oczywiście, to jest ze 20, ponad 20 lat wstecz, dlatego ja tutaj też mówię 2 złote, ktoś dzisiaj pomyśli, jak to za 2 złote przygotować posiłek.
0: No tak.
1: No tak, no to były te dawne czasy, tam właśnie fasola jakaś też poszła w ruch i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze jedna ciekawa rzecz, której się dowiedziałem z twojego iceberga, to że istnieje niesporczak i nazywa się właśnie od nazwiska Roberta Makłowicza.
0: Tak,
1: to jest piękna historia. Bezkręgowiec kilkumilimetrowy i jegomość pod tytułem Daniel Stec odkrył nowy taki gatunek niesporczaka, nazwał go na cześć Makłowicza. No i Makłowicz się ucieszył z tego powodu.
0: Tak, tak. O tym mówił, że był z tego bardzo zadowolony, że mu to schlebia. Zachwycony.
1: Robert Makłowicz jest najpiękniejszy. Istnieje taki fanpage na Facebooku i ma ponad 260 tysięcy obserwujących, a Bartłomiej Kot, który siedzi tutaj przede mną, twórca profilu na YouTubie Telewizja z Kartonu, przygotował iceberga właśnie o Robercie Makłowiczu i tam jest jeszcze jeden wątek już tak na sam koniec, jeśli chodzi o temat Makłowicza. Makłowicz nienawidzi słowa smacznego. Dlaczego?
0: On wtedy stwierdził, że bardziej jakby podchodzi mu forma jakby dobrego apetytu czy coś takiego, że smacznego brzmi trochę tak jakby życzeniowo, jakby ktoś miał zakładać, że istnieje opcja, że ta potrawa może nie być smaczna, coś takiego, że jakby...
1: Ty się nacharujesz, a tutaj ktoś życzy smacznego, a wiadomo już, żeby tutaj wykazać się kulturą, lepiej nie powiedzieć smacznego, tylko właśnie może guten appetit.
0: Tak, tak, tak właśnie jak rozmawialiśmy sobie teraz w przerwie.
1: Tak, poza anteną,
0: że
1: tak.
0: Skojarzyło mi się to z tym, jakby na przykład pokazujesz komuś jakiś swój obraz i mówisz od razu, fajny, nie?
1: Tak,
0: czyli
1: tak,
0: trochę tak.
1: Tak
0: jakby właśnie z góry zakładasz, że wymuszasz tą opinię na kimś.
1: Bartłomiej Kot, który przygotował icebergi nie tylko o Robercie Makłowiczu, ale także były wątki Lost Media, TVP1, TVP2, Hugo, chociażby jeszcze dawny program. Który iceberg był najtrudniejszy do przygotowania?
0: Najtrudniejszy do przygotowania? Myślę, że jeśli chodzi o to, jak go napisać, to najtrudniejszy był iceberg o Smoleńsku, bo się jakby bardzo obawiałem nieprzekroczenia tej cienkiej linii między opowiadaniem o tym wydarzeniu popkulturowo, bo jednak ono się bardziej skupiało na popkulturze, która powstała wokół tego wydarzenia, jakkolwiek to nie brzmi. W którym momencie zrobić to tak, żeby zachować wciąż jednak granicę...
1: Neutralność. Też i nie przekroczyć pewnych granic.
0: Tak, zachować neutralność, nie wyjechać za bardzo na tematy polityczne, ale zachować też jakby... granice dobrego smaku i szacunku, bo jakby nie patrzeć, to jest wydarzenie, w którym zginęło kilkadziesiąt osób. I...
1: No tak, ja oglądałem tego iceberga w całości i rzeczywiście ty masz właśnie jakieś takie wyczucie, że potrafisz przedstawić różnego rodzaju historie i nie dodawać też do tego swojej interpretacji, co akurat w przypadku tych icebergów moim zdaniem jest pożądane. No to w takim razie iceberg, którego nie zrobisz.
0: Iceberg, którego nie zrobię? Na pewno nie zrobię iceberga takiego typowo influencerskiego, patostreamowo, freakfightowego. Totalnie. Ja mam pełną świadomość, że zrobienie takiego iceberga mogłoby mi przynieść bardzo duże zasięgi, ale jest to coś, z czego bym totalnie nie był dumny, a wręcz przeciwnie. Nie są to tematy, które chcę promować, którymi chcę się zajmować i poświęcać na nie swój czas.
1: No szczególnie chętnie oglądany jest iceberg o latach 90. część pierwsza. Tam już dobijasz prawie do 1,5 miliona. 1 400 000 chyba odsłon jest z tego, co pamiętam, dzisiaj sprawdzałem. No twoje pierwsze icebergi były takie jeszcze krótsze, po 20 minut i tak jak patrzyłem sobie, jak to ewoluowało, potem 30, 40, potem coraz dłuższe, aż w końcu przebiłeś barierę godziny. Spory research trzeba przy tym wszystkim zrobić. Jak wygląda w takim razie przygotowanie takich icebergów?
0: W chwili obecnej jakby faktycznie już tym się po prostu zajmuję jakby zawodowo. To jest już coś, co robię faktycznie po kilka godzin dziennie. I generalnie Wszystko zaczyna się przede wszystkim od tej żarówki w głowie, że

0: musi się zapalić ten pomysł i to się pojawia w totalnie losowych momentach, więc nie ma coś takiego w tym jak godziny pracy, ja to nie mogę o tym myśleć przy śniadaniu, na spacerze, przed zaśnięciem.
1: Ja też znalazłem na grupie facebookowej, Sekcja Warszawska się nazywa, świetnego iceberga, takie legendy miejskie dotyczące stolicy, postacie. Ja sobie zrobiłem też nawet wycieczkę, co jakiś czas robię śladami tych miejsc i historii. Cmentarz Choleryczny w Warszawie, Praga Północ, bardzo ciekawa miejscówka, niewiele osób też wie, że się znajduje za torami, między torami właściwie, taki cmentarz. Osiedle Dudziarska, kojarzysz może?
0: Tak, tak.
1: No to jest kultowa miejscówka, opuszczone
0: osiedle. Najsłynniejszy urbex w Warszawie.
1: Tak jest i to stoi. Ma być co prawda do końca tego roku wyburzone, no ale tam cały czas były jakieś historie, że ma być wyburzone, że nie. W ogóle umiejscowienie tego osiedla jest no naprawdę zadziwiające. Między torami, tam gdzieś niedaleko spalarnia śmieci była.
0: Areszt
1: też,
0: śledczy jeszcze tam jest.
1: No? Areszt Śledczy Grochów, jest nawet przystanek autobusowy. Ej stary, gdzie wysiadasz? No ja Areszt Śledczy Grochów.
0: Tak, i tam
1: przystanek
0: była
1: na żądanie. No i właśnie ja też w tym icebergu na Sekcji Warszawskiej akurat, już nie pamiętam czy u ciebie to było, bo ty też zrobiłeś, prawda, legendy miejskie Warszawy, Grochowski Ninja. Ja go spotkałem, kurczę, kilka dni temu. Idę sobie na Pradze, idzie jakiś chłop ubrany, katana i naprawdę no, włosy stanęły mi dęba, trochę się wystraszyłem. Tam jeszcze była klątwa rabinów, tak, gołębie tak. Mięso w kebabach i tak dalej, i tak dalej. A co ciebie w ogóle zaskoczyło najbardziej, przygotowując te icebergi? Tu już tak mówię szeroko, Robert Makłowicz, Hugo, TVP1 i tak dalej.
0: Ciężko mi określić, kiedy byłem najbardziej zdziwiony, bo przy każdym icebergu znajdzie się coś, co mnie totalnie zaskoczy i totalnie jakby nie spodziewałem się, że ten temat może mieć coś takiego. Więc możemy powiedzieć na przykład o pierwszym szoku, gdzie jak robiłem iceberga o Hugo i się okazało, że zagranicznie, no wiadomo, to jest marka międzynarodowa, ale istnieją zagraniczne adaptacje i bodajże w tureckiej ta wiedźma Scylla miała wręcz charakter, że ona chciała z potu tych troli uzyskać eliksir młodości i chciała uwięzić trole i je zmusić do niewolnictwa w obozie pracy. By z ich potu pozyskać ten eliksir.
1: To były czasy i o dawnych czasach też mamy cykl na kanale Telewizja z Kartonu, którego autorem jest Bartłomiej Kot, bo tam wracamy do dawnych lat.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.

0: To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Już jutro kolejna porcja tych informacji, więc jeśli coś wam umknęło, to po prostu włączcie radio o godzinie 22. Od 22 do godziny 23 audycja Najlepsze z Najlepszych. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: co się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić sobie w pi***.
4: Co mówiłeś?
2: Nie, nic.

za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

0: zrób mi przejście.
1: Czwórka, radio i podcast.
2: Ladies, ladies, mordy, mordulki, zapraszamy dziś na wyjątkowe bumbaczki.

Wanna know what it's like? Step in the shoes of a PIA.

Will I ever be loved? Is love real?

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: That's the group. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami Wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
4: Halo Gdynia
3: i okolic.

usiąść na szczycie, wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.